Te smaki i zapachy to my, mieszane uczucia, hamulce i motory, wykrzywione twarze odrzucia, którą to już noc trzymam się kry.

0: Za chwilę na zegarze godzina trzecia. Czas na fakty. RMF FM zebrał je i przedstawi Mateusz Bożek.
1: Kierowcy, nawet kilka godzin mogą potrwać utrudnienia na trasie S10 niedaleko Kobylanki na Pomorzu Zachodnim. Doszło tam do śmiertelnego wypadku. Dawid K., bohater afery w warszawskim szpitalu południowym z zarzutami, został już przesłuchany przez prokuraturę. Odkrywca cząsteczek widmo z Nagrodą Nobla w dziedzinie fizyki. Jeszcze przez kilka godzin może być zablokowana w kierunku Stargardu trasa S10 w pobliżu Kobylanki na Pomorzu Zachodnim. Jak informowaliśmy Was w faktach, zderzyły się tam dwie osobówki. Jedna osoba niestety zginęła, inna została ranna. Są zarzuty dla Dawida K., byłego radnego Koalicji Obywatelskiej, młodego lekarza bez specjalizacji, który pracował jako koordynator SOR-u w warszawskim szpitalu południowym. Mężczyzna w ubiegłym roku miał zarobić tam ponad 1,5 miliona złotych. Wczoraj został przesłuchany przez prokuratora. Fakty w tej sprawie zebrał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
2: Informacje o zarzutach dla Dawida K. potwierdził jego adwokat. Szczegóły dotyczące treści tych zarzutów śledczy mają przedstawić po południu. Na razie ujawnili tylko, że przesłuchanie młodego lekarza trwało wiele godzin. Na finał śledztwa czeka m.in. rzecznik praw pacjenta. Konrad Madejczyk z biura rzecznika podkreśla, że po tym, jak swoje działania zakończą już śledczy, kontrolę w sprawie afery w warszawskim szpitalu południowym rozpocznie m.in. właśnie ta instytucja.
3: To czas i tempo ma znaczenie takie, że my nie możemy, jako biuro rzecznika praw pacjenta, nie możemy dokończyć zadań, które zostały nam zlecone w tym wypadku, czyli dowiedzieć się, jakie procedury tam nie zagrały, co było przyczyną tych historii, które były szeroko opisywane.
2: Jedną z konsekwencji afery w warszawskim szpitalu południowym jest propozycja nowych przepisów, które mają wprowadzić górne limity zarobków i czasu pracy lekarzy. Pracę nad tymi przepisami rozpocznie Sejm, tam zaplanowane jest ich pierwsze czytanie.
1: Ponad 500 000 ludzi wyszło na ulice największych miast Francji, by protestować przeciwko drastycznym cięciom budżetowym. Największa ze wczorajszych demonstracji odbyła się w Paryżu, gdzie doszło do zamieszek. O szczegółach korespondent RMF FM w Paryżu, Marek Gładysz.
4: W rejonie Wielkiego Placu Narodu we wschodniej części Paryża strajkujący licealiści, skrajnie lewicowi aktywiści i członkowie młodzieżowych band z imigranckich przedmieść, którzy przyłączyli się do demonstracji pracowników sektora publicznego, zaatakowali kamieniami i butelkami szturmowe oddziały policji, które odpowiedziały pałkami, granatami hukowymi i gazem łzawiącym. Chcemy, żeby coś się zmieniło. Mamy tego dość. Nikt nie słucha naszego pokolenia. Jak jest jakiś problem, odchodzi minister szkolnictwa, zastępuje go nowy, ale ciągle brakuje funduszy. Skarży mi się zdenerwowany licealista.
1: Minister obrony dziękuje rządowi Szwecji za decyzję o wysłaniu do Polski systemów obrony powietrznej Patriot. Szwedzi przejmą ochronę hubu logistycznego NATO w Rzeszowie, potwierdził w serwisie X wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Wcześniej o decyzji rządu w Sztokholmie poinformował premier Ulf Kristersson, uzasadniając ją zagrożeniem ze strony Rosji. Jest to zaawansowane przedsięwzięcie obejmujące systemy Patriot oraz około 100 żołnierzy szwedzkich sił zbrojnych, wywodzących się przede wszystkim z Pułku Obrony Powietrznej Halmstad. Operacja rozpocznie się 1 grudnia i potrwa do czerwca przyszłego roku. Szwedzi przejmą zadania od Holendrów. Przypomnijmy, w zeszłym tygodniu Szwecja ogłosiła, że w ramach misji NATO skieruje do Polski myśliwce Gripen.
5: Nagrody Nobla w faktach RMF FM.
1: Wykorzystanie lądu antarktycznego do badań nad neutrinami, czyli cząsteczkami widmo. Ten pomysł i jego realizacja przyniosły Francisowi Haldenowi z Belgii Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki. Neutrina to niemal niewykrywalne cząsteczki, które przenikają przez planety, gwiazdy i nasze ciała, tak jakby w ogóle nie istniały. Stworzenie Ice Cube, wykrywacza neutrin, pozwala naukowcom je obserwować.
6: Co jest ważne, te neutrina mają to lotu prosty. W związku z tym one nie są zakrzywiane, nie oddziałują z żadnymi elementami, więc możemy patrzeć, że jak przyleciało nas neutrino pod jakimś kątem do tego detektora, no to ono leciało dokładnie z jakiegoś określonego kierunku.
7: Jakiegoś praktycznego zastosowania dla tego zjawiska nie ma?
6: Nie ma. To jest dokładnie nagroda za bardzo fundamentalne badania, które przesuwają naszą granicę zrozumienia i spojrzenia na wszechświat.
1: Z profesorem Maciejem Molasem, fizykiem z Uniwersytetu Warszawskiego, rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert. Dziś poznamy laureata bądź laureatów Nagrody Nobla z dziedziny chemii. Słuchacie faktów RMF FM, a w nich wracamy do wczorajszej porannej rozmowy. Gościem Tomasza Terlikowskiego był rzecznik rządu Adam Szłapka.
8: Kiedy spotkanie generała Grynkiewicza z premierem dokładnie? Nie wiem.
9: Ale będzie?
8: No to czy... Tutaj przede wszystkim z panem generałem Grinkiewiczem.
9: 12 października słyszeliśmy, że ma być.
8: W bezpośrednim kontakcie jest cały czas premier Kosiniak-Kamysz. I to jest taki kontakt, powiedziałbym, naprawdę stały. Więc my, jest ambasador Najder, nasz przedstawiciel przy NATO. Więc
9: pytam o to dlatego, że Bloomberg sobie podał, że 12 października będzie to spotkanie. Może pan wie, czego będzie dotyczyć?
8: Znaczy, to jest tak... Informacje o terminach oficjalnych spotkań podajemy wtedy, kiedy jest już to potwierdzone. No to ja oficjalne.
9: Znowuż odwołałem się do Bloomberga, który mówi...
8: Dlatego ja niczego teraz nie potwierdziłem, no bo pan się powołuje na...
9: Na medium. Zacne medium. Oczywiście okay, no. Bloomberg mówi również, że to spotkanie będzie dotyczyć takiej nowej strategii szybkiego reagowania na potencjalne jakieś zagrożenia, na atak na przykład rosyjski. Może pan to potwierdzić? Czy też pan...
8: Nie, niczego na ten temat nie
9: powiem. Te głosy o takim możliwym szybkim ataku są coraz ostrzejsze. Macie jakieś informacje na ten temat?
8: Pan premier mówił o tym już kilka miesięcy, ale to jest ważne teraz w tym kontekście, ponieważ część polityków, myślę, że dość nieodpowiedzialnie próbowała to lekceważyć, albo próbowała mówić, że tutaj...
9: Mówi o kancelarii prezydenta.
8: O kancelarii prezydenta i o PiS-ie. A jest dość powszechne w całej Europie i nie tylko w Europie przekonanie, że może nastąpić jakiś rodzaj eskalacji.
9: Tylko cały czas pytamy się, co to ma znaczyć. Znaczy, bo jedni mówią,
8: co to ma znaczyć, to
9: wystarczy... będzie to samo, tylko bardziej, a inni mówią, jednak będzie coś innego jakościowo.
8: To co ma to znaczyć, no to my to już obserwujemy, tak? Wpadła rakieta H-102 do Polski. Został ponad rok temu ponad 20 dronów naruszyło polską przestrzeń powietrzną. Mamy do czynienia z różnymi prowokacjami. No musimy być po prostu na to gotowi, że Rosja będzie nas testować. I musimy w tym zakresie być w stałym kontakcie z naszymi sojusznikami. Więc jeśli mnie pyta pan o kontakty z generałem Grinkiewiczem, to te kontakty są, powiedziałbym, rutynowe. Z brukselską kwaterą NATO, przez naszego ambasadora, zresztą świetny dyplomata, ambasador Najder, który reprezentuje Polskę przy NATO. Więc ta współpraca jest stała.
9: Panie myślę, przechodzimy do Krakowa. Krakowskie radio, wprawdzie my rozmawiamy w Warszawie. Krakowska kampania to jest poligon doświadczalny przed wyborami parlamentarnymi w przyszłym roku.
8: To są zupełnie inne procesy i zawsze tak było, że
9: ale musi pan tak mówić, bo kandydatka Platformy Koalicji Obywatelskiej przegrywa z Łukaszem Gibałą, a kandydatka Nowej Lewicy Daria Gosek-Popiołek przegrywa z kandydatką Partii Razem. No to jest, nie ma sukcesu prawicy, ale też sukcesu koalicji nie ma. No,
8: 30% głosów w tych wyborach pani Monika Piątkowska. Pierwsze sondaże wyglądały słabiej, więc dynamika jest bardzo dobra. Tak mi się,
9: ale wierzy
8: tak,
9: pan, tak się że wygra? Wydaje.
8: To ja trzymam kciuki i wierzę, że wygra. Tak.
9: Ale pan trzyma kciuki, czy pan wierzy?
8: A dlaczego to się ma wykluczać?
9: Bo można na przykład trzymać kciuki i nie wierzyć.
8: A ja trzymam kciuki i wierzę, tak. Trzymam kciuki i wierzę i to oczywiście trudna kampania, ale nijak się nie da tego porównać. Nijak się tego nie da porównać do wyborów ogólnopolskich. No, bo każde miasto ma swoją specyfikę, też w Krakowie no jest Łukasz Gibała, który no, długą drogę polityczną przeszedł. Tak? Bardzo wiele razy startował na prezydenta Krakowa, gigantyczne pieniądze na to wygrał. Już o tym myślał jako aktywny poseł ruchu Palikota. Zresztą pani poseł Małgorzata Wasserman chyba w publicznym oświadczeniu 2 lata temu napisała, że nigdy w życiu nie zagłosuje na kogoś takiego, który był w ruchu Palikota, więc teraz dziwią mnie zachowania niektórych posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy
9: dziwi, go zaczynają wspierać. Mówią każdy, byle nie kandydatka no, Polska. No to jest prosty komunikat partyjny.
8: To niech sobie przypomną zachowanie posłów ruchu Palikota z tamtych czasów.
9: Uważam, że nie da się tego porównać. Że pan mówi, nie da się porównać, no ale no, to, że kandydaci koalicji rządowej przegrali z innymi kandydatami jest faktem. No i to rodzi natychmiast pytanie o możliwą koalicję na przykład PSL-u z Koalicją Obywatelską parlamentarną, tak jak była w tych wyborach samorządowych, ale także potencjalną koalicję Lewicy tutaj z Koalicją Obywatelską.
8: Oczywiście, no do wyborów jeszcze ponad rok. Będą na ten temat rozmowy. My jesteśmy gotowi do współpracy. Natomiast nie da się porównać, skończyłbym to zdanie, nie da się porównać tych wyborów do tych ogólnopolskich, no bo nie, w wyborach ogólnopolskich nie będzie tak, że będzie jeden kandydat Prawa i Sprawiedliwości, nie wystartuje nikt od Morawieckiego, nie ma Konfederacji. Pan mówi o porażce Moniki Piątkowskiej, która miała 30%, weszła do drugiej tury. No co to ma powiedzieć kandydat Prawa i Sprawiedliwości? To oni się powinni zapaść pod ziemię wszyscy. No taki blamasz. Bez żadnej konkurencji 17%. No to powiem szczerze, Jarosław Kaczyński powinien chyba tam zrobić bardzo duży początek.
9: Ale o koalicji obywatelskiej i o możliwych koalicjach z PSL-em. Powtórka z rozrywki, bo była już taka koalicja.
8: Nam się z PSL-em bardzo dobrze współpracuje. Współpracuje się dobrze też oczywiście z Lewicą. Myślę, że różne są możliwe scenariusze na stole.
9: Czyli
8: zobaczymy,
9: jak to
8: będzie
9: wyglądać. Listy jest aktualne?
8: Ja myślę, że w ogóle pomysł jednej listy jest rozwiązaniem, który należy brać bardzo poważnie pod uwagę, bo taka jest też ordynacja Donta. Ja pamiętam jeszcze przed wyborami w 2019 roku uważałem, że to jest najlepsze rozwiązanie. Wtedy to się nie udało. No,
9: tylko te mniejsze partie się boją, że będą przystawkami.
8: Ja byłem wtedy w Nowoczesnej i najgłośniej mówiłem o tym, że dla nas najlepsza byłaby wspólna lista. Nie dla nas, no, dla Nowoczesnej, tylko dla nas,
9: akurat,
8: dla całej.
9: Pan na przykład jest najgorszy i Nowoczesnej, ponieważ Nowoczesna stała się częścią Koalicji Obywatelskiej. Zakładam, że tak, no, PSL by tego nie chciał.
8: Połączyliśmy się, tworzymy jedną Koalicję Obywatelską i myślę, że to było bardzo dobre rozwiązanie. Ale de facto to Platforma i Nowoczesna współpracowały bardzo blisko jako Koalicja Obywatelska od 2018 roku. Nowoczesna istniała jako partia 10 lat, z czego 8 lat byliśmy w bardzo bliskiej koalicji. Więc to jest zupełnie inna
9: pytanie
8: historia.
9: Pytanie o CPN i o to, co się stanie, jeśli Trybunał Konstytucyjny uzna tę ustawę, przypomnijmy, podpisaną przez prezydenta, ale skierowaną w trybie następczym do Trybunału, jeśli uzna za niekonstytucyjną.
8: Jeśli uzna ją w prawidłowym składzie, bez wad prawnych, to
9: koniec.
8: No tak, ale musi to być Trybunał, który funkcjonuje bez wad prawnych.
9: Jeśli będzie bez wad prawnych, to wtedy, rozumiem, nie będzie wyjścia, uznacie ten wyrok. I nie będzie CPN-u.
8: Znaczy to jest tak, ustawa weszła w życie i
9: obowiązuje.
8: I ona nie dotyczy CPN-u, ona dotyczy de facto finansowania CPN.
9: No tak, ale mówicie, jeżeli nie ma ustawy, nie ma CPN-u.
8: Moim zdaniem ta ustawa jest po prostu konstytucyjna, więc ja takiej obawy, szczerze mówiąc, nie mam, że ona zostanie zakwestionowana przez Trybunał.
1: Usłyszał Tomasz Terlikowski od rzecznika rządu Adama Szłapki.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Pod nami niezbadany obszar wody. Spokojny ocean. Jeśli nastąpi wrażenie niepokoju, zastosuj.

0: Godzina czwarta teraz na zegarach, 7 października, środa. Posłuchajmy, jakie są fakty. Mateusz Bożek.
1: A zaczynamy od rosyjskiego ataku na Ukrainę. Na kraj spadają pociski balistyczne, eksplozje słychać m.in. w Kijowie i Dnieprze. Zarzuty dla 5 byłych i obecnych menadżerów Orlenu w związku z obniżaniem cen paliw przed wyborami do parlamentu w 2023 roku. Czy odczuwacie ostatnio większy głód? Jesienią, jak wskazują badacze, zdarza nam się częściej podjadać. Nocny rosyjski atak na Ukrainę. Niemal w całym kraju ogłoszono alarm powietrzny. Jak podaje Reuters, Rosjanie wystrzelili rakiety balistyczne, poderwali też ciężkie bombowce. W Kijowie i Dnieprze słychać było eksplozje. Ukraińska armia apeluje do mieszkańców, by pozostali w schronach. 5 byłych i obecnych menadżerów Orlenu z zarzutami bezprawnego zaniżania cen paliw w 2023 roku tuż przed wyborami parlamentarnymi. Prokuratura oceniła, że zrobiono to w celach politycznych. Co konkretnie śledczy zarzucają menadżerowi paliwowego giganta? Informacje zebrał reporter RMFFM Michał Radkowski.
2: Działanie na szkodę spółki oszacowano ją na ponad 4 miliardy złotych. Według ustaleń śledztwa od sierpnia do października 2023 roku w Orlenie miało dochodzić do celowego obniżania hurtowych cen paliw, mimo że sytuacja na rynku nie uzasadniała takich decyzji. Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek twierdzi, że naruszono przy tym wewnętrzne procedury spółki.
3: Przez przestępcze działania kilku osób w spółce Skarbu Państwa doszło do takiej sytuacji, że na ponad 600 stacjach Orlenu brakło paliwa. Wydano zatem zalecenie, że jest awaria dystrybutora, podając tak naprawdę nieprawdziwe informacje.
2: A o awarii mieli klientów informować pracownicy stacji. Zatrzymanym przedstawiono zarzuty dotyczące wyrządzenia szkody w obrocie gospodarczym. W sprawie może chodzić o szkodę w wielkich rozmiarach, za co kodeks karny przewiduje nawet 25 lat więzienia. Waldemar Żurek nie wykluczył aresztu wobec zatrzymanych.
1: Donald Trump komentuje protesty licealistów i studentów we Francji. Prezydent USA stwierdził, że demonstracje nie dotyczą problemów francuskiego szkolnictwa, ale jak ocenił, mają związek z masową migracją i islamem chcącym przejąć kontrolę nad krajem. Protestujący sprzeciwiają się m.in. nierównością w finansowaniu szkół, ich złemu stanowi oraz zbyt licznym klasom. W ostatnim tygodniu demonstracje przybrały na sile, doszło do starć z policją. Rannych zostało 170 uczniów oraz 600 policjantów i żandarmów. Zatrzymano około 5 tysięcy osób. Zniszczone lub podpalone zostały 24 placówki. Wrocław pod lupą naukowców. Uniwersytet Wrocławski przeprowadził tak zwaną diagnozę miasta, która pokazuje, jak czują się w nim mieszkańcy, czego im brakuje i w co można zainwestować. Jakie są wnioski? Przejrzała je reporterka RMFFM Martyna Czerwińska.
4: Społeczeństwo się starzeje, więc miasto chce, aby seniorzy mogli być jak najdłużej aktywni zawodowo. Trzeba opracować specjalne programy, powiedział mi wiceprezydent Mateusz Żak.
5: Aby zachęcać przedsiębiorców do pokazywania, że ten pracownik senioralny to jest bardzo wartościowy, lojalny, doświadczony pracownik.
4: Wrocław musi też postawić na integrację z imigrantami, bo ci stanowią już 20% mieszkańców, ale wciąż czują się w mieście dość obco. Kolejne ważne zadanie to przekonać mieszkańców do tramwajów, bo choć tory przeszły rewolucję, to aż 70% mieszkańców wciąż woli samochód. Ci, którzy dali się już przekonać, nie żałują.
6: Osobiście ja nigdy nie miałam sytuacji, że jakieś są ogromne opóźnienia. Ja jestem zadowolona.
7: Nie spotkałam się, żeby nie przyjechał tramwaj czy autobus.
4: Badania kosztowały blisko 2 miliony złotych.
8: Są i takie fakty.
1: Jesienią, gdy dzień jest krótszy, a na zewnątrz jest chłodniej, zaczynamy odczuwać większy głód. Efekt łatwy do przewidzenia. Częściej sięgamy po przekąski, nie zawsze zdrowe, a to może prowadzić do przebierania na wadze. A jak to jest u was? Częściej macie ochotę coś przekąsić? Pytał o to reporter RMFFM Dominik Smaga.
9: Zdarza się pani jesienią częściej sięgać po coś smacznego?
10: Zdecydowanie tak.
9: Co to jest?
10: Małe przekąski, coś zdrowego, warzywa, owoce.
11: Ja to lubię mięsko. Taki dobry stek wołowy.
9: I jesienią tych steków jest więcej?
11: Lepiej smakują, bo więcej przerabiamy, nie? I spalamy.
9: To jest kwestia spalania?
11: Tak, bo się więcej ruszamy.
9: Jesienią więcej się ruszamy?
11: Oczywiście i szybciej.
9: Dlaczego szybciej?
11: Żeby uniknąć stresu, to się szybciej poruszamy.
1: Zwłaszcza gdy zacina deszcz i trzeba jakoś dotrzeć z przystanku. Koniecznie zajrzyjcie na rmf24.pl i przeczytajcie artykuł pod tytułem Ciągle głodni? Dlaczego o tej porze roku jemy więcej? Zawsze zdrowy jest głód wiedzy.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: punktualnie o 5:00. Mamy dla Was fakty w RMF FM. W studiu z najważniejszymi informacjami Mateusz Bożek.
1: Kłopoty posła PSL Władysława Bartoszewskiego. Prokuratura chce mu postawić zarzuty przywłaszczenia i ukrywania majątku. Sejmowa komisja niemal jednogłośnie za uchyleniem mu immunitetu. W faktach także ostrzegamy kierowców przed gęstą mgłą w północno-zachodniej części kraju. A na koniec pożegnanie ikony futbolu. Leo Messi zamyka reprezentacyjny rozdział. Sejmowa Komisja Regulaminowa niemal jednogłośnie poparła wniosek o uchylenie immunitetu posła PSL i wiceministra spraw zagranicznych Władysława Teofila Bartoszewskiego. Prokuratura chce mu postawić zarzuty sprzeniewierzenia i ukrycia wartego kilkanaście milionów powierzonego mu majątku. Broniąc się przed uchyleniem immunitetu, poseł prosił o odroczenie decyzji, bo prokuratura nie zna najnowszych dowodów w jego sprawie.
2: Dokumenty te zostały przekazane prokuraturze pismem przez mojego pełnomocnika. Nie były one przedmiotem analizy w chwili sporządzania wniosku do Sejmu, a więc nie mogły zostać uwzględnione przy formułowaniu ustaleń przedstawionych komisji.
1: Chwilę potem głos zabrał jednak obecny na sali prokurator.
3: Ja takich materiałów do dnia dzisiejszego nie dostałem. Być może jeszcze do prokuratury nie dotarły, więc nie jestem w stanie się ustosunkować do tego, o czym mówi pan poseł.
1: Powołujący się na niedostarczone prokuraturze dokumenty, poseł jeszcze bardziej zdumiony był, kiedy głos zabrał jego własny adwokat.
4: Proszę mi to wybaczyć. W dniu dzisiejszym przedłożyłem ten materiał do urzędu prokuratorskiego. Bardzo za to przepraszam. Niestety ustanowienie mnie pełnomocnikiem miało miejsce w piątek.
1: Przypomnijmy, sprawa uchylenia Bartoszewskiemu immunitetu czekała na rozpatrzenie od lipca. Za jego uchyleniem głosowało 14 członków komisji. Jego wniosków nie poparł nikt. Ostateczną decyzję podejmie cały Sejm. Biegli z zakresu pożarnictwa oraz policyjni technicy badali miejsce pożaru na oddziale wewnętrznym w szpitalu imienia Rydygera w Krakowie, do którego doszło zeszłej nocy. Krótko przed pierwszą ogień pojawił się w izolatce na oddziale wewnętrznym. Według bardzo wstępnych ustaleń przyczyną pożaru mogło być zwarcie instalacji elektrycznej. Wyłączone zostało całe 10 piętro, mówi prezes szpitala Artur Asztabski.
5: Nie nadaje się do użytku, jest zadymione, znaczy w sensie osmolone ściany, no śmierdzi, więc to na pewno tam pacjentów nie możemy wpuścić.
6: Fizycznie oddział internistyczny w tej chwili nie istnieje. Będziemy podejmowali działania w kierunku stworzenia jakiejś namiastki oddziału. Staramy się wstrzymać w tej chwili przyjęcia od chorych internistycznych do naszego SOR-u. Staramy się uzyskać pomoc też z innych szpitali w zakresie tego, żeby takich chorych, jeśli będą trafiali przez najbliższe 1-2-3 dni do nas, móc ewentualnie przekazać, jeśli będą w stanie takim na to pozwalającym, do innych ośrodków.
1: Dodał dyrektor do spraw lecznictwa szpitala Rydygiera Wojciech Gąsior.
7: Aktualny obraz faktów.
1: Kierowcom przypominamy, w północno-zachodniej i centralnej części kraju obowiązują ostrzeżenia przed gęstą mgłą. Może ograniczać widoczność do około 200 metrów. Alerty wydano m.in. dla pomorskiego, zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego, a także części łódzkiego, Wielkopolski i Mazowsza. Ostrzeżenia obowiązują do 9:00. Po 25 latach przerwy znów pada tam sakramentalne tak. Pałac ślubów w zabytkowym dworze u Hangerów w Gdańsku Wrzeszczu po renowacji ponownie przyjmie nowożeńców.
8: W tej sali no przede wszystkim są te same meble, które były tam. To są stare gdańskie, oryginalne meble. I one tworzą ten urok, który jest. No dzisiaj jest to odnowione. Troszeczkę mniej mamy miejsca.
9: Czy to jest kultowe miejsce w Gdańsku?
8: Myślę, że tak. Wielu gdańszczan rozpoczęło najpiękniejszą przygodę swojego życia, jeżeli mogę nazwać to przygodę, wybór, decyzję. Nie wszyscy wiedzą, że Grunwaldzka 5 to pałac ślubów, ale wszyscy wiedzą, gdzie jest pałac ślubów.
1: Z Grzegorzem Greflingiem, zastępcą kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, który ćwierć wieku temu także udzielał tam ślubów, rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski. 208 meczów i ponad 120 bramek dla reprezentacji Argentyny. Leo Messi dzisiaj rozegrał swój ostatni mecz w narodowych barwach. W towarzyskim spotkaniu z Beninem w Buenos Aires Albiceleste wygrało 3-0. Jedną z bramek z rzutu karnego zdobył Leo, zaliczył też dwie asysty. Przed rozpoczęciem spotkania na murawie pojawiła się wielka koszulka w barwach drużyny narodowej z numerem 10, z którą Messi występował przez większość kariery, oraz napisem Gracias. Po 10 minutach gry mecz został wstrzymany, a kibice oklaskiwali swojego idola. Dla niego rozstanie z kadrą narodową nie oznacza rozstania z piłką nożną. Messi wciąż jest piłkarzem Interu Miami. Jego kontrakt obowiązuje do końca 2028 roku. A na fakty o poranku zapraszają Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Magdalena Wojtoń, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Zaczynamy Fakty RMF FM, pierwsze poranne wydanie. O 5.30 posłuchajcie.
1: Tak jest, a dzisiaj 7 października, do wschodu słońca aż godzina i kwadrans. W Faktach wypadek i zablokowana S10 w zachodniopomorskim. Przekażemy najnowsze informacje dla kierowców. Zatrzymani byli i obecni menadżerowie koncernu paliwowego Orlen. Według prokuratury przed wyborami w 2023 roku bezprawnie zaniżano ceny paliw, a straty to ponad 4 miliardy złotych. O poranku ostrzegamy kierowców. Po śmiertelnym wypadku zablokowana jest S10 w zachodniopomorskim. Między węzłami Kobylanka i Stargard Zachód zderzyły się dwa samochody osobowe. Jedna osoba zginęła, druga została ranna. 4 miliardy 100 milionów złotych. Tyle według prokuratury miał stracić Orlen na obniżce cen paliw tuż przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku. ABW zatrzymała w tej sprawie 5 byłych i obecnych menadżerów koncernu. W porannych faktach Michał Radkowski o zarzutach, jakie usłyszała cała piątka.
2: To przekroczenie uprawnień, niedopełnienie.

0: Jest środa, powtórzę, to jest 7 dzień października, słuchacie porannych faktów w RMF FM, a w nich dzisiaj Kraków, no i ostatnie dni prezydenckiej kampanii wyborczej. O co toczy się gra? Co rozstrzygnie o wygranej Łukasza Gibała albo Moniki Piątkowskiej? O tym dzisiaj dużo u nas. Polecamy też, jak zawsze, poranną publicystykę gościem Tomasza Tarlikowskiego w porannej rozmowie w RMF FM. Dzisiaj będzie Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, czyli minister funduszy i polityki regionalnej, szefowa Polski 2050. Zapraszamy 8:02. A godzinę wcześniej, o 7:00 w informacyjnym radiu RMF24 usłyszycie Piotra Selaka i Bartosza Józefiaka, autora książki Wszyscy tak jeżdżą, mocnej książki o niebezpieczeństwie, na które każdego dnia jesteśmy narażeni. To jest reportaż o piratach drogowych, nieuważnych pieszych i błędach, które wpływają na całe życie. A my z kolejnymi faktami wracamy za niecałe pół godziny, o 6:00.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Radio RMF 24.

0: To już prawie szósta, a skoro tak, to oczywiście w tym momencie zapraszamy was na fakty w RMF FM.
1: A zapraszają Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
2: Myśliwcy strzegą polskiej przestrzeni powietrznej, informuje Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.
3: Rosjanie tej nocy zaatakowali stolicę Ukrainy, są tam ofiary śmiertelne.
2: Lekarz Dawid K. usłyszał zarzuty.
3: Przesłuchany został w śledztwie dotyczącym afery w Szpitalu Południowym w Warszawie.
2: Minister aktywów państwowych zajmie się przejęciem TVN-u przez grupę Paramount Skydance.
3: Za moment w tej sprawie połączymy się z naszym korespondentem w USA.
2: Koniec reprezentacyjnej kariery Leo Messiego.
3: O tym także w faktach o szóstej.
2: Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych 14 minut temu potwierdziło o poranku rozpoczęcie operowania lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej.
3: Te działania mają charakter prewencyjny w związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy. Już wiemy, co najmniej dwie osoby zginęły w Kijowie, gdy Rosja zaatakowała stolicę Ukrainy rakietą i dronami w dniu 74. urodzin Władimira Putina.
2: Pierwsze eksplozje w Kijowie słyszano kwadrans po 3:00 czasu lokalnego. Siły powietrzne Ukrainy ostrzegały wcześniej o zbliżaniu się do granicy kilku rosyjskich bombowców Tu-95.
3: Dziś dowiemy się, jakie zarzuty usłyszał Dawid K., lekarz, były radny Koalicji Obywatelskiej, który bez specjalizacji został kierownikiem SOR-u w Szpitalu Południowym w Warszawie.
2: Wczoraj mężczyzna był przesłuchiwany w stołecznej prokuraturze. Jej rzecznik potwierdził, że obecnie prowadzone są 4 śledztwa w sprawie nieprawidłowości w placówce.
3: A w porannych faktach razem z nami Michał Radkowski. Michale, co wiemy o tym wczorajszym przesłuchaniu?
4: Wiadomo, że trwało kilka godzin. Lekarz nie zgodził się, by podawać jego dane osobowe, więc możemy jedynie mówić o Dawidzie K. i jego pełnomocnik, mecenas Jacek Dibuła, potwierdził jedynie, że jego klient usłyszał zarzuty. Zapowiedział też, że do momentu przekazania informacji przez prokuraturę nie będzie komentował treści zarzutów. Tych wciąż nie znamy, bo prokuratura chce o nich opowiedzieć więcej podczas popołudniowej konferencji. Wtedy zapewne też dowiemy się, czy Dawid K. przyznał się do zarzucanych mu zarzutów i jak się zachowywał podczas przesłuchania. Przypomnę, że jedno ze śledztw dotyczy oszustwa na ponad 500 000 zł, drugie nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. Prokuratura wszczęła również postępowanie sprawdzające w sprawie prosektorium Szpitala Południowego. Jest ono prowadzone pod kątem tzw. łapownictwa menedżerskiego, a także znieważenia zwłok.
2: Do zaprzysiężenia Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego prawdopodobnie dojdzie w Sejmie w obecności marszałka.
3: Tak nieoficjalnie mówią politycy koalicji rządzącej, którzy nie wierzą, że prezydent Karol Nawrocki przyjmie ślubowanie od byłego ministra w rządzie Donalda Tuska.
2: Maciej Berek na początku września został wybrany przez parlament na sędziego Trybunału.
3: A polityczne komentarze zbiera nasz reporter Jakub Rybski.
5: Politycy opozycji twierdzą, że ślubowanie w Sejmie bez udziału prezydenta będzie nieważne, a Maciej Berek nie będzie mógł legalnie orzekać.
6: No, mogli wymyśleć jeszcze coś bardziej zabawnego. No, jeszcze mogli na przykład gołębia, wie pan, pocztowego przesłać i w ten sposób zrobić ślubowanie. Właśnie w ten sposób. Wszystko przed nimi.
5: Powiedział mi poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Wójcik. Politycy koalicji rządzącej są jednak pewni, że prezydent nie odbierze ślubowania od Macieja Berka.
7: Nie robi tego, bo po prostu uważa, że trzeba zablokować Trybunał Konstytucyjny przed zmianami, które są normalne, bo przecież kadencja sędziów się kończy i czas zmian też przychodzi. Prezydent nie wypełni konstytucyjnych obowiązków, wypełni je marszałek Sejmu.
5: Mówił mi wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Zaprzysiężenie Macieja Berka może więc odbyć się nie w Pałacu Prezydenckim, lecz w sali kolumnowej Sejmu.
8: Aktualny obraz faktów.
2: Minister aktywów państwowych zapowiada przeprowadzenie postępowania w sprawie przejęcia TVN przez grupę Paramount Skydance. Celem jest ocena, czy transakcja zagraża bezpieczeństwu lub porządkowi publicznemu w Polsce.
3: Wczoraj przypominamy, Discovery Paramount Skydance sfinalizował przejęcie Warner Bros. Discovery, dotychczasowego właściciela m.in. TVN, tworząc spółkę Skydance.
2: Fuzję skomentował już m.in. Donald Trump. Łączymy się z waszyngtońskim korespondentem RMF FM Pawłem Brzuchowskim. Pawle, co usłyszeliśmy w tej sprawie?
9: Amerykański prezydent ocenił, że to będzie świetna firma. To świetna wiadomość, to będzie wspaniała firma, to są fantastyczni ludzie i to będzie naprawdę świetna firma, powiedział Donald Trump. To wspaniała fuzja. Cieszę się, że do tego dopuszczono, podkreślił amerykański prezydent.
3: My dodajmy, że szef Paramount, David Ellison, jest synem miliardera Larry'ego Ellisona, założyciela koncernu Oracle, który od lat wspiera Donalda Trumpa. Paramount Skydance był właścicielem m.in. studia Paramount Pictures, stacji CBS, Nickelodeon, MTV i platformy Paramount+. Z kolei Warner Bros. Discovery kontrolował m.in. HBO, platformę Max, telewizję CNN, Warner Bros. Studios, Discovery Channel oraz Cartoon Network, a w Polsce grupę TVN.
2: No i teraz wszystkie te podmioty stały się częścią Skydance. Jeden z najsłynniejszych Argentyńczyków w historii, Leo Messi, rozegrał tej nocy swój ostatni mecz w piłkarskiej reprezentacji.
3: Argentyna wygrała w Buenos Aires z Beninem 3-0. Mistrz świata, dwukrotny triumfator Copa America zdobył bramkę.
10: Argentino, Argentino, Argentino, de Leo, de Messi, de Messi, de Leo.
3: absolutne szaleństwo. Argentyna triumfuje.
2: A więcej o tym pożegnaniu w Faktach Sportowych po 6.30.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest, że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: reklamie.
1: Posłuchajmy faktów w RMF FM, jest 6:30.
2: Polska o poranku poderwała myśliwce w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę.
3: Jak przekazało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, działania mają charakter prewencyjny, sytuacja jest na bieżąco monitorowana.
2: O 7:00 w faktach Donald Trump o szansach na zakończenie tej wojny.
3: Wierzcie lub nie, choć może to tak nie wyglądać, to naprawdę się zbliża. Tak przekonywał w Maryland amerykański prezydent.
2: Prokuratura zaskarżyła decyzję o wydaniu listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu.
3: Prokurator skierował zażalenie do sądu apelacyjnego w Warszawie, kwestionując postanowienie Sądu Okręgowego z 30 września.
2: Śledczy wskazują m.in. na wcześniejszą ucieczkę Romanowskiego z Polski na Węgry oraz nieustalone obecnie miejsce jego pobytu.
3: Prokuratura podkreśla, że Romanowski miał wskazać jako miejsce pobytu na Naddniestrze, ale nie potwierdzono, by przekraczał granicę Mołdawii.
2: Sztuczna inteligencja może dać lekarzowi więcej czasu dla pacjenta.
3: A wszystko za sprawą nowego systemu, który testowany jest w tej chwili w Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Wczoraj system zaprezentowano.
4: Pacjent przede wszystkim dzięki temu uzyskuje jak najwięcej uwagi lekarza. Lekarz już nie musi skupiać się na tym, w jaki sposób prowadzić taką dokumentację medyczną.

0: Tam właśnie Argentyna pokonała w towarzyskim meczu Benin 3-0. Messi miał 2 asysty i 126. bramkę strzeloną w reprezentacji, tym razem z karnego po faulu na Nico Pazie. 71. minuta meczu, oczy świata wpatrzone w piłkarza z numerem 10 na koszulce.
1: Messi, go!
0: 208 meczów w reprezentacji Argentyny, tylko Diego Maradona może się do Messiego równać statusem boskości. Zakończenie kariery reprezentacyjnej Argentyńczyk ogłosił 31 sierpnia, 6 tygodni po porażce w finale Mistrzostw Świata z Hiszpanią, twierdząc, że nie ma już nic tej kadrze do zaoferowania. A dziś po meczu usłyszeliśmy: będę tęsknić za bronieniem barw reprezentacji, ale teraz będę po tamtej stronie ze wszystkimi wami, kibicując wszystkim tym chłopakom. Zawsze razem.
2: Siempre unido.
0: Podkreślał Leo Messi. A nasza piłkarska reprezentacja do lat 21 awansowała na przyszłoroczne Mistrzostwa Europy w Serbii i Albanii. Największą zasługę w tym miał 19-letni Grek Anestis Mithu. Uderzenie głową, piłka odbija się od wewnętrznej strony słupka, wpada do siatki. Grecja wygrała z Irlandią Północną, a ten 19-letni napastnik PAOK-u Saloniki reprezentacji Jerzego Brzęczka zapewnia w czerwcu wyjazd na Mistrzostwa Europy. Przypominam, w poniedziałek przegraliśmy na wyjeździe z Włochami 2-6. Gdyby Grecy wygrali wczoraj w Lorgan na przykład 2-0, to oni cieszyliby się z awansu, a Polska musiałaby grać w barażach. Po 7 na korcie ma pojawić się dziś Iga Świątek. W Pekinie zagrała ćwierćfinał turnieju China Open. Po drugiej stronie siatki
3: Iwa Jović.
0: 18-letnia Amerykanka, której tenisowym idolem jest Novak Djokovic. On wczoraj po raz 7 wygrał męski finał turnieju w Pekinie, a w kolejnym sporcie po 8:30 piłkarska Liga Narodów i igrzyska te za 6 i 10 lat. Zapraszam.
4: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
1: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
2: Ponad 2500 metrów kwadratowych rozrywki w samym sercu Wrocławia. Sky Golf, interaktywne Sky Pixel, Shuffleboard, Billard i Darts. Wpadnij ze znajomymi albo zorganizuj u nas firmową integrację, szkolenie czy event. Do dyspozycji masz również salę bankietową, bar i ofertę gastronomiczną. Sky Games. Jeden lokal, mnóstwo możliwości. Wszystkie w jednym miejscu. Sprawdź nas na skygames.pl. Sky Games, Sky Tower, drugie piętro.
3: Ruszamy z budową. Aleja Platanowa 2 to 190 mieszkań w zielonej części Leśnicy. To druga inwestycja spółdzielni mieszkaniowej Jedynka w formule spółdzielczej. W cenie mieszkania miejsce postojowe w garażu podziemnym. Zarezerwuj mieszkania na alejaplatanowa-2.
4: Myślisz o mieszkaniu? Pomyśl o Atomie. Kameralna dwupiętrowa zabudowa. Miejsca postojowe, ogródki, komórki lokatorskie w cenie. Osiedle przy Lipowej w podwrocławskiej Świętej Katarzynie. Szukasz czegoś większego? Mamy w ofercie domy w zabudowie bliźniaczej. Osiedle Atom, park w Siechnicach. To zielone, przyjazne i komfortowe miejsce na własny dom z ogrodem i garażem. Wejdź na atomdeveloper.pl i wybierz własne M. Atom Developer to sprawdzony deweloper.
5: Ciągły pośpiech, telefony, spotkania, korki. Każdy dzień wygląda tak samo. Odetchnij pełną piersią w Górach Izerskich, w hotelu Malinowy Dwór. Zapraszamy w niesamowitą, zieloną scenerię gór, pełną szlaków pieszych, rowerowych i oszałamiających widoków. Miejsce, które oderwie cię od miejskiej codzienności. Sprawdź na malinowydwór.pl. Zregeneruj się w sercu Gór Izerskich. Malinowy Dwór.
6: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
7: W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy wymiar pewności. Poznaj nową Mazdę CX-6e. Teraz z kosztami finansowania od 0%. Odwiedź salon Mazda Grupa Wrubel w Długołęce koło Wrocławia.

0: 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: To pewne. Niska

0: maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: RMF 24.

0: Tu Radio RMF 24, środa, 7 października. Piotr Salak, dzień dobry. Za chwilę o bezpieczeństwie na drogach będziemy rozmawiać z naszym gościem. Po 8 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz z Tomaszem Terlikowskim. To główne punkty naszego poranka informacyjnego, który zaczynamy jak zawsze od faktów RMF FM. Magdalena Wojtoń, Tomasz Stańszewski są razem z nami. Jest 7.
1: Myśliwce strzegące polskiego nieba wracają do baz.
2: Akcja o poranku zakończona, informuje dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych.
1: Niedługo skończy się wojna w Ukrainie, zapewnia Donald Trump.
2: Na ile można ufać tym zapewnieniom? O to zapytamy naszego korespondenta.
1: Monika Piątkowska.
2: Czy Łukasz Gibała.
1: Kto zostanie nowym prezydentem Krakowa?
2: Okaże się po niedzielnej drugiej turze wyborów.
1: Natomiast już wiadomo, z jakimi problemami będzie musiał zmierzyć się ten, kto wygra. Operowanie naszego i szwedzkiego wojskowego lotnictwa związane z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na Ukrainę pół godziny temu zostało zakończone.
2: Uruchomione naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego powracają do standardowej działalności operacyjnej. Nie odnotowano naruszenia naszej przestrzeni powietrznej.
1: Przypominamy, myśliwce poderwano w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę, do których użyto także bombowców Tu-95.
2: W Kijowie zginęły co najmniej 2 osoby, ale Rosjanie zaatakowali poza stolicą także Dniepr, Zaporoże oraz Krzemień w obwodzie połtawskim.
1: Ukraińskie media przypominają, że do tych ataków doszło w dniu 74. urodzin Władimira Putina.
2: Jednocześnie w tych samych artykułach przeczytać można, że według Banku Światowego średnia długość życia mężczyzn w Rosji w 2024 roku wynosi lat 68.
1: Prezydent Donald Trump twierdzi tymczasem, że koniec wojny w Ukrainie jest bliski.
2: Takie słowa padły w Maryland, a wysłuchał ich amerykański korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. Witamy, Pawle, w faktach. Prosimy o szczegóły.
3: Dzień dobry. Tradycyjnie prezydent, który obiecał jeszcze w kampanii wyborczej 2 lata temu, że zakończy wojnę w 24 godziny, nie podał szczegółów. Pracuję nad tym. Myślałem, że ona będzie najłatwiejsza do zakończenia. Zakończyliśmy 8 wojen. Zakończyłem 8 wojen. I ta też się niedługo zakończy, zapewnił Trump. Tak dużo ludzi ginie w tej wojnie. To jest absurdalne. To jest absurdalne, co się dzieje, ale wierzcie lub nie, choć może na to nie wyglądać, to tak naprawdę koniec się zbliża, przekonywał prezydent Donald Trump, który wspiera republikanów przed listopadowymi wyborami do kongresu. Prezydent USA Donald Trump poinformował wczoraj, że ma zaplanowaną rozmowę z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem. Rozmowa ma dotyczyć śmierci pracownicy instytutu zajmującego się dżumą w rosyjskim obwodzie irkuckim na Syberii. Trudno jednak powiedzieć, czy przy okazji prezydent Trump zamierza poruszyć inne tematy. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
4: Tym żyje Kraków.
2: Wyborcza dogrywka w Krakowie już w najbliższą niedzielę. W drugiej turze przedterminowych wyborów prezydenckich zmierzą się Łukasz Gibała i Monika Piątkowska.
1: A w faktach RMF FM sprawdzamy dzisiaj, co dzieje się w kampanii wyborczej. Przed krakowskim magistratem jest wóz satelitarny RMF FM i reporter Maciej Sołtys. Maćku, dzień dobry.
5: Tak.
2: Witamy
5: dzień
2: w faktach. Maćku, z jakimi problemami będzie musiał zmierzyć się nowy prezydent Krakowa?
5: No przede wszystkim gigantyczne zadłużenie miasta. Blisko 9 miliardów złotych na koniec tego roku. A wraz z nim pytanie o przyszłość wielkich inwestycji metra i kolejnych linii tramwajowych. Do tego kształt strefy czystego transportu i rynek pracy, bo Kraków musi znaleźć sposób na zatrzymanie korporacji, które przenoszą teraz swoje usługi do tańszych lokalizacji. A w ocenie mieszkańców ta kampania jest niemrawa.
6: Nie ma tego zrywu, brakuje zamiast politycznych przepychanek, brakuje konkretnych pomysłów na konkretne problemy.
5: Być może dlatego, że teraz Piątkowska i Gibała mierzą się głównie w sądzie. Po 2 pozwach jest remis 1-1. Dziś zapaść ma werdykt w sprawie kolejnego pozwu złożonego przez Komitet Łukasza Gibały. Sprzed krakowskiego magistratu Maciej Sołtys.
1: Jeden z piłkarskich bogów Argentyny, Leo Messi, zakończył reprezentacyjną karierę.
2: Ale jak usłyszeliśmy po meczu,
7: zawsze
2: razem pozostanie z Albi Celestes i kibicami. Messi zakończył reprezentacyjną karierę, jak mówiliśmy, w imponującym stylu. Ostatniej nocy 2 asysty i bramka strzelona Beninowi. Wygrana Argentyny 3-0.
1: We łzach Messi, we łzach też trener Argentyny.
2: Te łzy płyną, bo nie tylko on odchodzi, raczej dlatego, że kończy grę piłkarz niezastąpiony, wyjaśniał Lionel Scaloni. Ale płakali także ze wzruszenia kibice Argentyny, nie tylko ci najmłodsi.
1: Płakałam do tej pory, żegnając się z najlepszym piłkarzem wszechczasów, ale nie tylko piłkarzem. Dla mnie Messi, mam 72 lata i lubię piłkę nożną, kocham futbol, jest kimś o wiele więcej niż tylko piłką nożną. To skromny facet, dobry człowiek, który dał przykład młodym ludziom i wszystkim Argentyńczykom.
2: Lionel Messi kończy z reprezentacją, ale jego klubowa kariera trwa. Kontrakt z Interem Miami, przypominamy, obowiązuje do końca sezonu 2028.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Piotr Salak zaprasza na rozmowę o siódmej w radiu RMF 24.
0: A gościem rozmowy o siódmej w radiu RMF 24 jest Bartosz Józefiak, reportażysta, autor m.in. książki Wszyscy tak jeżdżą, uwaga TVN. Dzień dobry panu.
8: Dzień dobry.
0: Będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, to tylko jeszcze podsumujmy ten ostatni weekend, tragiczny weekend. W miniony weekend właśnie w Nowym Sączu 21-letni kierowca potrącił mężczyznę na przejściu dla pieszych. Pieszy zginął na miejscu, a policja podejrzewa, że kierowca brał udział w nielegalnym wyścigu. Kolejna sprawa. Dzień później pod warszawskim Piastowie pijany kierowca potrącił kobietę na przejściu. Kobieta walczy o życie. Kierowca został zatrzymany. Zaledwie 1 na 5 polskich kierowców przestrzega ograniczenia prędkości w terenie zabudowanym. Tak wynika z ogólnoeuropejskiego badania, w którym brał udział też Polski Instytut Transportu Drogowego. Czyli co? Wszyscy tak jeżdżą?
8: Wszyscy tak jeżdżą. To jest oczywiście przewrotny tytuł, ale wszyscy się dostosowujemy do jazdy tych najbardziej agresywnych kierowców.
0: Dlaczego tak jest?
8: No bo jest presja psychiczna, prawda? Jeśli ja jadę zgodnie z przepisami i na mnie najeżdżają kierowcy, świecą mi światłami, wyprzedzają mnie agresywnie, to naturalnym i zdrowym, paradoksalnie odruchem jest, że dostosowuje się tych do najbardziej agresywnych, no bo dbam o swoje bezpieczeństwo.
0: Ale co, polscy kierowcy są agresywni w takim razie?
8: Są agresywni. W sensie, to nie chodzi o to, że my jesteśmy gorsi niż jest średnia. No to jest milion powodów, dlaczego my jeździmy szybciej w terenie zabudowanym. Są psychologiczne powody, to jest jakieś regulowanie sobie napięcia. Są powody społeczne. My bardzo dużo pracujemy, jesteśmy najbardziej zapracowanym narodem Europy. Ciągle się gdzieś śpieszymy. Dużo osób, przedstawicieli handlowych na jakichś umowach śmieciowych chce jak najszybciej dojechać do klienta, ale najważniejszy jest powód taki, polscy kierowcy pędzą po polskich miastach, bo mogą. Bo mogą, bo nic ich nie ogranicza, bo mają szerokie pasy, nie mają fotoradarów i aż ich noga świerzbi, żeby docisnąć pedał gazu.
0: Ale z drugiej strony, jak widziałem tą reakcję społeczną, chociażby po tej bandyckiej jeździe Łukasza Żaka, który dostał 20 lat tak. Za jazdę po trasie, za to, co zrobił na trasie łazienkowskiej w Warszawie, to widziałem, że jest coraz mniejszy brak, coraz mniejsze przyzwolenie na taką jazdę po ulicach miast.
8: I ja się z tym zgadzam. Społeczne przyzwolenie jest coraz mniejsze. Widzimy to też w uwadze po zgłaszanych do nas tematach, że ludzie nie chcą, chcą już walczyć z tym. Ludzie, którzy jeżdżą normalnie, się na to nie zgadzają. Politycy nie nadążają za opinią społeczną w tym wypadku. Zmiany są za mało idące.
0: To znaczy, że co, że jest w Polsce partia kierowców?
8: Partia kierowców jest w każdej partii. Wszystkie partie mają w swoim gronie ludzi, którzy po prostu chcą szybko jeździć, żeby daleko nie szukać. Obecny premier, zanim został premierem, przypominam, stracił prawo jazdy na 3 miesiące, jadąc ponad 100 w terenie zabudowanym. To jest premier tego kraju.
0: No dobrze, no to w takim razie z czego wynika ten brak takiej zgody politycznej na to, żeby przeprowadzać zmiany, jeśli chodzi o bezpieczeństwo
8: ruchu drogowego? Bo politykom się wciąż wydaje, i to dotyczy też samorządowców, że kierowców jest, ponieważ sami jeżdżą, prawda? Politycy są też kierowcami, jeżdżą głównie, teraz wożą limuzyny, jak są w rządzie. Oni nie jeżdżą komunikacją publiczną, oni nie jeżdżą pociągami, więc im się wydaje, że wszyscy chcą jeździć i boją się tego gniewu społecznego. Nie widzą tego, o czym pan mówi, co ja widzę, że właśnie zostaliby za to nagrodzeni. Tutaj muszę pochwalić Mateusza Morawieckiego. Co by nie mówić o poprzedniej władzy, to Mateusz Morawiecki zaostrzył przepisy między innymi dotyczące tego, że już jesteśmy bezpieczni na pasach, prawda? Momentalna zmiana. Ludzie teraz wchodzą na pasy, kierowcy się zatrzymują. Wystarczyło wprowadzić przepis, który chroni pieszych.
0: Ale wciąż jest taka grupa agresywnych kierowców, jest, którzy jeżdżą za szybko i którzy wręcz się chwalą tym i szczycą się tym, że tak kozakują na polskich drogach.
8: Ale oni są i zawsze będą. Oni są w każdym kraju. Ja nie uważam, że my jesteśmy gorszymi kierowcami niż Niemcy, Włosi, Finowie. My po prostu mamy nieodpowiedzialnych polityków, bo w innych krajach mandaty to jedno, ale po prostu się nie rozpędzisz. Masz węższe drogi, masz fotoradar na fotoradarze i wiesz, że za to zapłacisz.
0: A to znaczy, że likwidacja fotoradarów, tych małych gminnych fotoradarów, które były podlegały władzom samorządowym, to był błąd?
8: To była zbrodnia. Przez to zginęły tysiące ludzi na drogach. To była skandaliczna decyzja. Zresztą pierwszego rządu Platformy Obywatelskiej w 2014 roku myśmy, nie było innego kraju w Europie, chyba na świecie, który by o połowę ściął sobie liczbę fotoradarów.
0: To znaczy, że mamy za mało fotoradarów?
8: Mamy za mało fotoradarów, mamy na to dane. My mamy dużo mniej fotoradarów, chyba 5-krotnie mniej, już nie chcę rzucać liczbami, ale przeliczając na powierzchnię, czy na liczbę kierowców, bo też tak można liczyć, niż Niemcy, niż Francja, w Finlandii masz fotoradar na fotoradarze na każdym. Ja wiem, że nas słuchają pewno kierowcy, których teraz krew zalewa, ale niestety, ja uważam, że żeby zmusić ludzi, właśnie o to chodzi, trzeba zmusić ludzi do wolniejszej jazdy, bo sami z siebie ci szaleni kierowcy nigdy nie zdejmą nogi z gazu.
0: Jak patrzyłem na te dane, bo przyjrzałem im się, to w Polsce jest mniej więcej trochę ponad 500 fotoradarów. Tylko w Niemczech jest 4,5 tysiąca, we Francji są 3 tysiące radarów, w Belgii to już w ogóle jest fotoradar na fotoradarze, ale z drugiej strony słyszę te głosy polityków, ale my mamy odcinkowe pomiary prędkości.
8: Mamy odcinkowe pomiary prędkości, tylko mamy ich za mało. Jest jedna instytucja, która za nie odpowiada i wprowadza je za wolno, bo tam oczywiście, jak to w polskim państwie z kartonu, jest za mało ludzi, mają za mało uprawnień, za mało pieniędzy i te fotoradary i odcinkowe pomiary prędkości wchodzą za wolno. Ja mówię, okej, dobra, odcinkowe pomiary też są super. Zresztą fotoradar, który nie zrobi żadnego zdjęcia w ciągu roku, też spełnia swoją rolę, bo on ma zmusić kierowców do wolniejszej jazdy, tylko a nie karać.
0: Tylko wie pan, jak jest z fotoradarami. Egzekucja mandatów z fotoradarów, to mówią statystyki policyjne, jest na poziomie 50-50. Co drugi mandat jest tak na dobrą sprawę podlega egzekucji.
8: No ale to wracamy do tematu państwa z kartonu, tak? No to jest niepoważne państwo, które nie jest w stanie wyegzekwować własnej kary. No to, ale to mnie już nic nie dziwi. Po tylu latach w dziennikarstwie to po prostu wiem, w jakim kraju żyję. Niestety.
0: Ministerstwo Infrastruktury zapowiada zmiany w przepisach. Od przyszłego roku ma być tak, że ta egzekucja będzie silniejsza. Tak. Ale policja cały czas nie ma narzędzi? Czy wciąż nie ma narzędzi? Czy ma te narzędzia? Czy nie może tego zrobić po prostu?
8: Przede wszystkim zacznijmy od tego, że to jest w ogóle chory system, że policjanci stoją z suszarkami i łapią. To tak jakbyśmy w XXI wieku mieli służbę, która albo mieli w domach pralki ręczne i prali ludzie ręcznie, kiedy już cały świat jest na pralkach automatycznych. My powinniśmy mieć automatyczne fotoradary. Policjantów jest i tak za mało. Niech się zajmą ochroną bezpieczeństwa, a niech te czynności pomiaru prędkości pełnią urządzenia, które są do tego zaprojektowane.
0: Czy w takim razie te mandaty nie powinny się przedawniać tak szybko?
8: Jedną rzeczą jest, że nie powinny się przedawniać, ale drugą rzeczą jest to, że jeśli będziemy mieli lepsze prawo, które pozwoli je lepiej egzekwować, szybciej ściągać te mandaty, prawda, że to będzie bardziej automatyczne, no to wtedy kierowca też, bo podwyższać mandaty to jest łatwo, ale egzekwować jest zawsze trudniej.
0: Ale mówi pan o tym, żeby bardziej surowo karać kierowców. Czy te kary, one są, te surowe kary, one są istotniejsze, czy surowa jest, czy ważniejsza jest ściągalność, czy ważniejsza jest egzekucja tych kar?
8: No widzi pan, z tą surową karą to też nie jest tak do końca, bo z jednej strony oczywiście ważniejsza jest egzekucja i żeby ten kierowca wiedział, że ten mandat na pewno do niego przyjdzie, albo że ma fotoradar na co drugim skrzyżowaniu, więc się nie rozpędzi. Z drugiej strony, jak już ktoś spowoduje wypadek i doprowadzi do śmierci kogoś, to uważam, że mamy prawo bardzo łagodne. 8 lat jest za wypadek w Polsce maksymalnie, jeśli sąd tak
0: decyduje. Ale Łukasz Żak dostał 20 lat.
8: Łukasz Żak dostał 20 lat, dlatego że jechał pijany i był recydywistą. I to był zbieg okoliczności, który sprawił, że można go było posadzić na 20 lat. My faktycznie surowo karzymy pijanych kierowców i bardzo dobrze, nie ma usprawiedliwienia dla pijanej jazdy. Tylko znowu mam taką kontrowersyjną tezę. Za dużą uwagę przykładamy do pijanych kierowców. Nie ma społecznego przyzwolenia na jazdę po pijaku, dlatego coraz mniej osób jeździ. Ci, co jeżdżą, trzeba ich karać, nie ma dyskusji, ale skupmy się na prędkości, bo ona zabija najwięcej ludzi w Polsce. I tu powinniśmy karać raz, że surowiej, a dwa, że konsekwentniej.
0: Czy powinna policja dostać lepsze narzędzia, na przykład możliwość monitorowania numerów rejestracyjnych? Dzisiaj policjant nie może tego zrobić. Nie może po prostu, korzystając ze swoich urządzeń, z takiego czytnika sprawdzić, czy dany pojazd chociażby nie ma ubezpieczenia, albo czy właściciel tego pojazdu nie ma zakazu prowadzenia pojazdu.
8: Wie pan co, od mieszania herbaty nie stanie się słodsza, więc to, że my tam dodamy jakichś technicznych barierów policjantom, czy nawet damy im większe uprawnienia, policjantów jest po prostu dramatycznie za mało. I to w każdym pionie, w każdym mieście, w Warszawie brakuje kilku tysięcy, więc to jest w ogóle jeszcze osobna dyskusja, którą moglibyśmy toczyć, jak trzeba dofinansować polską policję, żeby przyciągnąć do nich ludzi. Przepisy są, teraz są przepisy, które pozwalają karać nielegalne wyścigi i całe szczęście, tu z kolei chwalę obecną władzę, wprowadzili przepisy, faktycznie one od tego roku funkcjonują i już są pierwsze obławy na te nielegalne zloty, które zresztą ja też w książce opisywałem.
0: Ale słyszał pan o tym, żeby jakaś sprawa została doprowadzona do końca, bo ja nie słyszałem.
8: Słyszałem zresztą w moich rodzinnych Pabienicach, faktycznie zrobili obławy na takie nielegalne wyścigi, tam dużo kierowców dostało mandaty, zabrano im dowody rejestracyjne, co kiedyś było niemożliwe, to była zabawa w kotka i myszkę, oni się spotykali na opuszczonych drogach, tam sobie jeździli, potem jechali gdzieś dalej, ci policjanci za nimi, to było niepoważne.
0: No ale dzisiaj jeżeli policja ma rację, to ten kierowca w Nowym Sączu też brał udział w nielegalnym wyścigu.
8: No i tu wracamy do tego, o czym mówiłem wcześniej, bo jedną rzeczą jest, ja badałem tę subkulturę ludzi, którzy się nielegalnie ścigają. Oni się najpierw spotykają, nakręcają się wzajemnie, opowiadają sobie, jakie mają fury, jakie podkręcili często nielegalnie. Na tych zlotach które teraz policjanci mogą karać, a potem tę kulturę, którą nasiąknęli na tych zlotach, przynoszą na drogę. I wtedy już też opisywałem taki wypadek w Jeleniej Górze, gdzie się dwóch chłopaków spotkało na światłach, machnęli sobie ręką, wiedzieli, o co chodzi, bo
9: nie umawiali się w ogóle, tak?
8: Nie umawiali się w ogóle, spotkali się przez przypadek na światłach. Ruszyli, potrącili parę, para zginęła na pasach. A na to jest właśnie, wracamy do początku. Gdyby tam były fotoradary, gdyby były węższe drogi, oni by wiedzieli, że się nie mogą rozpędzić i nie byłoby tego wyścigu nielegalnego.
9: Ale wie pan, że węższe drogi to oznacza koszty dla samorządów, a samorządy nie chcą ponosić takich kosztów.
8: No raz, że nie chcą ponosić kosztów, a dwa, że przede wszystkim boją się wyborców też, bo samorządowcy znowu też nie jeżdżą. Oni wsiadają do metra i do tramwaju raz na 4 lata, raz na 5 lat, kiedy ich czekają wybory, a poza tym też jeżdżą w swoich limuzynach, więc oni przede wszystkim się w głowie nie mieści, że można zwężać pasy. To się na szczęście zmienia w polskich samorządach. Moim zdaniem zbyt wolno, ale trzeba to oddać, że się zmienia.
9: Ale gdzie jest większy problem? W tych małych społecznościach lokalnych, czy chodzi o duże miasta?
8: To jest ciekawe, bo ja widzę bardzo dobre przykłady i w małych miastach, które niektóre bardzo odważnie właśnie wchodzą w to, żeby zwężać, budować drogi rowerowe, prawda, rozwijać transport publiczny. Jaworzno jest takim przykładem, chociażby podwarszawskie niektóre gminy. W dużych miastach ta świadomość jest większa. Nie we wszystkich, ale i Kraków, i Wrocław, i Warszawa powoli już widać, że idą w tę stronę, że mamy więcej buspasów i znowu kierowcy, którzy dzisiaj stoją w korku na Wisłostradzie, mnie będą chcieli mnie powiesić, ale ja powiem bardzo dobrze, tam powinien też być buspas i węższe pasy, nie będzie się można rozpędzać.
9: Ale to w gruncie rzeczy doprowadzimy do tego, że ludzie będą wysiadać z samochodów. O to chodzi?
8: No oczywiście, że o to chodzi. No powinniśmy mieć, znaczy rząd powinien mieć politykę i samorządy powinny mieć politykę przesadzania ludzi do transportu publicznego, tak? Nie chodzi o to, żeby siłą, jak ktoś ma taki zawód, tak jak wspomniałem, który wymaga jeżdżenia samochodem, oczywiście on ma jeździć i będzie jeździł.
9: Ale tu się kłania, wie pan co, wykluczenie komunikacyjne, bo jak ja mam pociąg spod domu do centrum Warszawy, to mogę sobie tak spokojnie dojechać, ale jeżeli ktoś ma 30 kilometrów do pracy, a nie ma ani autobusu, ani pociągu, to nie ma innego wyjścia.
8: To jest system naczyń połączonych. Trzeba najpierw ludziom, dokładnie dobrze pan powiedział, najpierw rozbudować komunikację publiczną, dać im alternatywę, pokazać im, że można podróżować szybko i nie trzeba korzystać z samochodu, a potem stopniowo, nie naraz, tylko stopniowo, na to też są badania, inne kraje tak robiły, stopniowo zwężać drogi, zmniejszać liczbę miejsc parkingowych i w ten sposób delikatnie, ale stopniowo, konsekwentnie przez lata wypychać samochody ze śródmieścia.
9: Mamy za dużo samochodów w ogóle w Polsce?
8: Mamy za dużo samochodów w Polsce, na to też mamy, mamy badania, ale znowu, ja właśnie rozumiem kierowców i pan ma rację, rozumiem kierowców, którzy po prostu sam robiłem masę reportaży o miastach, gdzie
9: i musiał
8: po prostu
9: pan dojechać samochodem.
8: O miasteczkach, gdzie raz, że musiałem dojechać samochodem, a dwa, że tam po prostu nie da się inaczej poruszać. No jak nie masz jeden autobus i to szkolny, 2 razy na dobę, no to jak masz inaczej jeździć niż samochodem? Więc to oczywiście, ale no to trzeba konsekwentnie latami rozwijać pewną politykę. Tego polskie państwo nie robi.
9: Słyszał pan, dzisiaj będzie też dyskusja w Sejmie na ten temat. Chodzi o bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych. Problemem są zawodowi kierowcy?
8: Z przejazdami kolejowymi to jest tak, że moja intuicja jest taka, ponieważ sam robiłem reportaż o parze, która wjechała na przejazd kolejowy w Uwadze. Robiliśmy na początku roku taki reportaż. Wjechała, ponieważ były podniesione rogatki. Oni byli pewni, że są bezpieczni. Wjechali i uderzył w nich pociąg. Nie zginęli na miejscu. Ewidentnie jest problem, nie wiemy jeszcze chyba w jakiej skali, ale ewidentnie jest problem z bezpieczeństwem w PKP PLK. Tam coś nie gra, to trzeba zbadać. Słyszałem też o innych wypadkach na kolei i te systemy nie działają tak, jak powinny działać. To nie ma prawa się wydarzyć, prawda? No nie wyobrażam sobie, że jadę po ulicy i nagle zielone światło mam ja i druga strona, która jeździ.
9: Ale z drugiej strony
8: takie rzeczy zdarzają.
9: Ale jak z drugiej strony słyszymy o wypadkach na rogatkach, to widzimy i słyszymy też te przypadki kierowców, którzy wjeżdżają na czerwonym świetle, kiedy jest, czy migającym czerwonym świetle, albo opuszczający się szlaban rogatki i wtedy też mimo wszystko kierowca wjeżdża na przejazd,
8: oczywiście,
9: prawda?
8: Bo to obstawiałbym, że to są ci sami kierowcy, których mówiliśmy wcześniej, którzy się śpieszą, którzy pędzą, którym się wydaje, że droga należy do nich. To są też ci często agresywni kierowcy, prawda?
9: To może problem polega też na szkoleniu.
8: Ja generalnie uważam, że jak ktoś mówi, że edukacja albo szkolenie, to mnie się zapala czerwona lampka.
9: Dlaczego?
8: Dlatego, że to nie chodzi o to, że sprawcy wypadków nie wiedzą, jakie są przepisy, albo że zostali źle przeszkoleni. Oni doskonale wiedzą, jakie są przepisy, to są często zawodowi kierowcy, oni wiedzą, jak jeździć, po prostu mają to w nosie. Więc nie chodzi o to, żeby możemy ich edukować i szkolić, a on wyjdzie za to szkolenie i zrobi dalej dokładnie to samo, co
9: zrobił. Ale widzi pan te statystyki policyjne? Jeszcze kilkanaście lat temu 3000 ludzi ginęło na polskich drogach. Dzisiaj ginie 1600. Mamy surowsze prawo, surowsze kary. Być może to działa jednak.
8: Kary to jedno. No, bardzo dużo zmieniły te przepisy, o których mówiłem, czyli pierwszeństwo, w cudzysłowie, bo to one są bardziej skomplikowane, ale pierwszeństwo pieszych na pasach. Mhm. To uratowało, myślę, już setki, jak nie tysiące żyć. Plus drogi, prawda? Mamy coraz lepsze drogi, autostrady, Zachód nam może pozazdrościć naszej sieci dróg i to też ratuje życie, prawda? I super, ale idźmy, i ma pan rację, statystyki się poprawiają, świetnie, ale idźmy w stronę wizji zero. Zero śmiertelnych wypadków.
9: Politycy, to jest do zrobienia? Zero śmiertelnych wypadków?
8: No kraje na północy to testują.
9: Ale wie pan, ile czasu to zabrało? Wie pan też, jak wygląda system szkolenia chociażby w Skandynawii? To jest tam kierowca nie tylko przychodzi kurs ze znajomości przepisów, czy z tego, jak funkcjonuje samochód, ale też chociażby uczy się tego, że nie potrafi zapanować nad samochodem, kiedy samochód wpada w poślizg. Nie ma do pomyślenia na polskim kursie.
8: To jedno, a dwa, przede wszystkim te społeczeństwa na północy na coś się umówiły, prawda? Politycy się na coś umówili i mówią, chcemy mieć bezpieczne społeczeństwo. I każda kolejna ekipa konsekwentnie to realizuje. Jakby mi pan pokazał jeden obszar, oprócz, dobra, bezpieczeństwa, w którym wszystkie rządy powiedziałyby, dobra, robimy to, idziemy w to, zmieni się ekipa, wy wejdziecie, to będziecie robić tak samo. Nie ma takiego obszaru w Polsce.
9: Ale ja dzisiaj słucham polityków i mówią tak, że wprowadziliśmy obostrzenia, jeśli chodzi o nielegalne wyścigi. Za chwilę będzie też sprawa zaostrzenia przepisów, jeśli chodzi o fotoradary. Czyli co? Działamy generalnie.
8: Ale wie pan, dlaczego nie działają? To się wszystko dzieje, wydarza się taki wypadek, my o tym robimy, wy o tym robicie materiał. Jest oburzenie społeczne i mówią, dobra, trzeba coś zrobić, żeby to uspokoić. Robią? Okej, te zmiany są czasami sensowne, czasami bez, ale ostatnio, mówię, chwalę ich. Po czym jest spokój, nie? I dobra, to jest problem odbębniony, nie? Za chwilę się znowu coś wydarzy i znowu na tym oburzeniu opinii społecznej oni zaostrzą kary, coś zmienią. Jest jakaś wizja tego?
9: Czyli pańskim zdaniem to jest tylko od pożaru do pożaru?
8: Oczywiście, że to jest tylko od pożaru do pożaru. No tak się robi politykę w Polsce.
9: Ale to jest tak, że nie ma żadnej długofalowej polityki, jeśli chodzi o bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce?
8: To mogę powiedzieć, nie zapraszam do dyskusji, bo to jest oczywiste. Nie ma takiej, nie ma. Jest ciało, które miało za to odpowiadać. Ja już nie patrzyłem, kiedy oni się ostatnio spotykali, jak się temu przyglądałem, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, oni się tam raz na rok spotykali, raz na dwa lata. Ja zresztą i tak minister infrastruktury to w nosie miał ich rekomendacje, więc no oczywiście, że nie ma.
9: To będzie temat, myśli pan, jeśli chodzi o wybory?
8: No to zależy, co się wydarzy. Niestety, to jest bardzo przykre, co powiem, ale jeśli ktoś jeszcze zginie na drogach, a na pewno zginie, jeśli to będzie taki spektakularny wypadek jak Żaka czy Sebastiana M. na autostradzie, to temat wróci i wtedy znowu będziemy gasić pożar.
9: Ale to pan powiedział o ważnej sprawie, bo pan powiedział też trochę o świętych krowach na tak. polskich drogach. I są takie święte krowy?
8: Oczywiście. No są to przede wszystkim raz, że politycy. To ja mogę panu długą listę wymienić, zresztą państwo też wiedzą. No za władzy PiSu Kurski był znany z tego, że miał ciężką nogę. Macierewicz jeździł kierowcą z limuzyną i też. Tu o premierze Tusku już mówiłem. Celebrytów, cała długa lista.
9: Ostatnio Arkadiusz Milik.
8: Piłkarzy, sportowców, prawda? Takiej elit, którym się wydaje, niech pan zobaczy, jaki przykład idzie z góry, że można tak jeździć, prawda?
9: Ale to policja w takim razie powinna reagować ostrzej, rozumiem, nie zwracając uwagi na to, czy mamy do czynienia ze znaną twarzą, czy też nie, tak?
8: Podam panu przykład Beaty Kozidrak, bo akurat czytałem akta tej sprawy. Policja zareagowała bardzo dobrze. Beata Kozidrak została zatrzymana, sprawa skierowana do sądu. Sędzia stwierdził, że jest to tak ważna postać dla polskiej kultury, że nie można jej ukarać, tam nie była mowa, że ona przypomina Michała w stanie bardzo pijanym, tak? Tam było chyba 2 promile. I sędzia stwierdził, że to jest tak ważna postać dla polskiej kultury, że nie można jej zasądzić prac społecznych. Nikt nie mówił o żadnym więzieniu. Prace społeczne. Nie dało się przykleić Beacie Kozidrak, więc potem się zaczął problem na poziomie sądów, które z kolei też często, znowu, zmienia się linia orzecznicza, ale też przez lata były bardzo pobłażliwe dla kierowców, którzy jechali za szybkim, bo właśnie sędziowie też wychodzili z założenia, że wszyscy tak jeżdżą, więc czemu mamy biednego człowieka, który zabił kogoś na pasach, wsadzać do więzienia?
9: Będzie pan pisał drugą część?
8: No to ona się sama pisze, niestety. Niestety, to już ja mam materiał na drugą i trzecią, a chciałbym nie mieć, powiem panu. Chciałbym nie mieć.
9: Tak mówi Bartosz Józefiak, reportażysta, autor książki Wszyscy tak jeżdżą, wydawnictwo Czarne, o bezpieczeństwie na polskich drogach. Uwaga TVN. Bardzo dziękujemy za spotkanie.
8: Dziękuję serdecznie.
10: RMF 24. Informacje i muzyka.

0: reklamie.
1: Czas na fakty o 7.30. Magdalena Wojtoń i Tomasz Stańszewski już czekają.
2: Obiecywaną porcję faktów.
3: Siły powietrzne Królestwa Szwecji wspólnie z naszymi myśliwcami o poranku uczestniczyły w patrolowaniu polskiego nieba w związku z kolejnymi atakami Rosji na Ukrainie.
4: Dowództwo rodzajów sił zbrojnych informuje o zakończonej akcji, dodając, że uruchomione naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności operacyjnej.
3: Czy ustawa dotycząca zakazu nocnej sprzedaży alkoholu zostanie przegłosowana w Sejmie?
4: Między innymi o to Tomasz Terlikowski zapyta w porannej rozmowie w MFFM Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej, szefową Polski 2050.
3: Zapraszamy za pół godziny. Były prezydent Andrzej Duda weźmie dzisiaj udział w konferencji Narodowy Konserwatyzm organizowanej w Jerozolimie.
4: Wczoraj Duda spotkał się z prezydentem Izraela Itzhakiem Herzogiem. Dziś Duda wystąpić ma podczas sesji zatytułowanej Znaczenie 7 października, m.in. wraz z izraelskim ministrem do spraw diaspory Amichajem Szikilim.
3: 3 lata temu, 7 października, palestyński Hamas najechał południe Izraela ze strefy Gazy, zabijając 1200 osób. To był największy atak terrorystyczny w historii Izraela i początek wojny, której końca nie widać w strefie Gazy.
5: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
1: O poranku Krzysztof Berenda. Dzień dobry.
6: Witam, dzień dobry. Ja zaczynam od tego, że coraz trudniej zarabiać pieniądze w bankach, bo banki obniżają oprocentowanie lokat. I jeszcze miesiąc temu banki oferowały na miesięcznych lokatach nawet 7% w skali roku. Teraz już tylko maksymalnie 4%, a najczęściej bliżej 2%, a to i tak jedynie w promocji. Jeżeli ktoś liczy na to, że oprocentowanie lokat znowu wzrośnie, to dzisiaj jest ten dzień, w którym może trzymać kciuki, bo dziś decyzja Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych, a pamiętajmy, że wyższe stopy to wyżej oprocentowane lokaty, ale też wyżej oprocentowane kredyty. Większość ekonomistów przewiduje, co prawda, że

0: 23 minuty, będzie godzina 8. To jest poranny program w Radiu RMF 24. Zwolnimy troszkę, bo będzie o bezpieczeństwie na drogach. Przed chwilą Bartosz Józefiak mówił na naszej antenie wiele na ten temat. Dziś Sejm zajmie się rządowym projektem zmian właśnie w prawie o ruchu drogowym. Chodzi o zaostrzenie przepisów za wykroczenia popełniane na przejazdach kolejowych. To wszystko oczywiście przygotowane po serii tragicznych wypadków właśnie w tych miejscach. Szczegóły zna nasz reporter Michał Krasoń, który jest razem z nami w Radiu RMF 24. Dzień dobry, Michał. Co konkretnie ma się zmienić?
1: Te najważniejsze zmiany to zabieranie prawa jazdy na 3 miesiące kierowcom, którzy kilka takich przesłanek spełnią. Pierwsza to jest wjazd na czerwonym świetle. Taki kierowca prawo jazdy na 3 miesiące straci. Taką samą karę przewidziano za objeżdżanie opuszczonych rogatek albo półrogatek, bo na wielu przejazdach takie wciąż mamy. A także za wjazd na przejazd kolejowy w momencie, gdy te rogatki się opuszczają. Jest jeszcze jedna sytuacja, za którą będzie można stracić prawo jazdy, a mianowicie to blokowanie takiego przejazdu. Czyli na przykład sytuacja, w której mamy światła gdzieś kawałek za przejazdem, wjeżdżamy na przejazd, nie możemy z niego zjechać, i stoimy na nim. W tym momencie będzie mógł przyjść policjant albo strażnik ochrony kolei, i niestety zatrzymać nam, albo stety nawet, zatrzymać nam prawo jazdy.
0: To jest taka sytuacja dokładnie jak z przejazdem przez skrzyżowanie. Dopiero wjeżdżasz na nie wtedy, kiedy masz pewność, że możesz z tego skrzyżowania wjechać. Podstawa, jeśli chodzi o bezpieczną jazdę.
1: Zgadza się, absolutnie.
0: Co w takim razie, bo mówisz o zaostrzeniu przepisów, ale czy to zaostrzenie przepisów, ono się przełoży jakoś na to bezpieczeństwo? Niektórzy mówią, zaostrzanie niczego nie da, potrzebna jest egzekucja.
1: Właśnie jeszcze do wczoraj, zanim wgryzłem się w ten temat, byłem podobnego zdania. Uważałem, że na przejazdach kolejowych należałoby zamontować po prostu kamery i karać, żeby ta kara po prostu była nieunikniona. Ale przejrzałem sobie statystyki drogowe ofiar śmiertelnych za ostatnie lata. Jeszcze w 2015 roku, tak mniej więcej do 2019, ofiar śmiertelnych na polskich drogach było około 3000 w każdym roku. Później pandemia, wiadomo, ruch mniejszy, te statystyki nieco spadły, ale w 2022 roku zaczęliśmy podwyższać te kary. Te mandaty już teraz naprawdę są momentami bardzo wysokie i faktycznie te statystyki spadają, nie wróciły do tych liczb sprzed pandemii. Obecnie

0: te liczby, te liczba ofiar śmiertelnych oscyluje około mniej więcej 1800-1600 ofiar w ciągu roku. To w stosunku do 2019 roku spadek o prawie 45%. No więc faktycznie można stwierdzić, że nie tylko nieuchronność, ale i wysokość kary na to bezpieczeństwo wpływa. No, kierowcy wyraźnie zdejmują nogę z gazu.
1: I o tym wszystkim opowiadał w Radiu RMF 24 Michał Krasoń. Przypomnę, dzisiaj Sejm zajmuje się rządowym projektem zmian w prawie o ruchu drogowym, przede wszystkim dotyczących tych spraw i przejazdów i zachowania na przejazdach kolejowych. Michał Krasoń razem z nami. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
2: Radio RMF 24. Radio informacyjne.
1: Pożegnaliśmy już Michała Krasonia z RMF FM, a za chwilę będziemy żegnać, uwaga, Lionela Messiego. Za 20 minut 8.

Argentyna. Argentyna płacze, Argentyna żegna, Argentyna będzie tęsknić. Lionel Messi rozegrał swój ostatni mecz w barwach reprezentacji Argentyny na stadionie w Buenos Aires. Jego zespół wygrał z Beninem 3-0, a mistrz świata, no i dwukrotny triumfator Copa America zdobył rzecz jasna bramkę i miał dwie asysty. Dzień jak co dzień, można by powiedzieć. Przed rozpoczęciem spotkania na murawie pojawiła się wielka koszulka w barwach drużyny narodowej z numerem 10, z której Messi występował przez większość kariery, i koszulka z napisem Gracias, oczywiście, za te lata występów w barwach drużyny narodowej. Po 10 minutach mecz został wstrzymany, a kibice oklaskiwali swojego idola. Ci, którym nie udało się zdobyć biletów na ten mecz, oglądali go w specjalnych strefach kibica. Płakałam i płaczę aż do teraz, żegnając największego w historii, ale nie tylko największego piłkarza, dla mnie Messia. Mam 72 lata i kocham futbol, jest kimś znacznie większym niż piłka nożna. To skromny facet, to dobry człowiek, który był wzorem dla młodzieży, dla wszystkich Argentyńczyków. Messi to idol, jest największy i myślę, że zrobił coś bardzo wyjątkowego. Zjednoczył wszystkich Argentyńczyków. Tak mówili kibice, a przypomnijmy, że Messi swoją seniorską karierę rozpoczął w 2004 w Barcelonie i z tym klubem wywalczył niezliczone trofea. Czterokrotnie między innymi triumfował w Lidze Mistrzów, 10 razy był mistrzem Hiszpanii, po 7 razy wywalczył czy Puchar Krajowy, czy Super Puchar. W 2021 przeniósł się do Paris Saint-Germain, z którym również został mistrzem. Tym razem oczywiście mistrzem Francji, a od 2023 broni barw Interu Miami, czyli jest za oceanem, tak jak Robert Lewandowski, i czasami panowie na boisku się spotykają. No jest ikoną piłki nożnej, nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Pobił też niezliczoną liczbę rekordów klubowych, europejskich, światowych, w tym osiągnięcie między innymi Gerda Millera, Niemca, który zdobywał gole również jak maszyna, ale Messi pobił jego rekord w liczbie goli zdobytych w roku kalendarzowym. Od stycznia 2012 do grudnia tegoż roku strzelił tych goli aż 91 i nikt nie ma tyle złotych piłek co on.

0: 24.
1: O czym politycy myślą, kiedy mówią?
2: Małżeństwo jako związek i kobiety i mężczyzny ma odrębny status konstytucyjny, a zmiana statusu wymagałaby zmiany konstytucji.
3: Kolejne głosowanie, kolejna próba zablokowania ustawy, która w kwestii kryptowalut ma chronić bezpieczeństwo państwa, chronić bezpieczeństwo obywateli.
4: Polska polityka w radiu RMF 24 i Barbara Brodzińska-Mirowska.
1: Tu analizujemy najważniejsze punkty debaty publicznej i znajdujemy drugie dno w wypowiedziach polityków.
4: Polska polityka. Już dziś po 16 w radiu RMF 24.
5: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.

Tu Radio RMF 24. Fakty u nas za 5 minut, a potem Tomasz Terlikowski i Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Pierwsze pytanie. Dlaczego mamy awanturę w Sejmie o akcyzę na alkohol? I czy jest w Polsce lobby alkoholowe? To jest poranek informacyjny w Radiu RMF 24.

0: zbliża się godzina 8. Będziemy w takim razie zaglądać do studia faktów, a w faktach najbardziej zadłużone miasto w Polsce, czyli Kraków i druga tura wyborów prezydenckich, bo to już najbliższą niedzielę. Gibała czy Piątkowska? Piątkowska czy Gibała? Teraz już fakty. Magdalena Wojtoń i Tomasz Stańszewski. Jest 8.
1: I już w niedzielę druga tura przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa.
2: Miasta z 9-miliardowym długiem. Jaki sposób na poprawę stanu miejskiej kasy mają Monika Piątkowska i Łukasz Gibała? Posłuchajcie.
1: 7 rozbitych samochodów o poranku w Śląskiem.
2: Uważajcie na drogach, choć warunki do jazdy niemal idealne.
1: W porannej rozmowie w RMF FM za chwilę minister funduszy i polityki regionalnej.
2: Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Już teraz zapraszamy. W niedzielę druga tura przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa.
1: Miasta, które ma problem, nazywane jest najbardziej zadłużonym miastem w Polsce.
2: Na koniec roku będzie to 9 miliardów złotych długu. Na jednego mieszkańca 11 tysięcy złotych. Stąd dominują pytania o sposoby wyjścia z tego ogromnego długu.
3: I zadłużony Kraków jest. Majchrowski rządził tyle lat i...
4: Kraków jest zadłużony, więc trzeba szukać możliwości.
5: To jest abstrakcja, no, najbardziej zadłużone miasto, ciężko to będzie odkręcić.
1: W faktach ponownie nasz wóz satelitarny i reporter RMF FM Maciej Sołtys. Maćku, tak, a jakie propozycje na uzdrowienie finansów miasta mają Monika Piątkowska i Łukasz Gibała?
6: Oboje liczą na oszczędności po audycie Urzędu Miasta i miejskich spółek. Gibała nowych wpływów chce szukać w opłacie turystycznej, w wyższym podatku od nieruchomości dla deweloperów i zachęcaniu do rozliczania podatków w Krakowie. Piątkowska natomiast stawia na wpływy z turystyki i na refinansowanie tego długu, ale deklaruje też brak podwyżek lokalnych podatków. Pytanie jest o wielkie inwestycje. Metro ma kosztować w Krakowie 13 do 15 miliardów złotych. Piątkowska pieniędzy na te inwestycje chce szukać we współpracy z rządem, a Gibała uważa, że w tej skróconej kadencji nie ma miejsca na tak ogromny projekt.
2: Kierowcy, uważajcie na Krajowej Siódemce na Mazowszu.
1: W pobliżu Łomianek, między Nowym Dworem Mazowieckim i Warszawą, samochód dostawczy wjechał w barierę.
2: Zablokowany w tej chwili jest pas w kierunku stolicy. 7 rozbitych samochodów natomiast o poranku w Śląskiem. 2 niebezpieczne miejsca teraz to Wieszowa i Pyskowice.
1: Łączymy się ze śląskim reporterem RMF FM Marcinem Buszkiem. Marcinie, dzień dobry, witamy cię. Co tam się stało?
7: W obu tych miejscach są kolizje. Wieszowa to 3 rozbite auta osobowe. Stłuczka jest na drodze numer 78, ale korki są też już na biegnącej w pobliżu drodze numer 93. 4 oraz na zjeździe z autostrady A1. Natomiast w Pyskowicach jest kolizja 4 aut, 3 osobowych i dostawczego. Tam zatory tworzą się na drodze numer 901 w kierunku Gliwic. Warunki do jazdy dziś w regionie bardzo dobre, ale policja już miała prawie 20 zgłoszeń o stłuczkach i kolizjach.
8: Zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM.
1: W warszawskim studiu jest już Tomasz Terlikowski i jego gość. Witamy i zapraszamy.
9: Dzień dobry. Moim gościem jest Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, ministra funduszy i polityki regionalnej, szefowa Polski 2050. Witam pani minister.
10: Dzień dobry.
9: To co, alkohol dotarł w końcu do Sejmu, jest sukces?
10: Jest sukces, ale przede wszystkim ludzi, dlatego że naprawdę jest bardzo jasne stanowisko Polaków, że chcą... zakazu nocnej sprzedaży alkoholu i zakazu reklam. Koniec. I taka ustawa została wypracowana na bazie ustawy Polski 2050.
9: Ale PSL nie był zachwycony.
10: W zgodzie z komisji. No i nagle PSL robi woltę, ale wolta zatoczyła koło.
9: Czyli to już nie ma tej wolty. Już wiadomo, że PSL zagłosuje za.
10: Ustawa jest poddana pod głosowanie i ona ma większość po prostu.
9: Ale ma większość i PSL ją poprze, czy tego jeszcze nie wiemy?
10: To trzeba pytać PSL-u, natomiast...
9: Ale rozumiem, że pani minister rozmawia z PSL-em.
10: Ja i my jesteśmy na pewno za tym rozwiązaniem. Ono jest zresztą na bazie naszego projektu ustawy Polski 2050 z komisji. Ja podkreślam, po dziesiątkach godzin
9: pracy...
10: Co
9: się stało, że PSL zatoczył woltę i wrócił do punktu wyjścia?
10: Wyszła ta ustawa w pełnej zgodzie, w tym z aprobatą członka komisji od strony PSL-u. No dobra, a co się stało, że PSL zatoczył woltę? Proszę pytać PSL. Ja interweniowałam w momencie, kiedy potrzebna, oczekiwana, popierana przez większość Polaków ustawa nagle znika z głosowań.
9: A może lobby winiarskie przekonało PSL?
10: To jest słuszne. Akurat może i przekonało. Jeżeli PSL dba o polskich winiarzy, i ja muszę muszę powiedzieć, że ja akurat uważam, że to jest zacna, taka jak każda inna gałąź produkcji rolnej i zabiega o to, żeby winiarze mogli takie robić degustacje w plenerze, to przecież można to zrobić normalnie odrębną ustawą. Zresztą PSL ma tę ustawę w Sejmie i jeżeli te rozwiązania w tej ustawie zostaną poddane pod głosowania i będą okej, okay, to przecież nikt nie będzie w żaden sposób się przeciwko winiarzom wypowiadać.
9: Po tej ostatniej wymianie zdań, takiej dość
10: ostrej. Nie miałam okazji, ale rozumiem, że to, co jest kluczowe, PSL zmienił zdanie albo nie zmienił zdanie. Najważniejsze jest to, że ustawa zmieniła, wróciła na właściwą trajektorię i będzie głosowana.
9: Będzie podniesiona dzisiaj akcyza na alkohol, pani zdaniem?
10: Powinna być.
9: Powinna być?
10: To jest dobra ustawa. Przypominam, że to jest propozycja, która też wyszła od Polski 2050 i chodzi o to, żeby podwyższyć akcyzę na alkohol i wszystko przekierować na zdrowie. Nie po prostu podwyższyć, tylko przekierować na zdrowie.
9: Tylko przypomnę, że wprawdzie prezydent podpisał jedną ustawę podnoszącą
10: i powiedział, podatek, że jak będzie przekierowana, znaczy na banki podpisał, tak, chociaż i też było
9: no, ale to jest
10: mocno
9: to jest podatek, który uderzy w tych, którzy spożywają alkohol, czyli w klientów, czyli w zwykłych obywateli, więc pytanie, czyli czy podpisze?
10: Uderzy w tych, którzy spożywają
9: alkohol. Będą musieli płacić więcej, no to chciałem powiedzieć. Ja akurat nie spożywam, więc
10: ale
9: to nie jest mój problem.
10: Ja akurat w normalnych, powiedziałabym, dozach spożywam i nikt w Polsce nie zamierza wprowadzać prohibicji, natomiast nadużycie, spożycie alkoholowego, szacunki są, kosztują Polaków nawet do 100 miliardów.
9: Pytanie, czy prezydent
10: rocznie,
9: pani zdaniem podpisze?
10: Prezydent powiedział, że jeżeli podwyżka na akcyzę będzie w całości przekierowana na zdrowie, to podpisze, więc uwaga, sprawdzam. To jest ta niewielka rekompensata dla Polaków przez cały przemysł alkoholowy za to, że nadużywanie alkoholu niesie ogromne koszty dla całego społeczeństwa, w tym koszty zdrowotne, koszty leczenia, więc to jest super normalna rzecz, że się podwyższa trochę że korpo alkoholowe dokładają się do zdrowia. O tym jest ta
9: akcyza
10: ustawa.
9: Akcyza zostanie przerzucona na klientów, a nie
10: ja tu
9: na korpo alkoholowe.
10: Chcę powiedzieć tak, że to też jest taka, przepraszam panie redaktorze, śpiewka zawsze, że cokolwiek zrobimy wielkim korporacjom, to one to przerzucą na klienta. Jawność cen mieszkań przerzucą na klienta. Podwyższone podatki dla banków przerzucą na klienta. Nie przerzuciły tych podwyższonych podatków od banków na klienta, ani troszeczkę. Ceny kredytów od tego czasu spadły.
9: Dobrze. Zarzuty są wobec Dawida Kacprzaka. Sprawa idzie do przodu, pani zdaniem?
10: Bardzo dobrze, że są nie tyle zarzuty, bo rozumiem tylko, że prokuratura pracuje, bo nie ma nic gorszego, niż jest podejrzenie bardzo poważne i medialnie udokumentowane, że się źle zadziało. Za tym podejrzeniem idą też konkretne działania prezydenta miasta, po czym cisza. No to jest bardzo niedobre i...
9: Precyzyjnie, to oczywiście już Dawid K. tutaj się poprawiam.
10: To Dawid K., ale ciężko to nazwisko ukryć, bo cała Polska usłysza.
9: Cała Polska jest, ale pytanie, czy ta sprawa się rozwija w dobrym kierunku, dlatego, że można odnieść wrażenie, że po takim medialnym wzmożeniu i politycznym wzmożeniu reforma umiera i nic się specjalnie z ochroną zdrowia nie dzieje.
10: Duża zmiana ochrony zdrowia to nie jest z chwili na chwilę. I to, co ja powiedziałam od razu po tej aferze, my musimy wreszcie tę dużą zmianę w ochronie zdrowia zrobić.
9: Ale
10: na to
9: wierzy
10: są potrzebne,
9: pani minister, w to, że się dokona, jest rok do wyborów.
10: Na to są potrzebne pieniądze, bo bez dużych pieniędzy nie da się zmienić ochrony zdrowia, bo chodzi o to, żeby zmienić strukturę oferowanych usług do tych usług, które są potrzebne. To brzmi nudno, ale to jest absolutnie potrzebne. I teraz w kolejnym budżecie unijnym, i to nie chodzi o odkładanie, tylko ten budżet po prostu startuje od 2028 roku.
9: Czyli realnie od 2028 roku coś będziemy robić?
10: Ja nie mówię, że od 28 roku dopiero coś zaczniemy robić, ale jeżeli w dzisiaj planowanym unijnym budżecie nie zagwarantujemy dużych pieniędzy na reformę zdrowia, to ta reforma się nie zdarzy i to, co ja zrobiłam, to tę reformę w planie inwestycyjno-reformatorskim zapisaliśmy wraz z Ministerstwem Zdrowia i zostały zagwarantowane na to bardzo duże pieniądze.
9: Chodzą słuchy, że mamy dostać mniej pieniędzy z unijnego
10: budżetu. Projekt ustawy, który ogranicza te kominowe zarobki lekarzy oraz uniemożliwia wieloetatowość sztuczną. Przeszła przez Radę Ministrów. Mam nadzieję, że przejdzie przez Sejm i zostanie podpisana przez prezydenta.
9: Ale my to są z drugiej strony doraźne. Słyszymy, że jesteśmy przy ochronie zdrowia. Słyszymy też, że są kolejne szpitale, ograniczają przyjęcia, więc jakby to powiedzieć, może przeszła jakaś ustawa, natomiast z perspektywy pacjenta jest gorzej. To znaczy szpital ogranicza przyjęcie, nie ma pieniędzy. No, powiedziałbym, nie dzieje się dobrze w państwie duńskim.
10: Nie dzieje się dobrze i dlatego to, co z naszej strony, akurat Polska 2050 w Ministerstwie Zdrowia jest nieobecna, nieobecni są wszyscy koalicjanci, jak panu redaktorowi wiadomo,
9: i tu postawimy kropkę
10: podjęto polityczną decyzję, że to jest ministerstwo całkowicie Platformy Obywatelskiej.
9: Natomiast i tu postawię kropkę, pani minister.
10: Ta duża reforma musi zostać zapisana w planie.
9: Żegnamy się ze słuchaczami
10: na 28
9: radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF24 w naszych mediach społecznościowych. Na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale na portalu YouTube. A ja przypominam, naszym gościem jest Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, ministra funduszy i polityki regionalnej, szefowa Polski 2050, bo ja pamiętam, kto jest szefową resortu zdrowia, ale właśnie o to się chciałem zapytać. Pani Sobierańska-Grenda znowu zniknęła, nie ma jej. Można odnieść wrażenie, że premier zapowiadał zmiany, ona coś zrobiła, ale dalej się nic nie dzieje. I to ciąży na całej koalicji, nie tylko na Koalicji Obywatelskiej.
10: Fakty są takie, że dwa projekty ustaw, tak jak powiedziałam, o ograniczeniu tych kominów i o ograniczeniu sztucznej wieloetatowości przeszły. Zdecydowanie potrzebna jest duża reforma i my o tym
9: fakty są takie,
10: mówimy.
9: Że Szpital Orłowskiego w Warszawie wczoraj podjął decyzję o ograniczeniu przyjęć planowych o 50% do końca roku z powodu złej sytuacji finansowej. Ludzi kompletnie nie obchodzi, że przyjęte są dwie ustawy. Interesuje ich, czy będą mogli pojechać do szpitala, czy zostaną przyjęci, czy ich zabiegi zostaną wykonane. To jest rzeczywistość, która ludzi interesuje.
10: Tak jest, natomiast to, co może w tej sprawie zrobić Polska 2050, to robi. My żeśmy od początku mówili, potrzebne są duże reformy zdrowia, a nie chowanie głowy w piasek i wjeżdżanie w ścianę.
9: Ale takich nie ma.
10: Nie było tych reform. Tak jak powiedziałam, odpowiedzialność za to konkretne ministerstwo zostało wyjęte z koalicji, a dzisiaj, i to muszę powiedzieć, że pani minister zdrowia tu ma pełną do tego przekonanie, to, co my możemy zrobić, to jest zapisać bardzo duże środki, a zapewniam, że to nie jest proste, dlatego że jest próba rozerwania tych środków na bardzo różne bieżące rzeczy, na twardo zapisać bardzo duże środki, wreszcie na dużą reformę zdrowia. I przypomnijmy, że ta reforma zdrowia była odwlekana i rolowana do przodu nie tylko przez ten rząd, ale przez poprzedników i przez poprzedników. Wszyscy po prostu w głowa w piasek i wjazd w ścianę. I dlatego zapisujemy bardzo duże pieniądze, 5 miliardów złotych na to przeznaczone z funduszy europejskich, ale właśnie na reformę ochrony zdrowia, po to, żeby wreszcie te rzeczy uporządkować, bo bez tej reformy będzie gorzej i gorzej i gorzej. Żadną doraźną plastrami tego się po prostu nie da zalepić.
9: Przeszło do budżetu unijnego, możliwe jest ucięcie środków wspólnotowych na polskie rolnictwo i regiony, bo słyszymy cały czas, że ta polska koperta będzie mniejsza niż była.
10: Trwają w ogóle negocjacje nad wielkością całego budżetu. I to są negocjacje, które cały czas są. Wiemy, że jest grupa państw, które opowiadają się za tym, żeby cały budżet unijny był mniejszy.
9: Które to państwa?
10: No to są tak zwane, my to nazywamy skąpe państwa. Oni mówią, że to są państwa
9: oszczędne. Wszystko jedno, które?
10: No to jest między innymi Holandia, to jest między innymi Dania, no to są te państwa, które uważają się za płatników netto i są nimi i uważają, że budżet powinien być mniejszy. I teraz kluczowa sprawa, oprócz wielkości budżetu, my chcemy, żeby był większy, to jest jego architektura, to znaczy co tam w środku jest.
9: I co jest dla nas taką czerwoną linią, z której nie
10: zrezygnujemy? Naszą czerwoną linią powinno być, są dwie pule tego budżetu. Jedna jest centralnie zarządzana przez Brukselę, Bruksele i ona jest na konkurencyjność. Druga część jest na spójność. Polska powinna stać po stronie spójności. My nie możemy dopuścić do tego, żeby pieniądze europejskie szły na to, żeby bogaci stawali się coraz bogatsi, a biedni coraz biedniejsi, bo to rozwali wspólnotę europejską i demokrację unijną.
9: Od tego budżetu, bo pojawiają się też takie głosy, że będziemy już płatnikiem netto, że my też będziemy płacić więcej niż dostajemy.
10: W tym budżecie jeszcze nie. Natomiast, tak jak mówię, kluczowe dzisiaj, o to, o co musimy po prostu zawalczyć, to jest niedopuszczenie do tego, żeby środki poszły na konkurencyjność rozumianą, tak, że najbogatsi dostają i to jest 20 najbogatszych regionów, 20 najbogatszych uniwersytetów, 20 najbogatszych biznesów i wtedy, znaczy to po prostu rozwali Unię Europejską i jest skrajnie niekorzystne dla Polski. Więc ja zwracam uwagę na to, że wielkość budżetu jest jedną rzeczą, ale tak naprawdę kluczowa dla Polski jest jej jakość i ta część na spójność powinna być jak największa.
9: Pani minister, rozliczyła pani już KPO do końca?
10: To trwa, ze względu na to, że taki jest timing. Wszystko zrobiliśmy o czasie. Ostatni wniosek o płatność na największy, 55 miliardów, wyszedł do Brukseli. Następnego dnia po tym, jak wyszedł ten wniosek, przyszły pieniądze z poprzedniego. Wszystkie 9 wniosków zostały rozliczone ze 100% efektywnością, czyli wszystko, co złożyliśmy, otrzymaliśmy refinansowanie. Pod choinkę mniej więcej wpłyną ostatnie środki z KPO i tym samym 100% KPO zostanie zainwestowane. I chcę powiedzieć, że to jest chyba największy projekt równościowy, inwestycyjny, jakie zrobiliśmy w Polsce w XXI wieku.
9: Pani wyliczała, że za KPO odpowiada za 1,5% PKB. To oznacza, że bez KPO nasze PKB będzie mniejsze, niższe?
10: To są szacunki europejskie, które mówią, że już w tym roku KPO, ta wielka fala inwestycyjna, za którą też poszły nowe miejsca pracy, rozwój wielu przedsiębiorstw, dało nam około plus 1,5% wzrostu. Natomiast KPO jest tak pomyślane i te inwestycje zostały tak zrobione, żeby przynosić wzrost i rozwój na wiele lat do przodu. Zresztą te inwestycje, one będą trwały. To, że samo rozliczanie KPO się kończy, to nie znaczy, że inwestycje zostały zakończone. One będą trwały przez najbliższą dekadę. I podkreślam, istotą KPO jest to, że to jest projekt równościowy, taki, który wyrównuje szanse Polski lokalnej z metropoliami. Ludzi, którzy potrzebują miejsc pracy.
9: To wiemy, ile trafiło do Polski lokalnej, ile do metropolii?
10: Do Polski lokalnej dodatkowo trafiło 10 miliardów więcej wobec tego, co zostało zaplanowane przez poprzedni rząd. Natomiast ile dokładnie trafiło do Polski lokalnej, będziemy wiedzieli dopiero, jak te inwestycje się sfinalizują, bo na przykład mamy ogromne inwestycje energetyczne. I dzisiaj ja nie jestem w stanie dokładnie powiedzieć, ile tych sieci przesyłowych, sieci dystrybucyjnych jest w Polsce lokalnej, a ile jest w metropoliach. Ale to jest przede wszystkim projekt taki wyrównujący szanse.
9: Pani minister, Amerykanie, to wynika ewidentnie z wypowiedzi premiera i wicepremiera i drugiego wicepremiera, chcieli zmienić rząd w Polsce. Donald Trump chciał ustawiać skład koalicji.
10: Chcieliby.
9: Rozumiem, że chcieli, tylko się nie udało.
10: Tak. Na to wygląda i to jest szersze zjawisko. Dzisiaj po prostu, i trzeba to sobie uczciwie powiedzieć, administracja amerykańska uważa, że ma prawo ingerować w sprawy wewnętrzne państw europejskich, nie tylko przecież Polski. Wypowiedź ambasador amerykańskiej w Grecji, że jak chcą, to mogą każdy rząd
9: wywrócić. No, ona powiedziała, że zmienili w Rumunii rząd, tak bardzo uczciwie.
10: Tak jest i mogą każdy inny wywrócić, jak tylko sobie zechcą. Bardzo jasne wypowiedzi, dosadne prezydenta Trumpa, który się opowiada po bardzo konkretnej stronie sporu niemal w każdym kraju europejskich. Jednym popiera, drugim zwalcza.
9: To jest jedno, on se gada. Natomiast jeżeli wzywa się, czy spotyka się z wicepremierem i proponuje mu zmianę koalicji, to jest krok dalej. To znaczy, no to jest już taki moment, w którym Donald Trump, no tak się zdaje, uważa się za władcę wszechświata.
10: Każdy polski patriota w takiej sytuacji odpowiada parlamentarnie, to trzeba powiedzieć, ale idźcie po prostu w cholerę. Znaczy, polski rząd jest ustanawiany przez Polaków w polskich wyborach i nawet bardzo sojuszniczy państwo amerykańskie nie ma prawa ingerować w nasze sprawy wewnętrzne.
9: Pani uważa, że Władysław Kosiniak-Kamysz odpowiedział Donaldowi Trumpowi?
10: Nie wiem, co odpowiedział pan premier.
9: Się kochać.
10: O, pan redaktor ujął to ładniej. Nie wiem dokładnie, co odpowiedział, natomiast na pewno sprawę koalicyjnie ujawnił.
9: Ale przed czy po spotkaniu? No bo to jest tak, został zaproszony.
10: Panie redaktorze, to jest już do zapytania do pana premiera. Ja muszę powiedzieć, że bardzo szybko po spotkaniu o tym wiedziałam i wiedziałam,
9: że... A dlaczego to nie wypłynęło? Znaczy, no bo to się wydarzyło w marcu,
10: co zostało tam powiedziane. Kluczowe nie jest wypłynęło, nie wypłynęło, tylko po pierwsze, że dzisiaj wiemy, że Amerykanie ingerują w sprawy wewnętrzne i każdy, kto z tego korzysta, i tu trochę apel do pana prezydenta, i uważa, że będzie miał mocniejszą władzę przez to, że pozwoli Amerykanom meblować nam scenę polityczną w środku Polski, nie powinien tego robić, bo suwerenność polega na tym, że Polacy decydują,
9: to co powinniśmy
10: kogo,
9: z tym zrobić?
10: Kogo wybierają.
9: Jak już wypłynęło, wszystko jest jasne.
10: To zostało zrobione. Nikt nie wziął tych słów w żaden poważny sposób. Nikt nie pozwolił w Polsce meblować naszej wewnętrznej sceny politycznej siłą zewnętrznym. I te siły zewnętrzne, nieważne czyje są, nie mają prawa. I nikt na to nie dał zgody i za tymi życzeniami amerykańskimi poszło okrągłe zero działań.
9: A w co gra Adam Bielan? Bo to też jest fascynujące.
10: A nic mnie to w ogóle nie obchodzi, powiem szczerze. Wygląda to z lekka jak działanie na rzecz dopuszczenia wasalizacji Polski. Ale to są jego problemy.
9: Pan minister, Ministerstwo Finansów ustąpiło w sprawie progów podatkowych. Może nie tak bardzo, jak chciałaby Polska 2050, ale jednak co dalej?
10: Nawet bardziej bym powiedziała w pewnym sensie.
9: W pewnym sensie bardziej,
10: dlatego,
9: w pewnym
10: że ten 32-procentowy próg, który powinien dotyczyć tylko ludzi bardzo bogatych, jednak poszedł do góry o 30 tysięcy. I druga rzecz, też bardzo ważna, to jest zamknięcie pierwszego z wielu rajów podatkowych, czyli tych najbogatszych ryczałcowców. Właśnie rzeczony pan Kacprzyk, no myślę, że już nie mamy co ukrywać tego nazwiska, bo i tak każdy wie, o kogo chodzi. Tego typu milionerzy, lekarze, 14% i zero prawie składki zdrowotnej. Takie rzeczy zostają zamknięte i tego się domagaliśmy.
9: Było,
10: nie da się.
9: A jednak się da. Ale progi podatkowe powinny być automatycznie waloryzowane? No bo to jest oczywiście, w tej chwili coś się wydarzyło. Wiemy, że są wysokie ceny paliw, że prawdopodobnie inflacja pójdzie w górę. No więc pytanie, czy powinna być automatyczna waloryzacja tych progów?
10: My potrzebujemy całościowej restrukturyzacji podatków. Ja rozumiem, że można być wpisem, wyjść i powiedzieć, a teraz to jeszcze damy, a już najlepsze jest, przywrócimy składkę zdrowotną za 92 miliardy dla najbogatszych. Zszokowana jestem.
9: No, Mateusz Morawiecki w tym studiu mówił, że to jest właśnie prezent dla Dawida K.
10: Do partii, która jednym głosem mówi z Ryszardem Petru, i muszę powiedzieć, że Ryszard Petru mówi cały czas to samo, natomiast to PiS zaczął mówić głosem Ryszarda Petru i to jest absolutnie szokujące. Natomiast my jako Polska 2050 no dosłownie uparliśmy się, jak widać, skutecznie przy tym podwyższeniu progu i zamknięciu przynajmniej najbardziej wyjącego raju podatkowego. Natomiast dalej polski system podatkowy dalej jest bardzo niefunkcjonalny i niesprawiedliwy. Cały czas są miejsca, w których dużo zarabiający płacą mniej podatków niż średnio zarabiający albo mniej. I na pewno powinien być podatek cyfrowy. Ja też uważam, że powinno się dalej podwyższać podatki dla banków, czyli wielkie korpo mają się dołożyć bardziej do dobra wspólnego, a ludzie średnio zarabiający nie powinni być obciążone dużymi podatkami.
9: Krótkie. Polska 2050 zagłosuje za tegorocznym budżetem?
10: Polska 2050 na pewno zagłosuje za tą zmianą podatkową, bo ona jest dobra, a tegoroczny budżet jest w debacie sejmowej, a my jesteśmy w koalicji. Ale jest jedna rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę w tym budżecie, która no, jest kuriozalna. Nie może być tak, że w czasach, kiedy bardzo wiele wydatków jest ucinanych, te instytucje, które reprezentują władzę, Sejm, Senat, prezydent, chcą sobie podwyższać budżety o kilkadziesiąt procent.
9: Temu.
10: To jest kuriozalne.
9: Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, szefowa Polski 2050, była naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
10: Dziękuję.
11: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: Mamie.
1: I czas na fakty. Magdalena Wojtoń, Tomasz Stańszewski, 8:30.
2: Sześć samochodów osobowych zderzyło się na Ezusence między węzłami Tomaszów Mazowiecki Południe i Studzianki Wódzkiem.
3: Ostrzegamy, w tej chwili zablokowany jest pas w kierunku Wrocławia.
2: Ustawa dotycząca podwyżki akcyzy na alkohol ma większość w Sejmie. Tak zapewniała w porannej rozmowie w RMF FM Katarzyna Wełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej.
3: Jest przekonana, że dziś posłowie ustawę przyjmą. A czy zostanie podpisana przez prezydenta?
4: Prezydent powiedział, że jeżeli podwyżka na akcyzę będzie w całości przekierowana na zdrowie, to podpisze. Więc uwaga, sprawdzam. To jest ta niewielka rekompensata dla Polaków przez cały przemysł alkoholowy za to, że nadużywanie alkoholu niesie ogromne koszty dla całego społeczeństwa, w tym koszty zdrowotne, koszty leczenia, więc to jest super normalna rzecz, że się podwyższa trochę że korpo alkoholowe dokładają się do zdrowia.
2: Cała rozmowa Tomasza Terlikowskiego z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz jest na rmf24.pl.
3: Taki październik w górach nie zdarza się często.
2: Wysoko leży już śnieg, ale niżej jest tak ciepło i słonecznie, że turyści czują się jak w wakacje. Przekonał się o tym Maciej Połachicki.
5: Widzę krótkie spodenki, krótki rękaw. Spodziewajcie się Państwo takiej pogody w październiku?
6: No nie, w październiku to nie.
5: I to w Tatrach.
6: Piękna pogoda, tak.
5: Czyli jak w lecie prawie.
6: Tak jest, nawet lepiej.
7: Był zamierzony ze względu na naszą sesję poślubną, ale nie spodziewaliśmy się takiej pogody.
5: To może taki prezent po prostu.
7: Chyba tak.
3: No to Państwu życzymy wszystkiego najpiękniejszego na tej nowej wspólnej drodze życia.
2: A wszystkim Wam wspaniałego dnia, pełnego słońca.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: Fakty sportowe RMF FM. Zaczynamy teraz od tenisa w Chinach.
3: W Pekinie Iga Świątek walczy o ćwierćfinał China Open. Po drugiej stronie siatki Amerykanka Iwa Jowicz. Pierwszy set wygrany gładko 6-1. W drugim dużo więcej walki. Polka walczy. No i w tej chwili 4-3 Polka na prowadzeniu. W Szanghaju natomiast na korcie Kamil Majchrzak. To będzie pierwsza runda turnieju. Przeciwnikiem dziś Niemiec Janik Hanfmann. Gol i dwie asysty Leo Messiego w ostatnim meczu, jaki rozegrał w piłkarskiej reprezentacji Argentyny. Na Monumental w Buenos wzruszająca chwila pożegnania.

0: To jest radio RMF 24. Teraz pod naszą lupą i pod lupą faktów RMF FM była dziś toksyczna bomba w środku miasta. Chodzi o hałdę Pokój w Rudzie Śląskiej. Uciążliwy spadek po działalności kopalni o tej samej nazwie. Hałda w dużej części jest już zrewitalizowana, ale niedawno mieszkańcy poznali wyniki badań gleby. Teren zanieczyszczony jest metalami ciężkimi, kadmem, ołowiem, cynkiem i arsenem. Przy ulicy Szyb Andrzeja w pobliżu hałdy od rana jest nasz wóz satelitarny, RMF FM i nasza reporterka Anna Kropaczek.
1: Witaj, jestem, Aniu. Dzień dobry.
0: Aniu, mieszkańcy wciąż się niepokoją?
1: Tak, bo choć uciążliwości związane z rekultywacją hałdy, czyli taki bardzo nieprzyjemny zapach i ogromne zapylenie ustąpiły, mieszkańcy nie wiedzieli do tej pory, co tak naprawdę kryje w sobie to zwałowisku. W pobliżu są bloki, jest szkoła, są ogródki działkowe. Kiedy prace na hałdzie jeszcze trwały wiosną tego roku, działkowicze już wtedy wnioskowali o zbadanie gruntu.
2: Zgłosiłem wniosek o to, aby przebadali glebę, czy można uprawiać na tej glebie, na tych ogródkach działkowych warzywa, owoce, sadzić, siać i czy to będzie bezpieczne. Wtedy na tym spotkaniu prezes SRK wyraził się, że nie widzi takiej konieczności, żeby te badania przeprowadzać na terenie ROD. Zostaną one przeprowadzone w innym miejscu i w stosownym czasie zostaniemy poinformowani.
1: Spółka SRK, czyli Spółka Restrukturyzacji Kopalń, o takim podmiocie mówił kierownik delegatury rejonowej Polskiego Związku Działkowców w Rudzie Śląskiej Sławomir Barwiak. Czyli badania gleby wykonane zostały tak naprawdę już po sezonie działkowym.
0: A jak na wyniki ostatnich badań zareagowało miasto?
1: Miasto twierdzi, że wyniki są zaskoczeniem. Spółka Restrukturyzacji Kopalń natomiast podkreśla, że o dużych przekroczeniach norm dla metali ciężkich na jednym z obszarów hałdy, właśnie z powodu skażenia wyłączonym na razie z prac rewitalizacyjnych, miasto wiedziało. Według SRK na obszarze, który jest już po rekultywacji, skażenie nie jest znaczące. To miejsce w planie zagospodarowania przestrzennego jest terenem zielonym, a jeśli zmieniłoby się kwalifikacje na teren działalności gospodarczej, przekroczeń by nie było.
3: Przekwalifikowanie działki w dokumentacji urzędowej z zielonej na przemysłową jest, można powiedzieć, że jedynie takim zabiegiem biurokratycznym, który oczywiście na papierze łagodzi dopuszczalne wskaźniki, ale no tak naprawdę nie usuwa z gleby ołowiu, kadmu czy innych pierwiastków.
1: Tak mówiła rzeczniczka magistratu Agnieszka Piekosz-Hałczyńska, a więc miasta to argumentacja spółki restrukturyzacji kopalń po prostu nie przekonuje. Problem toksycznej hałdy w środku miasta jeszcze długo nie zniknie, bo do zrewitalizowania pozostał niespełna 1,5-hektarowy teren, najbardziej skażony metalami ciężkimi. Do wiosny ma być gotowy projekt robót dla tego obszaru.
0: Bardzo dziękuję, to była Anna Kropaczek, prosto z naszego wozu satelitarnego w Rudzie Śląskiej, który stoi obok hałdy Pokój. Bardzo dziękuję Ci za te informacje. A w Radio RMF 24 już za moment zajmiemy się Transformersami i Stevenem Spielbergiem. Radio RMF

0: personal.
1: Słuchajcie, Radia RMF 24. Teraz będzie o Stevenie Spielbergu, który obejmie nadzór nad filmową serią Transformers, która doczeka się 8 części. Legendarny reżyser nie stanie jednak za kamerą. Ma być jedynie albo aż producentem wykonawczym. Decyzja zapada w momencie, gdy historia Transformers doczekała się już 7 filmów kinowych i przyniosła ponad 5,5 miliarda dolarów zysków. Spielberg był producentem wykonawczym 2 pierwszych części serii filmu i wytwórni zależy, by wrócić do podobnego klimatu. Scenariusz kolejnej części Transformersów pisze Jason Fuchs. Akcja ma rozgrywać się współcześnie, ale pozostałe szczegóły fabuły są trzymane w tajemnicy. Wiadomo, że na ekrany nie wróci aktor Shia LaBeouf, gwiazdor pierwszych odsłon. Rozmowy dotyczące pozostałej obsady są dopiero na wczesnym etapie.
2: Tu Radio RMF 24.

0: w 24.
1: Już w niedzielę Kraków wybierze nowego prezydenta miasta.
2: Pora na ostateczne starcie, czyli drugą turę przedterminowych wyborów.
1: Przed nami krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i radiu RMF 24.
3: A w nim specjalne wydania faktów RMF FM co pół godziny.
4: Relacje ze sztabów obojga kandydatów, Moniki Piątkowskiej i Łukasza Gibały.
5: Prognozy, sondaże, reakcje na wyniki.
6: Czołowi politycy oraz znani krakowianie.
4: Oddamy także głos mieszkańcom miasta.
7: Kto wygra bój o Kraków?
1: Krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i radiu RMF 24. Startujemy już w niedzielę, tuż przed 21:00.

0: Nie.
1: Jest godzina 11, a skoro jest 11, to są fakty RMF FM, a w faktach jest Tomasz Staniszewski.
2: Na miejscu. Zaczynamy fakty od ewakuacji zespołu szkół budowlanych w Płocku. Potem Sejm, który rozpocznie dziś pracę nad ustawą, która wprowadzić ma górne limity zarobków lekarzy.
3: No jak to jest, że ktoś zarabia 100 tysięcy?
2: A w tle prokuratorskie zarzuty dla Dawida K., głównego bohatera afery w warszawskim szpitalu południowym. W faktach kulturalnych RMF FM.
4: Współczuć Janka Borusiewicza.
2: W nowym filmie Mniej obcy. Ewakuacja zespołu szkół budowlanych w Płocku na Mazowszu z powodu rozpylonego gazu pieprzowego. Okoliczności wyjaśnia w tej chwili policja, a w przedpołudniowych faktach reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Krzysztofie, co wiemy już w tej chwili?
5: Podczas zajęć w jednej z klas doszło do rozpylenia drażniącej substancji. Podjęto decyzję o ewakuacji z placówki wszystkich uczniów i nauczycieli. W sumie mowa o blisko 170 osobach. Nauczycielka prowadząca lekcję poczuła się słabo. Pomocy udzielili jej strażacy, którzy przyjechali na miejsce. Następnie przekazali kobietę załodze pogotowia ratunkowego. Jak usłyszałem, to rutynowe działanie. Wiadomo, że pojemnik z gazem pieprzowym przyniósł do szkoły 15-latek. Podczas rozmowy z policjantami przekonywał, że ten pojemnik samoistnie rozstrzelił się w jego plecaku.
2: Teraz aktualne ostrzeżenia drogowe. Autobus zderzył się z samochodem osobowym koło Pleszewa na krajowej drodze numer 11 w Wielkopolsce. Jedna osoba w wypadku została ranna, wprowadzono ruch wahadłowy. Na ekspresowej S3 zablokowany przed południem tunel koło dolnośląskich Starych Bogaczowic między węzłami Bolków, Kamienna Góra Północ. Wczoraj doszło tam do pożaru ciężarówki, a dziś trwa przegląd techniczny instalacji. Dla kierowców podróżujących S3 wprowadzono awaryjne objazdy drogą krajową nr 5 i wojewódzką 320. W Sejmie planowane jest dziś pierwsze czytanie rządowych przepisów wprowadzających limity zarobków i czasu pracy lekarzy. Ta ustawa to konsekwencja afery w warszawskim szpitalu południowym. Tam młody lekarz bez specjalizacji, były radny Koalicji Obywatelskiej, Dawid K. został kierownikiem SOR-u. W ubiegłym roku zarobić miał ponad 1,5 miliona złotych, a wczoraj został przesłuchany i usłyszał zarzuty. Szczegóły prokuratura ma przedstawić dziś po południu. A w faktach teraz reporter RMF FM Michał Dobrołowicz, który zbiera komentarze na temat planowanych zmian. Michale, czego dotyczą uwagi i zastrzeżenia?
6: Przede wszystkim tego, że propozycja rządu, czyli maksymalnie 240, a w wybranych przypadkach 360 zł brutto za godzinę pracy lekarza, może jeszcze utrudnić sytuację finansową szpitali. Wicedyrektor Szpitala Orłowskiego w Warszawie, profesor Jacek Sobocki, opisuje, że część medyków po tym, jak pojawiła się ta propozycja, zgłasza się teraz po podwyżkę.
3: Jest takie oczekiwanie, dlatego że lekarze się teraz zorientowali, no jak to jest, że ktoś zarabia 100 tysięcy, a ja zarabiam 10 tysięcy czy 15 tysięcy?
6: Zapytałem minister zdrowia Jolanty Sobierańską-Grędę, jak ona ocenia szansę na zielone światło w Sejmie i w Senacie dla nowych przepisów.
7: Liczę na przychylność parlamentarzystów, bo myślę, że tych zmian w systemie po prostu bardzo potrzebujemy.
6: Dziś w Sejmie przedstawiciele szpitali będą przekonywać, że planowaną reformę trzeba doprecyzować i dokładnie sprawdzić, jakie będą jej wielomiesięczne konsekwencje, przede wszystkim finansowe.
2: W RMF FM zatem sprawdzajcie fakty. Zła postawa przy biurku prowadzić może do dyskopatii. Jeżeli po długim siedzeniu bolą nas plecy, warto to skonsultować z lekarzem.
8: Pomimo tego, że chodzę dziennie 15 km, czasami też potrafią boleć pracy. Dźwigałem kiedyś jakieś tam ciężary, coś mi pyknęło i od tego czasu się tam co jakiś czas ten mój ból pojawia. Ale dzięki temu, że pływam regularnie, to nie czuję tego.
9: Pracy bolą?
10: Mam taki charakter pracy, że bolą.
9: Co wtedy?
10: W pracy to nic nie robię. No, jakieś tam rozciąganie mogę sobie zrobić, ale przeważnie to siłownia tutaj i bas.
11: Ćwiczenia na wodzie głębokiej.
9: A czy my wiemy na przykład, że trzeba dbać o postawę przy biurku i o krzesło dobre?
11: Wiemy, tylko nie stosujemy się do tego.
9: A potem narzekamy, że boli.
11: Tak, dokładnie.
2: To mieszkańcy Olsztyna, z którymi rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. W cyklu Twoje zdrowie rozpoczyna się właśnie dyżur naszego eksperta. To dr Mariusz Siergiej, specjalista ortopedii i traumatologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie. Numer do nas 12 200 0010. Już w tej chwili do Waszej dyspozycji.
0: Pora na fakty kulturalne w RMF FM.
2: A w faktach kulturalnych, na które zaprasza teraz Katarzyna Sobiechowska-Szuchta,
12: dzień dobry.
2: Mniej obcy, na tak. Dobry początek.
12: To film inspirowany życiem Jana Borysewicza, lidera Lady Punk, legendy polskiego rocka. Reżyser Christopher Rus nakręcił go w konwencji Rozmowy buntownika z Bogiem i opowieści o muzyce, która rodziła się z autentycznych ludzkich emocji i talentu, a nie z algorytmów AI. Borysewicza gra Mikołaj Bukrewicz.
13: Dla mnie to jest, kurczę, może to jest odważne stwierdzenie, ale jakaś taka druga antologia polskiej piosenki po Osieckiej i Krajewskim. Mogielnicki i Borysewicz.
14: Ja lubię tak riffować z Mikołajem, rzucać coś. Dum, dum, dum. Another one bites dust. I od razu.
13: Dym, dym, dym, dym, dym.
14: Mikołaj wszystko zna, wszystko oglądał, twórczość Janka Borysiewicza. No i było tak, że dostał tą rolę i nagle, o kurde, muszę tutaj wygooglować, kim on jest.
12: Dziś premiera filmu w Netflixie, a nasz w dużej części śpiewany wywiad znajdziecie na rmf24.pl. Teraz, zaraz, naraz, to piątkowa premiera w Teatrze Jaracza w Łodzi. Spektakl porusza problematykę neuroróżnorodności i ADHD. Steven Spielberg przejmuje kreatywną kontrolę nad serią Transformers. Powstaje ósma część. O tym filmie będę jeszcze dzisiaj mówić w Faktach.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Radio RMF 24.
1: A w Radio RMF 24 Tomasz Tarkikowski. Kłaniam się nisko i zapraszam Was na kolejną, drugą godzinę przedpołudniowego programu Radia RMF 24. U nas już za chwilę Tina Turner, a później porozmawiamy o prokuraturze, która domaga się kary dla Sebastiana M. Jakiej? O tym już za chwilę.

0: Trzecie Radio RMF24. Zgodnie z zapowiedziami teraz zajmiemy się wnioskiem prokuratury, a dokładniej temu, że prokuratura że prokuratura wnioskuje o karę 8 lat więzienia dla Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie wypadku na autostradzie A1. To są najnowsze wiadomości z procesu sprawcy dramatycznego wypadku, do którego doszło ponad 3 lata temu na autostradzie A1 na wysokości Sierosławia.
1: A mówimy o tym dlatego, że w sądzie trwa właśnie wygłaszanie mów końcowych i pani prokurator skończyła wygłaszanie mowy żądaniem najwyższego wymiaru kary za spowodowanie śmierci na drodze, spowodowanie wypadku, czyli właśnie 8 lat więzienia dla Sebastiana M.
0: Jak słyszycie, to jest Tomasz Skory, który śledził tę sprawę. Sprawa była bardzo głośna. Właśnie, no dlaczego taki wniosek? Niektórzy by zadali pytanie, dlaczego tylko 8 lat?
1: Dlatego, że więcej nie można, to po pierwsze, bo po prostu chodzi o spowodowanie wypadku. Nawet z winy nieumyślnej nie można i z winy umyślnej, niezależnie od tego, kara najwyższa wynosi 8 lat, a najniższa 6 miesięcy. Więcej pani prokurator przy tej kwalifikacji żądać nie mogła. Natomiast sprawa jest tak dramatyczna, że wręcz drastyczna. Ja przypomnę pokrótce, 16 września 2023, czyli 3 lata temu, około 19 na autostradzie A1 doszło do potwornego wypadku, który policja na początku zameldowała jako... Co było zdumiewające dla wszystkich, którzy przeczytali ten komunikat. Policjanci z Komendy Miejskiej zameldowali, że po prostu kija uderzyła na autostradzie w barierę obok i zapaliła się i spłonęło małżeństwo ze swoim 5-letnim synem. Pominięto w tym komunikacie udział właśnie Sebastiana M. i jego podrasowanego do granic absurdu BMW. Kiedy ten komunikat się ukazał, wszyscy przypomnieli sobie, że zaraz, ale przecież strażacy już na miejscu, gasząc ten pożar, mówili, że to niemożliwe, żeby ten samochód sam jeden, bez udziału innej maszyny, tak się rozbił i tak spłonął. Komunikat policyjny oburzył wszystkich ludzi, zaczęto się, że tak powiem, kontaktować. Pojawił się filmik pokazujący przejeżdżające z gigantyczną prędkością BMW, w którym siedział pan Sebastian M. No i tu się zaczęło.
0: Ale... No właśnie, ale ustalono, dlaczego policja tak absurdalnie poinformowała?
1: To nie jest jasne. To nie jest jasne do dziś. W sprawie padało takie podejrzenie, któremu policja zaprzeczyła, że za kierownicą siedział wysoki rangą policjant. Nie, tak nie było. Natomiast pan Sebastian M. do jakiegoś policjanta na jakimś weselu zwracał się per wujku. A zwłoka ze strony policji, nie zatrzymanie pana Sebastiana zaraz po zajściu, tylko próby zatrzymania go podjęte dopiero po 2 tygodniach, wystawienie listu gończego, doprowadziły do tego, że pan po prostu przez Niemcy i Turcję wyjechał do Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
0: Tak, i długo trwało potem odzyskanie.
1: Bardzo długo to trwało, wrócił dopiero 26 maja ubiegłego roku i wtedy mógł się zacząć proces, który też przebiegał w dość... takiej, powiedziałbym, gwałtownej atmosferze. Jeszcze...
0: No, gwałtownej także dlatego, że nic nie wskazuje na to, że pan Sebastian M. wyrażał jakąś, jakby to powiedzieć, skruchę. To znaczy, on i jego adwokat sugerują, że no, kija się władowała. No, znaczy, spokojnie tak, jechał, zaprzeczył... oni się władowali po prostu.
1: Wszystkie ekspertyzy biegłych zaprzeczyły temu, jakoby kija zajechała drogę temu BMW. BMW nie jechało z prędkością 170 km na godzinę, jak twierdził pan M., ale z prędkością powyżej 300 km na godzinę, bo jego silnik został podrasowany z osiągalnej zwykle prędkości standardowo 260 km do 330 km na godzinę. Na dodatek pan twierdził, że rodzina, która zginęła w tym wypadku, dwoje młodych ludzi z Myszkowa i ich syn, zginęli w wyniku pożaru, nie wypadku, co było dość skrajną bezczelnością, a do tego jeszcze twierdził pan Sebastian, że kija zajechała mu drogę, co nie potwierdziło się przy badaniu jezdni, że nie udzielił owszem pierwszej pomocy pasażerom kij, bo zajął się udzielaniem pomocy pasażerom swojego samochodu i tak dalej, i tak dalej. Przez wiele miesięcy pan Sebastian M. był wrogiem publicznym numer jeden, a dla niektórych synonimem arogancji kogoś, kto ma pieniądze, wpływy i jest i uważa się za osobę.
0: Dobko, ale przypomnij mi, wyjaśnij mi jeszcze jedną rzecz, bo z tego co pamiętam, to była mowa o tym, że no, ma być zmienione prawo i że tego typu działania mają być sądzone. No właśnie, jeżeli ktoś jedzie 300 km na godzinę po drodze, no to jest potencjalnym zabójcą i że tu powinno być sądy, no nie 8 lat za nieumyślne, czy nawet umyślne spowodowanie wypadku, 8 lat za śmierć 3 osób w sytuacji, kiedy człowiek jedzie, no decyduje się na to, żeby bawić się w taki sposób, że może kogoś zabić.
1: Tomasz, z całym szacunkiem, społeczne postrzeganie sprawiedliwości takie
0: nie,
1: właśnie
0: jest. Nie, ja się
1: jest.
0: Pytam.
1: Dlaczego? Dlatego, że te głosy pojawiły się po tym wypadku.
0: Ja teraz mówię o politykach.
1: Gdybyśmy zmienili prawo.
0: To i tak ciało, prawo nie działało wstecz.
1: Nie działałoby ono wstecz. Pewne zmiany cały czas następują. Przepisy są zaostrzane, ale jeszcze nie do takiego stopnia, żeby działały wstecz.
0: Nie mogą działać, oczywiście. No to,
1: więcej
0: to jest
1: niż na 8 lat pan Sebastian M. skazany nie będzie.
0: A po ile będzie mógł wyjść, jeżeli będzie też 8 lat?
1: Nie wiem, bo sąd może zastrzec, że nie dopuszcza na przykład możliwości
0: przedterminowego zwolnienia.
1: No wszystko jedno. Wyroku zapewne nie usłyszymy dziś, chociaż może się to zdarzyć. Na razie przemawia pani obrończyni pana Sebastiana M. No potem poznamy termin ogłoszenia wyroku, to będzie dziś, albo za tydzień, albo za 2 tygodnie. No w każdym razie ta sprawa będzie już zamknięta. Ponad 3 lata, z których połowę czasu...
0: Oczywiście on może apelować, jak rozumiem.
1: No oczywiście, ale to nie zmienia faktu,
0: no tak, oczywiście,
1: że pan Sebastian M. i tak siedzi od dawna już za kratami i pewnie jeszcze posiedzi.
0: No wcześniej siedział w Emiratach.
1: Ale potem go zwolniono, bo wykupił sobie złotą wizę i odpowiadał władzom imigracyjnym z wolnej stopy w postępowaniu o deportowanie.
0: Ja mówię, że siedział właśnie w tym znaczeniu, mówię, że sobie siedział. No.
1: Siedzenie w Dubaju to co innego niż siedzenie w więzieniu.
0: Ale no dobra, nie będę mówił, czego mu życzę, sąd jest niezawisły. Życzę mu, żeby trochę jednak posiedział, trochę dłużej.
1: A ja życzę sprawiedliwości.
0: No tak, ale w tym przypadku jego wina jest bezsporna, o tak bym powiedział. To znaczy nie ma się tu specjalnie co spierać, więc trudno sobie wyobrazić, żeby sprawiedliwym wyrokiem było wypuszczenie go na wolność, tak powiem.
1: To by byłoby zdumiewające.
0: Tomasz Skory z najnowszymi informacjami o tej sprawie. My będziemy do niej wracać oczywiście w momencie, w którym zapadnie ten wyrok.
2: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: jest Radio RMF 24. My teraz przenosimy się na Łotwę, bo właśnie o sytuacji z Łotwy mówił przed momentem minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. On odnosił się do incydentu na granicy białorusko-łotewskiej i mówił: jesteśmy w kontakcie ze stroną łotewską, każdą taką sytuację starannie analizujemy. Przypomnijmy, w nocy grupa 20 migrantów i ich uzbrojona eskorta próbowała przekroczyć granicę białorusko-łotewską. Grupie zamaskowanych osób się to zresztą udało, bo najpierw skradli kamerę monitoringu po stronie łotewskiej, a później zniknęli.
1: Unia Europejska używa takiego mocnego słowa weaponizacja migracji, tak, że ludzie, którzy płacą duże pieniądze za to, żeby dotrzeć do Europy, są wykorzystywani jak broń, bo wiadomo, jakie to wywołuje skutki. Towarzyszy temu też przestępczość, po prostu taka przestępczość kryminalna, ktoś na tym zarabia. Także każdą taką sytuację starannie analizujemy i wyciągamy wnioski. Też chcę podkreślić to, że Polska w tym środowisku bezpieczeństwa uchodzi za państwo, które bardzo dobrze sobie poradziło z sytuacją na granicy. Przede wszystkim wielki wysiłek Straży Granicznej, Wojska Polskiego, Policji, zbudowana zapora fizyczna, zapora elektroniczna, no całe mnóstwo różnych przedsięwzięć, które podjęliśmy wielkim kosztem, kosztem kilku miliardów złotych, po to, żeby ta granica była bezpieczna. I na pewno i Litwini, i Łotysze, i inni patrzą na to, co się dzieje, i faktem niestety jest to, że ta nielegalna migracja zahamowana na granicy z Polską, no, przesuwa się na północ, bo tam po prostu jest łatwiej przekroczyć granicę. Takie incydenty pokazują, że jest gotowość do eskalowania. Sprawą do wyjaśnienia jest to, czy jakiekolwiek służby państwowe w tym uczestniczą. Mieliśmy tutaj różne doświadczenia.
0: Mówił minister Siemoniak. Do tej sprawy i do działań hybrydowych Białorusi i Rosji jeszcze wrócimy w Radiu RMF 24 w naszym programie w rozmowie z profesorem Maciejem Milczanowskim, kierownikiem Zakładu Studiów nad Wojną Uniwersytetu Rzeszowskiego.
2: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Na zegarach 11.30. Czas na fakty. Marcin Czarnybilski, zapraszam. W Polsce jest za mało fotoradarów i odcinkowych pomiarów prędkości, uważa Bartosz Józefiak, reportażysta i autor książki Wszyscy tak jeżdżą. Ponadto, zdaniem gościa rozmowy o 7 w radiu RMF24, te urządzenia są zbyt wolno instalowane na polskich drogach.
1: Mamy odcinkowe pomiary prędkości, tylko mamy ich za mało. Jest jedna instytucja, która za nie odpowiada i wprowadza je za wolno, bo tam oczywiście, jak to w polskim państwie z kartonu, jest za mało ludzi, mają za mało uprawnień, za mało pieniędzy i te fotoradary i odcinkowe pomiary prędkości wchodzą za wolno. Ja mówię, okej, dobra, odcinkowe pomiary też są super. Zresztą fotoradar, który nie zrobi żadnego zdjęcia w ciągu roku, też spełnia swoją rolę, bo on ma zmusić kierowców do wolniejszej jazdy, nie karać.
0: Dodajmy, że od przyszłego roku mandaty z fotoradarów mają być skuteczniej ściągane, zapowiedziało Ministerstwo Infrastruktury. Szwecja wyśle do Polski systemy obrony powietrznej Patriot, poinformował o tym premier Ulf Kristersson oraz minister obrony Szwecji Pål Jonson, uzasadniając decyzję zagrożeniem ze strony Rosji. Możemy teraz ogłosić kolejny kontyngent do Polski. Jest to zaawansowany wkład obejmujący system Patriot oraz około 100 żołnierzy sił zbrojnych Szwecji, głównie z pułku ochrony powietrznej w Halmstad. Szwecja przejmie zadania od holenderskiego kontyngentu, który obecnie obsługuje system Patriot, skutecznie wprowadzając naszą własną jednostkę. Powiedział minister obrony Szwecji Pål Jonson. Szwedzi będą chronić logistyczny hub NATO w Rzeszowie, przez który transportowane jest wsparcie dla Ukrainy. Ich systemy Patriot pozostaną w Polsce do czerwca przyszłego roku. Tymczasem dzisiaj mija 25 lat od rozpoczęcia wojny w Afganistanie. Marcin Ogdowski, dziennikarz i były korespondent wojenny, mówił na naszej antenie m.in. o błędach, które popełnili Amerykanie w działaniach militarnych.
2: Zabrakło tego, czego często brakowało Stanom Zjednoczonym, czyli jakiejś takiej determinacji. No, w którymś momencie Amerykanie uznali, że ten projekt się nie powiedzie i już po kilku latach zaczęli myśleć o tym, jak się stamtąd wycofać, więc no, zabrakło jakiejś takiej determinacji dłuższego utrzymywania kontyngentu, odpowiednio liczebnego kontyngentu wojskowego. To na pewno był błąd.
3: Takie są fakty.
0: W kalendarzu jesień i choć za oknem słonecznie w większości kraju, to sezon grzewczy wystartował. Czy u was już grzeją, czy jeszcze nie?
4: Już kaloryfery są ciepłe, już jest to ogrzewanie, już ten sezon grzewczy się zaczął.
5: Włączają kaloryfery teraz, bo już jest taka pogoda, no i myślałoby się włączyć.
4: Ogrzewanie włączone już?
6: Ogrzewanie jest włączone.
7: Nie, jeszcze nie. Też ja mam położony dom w bardzo nasłonecznionym miejscu, więc jeszcze nie ruszyło nic. U mnie jeszcze nie ruszyły piece, także to przed nami.
0: A z mieszkańcami Nowego Sącza rozmawiał Julek Dulemba. Korzystajcie więc z pogody, bo ochłodzenie może nadejść lada dzień.

Słuchajcie, Radio RMF 24, my teraz przenosimy się do Niemiec. Niemieccy śledczy podejrzewają, że zatrzymany były szef niemieckiej Federalnej Służby Wywiadowczej August Anning przygotowywał analizę dla wywiadu Azerbejdżanu. Taką informację przekazał tygodnik Der Spiegel. Według dziennikarzy tego pisma Anning miał za pośrednictwem byłego szefa swojego biura, Manfreda D., uzyskiwać dokumenty opatrzone klauzulą tajne i wykorzystywać je do sporządzenia pisemnej analizy. Domniemanym zleceniodawcą miał być funkcjonariusz azerbejdżańskiego wywiadu. Nie jest na razie jasne, czy analiza dotarła do adresata i właśnie to jest przedmiotem śledztwa.

0: A w oczekiwaniu na tegorocznego laureata Nagrody Nobla w dziedzinie chemicznej chemii teraz przeniesiemy się do Australii, gdzie nastąpiła wygrana walczących ze zmianami klimatu. Sąd najwyższy tego kraju nie zgodził się na 20-letnie przedłużenie pracy kopalni węgla w stanie Nowa Południowa Walia. Sędziowie oddali apelację firmy od wcześniejszego wyroku w tej sprawie. Uznali, że lokalne władze nie zadbały w wystarczający sposób o ograniczenie wpływu kopalni na środowisko. Australia podążyła w niewłaściwym kierunku. Jesteśmy ogromnie wdzięczni za tę decyzję. Możemy wreszcie zmienić kierunek w naszym prawodawstwie i uwzględniać wpływ eksportowanego przez nas węgla na emisję gazów. Mówiła po roku Wendy Wells, prezeska grupy społecznej, która zainicjowała walkę o wstrzymanie rozbudowy kopalni. Prawniczka Anita O'Hart dodała, że decyzja Sądu Najwyższego będzie przełomowa dla kolejnych procesów sądowych w Australii i z pewnością zostanie dokładnie przeanalizowana za granicą. Było to pierwsze orzeczenie australijskiego Sądu Najwyższego w sprawie dotyczącej zmiany klimatu.
1: Tu Radio RMF24, Radio Informacyjne.

0: To jest radio RMF24. Znamy już nazwiska i imiona laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie chemii. To Henri Cagan i Kenzo Soai, którzy właśnie tę nagrodę otrzymali. A pierwszy gorący komentarz na antenie radia RMF24 już za kilka minut. Naszym gościem będzie popularyzator wiedzy dr Dawid Myśliwiec.
1: Tu radio RMF24.
0: Dobra, radio RMF24. Mamy dla was jeszcze informacje z ostatniej chwili. Nastąpił atak nożownika w szkole w Ostrołęce. Więcej na ten temat już za chwilę w faktach.

0: Jest 12, a skoro jest 12, to są fakty RMF FM, Bogdan Zalewski, a do usłyszenia do jutra mówi wam Tomasz Terlikowski.
1: Witam serdecznie, zamieńcie się w słuch. Pilna informacja, atak nożownika w szkole w Ostrołęce. Dwóch laureatów Nobla z chemii, Francuz i Japończyk. Krwawa ironia w Ukrainie, w urodziny Putina. Są nowe ofiary zbrodniarza na Kremlu. Zagrożenie dżumą na Syberii, tematem rozmowy prezydentów Rosji i USA. Krótkie trasy, drogie bilety. Komunikacja, elementem prezydenckiej kampanii w Krakowie. Atak nożownika w zespole szkół zawodowych w Ostrołęce. Według policji jest co najmniej 7 osób rannych, w tym 2 ciężko. Reporter RMF FM Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Witamy, Krzysztofie.
2: Dzień dobry.
1: Co wiadomo o tym krwawym zdarzeniu?
2: Atak nastąpił w szkole kilkadziesiąt minut temu. Ze wstępnych ustaleń wynika, że napastnik, jeden z uczniów, miał nóż, którym uderzał innych młodych ludzi. Poszkodowanych, jak usłyszałem, jest co najmniej 7 osób. W większości to uczniowie, ale ranna została także jedna z nauczycielek. Z informacji, które uzyskałem, wynika, że 2 z tych osób są w stanie ciężkim. Przed chwilą policjanci poinformowali mnie, że napastnik, który po ataku uciekł ze szkoły, właśnie został zatrzymany. To 19-letni uczeń tej placówki, wpadł w ręce funkcjonariuszy w rejonie plaży miejskiej nad Narwią.
3: Aktualny obraz faktów.
1: Aurika Gan z Francji i Kenzo Soai z Japonii zostali laureatami Nagrody Nobla w dziedzinie chemii.
4: Królewska Szwedzka Akademia Nauk wyróżniła ich za przełomowe odkrycia dotyczące asymetrycznych reakcji chemicznych.
1: W studiu Grzegorz Jasiński.
4: Dzień dobry.
1: Reakcja to kompletne zdumienie, wyraz niewiedzy. Mam do ciebie zaufanie. Czytam, że prace miały kluczowe znaczenie m.in. dla przemysłu farmaceutycznego.
4: Laureaci badali bowiem reakcje cząsteczek, które są swymi lustrzanymi odbiciami, a właściwa forma cząsteczki często decyduje o skuteczności i bezpieczeństwie leków. Takie cząsteczki jak prawa i lewa dłoń nazywamy enantiomerami. Kagan opracował metodę wzmacniania przewagi jednej z form enantiomerów w reakcji chemicznej, co umożliwiło uzyskiwanie czystszych produktów. Z kolei Soai jako pierwszy przeprowadził reakcję, w której powstaje tylko jeden enantiomer, wykorzystując zjawisko autokatalizy. Prace obu naukowców przyczyniły się do rozwiązania jednej z największych zagadek chemii, powstania tak zwanej homochiralności, czyli dominacji jednej formy cząsteczek w organizmach żywych. Odkrycia mają szerokie zastosowanie nie tylko w farmacji, ale także produkcji aromatów, zapachów, nowych materiałów.
1: To już wiem. Kluczowa jest dominacja. Więcej na temat znaczenia ich odkryć powiemy w kolejnych faktach. Wojna na wschodzie zbiera kolejne krwawe żniwo. 12 osób zginęło, a 40 zostało rannych w nowych atakach Rosji na Ukrainę. Najwięcej, 6 ofiar śmiertelnych jest w Pryłukach, w obwodzie czernichowskim. Ratownicy przeszukują jeszcze gruzy pięciopiętrowego bloku. Dziś rosyjska armia podarowała Putinowi na urodziny zniszczenie budynku mieszkalnego, skomentował z bolesną ironią prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Z Putinem niewykluczone, że jeszcze dzisiaj będzie rozmawiał Donald Trump. Rozmowa prezydentów USA i Rosji ma dotyczyć śmierci pracownicy Instytutu zajmującego się dżumą w obwodzie irkuckim na Syberii. Najświeższe wieści z Waszyngtonu przynosi korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. Witamy, Pawle. Sam rezydent Białego Domu przekazał ten komunikat mediom.
5: Dzień dobry. Trump przyznał dziennikarzom, że będzie w tej sprawie rozmawiać z Putinem. Mam zaplanowaną rozmowę z nim, powiedział Donald Trump. Przywódca USA zapowiedział też, że najpewniej dziś strona amerykańska będzie mogła przekazać w tej sprawie więcej informacji. Wczoraj sekretarz stanu Marco Rubio powiedział, że informacje przekazane przez Moskwę są wciąż dość ograniczone. Zachęcamy Rosję do przejrzystości i przekazania światu większej ilości informacji, abyśmy wszyscy mogli odpowiednio i właściwie zareagować, zaapelował do Moskwy Rubio. 25 września 28-letnia pracownica Instytutu Badawczego w obwodzie irkuckim rozbiła próbówkę zawierającą patogen dżumy płucnej. Jak podały rosyjskie media, 4 dni później kobieta została przyjęta do szpitala z objawami ciężkiego zapalenia płuc. Zmarła 2 października.
1: Komunikacja miejska to istotny problem dla przyszłego prezydenta Krakowa. Decydujące starcie Monika Piątkowska kontra Łukasz Gibała już w tę niedzielę. W faktach RMF FM omawiamy kluczowe sprawy w stolicy Małopolski. Ekspert transportu publicznego Jacek Mosakowski wskazuje.
6: Co chwila jest wzmacnianie jednego rejonu kosztem drugiego. Trzeba będzie tą sytuację budżetową naprawić. Też te wpływy z biletu są coraz mniejsze procentowo z roku na rok.
1: Przy węzłowym w Krakowie rondzie Grunwaldzkim jest reporter RMF FM Maciej Sołtys. Witamy, Maćku.
7: Dokładnie tak. Witam.
1: Co mieszkańcy mówią na takie zdanie eksperta? Na co zwracają uwagę?
7: No przede wszystkim wskazują na zbyt drogie bilety.
8: Ceny mogły być niższe, bo w porównaniu do innych miast na pewno są wyższe.
9: W Warszawie w dalszym ciągu są tańsze bilety niż w Krakowie.
7: A ja dodam, że roczne utrzymanie komunikacji miejskiej w Krakowie to ponad 1 mld złotych.
1: Co wobec tego proponują kandydaci?
7: Łukasz Gibała sprzeciwia się podwyżkom cen biletów, jednocześnie chce inwestować w nowe linie tramwajowe. Monika Piątkowska natomiast zapowiada m.in. analizę obniżenia cen i opłaty zależne od liczby przejechanych przystanków.
1: Za godzinę usłyszycie odpowiedzi na własne pytania w naszym cyklu Twoje zdrowie. Właśnie zakończył się telefoniczny dyżur eksperta. Przypomnę, radził Wam dr Mariusz Siergiej, specjalista ortopedii i traumatologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie. Nie zostawiamy Was samych z problemami.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. W Polsce będzie raczej pochmurno, choć na wschodzie Małopolski, wschodzie Mazowsza, a miejscami też na Podlasiu i Pomorzu pokaże się więcej słońca. Na Opolszczyźnie może być dosyć wietrznie. W Gdańsku temperatura wyniesie 17 stopni, w Olsztynie 19, w Poznaniu 21, a w Rzeszowie 22.
10: Jak słyszeliśmy, w niektórych częściach kraju pogoda nie najgorsza, warto ją wykorzystać, ale wcześniej warto dowiedzieć się, co dzieje się w Polsce i na świecie. A od tego oczywiście jesteśmy my. RMF 24 i nasz popołudniowy program. Kuba Śliwiński, nisko się kłaniam i mam nadzieję, że spędzicie z nami najbliższe kilka godzin. Dosłownie przed momentem poznaliśmy laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie chemii. I o tym temacie już za chwilę porozmawiamy z doktorem Dawidem Myśliwcem, autorem kanału Uwaga! Naukowy bełkot. Tu Radio RMF 24. Z nami jesteście na bieżąco. Bądźcie blisko.

0: Tu radio RMF24 i jeszcze więcej informacji. Już za chwilę połączymy się z naszym reporterem w sprawie ataku nożownika w Zespole Szkół Zawodowych w Ostrołęce. Ale wcześniej porozmawiamy o tegorocznej Nagrodzie Nobla w dziedzinie chemii. Laureatami zostali Henri B. Kagan z Francji oraz Kenzo Soai z Japonii. Są właśnie laureatami Nagrody Nobla w dziedzinie chemii. W radiu RMF24 porozmawiam o tym z moim gościem, którym jest dr Dawid Myśliwiec, popularyzator wiedzy, twórca kanału Uwaga, Naukowy Bełkot. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry.
0: Wyjaśnijmy być może w najprostszy sposób i najprostszym językiem, za co przyznano tegorocznego Nobla z chemii.
1: No, to bardzo, za bardzo ciekawe badanie, mówiąc najprostszym, czy badania, mówiąc najprostszym językiem, które dotyczą zjawiska, które jest nam bardzo, bardzo bliskie i to na wielu płaszczyznach, takiego fenomenu, który się nazywa chiralność. Tu może to nie jest bardzo radiowy temat, bo wymaga wysiłku od słuchaczy, ale jeżeli spojrzymy na nasze dłonie, to zorientujemy się, że one są swoimi odbiciami lustrzanymi. Co to oznacza? Oznacza to, że możemy je ze sobą złożyć i wydaje się, że pasują, ale kiedy spróbujemy je nałożyć jedna na drugą, to kciuki będą sterczały w przeciwne strony. Czyli to są i to jest przypadek czegoś, co jest swoim odbiciem lustrzanym, ale jest nienakładalne. I czasami cząsteczki chemiczne też mają takie właściwości. Czyli ta sama cząsteczka występuje w dwóch odmianach, które są swoimi odmianami, odbiciami lustrzanymi. I generalnie to może nic nie zmieniać, poza tym, że jest no, obiektywnie ciekawe. Natomiast w niektórych sytuacjach to zmienia w zasadzie wszystko. Bo na przykład witamina C jest taką cząsteczką, która jest chiralna, a w zasadzie kwas askorbinowy jest taką cząsteczką, bo tylko jedno z tych odbić lustrzanych jest witaminą. Drugie w ogóle nie działa na organizm człowieka. Możemy znaleźć multum takich przypadków, gdzie jedno odbicie lustrzane jest lekiem, drugie w ogóle nie działa. Jedno jest lekiem, drugie jest trucizną. Więc to jest strasznie ciekawa rzecz, która jest w ten sposób nam bliska. I po drugie jest nam bliska, że my jesteśmy zbudowani z aminokwasów i cukrów między innymi. I z jakiegoś powodu wszystkie aminokwasy, które budują organizmy żywe, te, które są chiralne, są tak jakby jednym z tych odbić lustrzanych, czyli wszyscy jesteśmy zbudowani, my mówimy, z L-aminokwasów, a wszystkie biologicznie ważne cukry to są tak zwane D-cukry. Nie ma w ogóle L-cukrów ważnych praktycznie, a D-aminokwasy to są bardziej ciekawostki w kontekście biologii życia niż coś, z czego można by to życie budować. No i rodzi się pytanie, dlaczego? Co decyduje o tym, że przyroda, natura wybrała akurat na Ziemi L-aminokwasy i D-cukry do wykorzystania biologicznego? I akurat ci naukowcy, którzy dostali w tym roku Nobla, starali się znaleźć odpowiedź na to pytanie. I przy okazji, może nie znaleźli konkretnie odpowiedzi na to pytanie, ale wskazali takie bardzo, bardzo, bardzo ciekawe kierunki, które mogą tłumaczyć to wszystko. Mówiąc w dużym uproszczeniu, okazuje się, że wcale nie trzeba w niektórych układach chemicznych, w niektórych reakcjach chemicznych tej asymetrii zewnętrznie wprowadzać. Wystarczy, że na przykład wszystko zacznie się od 100 cząsteczek, które dzielą się nieidealnie równo. Czyli mamy 100 cząsteczek, z których 49 jest jednym odbiciem lustrzanym, 51 jest drugim odbiciem lustrzanym i pomiędzy, jeżeli one zaczną wchodzić w reakcję, to czasami jest tak, że ten nadmiar jednego z substratów, nadmiar z jednego produktu będzie się tak jakby nieliniowo powiększał w miarę jak ta reakcja zachodzi. To są akurat prace Kagana, a prace Soai pokazały, że czasami jest jeszcze tak ciekawie, że dochodzi do czegoś, co się nazywa asymetryczna autokataliza.
0: Staram się nad tym, panie doktorze, nadążyć wszystkim, ale pytanie, jakie znaczenie ma to odkrycie dokonane właśnie przez laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie chemii dla zwykłego człowieka, dla słuchacza RMF24?
1: No. To zależy, jak bardzo jest ciekawy świata. Jeżeli jest ciekawy świata, no to jest potwornie istotne pytanie, dlaczego żyjemy w świecie, jesteśmy zbudowani w tak asymetryczny sposób, że wszystkie aminokwasy w naszych organizmach to są L-aminokwasy. To jest takie fundamentalne pytanie, trochę odpowiadające na taką dziecięcą ciekawość. Natomiast jeżeli już szukamy takich aplikacyjnych zastosowań, że coś z tego będziemy mieli, a nie tylko wiedzę i odpowiedź na ciekawe pytanie, no to wspomniane leki na przykład mogą tutaj być istotne, bo bardzo często te już złożone cząsteczki, które funkcjonują na przykład jako leki, wymagają tego, żeby je chemicznie odpierdzić, czyli jeżeli aktywne jest jedno z tych odbić lustrzanych, jeżeli ono działa jako lek, to my byśmy chcieli tylko je produkować. A to bardzo często jest tak w chemii organicznej, że produkujemy mieszaninę 50 na 50. I potem musimy szukać sposobów, żeby to oczyścić. Natomiast jeżeli bylibyśmy w stanie te reakcje tak zaprojektować właśnie, żeby może skorzystać z mieszanki, która ma nadmiar jednego produktu, jednego substratu, a w efekcie dostaniemy dużo więcej jednego produktu, czyli przykładowo zaczynamy od mieszanki 40-60, gdzie to mówię proporcje, powiedzmy prawe-lewe odbicie lustrzane. Wprowadzimy jakąś reakcję i ona się nieliniowo skaluje, czyli w efekcie dostajemy produkty, które są na przykład 90-10. Już nie musimy tego oczyszczać, możemy od razu z tego stworzyć lek albo tę substancję jakoś inaczej wykorzystać. Więc tutaj bym wskazał na takie najbardziej oczywiste kierunki, chociaż nie będę udawał jako ktoś, kto w sumie zaczął się tym tematem już na studiach w czasie właśnie doktoratu interesować, bo chiralność mnie potwornie interesowała, no to jestem mile zaskoczony, że jeszcze w 2026 roku z ponad 150 lat po odkryciu chiralności mamy ciągle mnóstwo pytań i mnóstwo ciekawych odpowiedzi.
0: I jeszcze więcej rzeczy do odkrycia. No a my oczywiście przypominamy, że tegorocznymi laureatami Nagrody Nobla w dziedzinie chemii zostali Henri B. Kagan z Francji i Kenzo Soai z Japonii, a ten temat rozjaśnił nam pan dr Dawid Myśliwiec, naukowiec i popularyzator wiedzy, twórca kanału Uwaga, Naukowy Bełkot. Bardzo dziękujemy.
1: No, dziękuję.
2: Radio RMF24.
0: A ja przypominam, już za chwilę połączymy się z naszym reporterem w sprawie ataku nożownika w zespole szkół zawodowych w Ostrołęce. Bądźcie z RMF24.

0: popołudniowy program w radiu RMF24. Sprawdzamy najnowsze informacje dotyczące ataku nożownika w Zespole Szkół Zawodowych w Ostrołęce. Fakty w tej sprawie zbiera nasz dziennikarz Krzysztof Zasada. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Krzysztofie, co wiemy o tym strasznym wydarzeniu?
1: W tej chwili informacje są jeszcze bardzo niepełne, bo do tego zdarzenia doszło kilkadziesiąt minut temu. Wiadomo o tym, że co najmniej 7 osób zostało rannych. To głównie uczniowie, ale także jedna nauczycielka. Przed chwilą uzyskałem informację także od ratowników pogotowia ratunkowego, że na liście osób poszkodowanych tych osób jest 9, więc ten bilans jeszcze do końca nie jest znany. Na miejsce poleciała załoga lotniczego pogotowia ratunkowego śmigłowcem, natomiast gdy przyleciała, tam już ci, którzy wymagali przetransportowania do szpitala, byli zaopatrzeni przez pogotowie naziemne, ambulansami zostali przewiezieni do szpitala. Wiadomo o 2 osobach w stanie ciężkim. Wśród osób, które zostały poszkodowane, ranne, jest także nauczycielka. Wiadomo natomiast, że tuż po 11:00 19-letni uczeń tej szkoły zaatakował nożem swoich rówieśników, a także kadrę szkolną. Po tym jak ranił tych wiele osób, uciekł ze szkoły. Na miejsce przyjechały służby, policja zorganizowała obławę na niego. Udało się go zatrzymać mniej więcej pół godziny temu na miejskiej plaży nad Narwią. To jest niedaleko Zespołu Szkół Zawodowych, kilkaset metrów udało mu się tam przebiec. Na razie nie wiadomo, jakie były motywy jego działania. Nie wiadomo także, w jakim stanie są ci wszyscy poszkodowani. To wszystko jest wyjaśnione. Na miejscu jest policja, teren jest zabezpieczony przez służby. W tym momencie wydaje się, że już wszystkie osoby i uczniowie, i nauczyciele są bezpieczni, skoro udało się zatrzymać tego napastnika.
0: Krzysztof Zasada dla Radia RMF24. Krzysztofie, bardzo dziękujemy. A po godzinie 12:30 będzie z nami rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego policji z siedzibą w Radomiu, podinspektor Katarzyna Kucharska. Oczywiście będziemy pilnie wracali do tej sprawy. Bądźcie blisko.
2: Radio RMF24. Jeszcze więcej informacji.

0: Jest 12.30. Czas na fakty. Marcin Czarnbilski. Poznaliśmy laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie chemii. Auri Kagan z Francji oraz Kenzo Soai z Japonii. Królewska Szwedzka Akademia Nauk wyróżniła ich za przełomowe odkrycia dotyczące asymetrycznych reakcji chemicznych. Te prace miały kluczowe znaczenie m.in. dla przemysłu farmaceutycznego. Akcyza na alkohol powinna zostać podniesiona, powiedziała w porannej rozmowie RMF FM minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Dzisiaj Sejm zajmie się rządowym projektem w tej sprawie.
1: To jest dobra ustawa. Przypominam, że to jest propozycja, która też wyszła od Polski 2050 i chodzi o to, żeby podwyższyć akcyzę na alkohol i wszystko przekierować na zdrowie. I nikt w Polsce nie zamierza wprowadzać prohibicji, natomiast nadużycie spożycia alkoholowego, szacunki są, kosztują Polaków nawet do 100 miliardów
2: rocznie. Pytanie, czy prezydent pani zdaniem podpisze?
1: Prezydent powiedział, że jeżeli podwyżka na akcyzę będzie w całości przekierowana na zdrowie, to podpisze.
0: Mówiła Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim. Tymczasem dzisiaj Sejm zajmie się także zaostrzeniem kar za wykroczenia na przejazdach kolejowych. Przygotowano je po wrześniowej serii wypadków, m.in. na przejeździe w Gdańsku czy po tragicznej katastrofie w Sokolnikach Suchych.
3: Za wjazd na czerwonym świetle, omijanie rogatek czy wjazd na tory bez możliwości zjazdu ma grozić prawo utraty prawa jazdy na 3 miesiące.
0: Mówił marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Sejm ma przegłosować przepisy jeszcze w tym tygodniu. Policjanci z wielkopolskiego archiwum X ujęli sprawcę brutalnego gwałtu sprzed 17 lat. Sprawa dotyczy ataku na młodą kobietę, do którego doszło w centrum Piły. Podejrzany przyznał się do winy.
4: Dzięki zastosowanym badaniom genetycznym, a także skrupulatnej analizie akt, trop doprowadził policjantów do jednego z zakładów karnych. Tam 47-letni Arkadiusz W. odbywał wyrok za napad i dzięki pobraniu od mężczyzny próbki materiału genetycznego i jej przeanalizowaniu, wynik badań nie pozostawił żadnych wątpliwości. To jego DNA było w 100% identyczne ze śladami, które zostały zabezpieczone na miejscu gwałtu właśnie w 2009 roku.
0: Mówił w RMF Max Maciej Święcichowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Mężczyźnie grozi do 15 lat więzienia.
5: Inne oblicza sportu.
0: Kakadu będzie jednym z symboli letnich igrzysk olimpijskich w Brisbane w Australii w 2032 roku. Organizatorzy zaprezentowali oficjalne emblematy imprezy inspirowane czubami tych australijskich ptaków. To jeden z tych emblematów, które wiele mówią ludziom, to coś, w czym każdy z nas może dostrzec własne znaczenie. Poszczególne elementy będą miały różny wydźwięk dla różnych osób. Kakadu jest jednak ikoną Australii rozpoznawalną na całym świecie, powiedział burmistrz Brisbane Adrian Schiner. Wersja olimpijska emblematu nawiązuje do kakadu różowej, a paraolimpijska do żółto-czubej.

0: Radiu RMF24 zbieramy najnowsze informacje dotyczące ataku nożownika w Zespole Szkół Zawodowych w Ostrołęce na Mazowszu. O tym, co teraz wiadomo, powiedział nam oficer prasowy komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce, młodszy brygadier Adrian Stupski.
1: W dniu dzisiejszym w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce doszło do wtargnięcia mężczyzny i użycia ostrego narzędzia. W wyniku rannych zostało 8 osób, w tym 5 dzieci oraz 3 osoby dorosłe. Strażacy pomagali udzielać pierwszej pomocy zespołom ratownictwa medycznego. Tutaj po wstępnym opatrzeniu te osoby zostały przetransportowane do szpitala. W tym momencie tutaj strażacy wydzielili teren działań, zabezpieczają to miejsce zdarzenia przed dostępem osób postronnych. Na miejscu działa 6 pojazdów strażackich, około 30 strażaków.
0: Jak podaje portal eostrołęka.pl, słychać było krzyki: pomocy, policja, wzywajcie policję. Słyszymy od jednej z osób, która była na miejscu, a my w radiu RMF24 zbieramy dla Was kolejne informacje w tej sprawie. Bądźcie blisko.
2: Tu radio RMF24.

0: Radiu RMF24 pora na informacje filmowe. Mniej obcy, tak zatytułowany film fabularny inspirowany życiem i wspomnieniami Jana Borysewicza, dziś ma premierę w streamingu. A razem z nami jest Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej. Dzień dobry, Kasiu.
1: Dzień dobry.
0: Kasiu, widziałaś film, rozmawiałaś też z jego twórcami.
1: Tak.
0: Jaka jest ta opowieść?
1: Powstała w konwencji rozmowy buntownika z Bogiem. Tak to jest prowadzone. Słyszymy głos z ofu, ten buntownik, ten Borysewicz rozprawia się z Bogiem, opowiada mu różne rzeczy, pyta, zadaje pytania, dzieli się wątpliwościami. I ten film to jest taka opowieść, przypomnienie, że muzyka w latach 70. i 80. rodziła się z autentycznych ludzkich emocji, z talentu, z żywych instrumentów, a nie z algorytmów sztucznej inteligencji. Talent i pasja do muzyki, takie uparte podążanie za marzeniami, prowadzą w tym filmie Jana Borysewicza na szczyt polskiej sceny rockowej. Ceną sukcesu są jednak i rodzinne tragedie, i osobiste upadki, i konflikty z PRL-owskimi władzami. Ten film nakręcił polsko-szwedzki reżyser Christopher Rus, a w głównej roli występuje aktor debiutant, gitarzysta, 23-letni Mikołaj Bukrewicz. I zapytałam Mikołaja o pierwszą myśl po informacji o tym, że to on zagra Jana Borysewicza.
2: Że jestem trochę za niski.
1: Nie było żadnego zawahania, legendę zagram.
2: Nie. Mikołaj, ja to pamiętam trochę inaczej.
1: O, świetnie, no. To mamy konfrontację.
2: Jak dostałeś telefon, że jest przyklepane główną rolę, to ty musiałeś się rozłączyć, przetrawić to. Powiedziałeś, potrzebujesz 15 minut i dopiero później odzwoniłeś do mnie. Bo to był taki szok dla ciebie, że musiałeś to przetrawić. Tak ja
3: czyli
2: to pamiętam.
3: Może, czyli może to jednak był szok, tylko wyparłem.
1: No i właśnie po to są dziennikarze, żeby konfrontować. Adrenalina, ekscytacja i motywacja to wymienia jeszcze Mikołaj. Przeuroczy człowiek, przesympatyczny reżyser, także twórcy świetni.
0: Kasiu, a kogo jeszcze zobaczymy w tym filmie?
1: To ja może wymienię pozostałych członków Lady Punk, dobra? Grają ich Hubert Miłkowski, Krzysztof Oleksyn, Mikołaj Matczak i Marcel Bara w roli autora tekstów, i to jest bardzo ważna postać w tym filmie i fantastycznie, że on tam jest, Andrzej Mogielnicki, który napisał wszystkie najpiękniejsze polskie piosenki z tamtych czasów. Dobra, prawie wszystkie. Te role gra Patryk Pietrzak. W filmie rodziców Jana Borysewicza zagrali Kinga Price, Ireneusz Czop i dziś jest premiera w serwisie Netflix filmu Mniej obcy, a nasz z Christopherem Rusem i Mikołajem Bukrewiczem, który gra Jana Borysewicza, w dużej części śpiewany, to jest chyba pierwszy śpiewany wywiad, jaki zrobiłam, tak myślę, bo wiesz, przypominamy sobie po prostu piosenki Lady Punk i to jest tak, że one siedzą w głowie i jak ja rzucam U Maksyma w Gdyni, to chłopaki dopowiadają, śpiewają, znów się, dokładnie, sypał zielonymi, mahoniowy gość, bo nam zagrało, tak, kelner zgiął się w pół, potem nadjechało złote BMW. Tak jest. I to jest właśnie taki śpiewany wywiad i on jest na rmf24.pl, także zajrzyjcie tam, posłuchajcie, jeśli macie ochotę, bo przeplatałam to piosenkami Jana Borysewicza.
0: Polecamy wywiad i oczywiście polecamy także film Mniej obcy, nie tylko fanom grupy Lady Punk. A tak razem jest. Z nami w Radiu RMF24 była Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z
1: Dobrego
0: redakcji
1: dnia.
0: Kulturalnej.
1: Bye
0: dziękujemy,
1: bye.
0: Kasiu.
4: Radio RMF24. Informacje i muzyka.

0: O czym politycy myślą, kiedy mówią?
1: Małżeństwo jako związek i kobiety, i mężczyzny ma odrębny status konstytucyjny, a zmiana statusu wymagałaby zmiany konstytucji.
2: Kolejne głosowanie, kolejna próba zablokowania ustawy, która w kwestii kryptowalut ma chronić bezpieczeństwo państwa, chronić bezpieczeństwo obywateli.
3: Polska polityka w radiu RMF24 i Barbara Brodzińska-Mirowska.
0: Tu analizujemy najważniejsze punkty debaty publicznej i znajdujemy drugie dno w wypowiedziach polityków.
3: Polska polityka. Już dziś po 16 w radiu RMF24.

0: Godzina 13 na zegarach, pora na fakty RMF FM. Ma je dla Was Bogdan Zalewski.
1: Dzień dobry. To 19-letni uczeń dokonał krwawego ataku w szkole w Ostrołęce. Ranił nożem dzieci i dorosłych. Trzeba ponownie zbadać ten grunt. Analizy gleby w Chałdzie żądają władze Rudy Śląskiej. Usypisko nosi nazwę Pokój, ale wywołuje wielki niepokój w związku z testami gruntu. Interweniuje reporterka RMF FM. Pytaliście o dyskopatię? Odpowiada ekspert. Osiem osób, w tym pięcioro dzieci, zranił nożownik w zespole szkół zawodowych w Ostrołęce na Mazowszu. Jak podawaliśmy w faktach RMF FM, napastnik to 19-letni uczeń. Nasz reporter Krzysztof Zasada zdobył nową informację. Krzysztofie, po pierwsze, w jakim stanie są ranni?
2: No to dopiero lekarze określą szczegółowo stan zdrowia poszkodowanych. Jak powiedział mi Adrian Stupski z Ostrołęckiej Straży Pożarnej, która udzielała pomocy przedmedycznej ofiarom nożownika, mają głównie rany cięte. Poszkodowani to pięcioro uczniów oraz trzy osoby dorosłe.
3: Znaczy, w momencie przekazywania zespołu ratownictwa medycznego osoby były przytomne. Co do obrażeń, nie mam takich informacji.
2: Do ataku doszło tuż po 11:00. Napastnik zaatakował podczas zajęć lekcyjnych, mówił Tomasz Żerański z ostrołęckiej policji.
4: Cały czas to jest przedmiotem weryfikacji, czy mówimy o jednej klasie, czy o więcej.
2: Po ataku napastnik uciekł, policjanci zorganizowali obławę, dodał.
4: Po zaledwie 25 minut od zgłoszenia został on zatrzymany przez ostrołęckich policjantów w rejonie plaży miejskiej w Ostrołęce.
2: 19-letni uczeń tej szkoły także wymagał pomocy medycznej.
1: Krzysztofie, a co teraz dzieje się w szkole?
2: Ona jest zabezpieczona przez kilkudziesięciu policjantów i dodatkowo 30 strażaków. Uczniowie i kadra są w budynku. Do pracy ruszyli policyjni psychologowie, którzy rozmawiają z młodymi ludźmi o tym, co się wydarzyło. Trwa równolegle wyjaśnianie motywów działania nożownika.
1: Zdjęcia z Ostrołęki, w tym z zatrzymania 19-latka, mamy na rmf24.pl.
5: Fakty z Górnego Śląska.
1: Dodatkowych badań gruntu domagają się władze Rudy Śląskiej od spółki restrukturyzacji kopalń, która odpowiada za rekultywację Chałdy Pokój. Niedawno opublikowane wyniki analizy gleby Chałdy dowodzą zanieczyszczenia terenu m.in. arsenem, kadmem, ołowiem i cynkiem. Reporterka RMF FM w wozie satelitarnym jest od rana w pobliżu tego usypiska na linii Anna Kropaczek. Dzień dobry, Anno.
6: Jestem, dzień dobry.
1: Jaki obszar według miasta powinien zostać przebadany?
6: Chodzi o teren przyległy do Chałdy, a przede wszystkim o ogródki działkowe, które tam się znajdują.
7: Podejrzewamy, że tam także może być problem, jeżeli chodzi o potencjalne przekroczenia norm różnych pierwiastków.
6: Mówi rzeczniczka magistratu Agnieszka Piekosz-Chałczyńska. O zbadanie gleby na terenie ogródków już wiosną, przed sezonem, wnioskowali do SRK działkowcy. Jak powiedział mi kierownik Polskiego Związku Działkowców w Rudzie Śląskiej, Sławomir Barwiak, spółka nie widziała wówczas potrzeby wykonania takich badań.
8: Działkowicze normalnie uprawiali, siali i sadzili. Dobra, które się tam wyprodukowały, urosły, zostały skonsumowane przez działkowiczów.
6: A teraz, kiedy już wiadomo, że grunt na Chałdzie jest mocno zanieczyszczony metalami ciężkimi, działkowcy ponownie zażądali analizy gleby i wody na terenie ogródków oraz owoców i warzyw tam uprawianych.
1: Interweniujemy i informujemy. Jak już podawaliśmy, Henri Kagan z Francji i Kenzo Soai z Japonii zostali laureatami tegorocznej Nagrody Nobla w dziedzinie chemii. A wyróżniono ich za badania asymetrycznej syntezy organicznej. To trzeba wytłumaczyć. W studiu ze mną Grzegorz Jasiński. Witamy serdecznie ponownie. No można, Grzegorz, powiedzieć, że laureaci odkryli jedną z tajemnic życia.
9: No owszem, wiele związków chemicznych istotnych dla życia występuje w dwóch formach, będących swymi lustrzanymi odbiciami. Choć są niemal identyczne, jak lewa i prawa dłoń, tylko jedna z nich pasuje do funkcji biologicznych organizmu, podczas gdy druga może być nieaktywna albo nawet szkodliwa. Tegoroczni laureaci odkryli, jak w reakcjach chemicznych można osiągnąć przewagę, a w końcu stuprocentową wyłączność jednej wersji, co ma kluczowe znaczenie choćby dla przemysłu farmaceutycznego. Przy okazji wskazali, jak mogło się to wydarzyć u początków życia na Ziemi.
1: A jutro informacja dla tych, którzy czują chemię do książek. O tej porze poznamy laureata Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. Dyskopatia to dzisiejszy temat naszego cyklu Twoje zdrowie. Na Wasze pytania odpowiadał dr Mariusz Siergi, specjalista ortopedii i traumatologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie. O co najczęściej pytali słuchacze?
3: Znaczy, w momencie przekazywania zespołu ratownictwa medycznego osoby...
10: O bóle kręgosłupa, o bóle odcinka lędźwiowego. Gdzie się zgłosić? Czy się zgłosić? Czy do lekarza? Czy przeczekać?
11: A czy zawsze operacja jest potrzebna, też pytali?
10: Odwrotnie, rzadko jest potrzebna, chyba że sprawa jest urazowa i oczywista, natomiast w takich przewlekłych bólach długa droga do decyzji o zabiegu operacyjnym.
1: Z lekarzem rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. Zawsze możecie na nas liczyć. Informujemy i radzimy.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Popołudniowy program w RMF 24. Cały czas zbieramy informacje w sprawie ataku nożownika w Ostrołęce. Wcześniej jednak wrócimy do groźnego incydentu na białorusko-łotewskiej granicy. Razem z nami będzie profesor Maciej Milczanowski z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Kuba Śliwiński, bądźcie z nami.

0: Popołudniowy program w radiu RMF24, w którym wracamy do incydentu na granicy z Łotwą. Szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych tego kraju, Janis Dąbrawa, powiadomił o szczególnie agresywnej próbie przekroczenia granicy białorusko-łotewskiej przez grupę 20 nielegalnych migrantów i ich uzbrojoną eskortę. Członkowie tej eskorty usiłowali przepchnąć migrantów i grozili żołnierzom. A razem z nami w radiu RMF24 jest profesor Maciej Milczanowski, kierownik Zakładu Studiów nad Wojną Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Panie profesorze, zapytam wprost, po co Białoruś, a więc i Rosja to robią?
1: No, to są działania znane przecież u nas już od dłuższego czasu i taka próba destabilizacji sytuacji na granicy ma kilka bardzo dobrych celów i bardzo łatwych i tanich tak naprawdę z perspektywy działania służb, państwa. Są to bardzo tanie metody na po pierwsze testowanie naszych rozwiązań, naszych służb, pokazywanie być może niesprawności albo przynajmniej propagandowo pokazywanie niedziałania tak zwanego Zachodu, czyli znowu migranci wpływają, Zachód nic z tym nie robi, to jest znany temat, który także pobrzmiewa w naszych przecież środkach przekazu często, więc bardzo rezonuje. No i trzecie, to bardzo skutecznie rozbija społeczeństwa europejskie, bo ta sytuacja z migrantami, no to jest jeden z głównych tematów przecież, który ogniskuje spór wewnętrzny w wielu państwach europejskich i nasilanie takich działań bardzo łatwo atomizuje te społeczeństwa, co potem w rosyjskich mediach pokazuje się jako znak triumfu, że proszę, my sobie radzimy świetnie ze wszystkim problemami, a Zachód upadły, zniszczony, tak, zgniły, jak to Dugin pisze. No to jest jakby kontrast dla tej porządnej, tradycyjnej Rosji.
0: A czy to, co się stało na Łotwie, może mieć związek z wyborami parlamentarnymi w tym kraju, które przecież odbyły się kilka dni temu?
1: Tak, no bo jeżeli pan pyta o zwyczajowe cele, to no to je wymieniłem, ale oczywiście sytuacja w tej chwili bardzo się zmienia i szczególnie właśnie państwa bałtyckie są zagrożone różnymi działaniami. Już ten próg wojny coraz wyżej jest umieszczany przez Rosję i coraz więcej takich zagrożeń już bardzo realnych. Zresztą sam Putin coraz bardziej otwarcie mówi o różnych problemach dotyczących rzekomo Rosjan w państwach bałtyckich. Najczęściej wymienia tutaj Estonię, ale wydaje mi się, że tutaj no, ta presja na wszystkie te trzy państwa jest budowana po to, żeby no, jakby też troszeczkę nie dać jasnej wskazówki, gdzie jakieś działania kolejne mogą nastąpić, więc tutaj oczywiście ta presja jest budowana w taki sposób, żeby budować to poczucie zagrożenia no i w dowolnej chwili móc zadziałać no, bardziej dynamicznie jeszcze.
0: Na moment wróćmy do sprawy migrantów. Panie profesorze, czy wschodniej flance NATO grozi jakaś nowa fala migracji koordynowanej właśnie przez białorusko-rosyjskie służby?
1: No właśnie, to jest też chyba kwestia złożona tej gry pomiędzy też Białorusią a Rosją. Wydaje mi się, że Białoruś nie jest zainteresowana taką grą, bo Łukaszenka obawia się zarówno, wydaje mi się, że on w dużej mierze bardziej widzi zagrożenie ze strony Putina niż Zachodu, bo Putin zapewne chciałby mieć kogoś bardziej spolegliwego w Białorusi, więc on obawia się Putina i jego służb, dlatego właśnie tak bardzo często wymienia szefów swoich służb. Ale oczywiście no, zbyt mocno uzależnił się już dużo wcześniej od Rosji, żeby móc teraz jakiekolwiek samodzielne decyzje podejmować. Także na pewno są to działania wspólne, no bo służby rosyjskie tutaj są decydentem i to, co w Rosji się postanawia, no to Białoruś realizuje. Tutaj wydaje mi się, że jeżeli no właśnie z tego, co mówię, wynika, że nie należy moim zdaniem spodziewać się inicjatywy po stronie Białorusi. Ta inicjatywa musi być po stronie Rosji, bo Białorusi w żaden sposób się nie opłaca takie konfliktowanie z Europą.
0: Wróćmy na polskie podwórko. Panie profesorze, co z takich zdarzeń wynika dla naszego kraju? Jak my powinniśmy chronić swoje granice? I pytanie, jak reagować na takie incydenty?
1: właśnie, tutaj to jest rzeczywiście bardzo istotny problem, bo my w Polsce budujemy Tarczę Wschód, budujemy różnego rodzaju zapory na granicy i to, no to dobrze, no bo my musimy widzieć też nie tylko dramat migrantów, których się przepycha, często oszukuje gdzieś w krajach, z których się ich zabiera i przepycha przez granicę, ale musimy też widzieć, no niestety, wszelkie inne zagrożenia, w tym wojenne, i dlatego ta granica i z Białorusią, i z Rosją, no musi być uszczelniana i musi być jak najbardziej strzeżona i rozbudowywane muszą być systemy ochrony tej granicy, to nie tylko strzeżona w sensie straży granicznej i dlatego to jest bardzo uzasadnione, no ale moim zdaniem jednocześnie w sytuacjach, kiedy już gdzieś tam ci migranci się przedostaną, no musimy pokazywać, że jesteśmy państwem cywilizowanym i odpowiednio reagować na to i wydaje mi się, że mamy do tego odpowiednie służby, odpowiedni potencjał, odpowiednich ludzi, żeby nie traktować migrantów, którzy są bronią w rękach Rosji, to jednak traktować ich po ludzku.
0: Na koniec króciutko, granica bardziej strzeżona, czy granica jednak zamknięta?
1: Granica moim zdaniem zamknięta i bardzo strzeżona. I no tu już nie ma w tej chwili półśrodków, dlatego że Rosja szuka nowych rozwiązań, szuka zaangażowania w inne konflikty, żeby osłabić pomoc dla Ukrainy. Absolutnie priorytetem jest Donbas, ale w tym celu mogą robić bardzo różne rzeczy nieprzewidywalne, dlatego tu absolutnie powinniśmy zero-jedynkowo traktować samą granicę i same działania służb. Mówię, nie dotyczy to do końca ludzi, których się wykorzystuje jako narzędzie, jako broń.
0: Kierownik Zakładu Studiów nad Wojną Uniwersytetu Rzeszowskiego, profesor Maciej Milczanowski, był razem z nami w radiu RMF 24. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję uprzejmie.
2: Tu radio RMF 24.
0: A już za chwilę w naszym popołudniowym programie wrócimy do tematu ataku nożownika w Ostrołęce. Bądźcie z nami, bądźcie blisko radia RMF 24.

To jest popołudniowy program w radiu RMF24. Sprawdzamy nowe fakty o ataku przy użyciu ostrego narzędzia w szkole ponadpodstawowej w Ostrołęce. Poszkodowanych zostało tam 8 osób. Oświadczenie w tej sprawie wydał prezydent miasta Paweł Niewiadomski. Jak napisał, najważniejsza informacja jest taka, że sytuacja została opanowana, a sprawca został zatrzymany. W trosce o bezpieczeństwo uczniów i pracowników ZSZ nr 4 zostało zamknięte. Jednocześnie wydałem dyspozycję, aby we wszystkich pozostałych szkołach prowadzonych przez miasto Ostrołęka nie wpuszczać na teren placówek osób postronnych, napisał Paweł Niewiadomski. A ja przypomnę, że z raportu ratowników wynika, że poszkodowanych jest nawet 9 osób. Wcześniejsze doniesienia mówiły, że rannych zostało co najmniej 7 osób, w większości to uczniowie, ale także jedna z nauczycielek. A o tej sprawie piszemy na naszym portalu rmf24.pl i oczywiście będziemy do niej wracali w naszym popołudniowym programie.

0: 13.30 wybiła, czas na fakty. Marcin Czarnobielski. Cały czas śledzimy sytuację w Ostrołęce. Jak wiecie z faktów, w tamtejszym zespole szkół zawodowych doszło do ataku nożownika. Rannych zostało 8 osób, napastnik to uczeń tej szkoły. Informacje w tej sprawie na bieżąco podajemy w radiu RMF24.
1: Śledzimy fakty.
0: Po wtorkowych protestach francuscy uczniowie zapowiadają dalsze blokady szkół. Domagają się od rządu większych nakładów finansowych na edukację. Mam na myśli kwestie związane z wyposażeniem i warunkami dla uczniów. Widzimy, że w szkołach publicznych mury się kruszą, brakuje nauczycieli, a wielu z nich przebywa na zwolnieniach. Tak nie powinno być, ponieważ uniemożliwia to młodzieży zdobycie wykształcenia na tym samym poziomie, podczas gdy w szkołach prywatnych wszystko jest w porządku, powiedział Gabriel Filier, uczeń jednego z prywatnych liceów. Według rządowych danych we wczorajszych demonstracjach uczestniczyło ponad 250 tysięcy osób. W kilku miastach doszło do starć z policją. Auri Kagan z Francji i Kenzo Soai z Japonii zostali laureatami tegorocznej Nagrody Nobla z Chemii. Nagrodzono ich za badania nad chiralnością. Dr Dawid Myśliwiec, popularyzator nauki i twórca kanału Uwaga Naukowy Bełkot, tłumaczył na naszej antenie, na czym polega to zjawisko.
2: Jeżeli spojrzymy na nasze dłonie, to zorientujemy się, że one są swoimi odbiciami lustrzanymi. Co to oznacza? Oznacza to, że możemy je ze sobą złożyć i wydaje się, że pasują, ale kiedy spróbujemy je nałożyć jedna na drugą, to kciuki będą sterczały w przeciwne strony. I to jest przypadek czegoś, co jest swoim odbiciem lustrzanym, ale jest nienakładalne. Czyli ta sama cząsteczka występuje w dwóch odmianach, które są swoimi odmianami, odbiciami lustrzanymi.
0: Taką cząsteczką, jak mówi Dawid Myśliwiec, jest na przykład kwas askorbinowy. Tylko jedno z jego odbić lustrzanych to witamina C. Drugie w ogóle nie działa na organizm człowieka. A teraz informacja, która zainteresuje pasażerów podwarszawskiego lotniska Chopina. Port zyskał 6 nowych stanowisk dla samolotów.
3: No te płyty tak naprawdę dają możliwość postawienia samolotu. Tego brakuje, bo dzisiaj możemy ustawić około 90 samolotów na lotnisku Chopina. Wiadomo, że one nie stoją cały czas, te samoloty muszą latać, ale już brakowało. Mamy tu miejsca do odladzania, więc operacyjnie również to się wpisuje w to zwiększenie przepustowości i lotniska Chopina.
0: Mówił wiceprezes Polskich Portów Lotniczych Marcin Daniu. Nie mineralna, a kranówka do stolika. Wodociągowcy w Poznaniu wspólnie z restauratorami ruszyli z promocją wody z kranu w ramach kampanii Kranówka Poznańska.
4: Chcemy upowszechniać ten prosty, dobry zwyczaj. Po pierwsze picia wody z kranu, po drugie serwowania darmowej kranówki klientom w lokalach gastronomicznych. I my jako wodociągi i branża gastronomiczna mamy już przygotowaną stronę internetową z pewną mapą interaktywną.
0: Wyjaśniał w RMF Max rzecznik wodociągów Przemysław Ciupka.

0: Radiu RMF24 zbieramy najnowsze informacje o tym, co zdarzyło się w Ostrołęce. W wyniku ataku przy użyciu ostrego narzędzia poszkodowanych zostało 8 osób. Na linii jest prezydent miasta Ostrołęki, pan Paweł Niewiadomski. Dzień dobry, panie prezydencie.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa.
0: Przede wszystkim, co wiadomo o stanie osób, które ucierpiały w wyniku tego zdarzenia?
1: Z informacji przeze mnie posiadanych na chwilę obecną, dwie osoby przebywają w szpitalu w Łomży, 6 osób poszkodowanych plus sprawca w szpitalu w Ostrołęce. Z informacji, które również posiadam, żadnemu z poszkodowanych nie ma tutaj zagrożenia życia.
0: A jakie informacje o przebiegu zdarzenia, o samym sprawcy dotarły do pana? Jak to wszystko wyglądało od początku?
1: To znaczy, informację dostałem dość szybko od dyrektora Biura Zarządzania Kryzysowego i wiceprezydent, która jest na miejscu, koordynuje całą sytuację. Ja przerwałem wizytę w Krakowie, w trybie pilnym wracam do Ostrołęki. Natomiast informacje dość szybko napłynęły, szybka reakcja służb. Sprawca został w ciągu 25 minut zatrzymany, bo uciekł z miejsca zdarzenia. Na miejscu w chwili obecnej pracują służby, technik kryminalistyki zabezpiecza ślady i dowody. Są prowadzone również działania z przesłuchaniem świadków tego zdarzenia i bliższych szczegółów na temat motywacji i przyczyn takiego zachowania na chwilę obecną nie są jawne, pewnie z uwagi na tajemnicę toczą słuchaniem świadków tego zdarzenia i bliższych szczegółów na temat motywacji i przyczyn takiego zachowania na chwilę obecną nie

0: poradnik psychologiczno-pedagogiczny w Ostrołęce i każdy, nie tylko uczeń z zespołu szkół zawodowych nr 4 czy rodzic, ale każdy uczeń w ostrołęckiej szkole czy nawet mieszkańc, jeżeli takiego wsparcia psychologicznego będzie potrzebował w związku z tą sytuacją, która wydarzyła się w Ostrołęce, taką pomoc otrzyma.
1: Wróćmy jeszcze do samej tej tragicznej sytuacji. Panie prezydencie, co wiadomo o okolicznościach zatrzymania sprawcy i o samym sprawcy?
0: Ja mam tylko informację, to co mam komunikat przekazany przez komendanta miejskiego policji, że sprawca został zatrzymany na plaży miejskiej, również posiadał rany, natomiast bliższych szczegółów z uwagi na toczące się postępowanie na chwilę obecną również nie posiadam.
1: A my w radiu RMF24 oczywiście będziemy pilnie śledzili tę sprawę. Razem z nami w popołudniowym programie był prezydent miasta Ostrołęki, pan Paweł Niewiadomski. Bardzo dziękujemy.
0: Dziękuję bardzo.
2: Radio RMF24.

Tu radio RMF24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Amerykański sekretarz stanu Marco Rubio oświadczył dzisiaj w Atenach, że USA i Grecja uruchamiają nowy system wymiany informacji związanych ze zwalczaniem terroryzmu. Marco Rubio podkreślił też, że Grecja jest szczególnie narażona na zagrożenia związane z masową migracją i handlem ludźmi. Określił on Grecję jako niezastąpionego partnera NATO i nazwał ją filarem stabilności w regionie oraz filarem dla obecności USA w regionie, przekazał portal gazeta Katimerini. Grecja zamierza zakupić więcej amerykańskiej broni i sprzętu, w tym systemy walki radioelektronicznej dla 20 zamówionych już samolotów F-35, przypomniała agencja DPA.

0: Szara codzienność czy amerykański sen? Najpotężniejsze państwo świata czy kolos na glinianych nogach? Taka Ameryka.
1: Prezydent wezwał wcześniej władze Kanady, by jak to ujął, podporządkowały się amerykańskim żądaniom. Ale premier Kanady Mark Carney mówi, nie ma na to zgody.
0: Jak naprawdę żyje się w Stanach Zjednoczonych? O tym zza oceanu raportuje Lidia Krawczuk. W każdą sobotę po 16 w radiu RMF 24.

0: Coraz bliżej godzina 14. Pora na fakty RMF FM. Bogdan Zalewski.
1: Kłaniam się. 8 osób ranionych nożem przez 19-latka. Napastnik też się zranił, zanim go zatrzymano. Nowe szczegóły ataku w szkole w Ostrołęce uzyskał dziennikarz RMF FM. Kogo August Hanning mógł zdekonspirować? Skandal szpiegowski z byłym szefem niemieckiego wywiadu wywołał nerwową reakcję nie tylko w jego ojczyźnie. Afgańskie piekło w relacjach polskich żołnierzy. Ćwierć wieku minęło od tej natowskiej misji. 19-letni napastnik, który atakował nożem ludzi w szkole w Ostrołęce, zranił też dwie osoby poza placówką, ustalił reporter RMF FM. Do szpitali trafiło 8 osób, w tym 5 uczniów, a także sam agresor. Nasz dziennikarz Krzysztof Zasada ponownie w faktach RMF FM. Witamy serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: Z nowymi szczegółami. Co wiadomo, Krzysztofie, o zranionych poza szkołą?
2: To dwie postronne, dorosłe osoby, na które 19-latek natknął się, uciekając ze szkoły w stronę rzeki. Policjanci natrafili na niego w rejonie plaży miejskiej. Przed zatrzymaniem napastnik się zranił. Trwa wyjaśnianie motywów jego działania. Natomiast w szkole wciąż przebywa kilkudziesięciu uczniów. Pracują z nimi psychologowie, mówił mi Tomasz Żerański z ostrołęckiej policji.
3: Są tam również policjantki z zespołu do spraw nieletnich, które mają bardzo dobry kontakt z młodzieżą. Przesłuchujemy świadków, wykonujemy czynności procesowe, oględziny miejsca zdarzenia.
2: Do tego zabezpieczony jest miejski monitoring, a przypomnę, do szpitala trafiło 8 osób ranionych przez nożownika. Wciąż czekamy na oficjalne informacje na temat tego, w jakim są stanie. Poza nimi do szpitala trafił także napastnik. W jego przypadku wiadomo, że rany nie zagrażają jego życiu.
1: Paliwa będą jutro nieco tańsze niż dzisiaj. Minister energii podał najnowsze ceny. Od północy podstawowa benzyna będzie mogła kosztować nie więcej niż 6,83. To o 3 grosze mniej niż wczoraj. Za diesla natomiast zapłacimy maksymalnie 7,74. To 6 groszy mniej niż obecnie. Agenturalna afera za Odrą wywołuje nerwowe reakcje. Niemieccy śledczy podejrzewają, że zatrzymany były szef niemieckiej federalnej służby wywiadowczej August Hanning na podstawie tajnych informacji przygotowywał analizę dla wywiadu Azerbejdżanu. Tygodnik Der Spiegel stwierdza też, że aresztowanie byłego szefa BNT jest szokiem dla niemieckiego aparatu bezpieczeństwa. Zarazem podejrzane biznesy doradcze 80-letniego Hanninga były znane od lat i budziły poważne wątpliwości w rządzie RFN. Pracował on dla wątpliwych klientów, w tym dla rosyjskich oligarchy Olega Deripaski. Brytyjskie agencje wywiadowcze próbują ustalić, czy ich agenci nie zostali zdekonspirowani przez Hanninga, podał Daily Telegraph. Podobne przeglądy zostaną prawdopodobnie przeprowadzone przez wszystkich partnerów i sojuszników Niemiec. Dziś mija 25 lat od wybuchu wojny w Afganistanie. 7 października 2001 roku Amerykanie i Brytyjczycy rozpoczęli bombardowanie pierwszych obiektów talibów i Al-Kaidy. Rok później do walk dołączył polski kontyngent. W faktach reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, jak nasi żołnierze wspominają tę operację?
4: W Afganistanie było piekielnie niebezpiecznie, ale wiele się dzięki tej operacji nauczyliśmy. Niestety, często tracąc przy tym zdrowie, a w wielu przypadkach także życie kolegów, mówił mi kapitan Jacek Domański.
5: Duży nacisk nakładaliśmy na szkolenie właśnie w terenie zurbanizowanym, gdzie się poruszaliśmy tak zwanym tym wagonikiem podchodzenia do pomieszczeń. W Afganistanie pokazało to, że to jednak to się nie sprawdza i generalnie musimy to szybko zmienić. Podejście takim wagonikiem to jeden przeciwnik mógł położyć cały ten wagonik.
4: W czasie wojny w Afganistanie zginęło 44 Polaków, 43 żołnierzy i medyk.
6: Twoje zdrowie w faktach RMF FM. Porady specjalistów.
1: Siedzący tryb życia i brak ruchu może sprzyjać dyskopatii. Zwracamy na to uwagę w naszym cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM. Dlatego ważne, żebyśmy nawet w domu wykonywali odpowiednie ćwiczenia, aby potem nie bolały nas plecy.
7: Biodro jest naszym tutaj najważniejszym stawem. W pozycji siedzącej niestety te pośladki są rozleniwione, no i później bolą czy plecy, czy kolana. Najważniejsze, wiercić się przed biurkiem.
8: W co warto się wyposażyć? Jakieś takie narzędzia do ćwiczeń?
7: Roller do masażu.
8: Jakie ćwiczenia wykonywać?
7: Rolowanie mięśnia czworogłowego, zginaczy bioder, pasma biodrowo-piszczelowego, rozciąganie grupy zginaczy bioder i aktywacja mięśnia pośladkowego.
1: Radził w rozmowie z naszym reporterem Piotrem Bułakowskim fizjoterapeuta Maciej Lasocki. Więcej porad mamy na rmf24.pl w zakładce Zdrowie. Powierzcie się trochę i wejdźcie na naszą stronę.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Południe z RMF 24. Zbieramy dla Was najnowsze informacje i kolejne komentarze po ataku nożownika w szkole w Ostrołęce. Już za chwilę będzie z nami pułkownik Andrzej Kruczyński, były oficer Gromu. Kuba Śliwiński, bądźcie blisko, bądźcie z nami.

0: Radiu RMF 24 mamy jeszcze więcej informacji i komentarzy. Wracamy do zdarzenia w Ostrołęce. 19-letni napastnik, który atakował nożem ludzi w szkole w Ostrołęce, zranił też dwie osoby poza placówką. Mówiliśmy o tym w Faktach RMF FM. Do szpitali trafiło 8 osób, w tym 5 uczniów, a także agresor. O tym zdarzeniu porozmawiam teraz z moim gościem, którym jest pułkownik Andrzej Kruczyński, były oficer GROMu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Panie pułkowniku, dlaczego dochodzi do takich zdarzeń? Czy my jesteśmy w stanie to w jakikolwiek sposób wytłumaczyć?
1: Dobre pytanie. Myślę, że odpowiedź będzie bardzo, bardzo tak trudna. Ktoś kiedyś powiedział, że żył w ciekawych czasach. Te czasy są ciekawe, zarazem niebezpieczne, łamane na niebezpieczne. My musimy się odnaleźć w tych czasach, zwłaszcza takie miejsca jak placówki, tak, szkolne, czy to będą szkoły podstawowe, czy będą ponadpodstawowe, czy nawet uczelnie wyższe. No muszą być jak gdyby mentalnie przygotowane na tego typu sytuacje. Zawsze na pierwszym miejscu jest prewencja, profilaktyka, tak, służby tutaj roztaczają jakieś parasol ochronne, starają się na etapie planowania, tak, wyłuskać, dojść do pewnej sytuacji i zapobiec takim zdarzeniom, ale nie zawsze się uda, a nawet jak się nie uda, to też nie możemy wywiesić białej flagi, tylko coś musimy zrobić do przyjazdu wytrawnych graczy, służb, tylko musimy mieć z tyłu głowy zakodowane, że te służby, w zależności to się będzie działo, nie zjawią się w 5, w 10 czy 12 minucie, bardziej kilkanaście w wariancie optymistycznym, czy kilkadziesiąt. Czyli podpowiedź jest taka, my musimy zarządzić sytuacją kryzysową, taką czy inną, robić rzeczy mądre, przemyślane, ratować ludzi, tak jak było w tym przypadku, bo były osoby ranne, poszkodowane, do czasu przyjazdu tych wytrawnych po prostu graczy. No to jest wielkie zadanie, wielka odpowiedzialność, ale do tego jesteśmy się w stanie przygotować, moim skromnym zdaniem. Tylko tu trzeba szereg przedsięwzięć wziąć, no, poczynić szkoleniowych, innych, wyposażyć się w pewne rzeczy, pewne umiejętności, tak, kompetencje, mieć sprzęt do ratowania zdrowia i życia.
0: Ale jeżeli chodzi właśnie o placówki szkolne, one powinny być bardziej chronione, po korytarzach powinni przechadzać się ochroniarze, jak to powinno wyglądać?
1: Nie dajmy się zwariować, no zdrowy rozsądek podpowiadałby, że one będą funkcjonować na określonych zasadach, ale zawsze coś można zrobić więcej, można spowodować, żeby ta selekcja, no, była na wysokim poziomie i żeby rzeczywiście do placówki, do szkoły wchodziły tylko osoby, które mają tak prawo tam być, powinny tam być, żeby tam nie trafiały się osoby tak postronne, no. Trudno tak zadbać też o takie bezpieczeństwo, żebyśmy na każdym, nie wiem, korytarzu mieli jakiegoś tak bodyguarda bardziej rasowego czy mniej rasowego, ale tak jak mówię, tutaj musi być komunikacja, tak, muszą być standardy postępowania, procedury, tak, na wypadek różnych sytuacji. Nam przeważnie sytuacje kryzysowe w szkole kojarzą się z atakiem, tak, z zagrożeniem pożarowym. No to każdy to przerabiał przynajmniej kilka, może kilkanaście razy w życiu. Tylko to może być odwrotność tej sytuacji, tak jak mowa o dzisiejszym, tak, zdarzeniu. Raczej nie będziemy wybiegać na korytarzu, nie będziemy tak szukać ratunku, żeby się gdzieś tam ratować, bardziej będziemy się zamykać w klasach, tworzyć tak zwaną, tak, barykadę, czekać na sygnał, kiedy ta sytuacja się zmieni, tak jak było w tym przypadku, że napastnik ucieka, wychodzi ze szkoły, wtedy rzeczywiście tak możemy wyjść i próbować coś więcej zrobić, ale do tego trzeba się przygotować.
0: I to
1: czyli
0: jest
1: kadra dydaktyczna, nauczyciele w pierwszej kolejności, oni powinni tutaj wieść jak gdyby prym. Jak oni będą świetnie przygotowani, to będą w stanie zarządzić sytuacją kryzysową, no, bazując na swoim takim doświadczeniu, wyposażeniu, no, wspierając się czasem nawet tymi dzieciakami. Jak mówimy o szkole ponadpodstawowej, to w każdej klasie są lepsi, gorsi i można nawet z tej klasy wyłuskać kilka osób, które są takimi nieformalnymi liderami i mogą pomagać w ogarnięciu, tak, sytuacji kryzysowej.
0: To przygotowanie jest tutaj słowem kluczem. Panie pułkowniku, ale można odnieść wrażenie, że coraz częściej dochodzi do zdarzeń z użyciem ostrego narzędzia. Jak to wytłumaczyć?
1: No myślę, że w sposób najprostszy. Takie ostre narzędzie, niebezpieczne narzędzie jest w każdym miejscu, w domu, w stołówce. Nie problem pozyskać takie narzędzie. Ile jest, tak, galerii handlowych, gdzie już na wejściu są takie wyeksponowane, no, tego typu, tak, ostre narzędzia, noże, scyzoryki. To wszystko jest do zdobycia. Z bronią na pewno byłoby tak gorzej. Nie jest to takie łatwe, nie jest to takie oczywiste, aczkolwiek też nie możemy tego wykluczyć. Przemycić do szkoły takie narzędzie bez wózań. można. Ja widziałem badanie sprzed kilkunastu miesięcy, no to około 15% dzieciaków w różnym wieku i szkoły podstawowe i podstawowe mają takie scyzoryki przy sobie. Bardziej to jest tak dla szpanu, dla zabawy, ale czasem to się wymyka spod kontroli, jakaś niewinna zabawa może się skończyć nieszczęściem i później konsekwencje są określone.
0: To jeszcze na koniec. W Wielkiej Brytanii obowiązują jedne z najsurowszych przepisów dotyczących noszenia i posiadania noży w miejscach publicznych. Panie pułkowniku, czy Polska powinna iść śladem Wysp Brytyjskich?
1: No, powiem tak, ciekawe rozwiązanie, tylko jeżeli my wprowadzamy jakieś obostrzenia, to my musimy to wyegzekwować. No pytanie, jak my to będziemy egzekwować? Fajnie wprowadzić zapisy, nie można nosić tego, musisz to zostawić w domu, ale jak będziemy to kontrolować? Także jeżeli będziemy mieli narzędzia, żeby rzeczywiście wprowadzić jakąś kontrolę, czy to będą szkoły, czy to będą uczelnie wyższe, no może to by było jeszcze do zrobienia, ale to nie jest takie proste, nie jest takie oczywiste. Ja bym bazował na takim zdrowym rozsądku, na przygotowaniu się takim mentalnym, na przygotowaniu się na te różne dziwne sytuacje, nietypowe sytuacje. My o tym mówimy już od 100 lat w Polsce. Nie jesteśmy żadną zieloną wyspą. W Polsce parę osób zginęło w placówkach oświatowych, szkołach i nawet w szkołach podstawowych. Także to będzie miało niestety ciąg dalszy. My musimy być na to przygotowani. My, mówiąc nauczyciele nie są od rozwiązywania wszystkich problemów, bo oczywiście oni muszą współpracować ze służbami, z innymi tutaj formacjami, czy terytorialnymi albo innymi, ale pierwsze minuty, tak jak powiedziałem wcześniej, będą na barkach nauczycieli. Oni muszą udźwignąć to, przeżyć, przetrwać, spowodować, żeby to się nie wymknęło pod kontroli, uratować tego, kogo możemy i czekać na przyjazd odpowiednich służb i wtedy przekazujemy im pałeczkę, oni będą widzieli, jak perfekcyjnie zarządzić tą sytuacją kryzysową. Dalej.
0: Były oficer GROMu, pułkownik Andrzej Kruczyński, był razem z nami w radiu RMF24. Bardzo dziękujemy za ten komentarz.
1: Dziękuję.

0: Radiu RMF24. Pora na nowe informacje dotyczące cen paliw. Ważna informacja na start. Nie musicie tankować dziś. Poczekajcie do jutra. Zgodnie z najnowszym obwieszczeniem ministra energii, maksymalne ceny wszystkich paliw będą jutro niższe niż dzisiaj. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,83 zł, benzyny 98 7,71 zł, a oleju napędowego 7,74 zł. Taką decyzję w sprawie maksymalnych cen paliw podjął minister energii. Oznacza to, że dla wszystkich paliw będą one niższe niż dziś. Dziś litr paliwa od 3 do 6 groszy więcej. Stacjom, które będą sprzedawać droższe paliwo, grozi do, uwaga, uwaga, miliona złotych kary. Dzisiejsze obwieszczenie to element pakietu ceny paliwa niżej. Jego trzecia odsłona obowiązuje od weekendu. A cel? Ograniczenie wzrostu cen na stacjach i obniżenie kosztów tankowania dla kierowców. A więcej o tym oczywiście piszemy na naszym portalu rmf24.pl.
1: Radio RMF24. Jeszcze więcej informacji.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Gospodarczy tydzień w radiu RMF24.
2: Tu spotykamy się z ekspertami, dzięki którym lepiej zrozumiemy, jak ekonomiczne realia kształtują naszą codzienność.
3: Jeżeli mówimy o finansowaniu oświaty od 30 lat, że to jest zadanie niedofinansowane, to wydaje mi się, że bez takich gruntownych zmian nie będziemy potrafili tego problemu rozwiązać.
1: Gospodarczy tydzień i Marek Teichman. Już jutro po 16:00, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

0: 14.30, to pora faktów. Marcin Czarnbilski. Wracamy do ataku nożownika w Zespole Szkół Zawodowych w Ostrołęce. Jak wiecie z faktów, rannych zostało co najmniej 8 osób. Napastnikiem był 19-letni uczeń tej szkoły, mówi prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski.
1: Sprawca został w ciągu 25 minut zatrzymany, bo uciekł z miejsca zdarzenia. Na miejscu pracują służby, technik kryminalistyki zabezpiecza ślady i dowody. Są prowadzone również działania z przesłuchaniem świadków tego zdarzenia.
0: Prezydent Paweł Niewiadomski mówił też na naszej antenie o pomocy psychologicznej dla uczniów i mieszkańców miasta.
1: Równolegle została uruchomiona akcja wsparcia psychologicznego tutaj, poradni psychologiczno-pedagogicznej w Ostrołęce i każdy, nie tylko uczeń z Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 czy rodzic, ale każdy uczeń w ostrołęckiej szkole czy nawet mieszkańcy, jeżeli takiego wsparcia psychologicznego będzie potrzebował w związku z tą sytuacją, która wydarzyła się w Ostrołęce, taką pomoc otrzyma.
0: Aktualne fakty z Ostrołęki cały czas w radiu RMF24. Teraz o ostatnim incydencie na granicy łotewsko-białoruskiej kilka dni po wyborach parlamentarnych na Łotwie. Grupa nielegalnych migrantów z uzbrojoną eskortą próbowała siłą przekroczyć granicę. Profesor Maciej Milczanowski, kierownik Zakładu Studiów nad Wojną Uniwersytetu Rzeszowskiego, mówił w radiu RMF24, że Polska powinna wzmocnić ochronę swoich granic.
2: Ta granica i z Białorusią, i z Rosją musi być uszczelniana i musi być jak najbardziej strzeżona i rozbudowywane muszą być systemy ochrony tej granicy, to nie tylko strzeżona w sensie straży granicznej, no ale moim zdaniem jednocześnie w sytuacjach, kiedy już gdzieś tam ci migranci się przedostaną, musimy pokazywać, że jesteśmy państwem cywilizowanym i odpowiednio reagować na to i wydaje mi się, że mamy do tego odpowiednie służby, odpowiedni potencjał, odpowiednich ludzi, żeby nie traktować migrantów, którzy są bronią w rękach Rosji, to jednak traktować ich po ludzku.
3: Fakty ważne dla kierowców.
0: Październik to czas najwyższy, żeby zacząć myśleć o zimie w kontekście naszych samochodów. Warto sprawdzić akumulator, wymienić płyn do spryskiwacza, no i opony. Choć nie ma konkretnego terminu, kiedy należy to zrobić.
4: Niestety nie ma konkretnej daty, kiedy najlepiej zmienić opony na zimowe. Tutaj warto obserwować prognozy pogody, szczególnie wartości temperatury. Jeżeli będą utrzymywać się na niższym poziomie przez dłuższy czas, to możemy uznać, że jest to właściwy moment. Letnie opony podczas niskich temperatur tracą swoje właściwości, stają się twardsze i tracą też przyczepność. Należy pamiętać, że opony zimowe nie służą tylko do jazdy po śniegu, ale przede wszystkim po mokrej, zimnej i śliskiej nawierzchni.
0: Radził kierowcom w RMF Max Wojciech Zeszot, oficer prasowy komendanta powiatowego policji w Pile. A kolejna porcja najświeższych faktów za niespełna pół godziny.

W Radiu RMF 24 wracamy do szokującej sprawy, która zdominowała nasz dzisiejszy program. Mamy dla Was nowe informacje w sprawie ataku w Ostrołęce. Do ataku przy użyciu ostrego narzędzia doszło w tamtejszym zespole szkół zawodowych numer 4. Sprawy, która zdominowała nasz dzisiejszy program. Mamy dla Was nowe informacje w sprawie ataku w Ostrołęce. Do ataku przy użyciu ostrego narzędzia doszło

0: okolicznościach zatrzymania sprawcy powiedział oficer prasowy komendanta miejskiego policji w Ostrołęce, nadkomisarz Tomasz Żerański.
1: Policjanci natychmiast po odebraniu zgłoszenia rozpoczęli poszukiwania sprawcy. W zaledwie 25 minut od zgłoszenia został on zatrzymany przez ostrołęckich policjantów w rejonie plaży miejskiej w Ostrołęce. Na miejscu cały czas trwają czynności, bierze w nich udział kilkudziesięciu ostrołęckich policjantów. Osoby, uczniowie, którzy w dalszym ciągu znajdują się wewnątrz budynku szkoły, są otoczeni opieką psychologa. Są tam również policjantki zespołu do spraw nieletnich, które mają bardzo dobry kontakt z młodzieżą. Przetłumaczymy świadków, wykonujemy czynności procesowe, oględziny miejsca zdarzenia, cały czas po to, aby jak najdokładniej wyjaśnić wszystkie okoliczności i motywy działania sprawcy.
0: Mówił nadkomisarz Tomasz Żerański. Piszemy o tym na naszym portalu rmf24.pl. Wrócimy do tego tematu w faktach o godzinie 15, a także po godzinie 15 w radiu RMF24.

0: W radiu RMF 24 teraz informacje ze świata piłki nożnej, które niestety, ale były do przewidzenia. Reprezentacja Polski spadła o jedną lokatę i zajmuje 37 miejsce w rankingu Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej. Biało-czerwonych wyprzedziła Szwecja. Najnowszy ranking został opublikowany dzień po zakończeniu tzw. okienka reprezentacyjnego. W przypadku drużyn z Europy była to rywalizacja w nowej edycji Ligi Narodów UEFA. A ja przypomnę, choć pewnie wolelibyśmy o tym jak najszybciej zapomnieć. Występująca w drugiej dywizji reprezentacja Polski pod koniec września zremisowała u siebie z Bośnią i Hercegowiną 0-0 oraz przegrała na wyjeździe ze Szwecją 1-3. Z kolei na początku października pokonała u siebie efektownie Rumunię 6-0 i uległa na wyjeździe Bośniakom 0-1. W czołowej czwórce rankingu z kolei nie zaszły zmiany, prowadzi mistrz świata Hiszpania przed wicemistrzem Argentyną, Francją oraz Anglią. Na piąte miejsce z siódmego awansowała Portugalia.
1: Radio RMF24.

0: Mamie.
1: Godzina 15, coraz bliżej. Czas na fakty RMF FM. Ma je dla Was Bogdan Zalewski.
2: Kłaniam się nisko i zapraszam. Pirotechnicy sprawdzą plecak nożownika w Ostrołęce. Przed szkołą jest reporter RMF FM. Doktor Dawid K. z zarzutem dużego oszustwa. Prokurator o skandalu w warszawskim szpitalu. Seria drogowych wypadków na Lubelszczyźnie, w Śląskiem i w Kujawsko-Pomorskim. Immunitetu zrzekł się poseł Bartoszewski. Wiceszefowi naszej dyplomacji grożą poważne konsekwencje. W faktach także październikowe plażowanie w podwrocławskim plenerze. Po ataku 19-latka na uczniów i nauczycieli w szkole w Ostrołęce na miejsce jadą pirotechnicy z Radomia, ustalili dziennikarze RMF FM. Przed zespołem szkół zawodowych numer 4 w Ostrołęce jest nasz wóz satelitarny. Łączymy się z naszym reporterem Michałem Radkowskim. Witamy serdecznie, Michale.
3: Dzień dobry, witam.
2: Pirotechnicy mają sprawdzić plecak napastnika. Wyjaśnij, z jakiego powodu.
3: Tak jest. Pirotechników wezwano po tym, jak w klasie, w której napastnik zaatakował nożem uczniów i nauczycieli, zostawił plecak, który po chwili zaczął się dymić. Uczniowie od razu zareagowali, plecak wyrzucili na zewnątrz przez okno. No i teraz ma być sprawdzony przez specjalistów, czy nie znajdują się w nim materiały wybuchowe. Szkoła tutaj cały czas jest odgrodzona taśmami. Dostępu do niej strzegą policjanci. W środku trwają przesłuchania świadków i uczniów, i nauczycieli. Przed szkołą mnóstwo mieszkańców, ale przede wszystkim uczniów w tej szkoły. Jest tu też 16-letnia Zuzia. Napastnika zna tylko z widzenia.
4: Nie było o nim głośno, nie rzucał się w oczy, był bardzo cichy. Z tego, co nam wiadomo, to z jego ust padły słowa, że chciałby, żeby w jego urodziny było głośno o nim. I dzisiaj ma urodziny.
3: Przypomnę, że rannych jest 8 osób, w tym, jak ustaliłem, wychowawczyni klasy 5 S, tej, do której chodził 19-latek. Z Ostrołęki Michał Radkowski.
2: Prokuratura ujawniła zarzut, jaki usłyszał wczoraj Dawid K. To młody lekarz bez specjalizacji, były działacz Koalicji Obywatelskiej, główny negatywny bohater wielkiej afery w warszawskim Szpitalu Południowym.
5: Jeden zarzut dotyczący popełnienia oszustwa w namieniu znacznej wielkości w kwocie 583 500 zł poprzez przedłożenie nierzetelnych faktur, przy pomocy których wprowadzono w błąd odpowiednie osoby w Szpitalu Południowym, które rozliczały te faktury. To spowodowało niekorzystne rozporządzenie mienia.
2: Jak dodaje rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Skiba, Dawid K. nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Mężczyzna wpłacił 200 tysięcy poręczenia majątkowego, zastosowano wobec niego tak zwane wolnościowe środki zapobiegawcze. A więcej o tym usłyszycie w kolejnych faktach.
6: Istotne informacje dla kierowców.
2: Mamy niestety tragiczne doniesienia z dróg. Dwie osoby zginęły w wypadku na krajowej drodze numer 78 w Porębie w Śląskiem. Zderzyło się tam 5 samochodów. Trasa jest nieprzejezdna. 4 osoby zostały ranne w wypadku na krajowej 19 na trasie Międzyrzec Podlaski, Radzyń Podlaski na Lubelszczyźnie. W pobliżu miejscowości Białka zderzyły się samochód osobowy i bus. Także ta trasa jest zablokowana. I jeszcze zablokowana autostrada A1 w Kujawsko-Pomorskim. Po zderzeniu osobówki i ciężarówki nie przejedziecie teraz w kierunku Gdańska pomiędzy węzłami Nowe Marzy i Warlubie. To fakty w RMF FM. Władysław Teofil Bartoszewski zrzekł się immunitetu. Jak ustalił dziennikarz RMF FM Tomasz Skory, poseł PSL i wiceminister spraw zagranicznych złożył właśnie odpowiednie oświadczenie. Śledczy chcą postawić Bartoszewskiemu zarzuty sprzeniewierzenia i ukrycia powierzonego mu majątku wartego kilkanaście milionów złotych. Politykowi ludowców grozi za to do 10 lat więzienia. W kalendarzu jesień, ale aura w wielu regionach naszego kraju nadal jak w lecie. Przenieśmy się w wyobraźni nad kąpielisko. Oto błękitna laguna w podwrocławskich Siechnicach. Nasza reporterka Martyna Szerwińska spotkała tam plażowiczkę.
7: Dzień dobry, widziałam, że przed chwilą pani moczyła nogi. Teraz leży na kocyku, opala się, a mamy już jesień.
8: Dawno nie było takiego października. Parę lat temu pamiętam, że też korzystałam właśnie. No i teraz to korzystam jeszcze z tej witaminy D3 prawdziwej. Po co tabletkami się...
7: Czyli zaklinamy jesień i mamy lato.
8: Ja bym mogła mieć cały czas. Lubię wodę, lubię piasek, ręcznik i plażę. Tak sobie marzę do listopada, do końca może tak być.
2: No to będziemy razem marzyć, pani Barbaro. Pozdrawiamy serdecznie. Witamina D3. Duża, dobroczynna dawka.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: AI. Późny
0: późnym popołudniem niemal w całym kraju będzie naprawdę pochmurno. Bardziej słonecznie jedynie w okolicach Bielska Białej i Krosna. Temperatura od 15 stopni Celsjusza w Gdyni, przez 20 w Łodzi i Warszawie, aż po 21 w Szczecinie i Katowicach. Warunki biometeorologiczne są dzisiaj naprawdę korzystne.
1: Popołudniowy program w RMF 24. W tej godzinie wrócimy m.in. do sprawy, o której słyszeliście w Faktach. Dawid K. ze Szpitala Południowego w Warszawie usłyszał zarzuty. Pilnie śledzimy także najnowsze doniesienia z Ostrołęki. Czekamy również na decyzję Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych. Kuba Śniewiński, z nami jesteście na bieżąco.

0: W Radiu RMF 24 mamy jeszcze więcej informacji i wracamy do głośnej afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Lekarz Dawid K. usłyszał zarzut oszustwa na mieniu znacznej wielkości w kwocie ponad 583 tysięcy złotych poprzez przedłożenie nierzetelnych faktur w Szpitalu Południowym. Poinformował dzisiaj rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Antoni Skiba.
1: Aktualnie w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie prowadzone są 4 śledztwa dotyczące nieprawidłowości w warszawskim Szpitalu Południowym. 2 z tych śledztw zostały wszczęte w czerwcu po pierwszych doniesieniach medialnych, po przeprowadzonych pierwszych czynnościach sprawdzających. Pierwsze śledztwo dotyczy oszustwa na szkodę warszawskiego Szpitala Południowego w związku z przedłożeniem nierzetelnych faktur i wyłudzeniem kwoty około 500 tysięcy złotych nienależnych poborów osiągniętych przez jednego z lekarzy. Jeśli chodzi o to postępowanie, w ciągu ostatnich 4 miesięcy zgromadzona została dokumentacja pracownicza nie tylko ze Szpitala Południowego, ale również ze Szpitala Brudnowskiego, z różnych przychodni, szkół wyższych, w których lekarz był zatrudniony. Zabezpieczono dokumenty z Rady Dzielnicy Ursynów. Zwrócono się do stacji telewizyjnych o przesłanie płyt z nagraniami określonych programów, w których miał występować lekarz. Przesłuchano również niezbędnych świadków związanych z rozliczaniem składanych. Uzyskano ponadto wszelkie możliwe dane elektroniczne, które były do uzyskania.
0: Mówił rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Antoni Skiba. Jak dodał, przeprowadzono szczegółową analizę tej sprawy.
1: W oparciu o te bardzo szerokie dane zlecona została i uzyskana przez zlecona CBA i sporządzona przez CBA analiza wszystkich tych informacji, danych, zeznań. Informacje, które zostały uzyskane, a wynikają z tej analizy, wykazują, że w wielu przypadkach lekarz Dawid K. nie przebywał, pomimo deklarowania w dokumentacji składanej do rozliczenia faktur, nie przebywał w miejscu pracy na terenie Szpitala Południowego. W skrajnych przypadkach mamy potwierdzenie, że przebywał albo poza Warszawą, albo nawet poza granicami państwa polskiego.
0: O czym mówił rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Antoni Skiba.
2: RMF 24.

0: jest popołudniowy program w radiu RMF24. Państwa członkowskie Unii Europejskiej prowadzą poufne rozmowy na temat reakcji wspólnoty na zmasowane ataki hybrydowe ze strony Rosji, które mogłyby skutkować ofiarami śmiertelnymi. Przekazał dzisiaj portal Politico. Jak wyjaśnił, rozmowy na temat scenariusza kryzysowego odbywają się od kilku tygodni na niejawnych posiedzeniach ambasadorów 27 unijnych państw. Dyskusje przybrały na sile po wykryciu drona z ładunkiem wybuchowym na lotnisku w Lipsku w sierpniu bieżącego roku, a także po pożarze w polskiej stacji łączności Starlink oraz próbach umieszczenia ładunków zapalających w przesyłkach lotniczych w Unii i Wielkiej Brytanii. Zdaniem Politico, w przypadku śmierci obywateli państw Unii Europejskiej lub NATO w wyniku ataku, presja wywierana na obie organizacje będzie niezwykle silna. Jednocześnie przygotowania wspólnoty do takiego scenariusza już teraz wywołują dyskusję na temat podziału kompetencji między Unią Europejską i Sojuszem. Rozważane przez wspólnotę mechanizmy obejmują wysyłanie unijnych zespołów reagowania kryzysowego, uruchamianie awaryjnych środków finansowych dla poszkodowanych państw oraz koordynację komunikacji kryzysowej na najwyższym szczeblu unijnym. Planowane działania Unii wywołują jednak spory dotyczące dublowania kompetencji z NATO.
1: Tu Radio RMF24. Radio informacyjne.

0: 15.30, czas na najnowsze fakty. Bogdan Zalewski.
1: Noszownik z Ostrołęki był notowany za posiadanie niewielkiej ilości narkotyków. Przed południem 19-letni uczeń zaatakował kolegów i nauczycieli z zespołu szkół zawodowych nr 4. Wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski doprecyzował liczbę rannych.
2: Zostało poszkodowanych łącznie ze sprawcą 10 osób, z czego 9 trafiło do szpitali. Było to 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne. I tak jak wspomniałem, dodatkowo sprawca, który też dokonał samookaleczenia.
1: W Ostrołęce jest dziennikarz RMF FM. Kolejna reporterska relacja już za pół godziny. Warto inwestować w diagnostykę choroby Alzheimera i wcześniej wprowadzać dostępne terapie, przekonują naukowcy z Uniwersytetu Południowej Kalifornii. Doniesienia przynosi Grzegorz Jasiński.
3: Witam ponownie.
1: Tym razem uczeni mają na myśli nie tylko zdrowotne, ale i konkretne finansowe zyski.
3: Bardzo konkretne. Ich analizy potwierdzają, że wcześniejsze rozpoczęcie leczenia choroby Alzheimera przynosi korzyści całemu społeczeństwu. Według szacunków całkowite koszty związane z demencją w Stanach Zjednoczonych w bieżącym roku wyniosą 818 miliardów dolarów. Badacze wskazują, że dalszy rozwój terapii i diagnostyki może przynieść tu zdecydowane oszczędności sięgające nawet ponad 100 tysięcy dolarów na osobę. Wcześniejsze wdrożenie terapii spowalnia postęp choroby, wydłuża życie pacjentów i czas ich samodzielności. W konsekwencji zmniejsza koszty opieki. Inwestycje we wczesną diagnostykę, między innymi dzięki nowym testom biomarkerów i cyfrowym narzędziom oceny funkcji poznawczych, a także nowoczesne terapie, mogą dać oszczędności na poziomie od 13 do 17%.
1: Wymierna cena zdrowia. Słynna filmowa siekiera, którą Jack Nicholson dzierżył w horrorze Lśnienie, idzie pod młotek. Będzie jednym z rekwizytów wystawionego na aukcję prywatnego archiwum legendarnego reżysera Stanleya Kubricka. Licytacja odbędzie się w lutym w Londynie. Oczekuje się, że siekiera zostanie sprzedana nawet za 50 tysięcy funtów, czyli niemal 260 tysięcy złotych. I tu zrobimy cięcie.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Radiu RMF 24. Przenieśmy się do Ostrołęki. Jak już mówiliśmy, doszło tam do ataku w szkole. Poszkodowanych w ataku w Ostrołęce zostało łącznie ze sprawcą 10 osób, z czego 9 trafiło do szpitali, poinformował wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski. Dodał, że poszkodowanych w ataku w Ostrołęce zostało łącznie ze sprawcą 10 osób, z czego 9 trafiło do szpitali, poinformował wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.

0: Informacje. Wszystko zaczęło się dzisiaj po godzinie 11 w Zespole Szkół Zawodowych w Ostrołęce nr 4 przy ulicy Traugutta.
1: Dokładnie tak. Dzisiaj, a dokładnie o godzinie 11.05 odebraliśmy zgłoszenie o tym, że do jednej ze szkół na terenie Ostrołęki wszedł uczeń tej szkoły, 19-letni uczeń tej szkoły, który przy użyciu niebezpiecznego narzędzia zaatakował zarówno uczniów, jak i nauczycieli tej szkoły, po czym uciekł z miejsca. I kiedy uciekał, ranił również dwie osoby, które znajdowały się w niedalekiej odległości przed szkołą. W wyniku tego zdarzenia łącznie 9 osób zostało z obrażeniami ciała przetransportowanych do szpitala. Natychmiast rozpoczęły się zakrojone na szeroką skalę poszukiwania za tym sprawcą. W niespełna 30 minut policjanci zatrzymali tego mężczyznę. Zatrzymanie odbyło się w rejonie plaży miejskiej. W ciągu kilkudziesięciu sekund ten mężczyzna został obezwładniony i zatrzymany. Mogę powiedzieć, że on również został przetransportowany do szpitala, ponieważ w trakcie zatrzymania już miał na sobie obrażenia.
0: Bardzo ważna informacja po tej dzisiejszej konferencji jest taka, że żadnej z tych poszkodowanych, rannych osób nie jest, jej stan zdrowia nie jest zagrożony.
1: Dokładnie tak. Na obecną chwilę mamy taką informację i mocno jako policja trzymamy kciuki, aby te obrażenia okazały się jak najmniejsze.
0: Teraz powiedzmy, co wiemy o tym 19-latku, oprócz tego, że był uczniem tej szkoły?
1: Tak jak wspomniałem, to był 19-letni uczeń tej szkoły. Została najważniejsza informacja tutaj jest, że został zatrzymany i nie zagraża innym osobom. Też nasze działania były skierowane na jak najszybsze jego zatrzymanie, żeby, krótko mówiąc, nie ranił kolejnych osób i to się udało. Natomiast możemy powiedzieć, że ten napastnik był wcześniej notowany za drobne przestępstwa narkotykowe.
0: Za rozboje, za przemoc nie?
1: Nie, jeżeli chodzi o przemoc, inne poważne zdarzenia kryminalne nie był notowany, jedynie za przestępstwa narkotykowe.
0: Jedna z uczennic tej szkoły, w której to się stało, do której ona chodzi i chodził też ten napastnik, mówi o tym, że to cichy, spokojny chłopak, raczej nie wyróżniający się z tłumu, który dzisiaj podczas tego ataku miał krzyczeć, że chciał zrobić coś spektakularnego na swoje urodziny. Dzisiaj ma urodziny. Chciałem zapytać, czy pan może to potwierdzić, czy w ogóle ten napastnik zabrał głos, coś mówił, tłumaczył swoje działanie dzisiejsze?
1: Na obecną chwilę zbyt wcześnie, żeby o tym mówić. Natomiast cały czas na miejscu pracuje kilkudziesięciu policjantów, między innymi policyjni i pirotechnicy. Ustalamy, zabezpieczamy ślady, zabezpieczamy monitoringi, przesłuchujemy świadków, aby właśnie na te pytanie, które pan redaktor zadał, móc odpowiedzieć.
0: To jeszcze wyjaśnijmy słuchaczom. Pirotechnicy tu się pojawili, bo pojawiła się też taka informacja i tu proszę o jej sprostowanie bądź potwierdzenie, że ten napastnik w trakcie tego szalonego ataku miał rzucić plecak, a z tego plecaka zaczął wydobywać się jakiś dym. Uczniowie zareagowali szybko, plecak wyrzucili przez okno na zewnątrz.
1: Zgadza się, mogę potwierdzić, że przed budynkiem szkoły znaleźliśmy plecak, dlatego ta strefa została bezpieczeństwa zwiększona. Na miejscu pojawili się policyjni pirotechnicy i w tej chwili działamy, sprawdzamy tak naprawdę, co w tym plecaku, krótko mówiąc, się znajduje. Czy są to jakieś niebezpieczne substancje, bądź coś innego.
0: Rozmawiałem też z uczniami pod szkołą, oni mówili o tym, że trwają w tej chwili w szkole przesłuchania uczniów. Czy pan może to potwierdzić?
1: Tak, mogę to potwierdzić. Też tutaj chciałbym wyraźnie podkreślić, że oczywiście zależy nam na bezpieczeństwie tym fizycznym, dlatego niespełna 5 minut policjanci byli na miejscu od zgłoszenia. Pomagaliśmy również udzielać pomocy tym osobom poszkodowanym, ale także dla nas niezwykle istotne jest to bezpieczeństwo psychiczne, dlatego te wszystkie nasze czynności są przeprowadzone pod okiem policyjnych psychologów. Również policjantki z zespołu do spraw nieletnich są na miejscu, które bardzo dobry kontakt mają między innymi z tą młodzieżą, ponieważ każdego dnia prowadzą spotkania profilaktyczne w szkole. Krótko mówiąc, chodzi nam o to, żeby jak najbardziej otoczyć opieką również psychologiczną tych uczniów, którzy mieli dzisiaj te traumatyczne przeżycie.
0: To właśnie ważna informacja. Jutro ci uczniowie nie mają lekcji. Jutro mogą przyjść do tej szkoły. Tam mogą porozmawiać z psychologami. Takie są zaplanowane zajęcia, spotkania, rozmowy. To rozumiem, że jest ważne, żeby też w większym gronie o tym, co się wydarzyło, porozmawiać.
1: Dokładnie tak. No, my cały czas prowadzimy te nasze działania. Trudno powiedzieć, mogą one potrwać nawet do późnych godzin nocnych. Chcemy jak najwięcej zabezpieczyć śladów, aby na wszystkie pytania odpowiedzieć, co do między innymi okoliczności, ale i motywów samego sprawcy.
0: kiedy policja będzie mogła coś więcej powiedzieć po przesłuchaniu.

0: napastnika?
1: Jeżeli medycy pozwolą, jesteśmy oczywiście przygotowani, jak najszybciej przystąpimy do czynności procesowych z udziałem tego 19-latka i wtedy będziemy mogli mieć większy obraz na to, co się tutaj tak naprawdę dzisiaj stało.
0: Trzymamy rękę na pulsie tego, co się dzieje w Ostrołęce. Na razie kilka godzin po tych tragicznych, bardzo niepokojących doniesieniach zespołu szkół zawodowych nr 4 w Ostrołęce. Bardzo dziękuję. Tomasz Żerański z ostrołęckiej policji nam te wszystkie szczegółowe informacje przekazał.
2: Ostrołęka. Ostrołęka i Michał Radkowski dla Radia RMF 24. Dziękujemy i oczywiście cały czas zbieramy dla Was najnowsze informacje i komentarze w sprawie ataku nożownika w jednej z tamtejszych szkół.
3: Radio RMF 24.

Kuba Śliwiński bardzo dziękuję za wspólnie spędzoną część środowego popołudnia. Punktualnie o 16 zapraszam na fakty, a po 16 w RMF24 Barbara Brodzińska-Mirowska i program Polska Polityka, na który również gorąco zapraszam. Zostańcie z nami, zostańcie z RMF24.

0: Godzina 16 na zegarach, pora na fakty RMF FM. Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
1: Jesteśmy?
2: Zapraszamy. Nic nie zagraża życiu rannych w Ostrołęce.
1: Donosi nasz reporter, to nowe wieści o ataku nożownika w szkole.
2: Postawiono mu zarzut wielkiego oszustwa, mimo to nadal może leczyć.
1: Dawid K., antybohater afery w warszawskim szpitalu południowym.
2: Co też robią na torach wrony i gawrony we Wrocławiu?
1: Możecie się zdziwić, jaką przejawiają inteligencję.
2: Życiu żadnej z osób ranionych przez nożownika z Ostrołęki nie zagraża niebezpieczeństwo. Takie informacje przekazał po południu wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.
1: Przed południem 19-letni uczeń szkoły zaatakował kolegów i nauczycieli z zespołu szkół zawodowych numer 4. Ranił 9 osób, 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne. Ranił także siebie.
2: A w Ostrołęce jest nasz wóz satelitarny, na miejscu reporter RMF FM Michał Radkowski. Witamy ponownie, Michale.
3: Potwierdzam, jestem. Dzień dobry.
2: Jak ten dramat komentują młodzi ludzie z Ostrołęki?
3: Uczniowie tej szkoły, z którymi dzisiaj rozmawiałem, mówią mi, że są wystraszeni i mimo, że napastnika złapano, to boją się wracać w to miejsce. Jutro odwołano wszystkie lekcje w zespole szkół zawodowych numer 4 w Ostrołęce, co nie znaczy, że szkoła będzie zamknięta. Wręcz przeciwnie, ma być otwarta, a każdy uczeń będzie mógł przyjść i porozmawiać i z kolegami, i z nauczycielami, i z psychologami. Cała społeczność szkolna ma być poddana takiej psychologicznej opiece. Zapowiedziała to przed chwilą wiceprezydent Ostrołęki Elżbieta Mierzejewska-Nicewicz.
4: Dla nas najważniejsze jest to, żeby młodzież, dzieci z ostrołęckich szkół poczuły, że mają pomoc, wsparcie, mają do kogo się zwrócić.
3: Sztab kryzysowy w Ostrołęce wciąż pracuje, poszkodowani przebywają w szpitalach, ale co ważne, ich życie nie jest zagrożone. Podobnie jak stan zdrowia napastnika, jeśli tylko lekarze wyrażą zgodę, to 19-latek zostanie przesłuchany. Z Ostrołęki Michał Radkowski.
1: Zarzut popełnienia oszustwa na mieniu znacznej wielkości usłyszał Dawid K., lekarz podejrzany w sprawie afery w warszawskim szpitalu południowym.
2: Takie informacje przekazała prokuratura. Śledczy zarzucają młodemu medykowi bez specjalizacji, byłemu radnemu Koalicji Obywatelskiej, że przedstawiał nierzetelne faktury.
1: Przed siedzibą prokuratury okręgowej w Warszawie jest reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Michale, jaka kara grozi lekarzowi?
5: Nawet 10 lat więzienia. Te nierzetelne faktury dotyczą kwoty ponad 500 000, dokładnie 583 000 złotych i obejmują kilkanaście miesięcy, gdy Dawid K. formalnie miał być na dyżurze w szpitalu południowym, a w tym czasie, i to potwierdza tu prokurator Piotr Skiba, prowadził m.in. działalność polityczną.
6: W skrajnych przypadkach mamy potwierdzenie, że przebywał albo poza Warszawą, albo nawet poza granicami państwa polskiego.
5: Wobec Dawida K. śledczy zastosowali środki zapobiegawcze, w tym zakaz opuszczania kraju, dozór policji i poręczenie majątkowe w wysokości 200 000 złotych. Mężczyzna już dzisiaj wpłacił tę kwotę. Nie ma na razie decyzji o wstrzymaniu prawa wykonywania zawodu. To oznacza, że Dawid K. dalej może przyjmować pacjentów, a na najbliższe tygodnie zaplanowane są przesłuchania kolejnych świadków, także w sprawie możliwych nieprawidłowości, do których mogło dochodzić w prosektorium warszawskiego szpitala południowego.
1: Stopy procentowe bez zmian.
2: Zgodnie z prognozami Rada Polityki Pieniężnej utrzymała dotychczasowy poziom oprocentowania kredytów.
1: To oznacza, że oprocentowanie kredytów i lokat na razie nie wzrośnie.
2: Więcej na ten temat w faktach ekonomicznych o 17.30. Całkowita blokada trasy numer 78 w okolicach Zawiercia i Poręby w Śląskiem.
1: Jak już informowaliśmy, zginęły tam 2 osoby. 8 aut jest rozbitych.
2: Reporter RMF FM Marcin Buczek z nowymi informacjami w tej sprawie. Marcinie, co wiadomo w tym momencie?
7: Najprawdopodobniej, to są na razie bardzo wstępne ustalenia, zaczęło się od pożaru naczepy tira. Na miejscu pojawili się strażacy. Niedługo potem w pobliżu tego miejsca doszło do zderzenia kilku samochodów. Początkowo policja informowała o 5 rozbitych autach, teraz już o 8. To 4 ciężarówki i 4 samochody osobowe. Najpewniej, kiedy na drodze powstał zator, kierowca jednej z ciężarówek uderzył w inny samochód, a kolejne auta zaczęły wpadać na siebie. Trasa 78 w obie strony jest całkowicie zablokowana. Policja wyznaczyła objazdy.
1: Nieprzejezdna jest Krajowa 28 w Małopolsce.
2: W pobliżu Radoczy na odcinku Zator-Wadowice ciężarówka wypadła z jezdni.
1: Utrudnienia mogą tam potrwać jeszcze przez godzinę.
8: Tajemniczy świat zwierząt w faktach RMF FM.
2: Nietypowe sceny rozgrywają się na wrocławskich torach tramwajowych.
1: Wrony i gawrony, zamiast marnować siły i czas na stukanie dziobem w twardą skorupę orzechów, postanowiły zatrudnić do tego ciężki sprzęt.
9: nie są aż takie do końca głupie, jak ludzie myślą. Potrafią sobie wziąć na przykład orzeszka, położyć orzeszka na szynach, bo wiedzą, że jak tramwaj przejedzie po orzeszku, to skorupę rozbije, a z wnętrza będzie można wydziabać smakowity miąższ. I to nie tylko robią z tramwajami, bo też na jezdni próbują to robić, ale z tramwajem jest łatwiej, no bo jak się położy na szynie, to tramwaj na pewno tego orzeszka przejedzie.
2: No, ptaki to nie głuptaki. Tak wynika z obserwacji Krzysztofa Piaskowskiego, wrocławskiego motorniczego.
1: Policja nie planuje mandatów za tarasowanie ruchu, bo ptasi gangsterzy doskonale znają przepisy.
2: I, o dziwo, często czekają na zielone światło.
1: Żeby bezpiecznie zebrać łupę.
2: Lotne istoty.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Wieczorem w niemal całej Polsce będzie pochmurno, bardziej pogodnie jedynie na zachodzie i południu kraju. Ciśnienie atmosferyczne na zachodzie będzie dość niskie, ale im dalej na wschód, tym powinno być wyższe. Najchłodniej tradycyjnie w górach, w Zakopanem okolice 8 kreski. W Krakowie temperatura wyniesie 14 stopni, a w Warszawie 17.
11: Barbara Brodnicka-Mirowska, dzień dobry. Zapraszam na Polską Politykę, a dziś będziemy mówić o najważniejszych politycznych wydarzeniach, o tym, co słychać na prawicy, o tym, co z pieniędzmi naszymi, publicznymi, a propos budżetu na 2027 rok. No i będziemy się zastanawiać, czy naprawdę Trump chciał zmienić rząd w Polsce. Zapraszam.

Czy wy już tankowaliście? Zakładam, że tak. Ja już też jestem po wizycie na stacji benzynowej i cóż, jest taniej i to jest za sprawą zawieszenia broni pomiędzy prezydentem a premierem, dlatego że pan prezydent podpisał ustawę o nadwyżkach dla koncernów paliwowych i tym samym to zawieszenie broni spowodowało, że mamy trochę lżej na stacjach benzynowych. Spór pomiędzy prezydentem a premierem w tym zakresie chwilowo kończy się wynikiem 1-0 dla premiera Donalda Tuska, czyli z takiej perspektywy politycznej tutaj bardziej ofensywny w tej sprawie okazał się premier Donald Tusk. Natomiast sam pan prezydent przebywa obecnie na wizycie zagranicznej na Filipinach. Wspominam o tym dlatego, że to jest ważna sprawa, ponieważ celem politycznym między innymi tej wizyty jest to, żeby wzmocnić starania Polski o miejsce w grupie G20. Także tutaj misję prezydent podczas tej wizyty ma, ale w ostatnich dniach nie ustają dyskusje o prezydencie Nawrockim, a to za sprawą kolejnych kłopotów wizerunkowych głowy państwa, bowiem pod koniec ubiegłego tygodnia prezydent pojawił się na gali boksu i w zasadzie nie byłoby w tym nic jakiegoś takiego nadzwyczajnego, ponieważ pan prezydent boksem się interesuje, o tym wiemy od czasów kampanii wyborczej. Problem jest jednak gdzie indziej. Po pierwsze, wizyty w takich miejscach głowę państwa zwykle narażają na jakieś nieprzewidywalne sytuacje ryzykowne wizerunkowo, ale tutaj przede wszystkim pojawia się wątpliwość i ona jest dyskutowana w debacie publicznej bardzo gorąco, dotycząca mieszania sfery publicznej i sfery prywatnej. A dlaczego? Ponieważ prezydent pojawiał się tam na tyle różnych banerów, przede wszystkim banerów również firm, które należą do jego rodziny. Zatem jest tutaj zgrzyt. Trochę się robi taki wizerunek też ze sprawą informacji sprzed kilku tygodni o takich ofertach biznesowych związanych ze spotkaniami z panem prezydentem. Trochę to pachnie komercjalizacją urzędu, takim politycznym, taką celebrytyzacją. Może to być źle odbierane. Pałac Prezydencki oczywiście oficjalnie zaprzecza tym różnym informacjom, natomiast wrażenie zostaje. I problem jest taki, że wybory w 2025 roku już były. Jeśli prezydent chce startować w kolejnych wyborach, to rzecz będzie się rozbijać o to, żeby poszerzyć swój elektorat. Więc na pewno takie sytuacje są ryzykiem politycznym, które może mu tutaj to pole działania w przyszłości ograniczyć. No i kolejna rzecz, budżet. Rząd przyjął takie założenia budżetowe na 2027 rok. Jest to budżet bardzo trudny, z historycznie wysokim deficytem i też rekordowymi nakładami na obronność. Nie dziwi nas to. Utrzymane są też programy socjalne. Opozycja wykorzystuje ten moment, to jest bardzo dobry moment dla opozycji, krytykuje poziom zadłużenia. Z otoczenia rządu natomiast słychać uwagi o tym, że miało swój udział Zjednoczona Prawica w tworzeniu tego deficytu. Ekonomiści co na to? No słuchajcie, ekonomiści krytykują z kolei odłożenie tej konsolidacji finansów. Mamy zatem do czynienia, mówiąc krótko, z budżetem pod wybory tworzonym i tutaj wam troszkę z takiego pola naukowego sprzedam jedną ciekawą nazwę. My to w naukach politycznych nazywamy politycznym cyklem koniunkturalnym, czyli budżet zazwyczaj w takiej sytuacji montowany jest pod rok wyborczy, a my rok wyborczy za chwilę będziemy mieć. O prawicy będę jeszcze dzisiaj w polskiej polityce mówić, będę mówić sporo, ponieważ za nami jest konwencja Prawa i Sprawiedliwości i zdaje się, że partia ma jakiś pomysł na swoją taką nową linię programową, więc będziemy na pewno na ten temat rozmawiać, a moim gościem dzisiaj, czy naszym gościem w polskiej polityce będzie Jakub Szymik z Fundacji Obserwatorium Demokracji Cyfrowej. Słyszymy się za kilka minut. Zostańcie z RMF24.

0: Barbara Brodzińska-Mirowska, witam Was serdecznie, jeśli właśnie włączyliście RMF24. To jest program Polska Polityka. Rozmawiamy w nim o najważniejszych wydarzeniach politycznych. Mam nadzieję, że słuchacie nas w jakichś takich miłych okolicznościach przyrody. Ja godzinę temu jechałam do warszawskiego studia. Temperatura, jaką pokazywał termometr, nie była jesienna. Cieszmy się tą pogodą, ponieważ od jutra podobno załamanie. No a cóż tam w polityce? Obiecałam, że jeszcze wrócimy do Prawa i Sprawiedliwości, dlatego że odbyła się konwencja kilka dni temu tej właśnie partii. I cóż, Prawo i Sprawiedliwość jest w dużych kłopotach, wiecie o tym, ponieważ wielokrotnie już rozmawialiśmy w polskiej polityce o tym. No i partia ta próbuje się jakoś na nowo pozbierać i pozycjonować politycznie na tym rynku politycznym po rozłamie. Cel pozostaje jeden i ten sam, niezmienny, odebrać głosy obu konfederacjom i osłabić Mateusza Morawieckiego. Ten zaś, przypomnę, że ogłosił, że Rozwój Plus będzie do wyboru startował samodzielnie. Przyjmujemy do wiadomości, natomiast w polityce dużo się jeszcze może zmienić do przyszłych wyborów. Co na to Prawo i Sprawiedliwość? Aby zrealizować swój plan, Prawo i Sprawiedliwość otwiera programowo wątki gospodarcze. Firmować te zmiany mają profesor Mariusz Andrzejewski, mniej rozpoznawalna postać, a więc potencjalnie bez obciążeń, oraz Daniel Obajtek. Wpis słychać krytykę, uwaga, wpis słychać krytykę Polskiego Ładu, a zatem reformy, którą ta partia wprowadziła, a precyzyjnie słychać dyskusję o składce zdrowotnej. Mateusz Morawiecki krytykuje plan PiS. Daniel Obajtek, który jest jedną z twarzy tych pomysłów gospodarczych nowych, broni oczywiście koncepcji, natomiast podkreśla, że on się nigdy ze składką zdrowotną obciążającą przedsiębiorców nie zgadzał. W rozmowie z Piotrem Salakiem w RMF24 bronił różnych pomysłów Prawa i Sprawiedliwości, więc możecie sobie na naszym portalu do tej rozmowy wrócić. Więc rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość kombinuje w zakresie gospodarczym. Z analitycznego punktu widzenia widzę tutaj kilka problemów. Po pierwsze, PiS liczy na to, że będzie miał tutaj punkt zaczepienia w związku z sytuacją finansów publicznych, projektem budżetowym, ale nie będzie tak prosto wejść w te kwestie gospodarcze i tak łatwo, z tego powodu, że po pierwsze Prawo i Sprawiedliwość ma swój udział w tym potężnym długu, po drugie wiarygodność tego przekazu a propos gospodarczych postulatów mogą osłabić okoliczności. Na horyzoncie bowiem majaczy wniosek o postawienie przed Trybunałem Stanu Adama Glapińskiego, prezesa NBP, a jednym z zarzutów jest, przypomnę, upolitycznienie tej funkcji. W mediach pojawiają się też informacje o zatrzymaniu byłych menadżerów Orlenu, więc chodzi o sprawę zaniżania cen paliw, jak pamiętacie, przed wyborami w 2023 roku. Te słynne obrazki, prawda, z kartkami na dystrybutorach o braku paliwa, nie można wykluczyć, i o tym mówił też minister Żurek, że w tej sprawie pojawi się Daniel Obajtek. Zatem PiS próbuje odzyskać równowagę, nie będzie to łatwe. Partia zyskuje takie dobre, wewnętrzne, powiedziałabym, nastroje przez dobry stosunkowo wynik kandydata w Krakowie, no ale nie wygląda to póki co na taką sytuację, żeby ten wiatr w żagle jakoś mocno Prawo i Sprawiedliwości wiał. My będziemy jeszcze do aktywności PiS dzisiaj w programie wracać. A co Was czeka jeszcze dziś w polskiej polityce? Czeka Was rozmowa z moim gościem. Zatem do usłyszenia.
1: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: ramię.
1: A teraz pora na najnowsze fakty RMF FM. Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
2: Jedna osoba ucierpiała w wypadku na drodze krajowej nr 63 w Warmińsko-Mazurskiem.
3: W pobliżu miejscowości Grajwo na trasie Giżycko-Orzysz zderzyły się dwa samochody osobowe.
2: I tam obowiązuje ruch wahadłowy.
3: Zderzenie trzech samochodów na obwodnicy Trójmiasta.
2: W wypadku w pobliżu węzła Gdańsk ranna została jedna osoba.
3: Zablokowana jest jezdnia w kierunku Gdyni.
2: Prokuratura może już stawiać zarzuty Władysławowi Teofilowi Bartoszewskiemu.
3: Poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego i wiceminister spraw zagranicznych zrzekł się immunitetu.
2: Wczoraj cała sejmowa komisja regulaminowa poparła wniosek śledczych w tej sprawie.
3: A dziś przyjęła wniosek samego posła.
4: Komisja uznała, że oświadczenie posła Władysława Teofila Bartoszewskiego o wyrażeniu zgody na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej spełnia wymogi formalnej poprawności.
3: Przekazał przewodniczący komisji regulaminowej Jarosław Urbaniak.
2: Śledczy chcą postawić Bartoszewskiemu zarzuty sprzeniewierzenia i ukrycia powierzonego mu majątku.
3: Wartego kilkanaście milionów złotych. Na fakty kulturalne RMF FM zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
2: Witamy i z marszu. Świetne wieści dla fanów Transformersów.
5: Steven Spielberg jako producent zaopiekuje się filmową serią Transformers, która doczeka się 8 części. Poprzednie 7 zarobiło w kinach w sumie 5 miliardów 400 milionów dolarów. Rozmowy dotyczące obsady są na wczesnym etapie. Seria filmów, przypomnę, opowiada o odwiecznej wojnie między dwoma frakcjami robotów z kosmosu, które potrafią zmienić się w broń albo maszynę. Jason Fuchs już pisze scenariusz do nowej odsłony. Była postacią migotliwą, wymykającą się schematom i uproszczeniom, tak mówi o Agnieszce Osieckiej reżyserka Lena Frankiewicz. Premiera spektaklu Osiecka Dzikość Serca pojutrze w Stołecznym Teatrze Rampa. A dziś premiera w streamingu filmu Mniej Obcy, który inspirowany jest życiem i wspomnieniami Jana Borysewicza. Legendę rocka, lidera Lady Punk gra gitarzysta i aktor debiutant Mikołaj Bukrewicz.
6: Elementem przygotowywania się do roli postaci prawdziwej to trzeba było obejrzeć wywiady, posłuchać co mówił, jak mówił, gdzie mówił i z kim mówił. A ja to już miałem po prostu dawno obejrzane wszystko. Bo się tym interesowałem za dziecka. I już to po prostu dobrze znałem. To jest ponadczasowe granie, ponadczasowe piosenki.
5: Na rmf24.pl rozmawiamy o emocjach w muzyce, o ulubionych piosenkach Lady Punk, ale też o buncie, o wolności i o życiu na własnych zasadach.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Barbara Brodzińska-Mirowska, a wy słuchacie Polskiej Polityki. Moim gościem dziś w programie jest zapowiadany Jakub Szymik z Fundacji Obserwatorium Demokracji Cyfrowej. Jakub, witam cię serdecznie i cieszę się, że przyjąłeś zaproszenie.
1: Bardzo dziękuję za to zaproszenie i cieszę się na naszą rozmowę.
0: Bardzo się cieszę na naszą rozmowę, tym bardziej, że łączysz się z nami z Wilna, gdzie odbywa się właśnie jedna z największych konferencji w Europie dotyczącej dezinformacji. I trochę będziemy te kwestie, trochę będę wyciągać, mówiąc krótko, od ciebie informacje, co tam nowego słychać w świecie a propos informacji. Od ciebie informacje, co tam nowego słychać w świecie a propos

0: w przyszłym roku w Polsce?
1: Jak najbardziej. To dzisiaj już oczywistością jest powiedzieć, że te najnowsze narzędzia technologiczne są wykorzystywane jako standardowe narzędzie kampanii wyborczej czy kampanii politycznej. I to, co widzimy w Krakowie, my śledzimy z pewnego dystansu to, co tam się dzieje, ale na pewno jest to odzwierciedlenie trendów, które są widoczne globalnie, mając na uwadze, że platformy, przez które dzisiaj się komunikujemy, są również globalne w skali. Jako przykłady na pewno można podać rosnące wykorzystanie narzędzi sztucznej inteligencji, szeroko rozumianej, zarówno do tworzenia obrazów, tworzenia materiałów wideo, tworzenia treści i promowanie takich treści, często w sposób, który nie jest przejrzysty. Jest anonimowy, jest z jakichś ukrytych, anonimowych kont, które mimo wszystko udaje się wydawać jakieś pieniądze na promocję tych treści. I to nie jest najnowszy problem, jaki widzimy w kontekście przejrzystości kampanii wyborczej. I w Krakowie on się odbywa na skalę, no jak to w wyborach lokalnych, nie aż tak szczegółowo monitorowano. Ale w skali wyborów ogólnokrajowych, które czekają nas w przyszłym roku, na pewno to będzie bardzo duży test dla wszystkich organizacji, które dbają o, po pierwsze, o spełnianie polskiego prawa, jeżeli chodzi o prowadzenie kampanii wyborczej, a po drugie szerzej o integralność informacji i o to, z jakimi informacjami jako wyborcy, wyborczynie mamy kontakt w przestrzeni publicznej.
0: No właśnie, ale od sierpnia obowiązują unijne, prawda, rozwiązania w zakresie sztucznej inteligencji. I teraz, jeżeli się nie mylę, tam jest wymóg oznaczania treści generowanych na przykład przez sztuczną inteligencję, prawda? Natomiast chciałam zapytać, czy to działa, ponieważ na niektórych serwisach społecznościowych to oznaczanie jest dobrowolne, więc czy tutaj się to prawo trochę nie rozmija z praktyką społeczną? Mhm.
1: Tak, na pewno widzimy tutaj, że też jest bardzo dużo różnych standardów oznaczania tych treści. Tak? Wiele platform proponuje oznaczanie, które jest zakodowane w samym obrazie czy w samym materiale wideo. Niektóre proponują znaki wodne. Niektóre z platform w ogóle nie stosują się do tych wymogów. Tak więc na pewno to jest taki etap wyrzynania się zębów tej regulacji. I na pewno warto też pamiętać, że taki bezwzględny obowiązek oznaczania dotyczy treści, które mają no naśladować rzeczywistość, udawać rzeczywistość w jakiś sposób, a te obowiązki są lekko bardziej zrelaksowane, jeżeli chodzi o treści satyryczne, o treści takie, które mają cel humorystyczny, gdzie nie ma tego ryzyka pomyłki, tak jakby. Ja nie wiem do końca, jak to oszacować, gdzie to ryzyko pomyłki istnieje, a myślę, że nawet jeżeli materiały nie są rzeczywiste, są wykreowane przez AI, a nie są w szczególności realistyczne, i tak mogą mieć duży wpływ na opinię publiczną, szczególnie jeżeli są dystrybuowane masowo.
0: No i mają, prawda? Bo my widzimy w historii jakby kampanii politycznych w nieodległej przeszłości, jaka jest skala rażenia, czyli kwestia Rumunii, prawda? Taki case, że rzeczywiście to się o sądy rumuńskie gdzieś tam otarło. No i cóż, pan prezydent Karol Nawrocki zawetował akt o usługach cyfrowych w Polsce. Rząd potem, żeby to przejść, podzielił te propozycje na dwie części. Pierwszą prezydent podpisał, druga czeka na podpis, a ta druga dotyczy nielegalnych treści i ochrony przed tego rodzaju kontentem, nazwijmy to, w internecie. I teraz moje pytanie jest takie, bo z jednej strony mamy legislację i myśmy sobie tutaj przed anteną rozmawiali, że państwa, Polska i w ogóle państwa starają się robić co mogą, żeby się przygotować na to, co się będzie działo w przestrzeni informacyjnej, ale wciąż czekamy na te regulacje, prawda, wciąż gdzieś tam się mierzymy z ich wdrażaniem, tak jak mówisz. Czy masz takie poczucie, że Polska jest dzisiaj chroniona przed takimi dysfunkcyjnymi treściami w sieci? Czy jest lepiej zorganizowana niż, nie wiem, jeszcze rok temu czy półtora roku temu?
1: Myślę, że jak najbardziej. Na pewno widzimy bardzo dużą zmianę świadomości po stronie organów państwa jak istotny to jest temat i jak dużo on może mieć wpływ na samą organizację wyborów i jakby proces i ich cały przebieg kampanii wyborczej. Jeżeli chodzi o akt o usługach cyfrowych, jest to bardzo dobra decyzja pana prezydenta, żeby podpisać tą ustawę, nawet jeżeli ona jest w wersji lekko uproszczonej względem tego, co było proponowane wcześniej, bo kiedy głównie Urząd Komunikacji Elektronicznej nabędzie już swoje uprawnienia, to wydarzy się za kilkanaście dni, o ile dobrze liczę, no to pozwoli

0: i tak naprawdę Polsce podpiąć się do systemu, który już obowiązuje i istnieje w Unii Europejskiej od prawie 2 lat. I to jest moim zdaniem duża luka, która istniała w polskim takim systemie bezpieczeństwa informacji, czy integralności informacji.
1: W jedności siła, prawda?
0: I jakkolwiek to jest zdecydowanie prawda. Wiem, że teraz, że jakby wiele skarg ze strony polskich użytkowników już było zgłaszanych, tylko po prostu UK nie miało możliwości przekazywać ich dalej, nie miało w ogóle prawnej kompetencji do tego. Tak więc myślę, że to jest duże zwycięstwo dla polskich obywateli, którzy się często mierzą z tym, że nie mogli do tej pory swoich praw online egzekwować, a teraz to będzie to możliwe. Nie mówię, że to jest rozwiązanie wszelkich problemów i też nie chciałbym przedstawiać tego aktu o usługach cyfrowych jako magicznej różdżki, która rozwiąże wszystkie tego typu sprawy.
1: Nie ma takiej, jeśli chodzi o wpływ w internecie.
0: Tak, ale na pewno jest to krok w dobrą stronę. Zaznaczę tylko, że oczywiście akt o sztucznej inteligencji, o którym wspomniałaś, on akurat w Polsce jest wdrażany w sposób, powiedziałbym, modelowy, kalendarzowo. Od niedawna mamy powołaną Komisję Bezpieczeństwa i Rozwoju Sztucznej Inteligencji. Miejmy nadzieję, że będzie również kwestie wyborcze uznawała za element swojej pracy i czekamy na podpis prezydenta pod ustawą o przejrzystości reklamy politycznej.
1: No właśnie, bo to są też rzeczy kluczowe i przypomnijmy, że zazwyczaj takie regulacje dotyczą kampanii wyborczej, ale my jednak komunikujemy, czy politycy komunikują w trybie również pomiędzy kampaniami, więc ma to duże znaczenie. A my będziemy jeszcze dzisiaj w Polskiej Polityce z Jakubem rozmawiać o kwestii tego, jak podziały polityczne na prawicy będą zmieniały tę dynamikę komunikacji w internecie, czy my jesteśmy przygotowani na kampanię wyborczą w przyszłym roku i czy powinniśmy mieć jakieś zmiany w kodeksie wyborczym. Także zostańcie z Polską Polityką, słyszymy się za kilkanaście minut.
2: Tu Radio RMF 24.

0: niedzielę. Kraków wybierze nowego prezydenta miasta.
1: Pora na ostateczne starcie, czyli drugą turę przedterminowych wyborów.
0: Przed nami krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i radiu RMF 24.
2: A w nim specjalne wydania faktów RMF FM co pół godziny.
3: Relacje ze sztabów obojga kandydatów, Moniki Piątkowskiej i Łukasza Gibały.
4: Prognozy, sondaże, reakcje na wyniki.
5: Czołowi politycy oraz znani krakowianie.
3: Oddamy także głos mieszkańcom miasta.
1: Kto wygra bój o Kraków?
0: Krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i radiu RMF 24. Startujemy już w niedzielę, tuż przed 21:00.

0: Na zegarach godzina 17, a to oznacza, że czas na najnowsze fakty RMF FM, a mają je dla Was Anna Wachowska i Bogdan Zalewski. Zapraszamy.
1: Kłaniamy się. Policjanci w szpitalu pilnują nożownika z Ostrołęki.
2: 19-latek ranił się nożem.
1: Wcześniej dokonał krwawego ataku w szkole.
2: W mazowieckiej miejscowości jest nasz reporter w wozie satelitarnym.
1: W faktach także ostrzeżenie dla kierowców po wypadku na Dolnym Śląsku.
2: Zaproszenie na niedzielny półmaraton do Krakowa.
1: Oraz muzycznych wspomnień Czar.
2: Z legendarną grupą ABBA.
1: Pod nadzorem policji w szpitalu przebywa sprawca ataku w szkole w Ostrołęce.
2: 19-latek zranił się. Wcześniej dokonał ataku nożem w zespole szkół zawodowych numer 4.
1: Ranił 9 osób. 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne. Życiu poszkodowanych nic nie zagraża.
2: W Ostrołęce jest nasz wóz satelitarny. Na łączach ponownie reporter RMF FM Michał Radkowski.
1: Michale, na miejscu od kilku godzin pracują pirotechnicy, prawda?
2: Jak przebiega ich akcja?
3: Tak.
2: Witaj.
3: W tej chwili próbują ustalić, co znajduje się w plecaku, który 19-latek w chwili ataku na uczniów i nauczycieli miał ze sobą. Z tego plecaka w pewnym momencie zaczął unosić się dym. To zaniepokoiło uczniów, którzy natychmiast wyrzucili ten plecak przez okno. Pirotechnicy sprawdzają teraz, czy w środku nie ma materiałów wybuchowych. Prace są na tyle poważne, że strażacy i policjanci przed chwilą zagrodzili możliwość przejścia parkiem, który przylega tutaj do terenu szkoły. Piesi są kierowani na pobliskie chodniki. Wśród nich jest wiele osób, które wciąż nie mogą dojść do siebie po tym, co stało się tu dziś przed południem.
4: Po 11 byłam z psem na spacerze, przychodziłam.
3: Czy pani to słyszała?
4: Nie, tylko przychodziłam, a do mnie chrześniaczka była w szkole właśnie i mówiła, żebym stąd uciekała, bo on dalej tu biega. A mówię, że co? No i byłam w szoku i szybko zawróciłam do domu. Znaczy oni nie wiedzieli też nic, bo byli w klasach zamknięci. Ona się bała, chciała wracać jak najszybciej do domu.
3: A powiedziała mi mieszkanka ulicy Traugutta w Ostrołęce, tej ulicy, przy której znajduje się zespół szkół zawodowych numer 4, w którym nożownik zaatakował dziś swoich nauczycieli i kolegów z klasy. I stąd właśnie Michał Radkowski.
2: Zderzenie samochodu osobowego z ciężarówką na drodze S5 na Dolnym Śląsku.
1: Do wypadku, w którym jedna osoba została ranna, doszło w pobliżu węzła Kryniczno.
2: I tam zablokowana jest trasa w stronę Wrocławia.
1: Aż 18 tysięcy osób wystartuje w 12. PKO Krakowia półmaratonie królewskim.
2: Zmagania na dystansie ponad 21 kilometrów już w najbliższą niedzielę.
1: Długa trasa.
2: No i tak, ale jak usłyszał nasz reporter Paweł Konieczny, przyjazna nawet dla okazjonalnych biegaczy.
5: Każdy biegający człowiek może to przebiec. No fajny dystans taki, żeby się sprawdzić. No maraton wymaga jednak dłuższych wybiegań, większej wytrzymałości, a półmaraton w zasadzie jest dla każdego.
6: A co jest wyjątkowego tym krakowskim?
5: Biegnie się przez centrum miasta, no ja jestem akurat z Krakowa, więc to miasto jakby znam, ale dla kogoś, kto przyjeżdża z innego miasta, uważam, że to jest fajnie, że takie zwiedzanie przez bieganie.
1: Zgrabnie podsumował pan Łukasz z krakowskiego klubu Mastersów.
2: Start i meta niedzielnej rywalizacji w Tauron Arenie.
7: Kronika faktów RMF FM.
2: Dokładnie pół wieku mija dzisiaj od koncertu, który zapisał się w historii polskiej muzyki i telewizji.
1: Mamma mia. 7 października 1976 roku szwedzki zespół ABBA pierwszy i jedyny raz odwiedził Warszawę, występując w słynnym programie Studio 2.
2: Ten występ przyciągnął przed telewizory tylu widzów, że ulice w Polsce świeciły pustkami.
1: A wy? Pamiętacie jeszcze te cudowne hity sprzed lat?
8: Mamma mia.
9: Mamma mia, here I go again. Oczywiście, ABBA jest zespołem mojego dzieciństwa.
10: Jakie wspomnienia przywołuje?
9: Taniec w domu z mamą, w dużym pokoju, w salonie, szaleństwo oczywiście.
10: Przy Mamma Mia czy przy innej piosence?
9: Przy wszystkim po kolei. Cała ABBA jest cudowna. Dancing Queen.
11: No ja uważam, że to jest absolutnie magiczny zespół i że te piosenki są takie mądre, a jednocześnie są takie fajne, melodyjne.
2: Zachwycali się śpiewająco mieszkańcy Warszawy.
1: Tych plenerowych koncertów ABBY bis słuchał Michał Dobrowicz.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Nocą i jutro w ciągu dnia na południowych krańcach Polski może być naprawdę wietrznie. Ostrzeżenie w tej sprawie wydał IMGW. Rano na zachodzie będzie pochmurno, a na wschodzie bardziej słonecznie. W Szczecinie i Gdańsku temperatura wyniesie 11 stopni Celsjusza, w Krakowie i Poznaniu 12, a w Łodzi nawet 14.
0: Przy mikrofonie Barbara Brodzińska-Mirowska. Wysłuchacie Polskiej Polityki. Dziś rozmawiamy o najważniejszych wydarzeniach politycznych, ale również o tym, jak będzie przebiegać i jak przebiega ta gra polityczna w internecie. Ze mną cały czas w studiu jest Jakub Szymik z Fundacji Obserwatorium Demokracji Cyfrowej. No i obiecałam, Jakub, że trochę się skupimy też w naszej rozmowie dzisiaj w Polskiej Polityce na tym, na co być gotowym.

0: polskiej polityce rozmawiam dzisiaj z moim gościem, Jakubem Szymikiem z Fundacji Obserwatorium Demokracji Cyfrowej, o tym, czego się spodziewać, jeśli chodzi o rywalizację polityczną w tej przestrzeni online. Jesteśmy teraz w trakcie kampanii wyborczej, wprawdzie w tym wymiarze lokalnym, ponieważ w Krakowie, ale już partie polityczne ćwiczą różne rozwiązania. Pewnie takiego ogromnego wykwitu nowych rozwiązań, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję i technologię, należy się spodziewać w przyszłym roku w Polsce i będziemy to zapewne obserwować. Jakub, twoja fundacja jeszcze w październiku opublikuje raport na temat takiej wizji, co się może wydarzyć w tej kampanii wyborczej w Polsce w 2027 roku. Ja nie będę cię ciągnęła za język przed publikacją tego raportu, na pewno będę jeszcze do tego wracać, żeby słuchaczkom i słuchaczom o tym opowiedzieć, ale chciałabym, żebyśmy się trochę odnieśli do tego, co wiemy do tej pory z raportów, które publikujecie i co też wiadomo z badań naukowych. Z badań naukowych wiadomo, że w internecie bardzo dobrze radzą sobie partie przede wszystkim prawicowe, przede wszystkim partie radykalne. One po prostu potrafią wykorzystać pewną algorytmiczną stronniczość, bo algorytmy nie są neutralne. My dzisiaj w Polsce dużo dyskutujemy o tym wpływie polityki międzynarodowej na kanwie przypadku spotkania Władysława Kosiniaka-Kamysza z Donaldem Trumpem jako element wpływu politycznego z zewnątrz. Natomiast nauka też pokazuje, że ten wpływ na politykę może być właśnie przez taką infrastrukturę, powiedziałabym, informacyjną. I teraz tak, z badań waszych wynika, że bardzo duże zainteresowanie, jeśli chodzi o partie polityczne, jest między innymi na TikToku, prawda, na takich platformach społecznościowych bardzo znanych. Kto dziś wygrywa, Jakub, w sieci, jeśli chodzi o komunikację polityczną? Czy, albo inaczej, czym się wygrywa? Takim autentycznym zaangażowaniem, czy jednak umiejętnością wykorzystania tych algorytmów?
1: To jest faktycznie złożona kwestia. Bardzo prosto na pytanie o to, kto wygrywa dzisiaj w polskim internecie, można odpowiedzieć bezpośrednio. Najbardziej angażującymi osobami w polskiej sieci są takie osoby jak Dariusz Matecki, Michał Woś, czy Donald Tusk, albo Patryk Jaki i Ewa Zajączkowska-Herlik. I tutaj zamknę listę pięciorga najbardziej angażujących polskich polityków.
0: No wśród nich bardzo dużo polityków prawicy.
1: Na pięciu największych platformach. Jak najbardziej. Prawica jest zdecydowanie bardzo mocna w sieci. I tutaj, jeżeli ktoś ma tendencję do teorii spiskowych, może się zastanawiać nad tym, czy w jakiś sposób te zasięgi są nadmuchiwane, czy jakby one są w pełni organiczne, czy one są w jakiś sposób też w ten sposób sterowane przez same platformy cyfrowe. To wydaje mi się, że jest teza bardzo trudna do udowodnienia, szczególnie, że nie mamy takiego jasnego dostępu do tego, w jaki sposób te algorytmy często działają, aczkolwiek na przykład Komisja Europejska próbuje to ustalać, czy właśnie pojawiają się jakieś sposoby na to, żeby algorytmy promowały jedną stronę bardziej niż inną, ale wydaje mi się, że to są odpowiedzi wygodne dla progresywnej strony. To znaczy łatwo jest zrzucić to na jakieś okoliczności zewnętrzne, ale nie da się nie zauważyć, że po prostu prawica bardzo intensywnie przeznacza dużo nakładów, rozumie ten język internetu i wie, w jaki sposób sobie tam radzić. W związku z tym na pewno warto mieć to też na uwadze.
0: Ale dodajmy, że prawicowe partie zwykle sobie świetnie radziły z komunikacją, także tą jakby przed taką skalą inwazyjną, że tak powiem, internetu, więc one zawsze były takimi partiami uczącymi się, jeśli chodzi o komunikację. I tutaj z tobą się zgadzam, w tym sensie nauka pozostaje w rozkroku, dlatego że sporo jest takich badań, które pośrednio pewne związki pokazują, ale i rzeczywiście pewne obserwacje są, jeśli chodzi o algorytmiczną stronniczość, natomiast jest bardzo dużo ale. Na przykład kwestia naszej aktywności jako użytkowników, prawda? Czym my karmimy, więc tutaj na pewno to ma znaczenie. Prawdą też jest, że politycy często tłumaczą się tym, że po prostu nie mają zupełnie na to algorytmy wpływu i prawdą jest, że nie wiemy, jak te algorytmy funkcjonują przez brak transparentności. Ale myślę sobie teraz tak, wracając na to nasze podwórko polityczne. Dzisiaj po stronie prawicowej mamy duże rozdrobnienie. My wiemy oczywiście z zakresu takiej twardej politologii, że to nie służy tym partiom, bo mamy dzisiaj i Prawo i Sprawiedliwość, i Mateusza Morawieckiego, i Konfederację Mentzena Bosaka, i Grzegorza Brauna. I teraz tak, czy twoim zdaniem takie rozbicie polityczne po prawej stronie zmieni kampanię w sieci? Czy na przykład zupełnie będzie inny wymiar mikrotargetowania, albo będzie coś, co się na świecie w nauce bardzo opisuje, duży wpływ takich influencerów niepolitycznych na polityczną pozycję konkretnych partii? To już bez względu na to, czy prawicy, czy lewicy, czy centrum.
1: Jak najbardziej. Widzę tutaj dwie kwestie. Pierwsza jest taka, że rosnący wpływ influencerów, podcasterów, twórców treści to jest rzecz niezaprzeczalna. Tak? To są osoby, które przyciągają uwagę, przyciągają gałki oczne do siebie na bardzo długo i gdzieś tam ta atencja przesuwa się z mediów tradycyjnych do właśnie tych nowych typów tworzenia treści. I tutaj na pewno istotna kwestia jest taka, która dotyczy też pewnej przejrzystości. Tak, jeszcze kilkanaście lat temu to wzbudzało powszechny entuzjazm, jeżeli influencerzy, influencerki włączały się w protesty, włączały się w dyskusję polityczną. Dzisiaj wiemy, że to może być przedmiotem zakulisowych umów, że to może być przedmiotem monetyzacji, że nawet konta spoza Unii Europejskiej, z Bangladeszu, z Indii, z Nigerii, mogą generować treści polityczne po to, żeby zarabiać na nich przez to, że poświęcamy im czas. Więc tyle, jeżeli chodzi o influencerów i to bezdyskusyjnie będzie rosnąca siła na polskiej scenie politycznej. Jeżeli chodzi o rozdrobnienie prawicy, nie wiem, czy samo rozdrobnienie będzie miało znaczenie, ale mignęło mi kilka tygodni temu taka informacja dziennikarza chyba Onetu, który donosił o tym, że administrator TikToka w tym podziale między PiS-em a Rozwojem Plus został z Rozwojem Plus i tego typu zasoby będą bardzo istotne dla tych partii. Widzimy to zresztą w danych. We wrześniu Morawiecki był najbardziej angażującym politykiem na TikToku i odstawił innych polityków i prawicy, i centrum w tej kwestii. Więc oczywiście wielu rzeczy nie wiemy na temat tego, jak działają algorytmy, ale wiemy, jak partie walczą o tą uwagę w sieci. I na przykład mogę jasno powiedzieć, że średnio polityk Rozwoju Plus wrzuca miesięcznie 161 postów na swoje konto, podczas gdy na przykład polityków KO, średnio polityk KO wrzuca tylko 108 postów na swoje konto, a to jest duża różnica, a z czterech monitorowanych polityków Konfederacji Korony Polskiej każdy z nich wrzuca średnio 236 postów.
0: No to już jest przepaść, prawda?
1: Konto. Więc to jest faktycznie przepaść i to pokazuje, że są pewne rzeczy, nad którymi politycy mają kontrolę w internecie. Kolejną dużą taką luką, taką przepaścią, którą widzimy, jest to, że na przykład w Polsce partie centrowe są bardzo mało aktywne na YouTubie, a tam faktycznie te partie prawicowe też walczą o widza na tej platformie bardzo popularnej. Tak więc z jednej strony oczywiście tak jest, że jakoś nie w pełni ta przestrzeń cyfrowa jest przejrzysta i że można się domyślać na temat tego, na ile te dane są autentyczne, a z drugiej strony widzimy też, że
0: da
1: partie
0: się.
1: Polityczne mają różne strategie w sieci i niektóre z nich mają skuteczniejsze strategie.
0: Na pewno walkowerem warto nie oddawać tej przestrzeni cyfrowej, ale jeszcze sobie tak przypomniałam na kanwie takiej konwencji, tej dyskusji, którą mamy w tyle głowy, czyli tej kampanii w Krakowie. Monika Piątkowska podczas wieczoru wyborczego na zamknięcie pierwszej tury, czyli kandydatka Koalicji Obywatelskiej na prezydentkę Krakowa, mówiła, że ona bardzo się boi hejtu, że będzie ogromny hejt w tej kampanii lokalnej. I teraz trochę chciałabym się przy tym zatrzymać. Na co my się musimy przygotować, twoim zdaniem, jeśli chodzi o komunikację polityczną w najbliższych takich intensywnych miesiącach politycznych? Co twoim zdaniem będzie największe zagrożenie? Ten hejt, czy jednak widzisz tutaj zupełnie gdzie indziej problemy?
1: Hejt to jest znowu takie bardzo łatwa odpowiedź na strukturalne pewne problemy i jakoś osobiście też jestem zdania, że politycy powinni mieć twardą skórę i jakoś nie jestem pewien, czy w szerszej perspektywie kandydatce na prezydenta takie wymawianie się tym hejtem i obawa przed nim pomaga, czy przeszkadza, to może inni niech się wypowiedzą, ale na pewno trzeba być przygotowanym na to, że będziemy mieli bardzo bardzo duży udział narzędzi sztucznej inteligencji w kampanii, bardzo różnych i na poziomie dystrybucji treści, i na poziomie tego, jak chatboty odpowiadają na pytania polityczne, czy udzielają porad, czy udzielają opinii, czy na poziomie tworzenia tych materiałów. I tutaj głównie będzie zmiana w zakresie masy, w zakresie skali, tempa. I to jest rzecz, którą myślę, że priorytetowo trzeba mieć na uwadze przy monitorowaniu kampanii w przyszłym roku.
0: Nie będziemy się, Jakub, nudzić, także ja mam nadzieję, że jeszcze w ciągu kilku najbliższych miesięcy tak. Nieraz się spotkamy na antenie RMF24. Bardzo Ci serdecznie dziękuję, a my słyszymy się za kilka minut, a ja jestem z Wami do 18.
2: Radio RMF24. Informacje i muzyka.

0: A najnowsze fakty RMF FM mają dla Was Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
1: Przed czasem zakończyła się operacja neutralizacji min lotniczych z czasów II wojny światowej.
2: Od poniedziałku w Świnoujściu nurkowi minerzy usuwali niewybuchy, które znaleziono w rejonie budowy terminalu kontenerowego.
1: A o szczegółach tej operacji opowie Anna Pałamar. Anno, dlaczego operacja zakończyła się tak szybko?
3: Pomogły dobra pogoda i współpraca ze strony mieszkańców i turystów. Przypomnę, podczas działań obowiązywał bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Gdyby ktoś wszedł w tym czasie do Bałtyku, służby musiałyby przerwać pracę. Ładunki były neutralizowane metodą deflagracji, która pozwala na wypalenie części trotylu pod wodą, bez detonacji. Z lądu spacerowicze mogli zaobserwować więc jedynie statki. Nie było widowiskowych słupów wody. Łącznie zneutralizowano 5 morskich min, w sumie 2,5 tony ładunku wybuchowego.
2: Dokąd zmierzasz, matematyko?
4: Takie pytanie warto zadać w dniu, w którym OpenAI opublikowało aż 722 prace naukowe dotyczące rozwiązań różnorodnych, bardzo trudnych problemów matematycznych. Rozwiązań, których dokonano z pomocą sztucznej inteligencji.
1: W studiu Człowiek, Grzegorz Jasiński.
4: Witam ponownie.
1: W środowisku akademickim zapanowała konsternacja.
4: New Scientist cytuje kilku matematyków, którzy reagują mieszanką zdumienia, podziwu, niedowierzania. Przyznają, że możliwości AI jeszcze kilka lat temu nieporadnie radzącej sobie z matematyką są teraz zaskakująco wyrafinowane, ale wskazują na potrzebę ostrożności, bo zweryfikowanie tych prac nieco potrwa. Niektórzy podkreślają, że skala publikacji i brak szczegółowych wyjaśnień, choćby opisu konkretnego modelu, które problemy rozwiązywał, mogą utrudnić włączenie tych odkryć do takiego ogólnego zasobu wiedzy matematycznej. Trudno jednak nie odnieść wrażenia, że świat matematyki i praca matematyków już nigdy nie będzie taka sama.
2: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
1: A jaka jest aktualna ekonomia? Zaprasza Krzysztof Brenda.
2: Witamy, Krzysztofie.
5: Dzień dobry. Polski złoty wyraźnie traci dziś na wartości. Zagraniczne waluty przez to idą w górę. Euro kosztuje teraz 4,38 zł. Dolar 3,93, czyli o 4 groszy więcej niż wczoraj. Frank szwajcarski kosztuje 4,71, a brytyjski funt 5,18. Polskiemu złotemu nie pomógł fakt, że Rada Polityki Pieniężnej utrzymała dzisiaj stopy procentowe na niezmienionym poziomie. I to pomimo inflacji rosnącej oraz przekraczającej progi bezpieczeństwa. Zdaniem ekonomistów podwyżka stóp, czyli podwyżka oprocentowania kredytów, możliwa jest za miesiąc. Złotego ma wzmocnić w przyszłości zwiększanie rezerw złota posiadanych przez Narodowy Bank Polski. We wrześniu bank kupił kolejnych 25 ton złota, a to największe zakupy od półtora roku. To oznacza, że w skarbcach NBP mamy teraz 675 ton złota. Prezes banku Adam Glapiński zapowiadał niedawno, że ostatecznie będzie chciał dojść do 700 ton. Szef NBP wydaje więc fortunę na złoto. Większość z nas natomiast wydaje fortunę na czarne złoto, czyli na ropę. Znamy ceny paliw, które będą obowiązywały jutro. Benzyna będzie mogła kosztować maksymalnie 6,83, czyli o 3 grosze mniej niż dzisiaj. Diesel natomiast potanieje o 6 groszy i nie będzie mógł kosztować więcej niż 7,74.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

uwielbiam ten utwór Mysłowic, muszę wam się przyznać, wprowadził mnie w taki jesienny nastrój. Ale wracamy już do polityki. W polskiej polityce dzisiaj omawiamy najważniejsze wydarzenia, przede wszystkim to, jak Prawo i Sprawiedliwość próbuje się na tej scenie politycznej rozdrobnionej prawicowo odnaleźć. Z Jakubem Szymikiem rozmawialiśmy również o tym, co pojawi się, na co należy się nastawiać, jeśli chodzi o taką komunikację polityczną w internecie, również na kanwie wyborów w Krakowie, które obserwujemy. To jest wprawdzie poziom lokalny, ale już tam pierwsze jaskółki mogą trochę nastawiać, jeśli chodzi o taką komunikację polityczną w internecie, również na kanwie wyborów w Krakowie, które obserwujemy. To jest wprawdzie poziom lokalny, ale

0: Trump chciał zmienić w Polsce rząd. A to wszystko na kanwie informacji, które publicznie przekazał Adam Bielan, że w marcu doszło do spotkania Władysława Kosiniaka-Kamysza z Donaldem Trumpem. No i są oczywiście różnego rodzaju spekulacje, które mówią o tym, że Donald Trump miał wspierać albo zachęcać Kosiniaka-Kamysza do tego, aby przeszedł na stronę prawicy, a tym samym doprowadził do rozpadu koalicji. No, coraz nowe informacje w tej chwili na ten temat wypływają, różne spekulacje też między innymi, a ja bym chciała się do tego trochę metodycznie odnieść, dlatego że czy to jest sytuacja jakaś wybitnie nieznana w życiu politycznym? Odpowiedź brzmi nie. Partie polityczne działają na różnych polach, działają na polu międzynarodowym, na polu krajowym i oczywiście bywa tak, że są tak zwane interwencje partyjne, wyborcze i one najczęściej dotyczą mocarstw i jeżeli się zdarzają, to najczęściej zwykle na wyraźną prośbę płynące z wewnątrz kraju. I, no i teraz pytanie, jeśli chodzi o Polskę jest takie. Czy te informacje, oczywiście jak one się potwierdzą, będą komuś szkodziły, a ktoś będzie mógł na nich politycznie zyskać? Otóż badania, zresztą prowadzone przez Amerykanów naukowe, pokazują, że jeżeli jest taka ingerencja czy interwencja wyborcza, to w zależności od tego, czy dotyczy państwa sojuszniczego, czy nie, różnie na to wyborcy reagują. Więc z tej perspektywy należy założyć, że wyborcy dzisiejszej opozycji, która też tutaj się na tej kanwie pojawia, raczej nie będą jakoś specjalnie na swoją partię źli. Natomiast z całą pewnością ta sytuacja może być takim politycznym paliwem dla dzisiaj rządzących, którzy mogą w tej rywalizacji politycznej używać tego argumentu, prowadzą dyskusję w kontekście suwerenności, która przecież jest takim bardzo kluczowym hasłem, który pojawiał się przez lata na flagach Prawa i Sprawiedliwości. Zresztą chyba tutaj widać takie działanie, jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, dlatego że dziś Jarosław Kaczyński wezwał Kosiniaka-Kamysza do wyjaśnienia, jak to spotkanie przebiegało i czego dotyczyło. Zatem dzieje się w polityce, dzieje się bardzo dużo, a my w polskiej polityce jesteśmy wspólnie do godziny 18. Zostańcie z RMF24.
1: Radio

0: Muszę się wam przyznać, że prowadzenie programu politycznego jest bardzo ciekawym doświadczeniem, ponieważ jest prawie pewne, że nie będzie nudy. I nudy na pewno nie będzie w najbliższych dniach, i jeśli chodzi o kwestie polityczne. Jesień to już jest tradycyjnie, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, taki czas, kiedy padają pytania, czy będzie rekonstrukcja rządu. Ona miała być wiosną, ale dużo się zadziało takich rzeczy niekorzystnych trochę wizerunkowo dla rządu i Donald Tusk zrezygnował z tego pomysłu. Ale teraz pojawiają się informacje, że a może jednak coś się wydarzy. Biorę, mówiąc szczerze, taką opcję pod uwagę, że Donald Tusk zechce trochę odświeżyć swój rząd i zrobić się trochę zamieszania, więc przyglądamy się temu. Ja też się temu przyglądam, oczywiście dla was. No i co najbliższe dni? Wybory w Krakowie. No będziemy wracać do tego oczywiście. W najbliższą niedzielę druga tura. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. W tej chwili wszystkie sondaże wskazują na Łukasza Gibałę, ale wiadomo, to jest kampania wyborcza, różne rzeczy się dzieją. Na pewno będę jeszcze do Krakowa wracać, jak już będziemy znać oficjalne wyniki, a w przyszłą środę, kiedy będziemy się słyszeć, takie wyniki już będą. I cóż, na co jeszcze warto zwrócić uwagę, to proponuję śledzić sprawę ewentualnego postawienia Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu, dlatego, że takie sytuacje nie są w polskiej polityce częste. Do tej pory, tylko wam przypomnę, Trybunał Stanu skazał dwie osoby w tak zwanej aferze alkoholowej lata temu. A co się wiąże z takim orzeczeniem Trybunału? No przede wszystkim zakaz pełnienia funkcji kierowniczych, czasowe pozbawienie praw wyborczych, a jeśli zostanie udowodnione przestępstwo, to także kary przewidziane w kodeksie karnym. A ja pewnie dzisiaj zauważyliście, jestem w takim trybie akademickim, bo zaczął się już nowy rok akademicki, więc trochę wam dzisiaj takich naukowych kwestii przytaczałam. To jeszcze na koniec, pozostając w tym klimacie, dodam, że jeżeli interesują was kwestie, o których rozmawiałam dzisiaj z Jakubem, takiej technologii, internetu i tego, jak on na nasze życie wpływa i oddziałuje, to ja wam bardzo polecam książkę o bardzo nieładnym tytule, w sensie takim mało kulturalnym, mianowicie Gównowacenie. Jak cyfrowi giganci zmieniają nasz świat na gorsze? Tytuł może mało elegancki, ale za to sprawa bardzo poważna. Jeśli was to interesuje, to doktorów ostatnio wielu wywiadów udzielił, więc można sobie też te wywiady podczytać, bo ciekawie facet pisze i opowiada. Do 18:00 jesteśmy razem w polskiej polityce.
1: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.
2: Ogłoszenie RMF 24.
1: Już w niedzielę Kraków wybierze nowego prezydenta miasta.
3: Pora na ostateczne starcie, czyli drugą turę przedterminowych wyborów.
1: Przed nami krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i radiu RMF 24.
4: A w nim specjalne wydania faktów RMF FM co pół godziny.
5: Relacje ze sztabów obojga kandydatów, Moniki Piątkowskiej i Łukasza Gibały.
6: Prognozy, sondaże, reakcje na wyniki.
7: Czołowi politycy oraz znani krakowianie.
5: Oddamy także głos mieszkańcom miasta.
8: Kto wygra bój o Kraków?
1: Krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i radiu RMF 24. Startujemy już w niedzielę, tuż przed 21:00.

0: To był program Polska Polityka. Wielkie dzięki za ostatnie wspólne 2 godziny, a teraz już czas na najnowsze fakty, które mają dla Was Anna Wachowska i Bogdan Zalewski, a my słyszymy się za tydzień w środę.
1: Meldujemy się.
2: Warto posłuchać.
1: Ze szpitala do policyjnej izby zatrzymań trafił nożownik z Ostrołęki.
2: 19-latek, sprawca ataku w szkole, ranił 9 osób.
1: W faktach także aktualny raport ze zbuntowanej stolicy Francji.
2: Pale Paryż, czyli ogień młodzieżowej rewolty nad Sekwaną.
1: Za chwilę w RMF FM popołudniowa rozmowa.
2: Piotr Salak zaprosił wiceministra aktywów państwowych Konrada Gołotę.
1: Jakub Z., 19-latek z Ostrołęki, który przed południem zaatakował w szkole uczniów i nauczycieli, opuścił szpital.
2: Został przewieziony do policyjnej izby zatrzymań. Wkrótce ma zostać przesłuchany, dowiaduje się nasz reporter.
1: W faktach ponownie łączymy się z wozem satelitarnym RMF FM, który jest przed zespołem szkół zawodowych nr 4 w Ostrołęce.
2: I witamy Michała Radkowskiego.
3: Witam, dzień dobry.
2: Michale, jakie są Twoje najnowsze ustalenia?
3: Lekarze zezwolili na wypuszczenie 19-latka ze względu na jego dobry stan zdrowia. Teraz, jak mówiliście, przebywa w komisariacie na izbie wytrzeźwień. Wiadomo, że pobrano od niego krew. Będzie badana, czy napastnik nie był pod wpływem substancji odurzających. Wiemy, że wcześniej, jeszcze przed dzisiejszym atakiem, był notowany przez policję za posiadanie narkotyków.
4: Napastnik, mogę potwierdzić, że wyszedł już ze szpitala, został przez nas zatrzymany. Pozytywna informacja jest taka, dosłownie sprzed chwili, że 2 osoby, 2 uczniów, które był w szpitalu, również ten szpital opuściły.
3: Powiedział mi przed chwilą rzecznik ostrołęckiej policji Tomasz Żerański. Na razie nie wiadomo, kiedy pozostałe poszkodowane osoby, nauczyciele i uczniowie wejdą ze szpitala. Z Ostrołęki Michał Radkowski.
2: Nie gaśnie ogień rewolty we Francji.
1: W samym centrum gwałtownych zajść w Paryżu był korespondent RMF FM Marek Gładysz.
2: Marku, przedstaw aktualny raport z niespokojnej metropolii nad Sekwaną.
5: Starcia z policją wybuchły po zablokowaniu przez studentów wejścia do paryskiego Instytutu Nauk Politycznych, jednej z najbardziej renomowanych francuskich uczelni wyższych, na znak solidarności ze strajkującymi już od ponad 2 tygodni licealistami. Ci ostatni blokują ponad 500 gmachów szkolnych w całym kraju, strajkują też studenci blisko 40 uczelni wyższych. Jeżeli rząd nie pójdzie na ustępstwa, to będziemy coraz bardziej zdeterminowani i zorganizujemy jeszcze więcej protestów, tłumaczy mi jeden ze strajkujących licealistów, którzy żądają między innymi lepszych warunków w szkolnych klasach i zatrudnienia większej liczby nauczycieli.
1: Rozmowa pod koniec dnia w RMF FM.
2: W studiu popołudniowej rozmowy w RMF FM czeka Piotr Salak.
1: I jego gość. Witamy panów.
6: Dzień dobry, a gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM jest Konrad Gołota, wiceminister aktywów państwowych, odpowiedzialny za przemysł zbrojeniowy. Dzień dobry, panie ministrze.
7: Dzień dobry, dobry wieczór.
6: Panie ministrze, ponad rok temu wleciały do Polski ruskie drony. Wtedy strzelaliśmy do nich z samolotów i z drogich pocisków powietrze-powietrze. Dzisiaj byłoby to samo?
7: To jest bardzo pojemne pytanie, dlatego że też zależy, o jakich dronach mówimy.
6: A czyli byłoby to samo, jak pan tak mówi,
7: rozumiem. Nie. W międzyczasie pojawiły się kilka tygodni temu coś, co jest zmorą Ukrainy i wszyscy dzisiaj szukają na to odpowiedzi, czyli drony odrzutowe.
6: Za chwilę o tym porozmawiamy, ale gdyby doszło do powtórzenia sytuacji z września ubiegłego roku, to mamy już w tej chwili gotowy system do rozstrzeliwania dronów?
7: Pierwsze elementy systemu SAN, który został podpisany w grudniu ubiegłego roku, trafią jeszcze w tym roku, czyli w ciągu najbliższych 2,5 miesiąca do naszych sił zbrojnych.
6: To będzie
7: system
6: początek?
7: SAN, czyli słom? To będzie początek, to będzie 18 w sumie modułów ogniowych, czyli 700 pojazdów, na których będą postawione efektory, czyli to, czym zastrzeliwujemy, radary, integracja tego dowodzenia.
6: Czyli do końca roku 3 z 18, rozumiem, tak?
7: Taki był plan.
6: I żadnego opóźnienia, bo tam jest sporo elementów, które się składają na ten system. Nie ma żadnego opóźnienia w tej chwili, jeśli chodzi o realizację programu.
7: Na dzisiaj nie ma opóźnienia. Oczywiście jest to też system, który dzisiaj być może będzie wyglądał inaczej niż na finalizacji, bo on jest zrobiony w ten sposób jako otwarty system, trochę jak z klocków Lego, że być może w przyszłorocznych zestawach będziemy coś dokładali. Wtedy opóźnienie teoretycznie może wystąpić, bo na przykład coś będziemy musieli zintegrować, co się pojawi nowy element, tak? Ale natomiast jeżeli chodzi o te założenia, które mamy od początku, tu idzie wszystko zgodnie z planem.
6: Czyli rozumiem, że gdyby dzisiaj powtórzyła się sytuacja z września, to byśmy dokładnie musieli podrywać samoloty i strzelać z samolotów i znowu się trzeba byłoby strzelać z pocisków powietrze-powietrze, tak? Gdyby to dzisiaj się stało?
7: Dzisiaj myślę, że to jest pytanie do sztabu generalnego. Jeżeli
6: ale
7: sztab
6: pan
7: generalny,
6: odpowiada nie, w pewnym sensie
7: ja
6: za uzbrojenie.
7: Odpowiadam za SAN i za uzbrojenie, tak. Natomiast proszę, nie będę wyręczał w tym momencie, i to nie jest żaden unik naszych oficerów, bo być może jest tak, o czym ja nie mam, mogę o tym nie wiedzieć, że w międzyczasie pozyskaliśmy również inne środki zwalczania dronów, o których ja nie wiem, a nie chciałbym nikogo wprowadzać tutaj w błąd swoim mylnym stwierdzeniem.
6: Pan mówi, że największe zagrożenie w tej chwili robią drony odrzutowe, a gdyby wleciały drony odrzutowe, to mamy do nich no z czego strzelać?
7: To akurat tutaj jest kwestia lotnictwa, poderwania myśliwców.
6: Czyli w systemie SAN, rozumiem, nie mamy środków do zastrzeliwania dronów odrzutowych.
7: Nie, bo drony odrzutowe to jest kwestia ostatnich kilkunastu tygodni.
6: A to chce mi pan powiedzieć, że budujemy system, który nie reaguje na to, co się dzieje na teatrze wojennym?
7: No właśnie nie, właśnie budujemy system, który miał mieć możliwość uzupełniania o kolejne elementy. Dzisiaj poza myśliwcami nie ma jeszcze nikt skutecznego systemu przeciwko dronom odrzutowym takim, jakie zastosowała Rosja. Ale za kilkanaście tygodni, bo wszyscy nad tym pracują, te systemy już będą i wtedy będą implementowane. To jest wyzwanie tego teatru wojennego i tego, co dzisiaj mamy, że z jednej strony mamy tradycyjny przemysł zbrojeniowy, tradycyjny sposób działania wojska, a z drugiej strony w niektórych kwestiach zmienia się sytuacja co 2-3 miesiące.
6: Czyli budujemy...
7: I ten system był tak budowany...
6: Żeby mnie pana dobrze zrozumiał, budujemy system, który w tej chwili już nie do końca pasuje do tego, co się dzieje na teatrze działań między Ukrainą a Rosją, tak?
7: Właśnie odwrotnie. Budujemy system, który odpowiada na większość zagrożeń, które mamy, natomiast te zagrożenia nowe będą się pojawiały i po to ten system został stworzony jako system otwarty, żebyśmy kolejne elementy mogli dodawać. Na przykład rzeczą, nad którym pracujemy bardzo mocno, to są efektory tak zwane niekinetyczne. Kinetyczne to jest jak zestrzelimy. Niekinetyczne to jest jak na przykład zakłócimy falami albo działkiem laserowym. I takie rzeczy będą się cały czas pojawiały.
6: Wie pan, ile takich dronów zestrzeliwują niekinetycznie Ukraińcy? Zestrzeliwują tylko 10%. Pytanie, czy ten nasz system SAN będzie rzeczywiście aż tak skuteczny, żeby...
7: Ale są różne rodzaje dronów, bo proszę pamiętać, że system SAN nie służy tylko do ochrony granicy. Po to jest postawione na ciężarówkach, żeby można go było na przykład przesunąć do ochrony infrastruktury krytycznej. I już na przykład nad rafinerią raczej nie będzie pan chciał strzelać, prawda?
6: A co gdyby była taka potrzeba? Jeżeli my mówimy o 18 bateriach i 54 plutonach, to tej infrastruktury krytycznej mamy dużo więcej, panie ministrze. Pan o tym lepiej wie niż ja.
7: Ale to jest tak bardzo ciekawie zadane pytanie. Ale mamy kilka warstw obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej. Mamy myśliwce. To znaczy, to też nie jest tak, że my mamy mieć system SAN na ciężarówkach do ochrony każdego elementu infrastruktury krytycznej, bo tego nikt na świecie nie ma. To jest niemożliwe. Ale po to mamy największe natężenie tych systemów na granicy, żeby maksymalnie to, co wlatuje, zatrzymać na granicy. Natomiast mamy ten odwód. Podkupiłby było, no co, mamy lać setki ton, tysiące ton betonu pod fundamenty, postawić to w jednym miejscu, żeby było pomnik do ruszenia.
6: Wręcz odwrotnie. Ja mówię chociażby o tej krytyce, którą przedstawia Michał Dworczyk, który mówi, że ten system powinien być bardziej rozproszony.
7: Nie lubię, może nie chcę do końca polemizować z Michałem Dworczykiem, ale przez chwilę to porobię. Michał Dworczyk opowiada różne rzeczy, najpierw zapominając, że był współodpowiedzialnym za budowę kompetencji Polski w tym dziedzinie przemysłu obronnego, a pojechali wtedy na zakupy spółki do Korei. Potem były jakieś dziwne pomysły w tamtym rządzie dotowania zamówieniami firm, które nie miały prywatnych linii produkcyjnych, żadnego doświadczenia.
6: O jakiej firmie pan mówi?
7: No, przecież Michał Dworczyk cały czas powtarza o tym, że powinniśmy amunicję 155 rozproszyć po prywatnych firmach. Tylko nie ma dzisiaj w Polsce prywatnych firm, które mają kompetencje do budowy. Chcieli zbudować za publiczne pieniądze swoje zbrojeniowe Red Izbet. I dzisiaj Michał Dworczyk z uporem maniaka powtarza, bo jego kolega Mateusz Morawiecki chciał już rozwiązywać Polską Grupę Zbrojeniową. Polska Grupa Zbrojeniowa, która ma zamówienia z sejfa na 110 miliardów złotych, realizuje kluczowe potrzeby wojska. Inwestuje, bo ponad 9 miliardów złotych zainwestowane z Funduszu Inwestycji Kapitałowych w rozwój zdolności produkcyjnych. Nagle pojawia się cały na biało i mówi... Nie, to trzeba zrobić inaczej, trzeba to dać do prywatnych. Ale zapytajmy, do jakich prywatnych? Jak przyjdzie i powie o jakimś konkretnym systemie, który należy wykorzystać, to ja chętnie się
6: rami pochylę. Ale sami korzystacie z firm prywatnych, panie ministrze.
7: Ale nie. Ale mówimy o konkretach. Jeżeli ja do pana przychodzę i mówię o tym, że chcemy współpracować z przemysłem amerykańskim, to na przykład kładę na stół projekt Barracuda 500. Pociski kierowane, zasięg 925 kilometrów. I mówię, że wchodzimy w partnerstwo, to produkujemy. Taka opowieść, że powinno się to robić inaczej, ale nie podam przykładów, to jest bajkopisarstwo. To jest robienie kampanii wyborczej bez żadnego konkretu.
6: Panie ministrze, czy zmieńmy temat. Czy Orlen przejmie część akcji Polskiej Grupy Kapitałowej? Polskiej Grupy Zbrojeniowej? Jeszcze czy Orlen przejmie część aktywów Polskiej Grupy
7: Nie wiem.
6: Zbrojeniowej?
7: Nie wiem tego. To, co na razie, czym się na razie zajmujemy, to jest wycena Polskiej Grupy Zbrojeniowej.
6: Ale to pan musi aktywów, to wiedzieć.
7: Ale już odpowiadam na pana pytanie. Drugą rzeczą, to co chcemy zrobić, żeby móc podejmować dalsze decyzje, jest ujednolicenie struktury właścicielskiej. Już tłumaczę. Dzisiaj Agencja Rozwoju Przemysłu, Polski Holding Obronny mają udziały w Polskiej Grupie Zbrojeniowej. To jest zaszłość. Proszę pamiętać, że Polska Grupa Zbrojeniowa jako podmiot istnieje dopiero od 12 lat.
6: No dobrze, to jeżeli już to zrobicie, panie ministrze,
7: no
6: to
7: jak już
6: sobie, że ten krok
7: tak,
6: będzie
7: już to
6: zrobiony.
7: Zrobimy, to trochę to potrwa. I co wtedy?
6: I wtedy pytanie, czy Orlen na przykład wykupi część akcji Polskiej Grupy Zbrojeniowej?
7: Myślę, że gdyby Orlen bądź inna duża spółka Skarbu Państwa chciała dodatkowo, zamiast sama, zainwestować wspólnie w budowę tej nogi defense, to zasadnym jest, żeby wtedy zainwestowała w dalsze dokapitalizowanie i rozwój Polskiej Grupy
6: Zbrojeniowej.
7: Ale spółki
6: Skarbu Państwa są na giełdzie. To nie jest niebezpieczne?
7: Dlaczego?
6: No, dlatego chociażby, że można potem wykupić te akcje orlenowskie.
7: Nie dlatego, że przecież spółki Skarbu Państwa, które są na giełdzie, państwo zachowuje nad nimi pełną kontrolę.
6: Tak mówi nasz gość rozmowy popołudniowej, Konrad Gołota, wiceminister aktywów państwowych. Dziękujemy słuchaczom RMF FM, ale kontynuujemy nasze spotkanie w radiu RMF 24. Panie ministrze, to teraz porozmawiajmy chociażby o patriotach i o pociskach PAK-3 do patriotów.
7: No szkoda, że od tego nie zaczęliśmy, bo to jest ciekawy temat.
6: No to proszę bardzo w takim razie, panie ministrze, ale to kiedy decyzja w tej sprawie? Będziemy serwisować, czy będziemy produkować pociski PAK-3?
7: Dzisiaj produkują tylko Amerykanie.
6: To wiemy.
7: I Japończycy. Japończycy produkują 60 sztuk rocznie i to jest zwieńczenie, uwaga, 20-letniego procesu inwestycji, wdrażania, uczenia się, jak to robić. To, co dzisiaj zdecydowała administracja amerykańska, to to, że w Europie zostanie stworzone centrum serwisowania rakiet Patriot, bo każda rakieta musi być przeglądana, musi być serwisowana. To, co nie każdy wie, to to, że pomiędzy tym centrum serwisowania a produkcją już niewiele elementów trzeba dołożyć.
6: Czyli to jest wstęp do tego, żeby produkować pociski, to chce pan powiedzieć, tak?
7: Tak. Dzisiaj nie ma deklaracji ze strony administracji amerykańskiej, że chce gdzieś indziej fizycznie produkować. Ale będziemy mieli wszystko przygotowane pod to, żeby móc zacząć w Europie przygotować. Teraz decyzja. Dwa tygodnie temu byliśmy minister Zalewski, minister Sobkowiak-Czarnecka z MON-u.
6: Wtedy co Władysław Kosiniak-Kamysz miał się spotkać, ale się nie spotkał.
7: Tak, i ja byliśmy w Stanach Zjednoczonych. Mieliśmy część wspólnych spotkań, część rozbieżnych. Rozmawialiśmy z administracją, rozmawialiśmy z Lockheed Martin. I to jest tak, że my już przedstawiliśmy wszystkie argumenty za. Przedstawiliśmy swoje kompetencje. Byli tutaj przedstawiciele i Lockheeda, i administracji amerykańskiej. Sprawdzali, jakie my już dzisiaj mamy kompetencje, bo część rzeczy do Patriotów już w Polsce robimy, o czym nie każdy wie.
6: No i co powiedzieli? Zaakceptowali to, co
7: widzieli?
6: Nie,
7: powiedzieli, że to jest świetna propozycja i świetna oferta, natomiast decyzja, czy to będzie Polska, czy inny kraj, a są cztery kraje w konsorcjum.
6: Cztery? A myślałem, że jeszcze tylko Niemcy są w grze.
7: W konsorcjum są cztery. Jest Holandia, Polska, Niemcy i Szwecja. I że ostateczna decyzja na pewno będzie w tym roku, natomiast czy to będzie za tydzień, czy to będzie za 5 tygodni, to już nie od nas zależy.
6: A dlaczego tak zwlekają?
7: Myślę, że jest tutaj połączenie opłacalności samej inwestycji, tego czym dany kraj, teraz jest analiza wszystkich dokumentów bardzo szczegółowych, które od nas zebrali, czym dysponujemy, jeżeli chodzi o potencjał już technologiczny, o warunki umiejscowienia tego, jaki jest też potencjał zamówienia, a na koniec jest to też trochę decyzja polityczna.
6: Gdzie byśmy mogli ewentualnie serwisować te pociski PAK-3?
7: Pomidor.
6: Rozumiem, że to informacja tajna i dlatego pan może pan tego ujawnić. Pan mówi o czterech krajach, które są w tej chwili w konsorcjum. Czyli mówimy, czy my mówimy bardziej o rywalizacji tym wyścigu, czy bardziej też o możliwości współpracy? Chociażby?
7: Mówimy o jednym i o drugim, dlatego że o główną część trochę rywalizujemy z Niemcami. Natomiast co do zasady, wszystkie elementy nie będą umiejscowione w jednym kraju, tylko prawdopodobnie w dwóch.
6: Pan mówi, że
7: i
6: może...
7: I myślę, że Polska i Niemcy są tutaj bardzo najmocniej brane pod uwagę. Natomiast dzisiaj gra toczy się o podział. Ile czego będzie w którym kraju?
6: Ile to będzie kosztowała taka produkcja nas, jeżeli chodzi o polski budżet chociażby?
7: To jest jeszcze przedmiotem analiz, dlatego że Amerykanie nie przedstawili nam ze swojej strony, znaczy powiedzieli nam i my wiemy, jakie są potrzeby, jeżeli chodzi o wymagania terenowe i tak dalej. Natomiast nie ma jeszcze w oficjalnych dokumentach w pełni określonej ilości i co za tym idzie, przy tym podziale dopiero będziemy wiedzieli, ile musimy zainwestować. Tak czy siak, jest to dla nas, ile byśmy nie zainwestowali, opłacalna inwestycja, bo po pierwsze wchodzimy w produkcję najczęściej używanego, najbardziej zaawansowanego systemu. Po drugie wzmacnia to bezpośrednio nasze bezpieczeństwo, dlatego że NATO będzie miało bardzo głęboki interes w bronieniu takiej fabryki.
6: A to jest tak, że te pociski będziemy produkować do polskich patriotów tylko, czy będziemy je wysyłać?
7: Nie, szerzej. To jest od razu na eksport. Na razie nie produkcja, tylko utrzymanie, serwis. Sądzę, że w przyszłości produkcja, ale no nie, dopóki tego nie mam na papierze, to nie mogę tego powiedzieć, że produkcja.
6: Pan mówi, że to jest polityczna decyzja,
7: Polityczna i biznesowa.
6: Polityczna, ale polityczna także. Polityczna na poziomie bardziej Pentagonu, czy na poziomie Białego Domu, pańskim zdaniem?
7: O, to jest ciekawe, bo...
6: Zawsze brzmi to samo. Te obydwa ośrodki nie zawsze brzmią tak samo. Wie pan o tym?
7: Tak, oczywiście. Wiem o tym i powiem tak. Rozmawiamy ze wszystkimi udziałowcami tego procesu. I to jest i Biały Dom, i Pentagon.
6: Panie ministrze, Rzeczpospolita dzisiejsza pisze, że owszem, są kontrakty. Pan zresztą o tym wspomniał. Kontrakty safe na 100 miliardów złotych, ale nie ma infrastruktury.
7: 120.
6: Mówiąc nawet 120. Mówiąc w skrócie, możemy mieć nowe pojazdy opancerzone, możemy mieć nowe armaty, ale nie będziemy mieli gdzie ich schować, gdy będzie padał deszcz i śnieg. No to w takim razie, czy to nie będzie wyrzucanie pieniędzy w błoto?
7: Rozmawialiśmy przed tą rozmową, że ja nie przeczytałem tego artykułu jeszcze dzisiaj, ale i tak się odniosę.
6: Pierwsza rzecz się cieszę, taka, bo może pan się...
7: Który dzisiaj jest, października?
6: Siódmy.
7: Skończyliśmy podpisywać umowy 29 maja. Budżet był wcześniej konstruowany, ale dzisiaj jesteśmy ile? 4 miesiące po podpisaniu umów. Dobrze liczę?
6: No
7: dobrze
6: tak.
7: I to nie jest tak jeden do jednego, że infrastruktura, oczywiście jest to kwestia Ministerstwa Obrony Narodowej, nie chce ich zastępować. I to nie jest też tak, że jeżeli na przykład dostarczamy Borsuki, to my dzisiaj, czyli bojowy wóz piechoty, nie mamy żadnej infrastruktury, bo wychodzą z użycia BWP-y stare i ten Borsuk, tak jak w hangarze, w dużym garażu mógł stać Borsuk, znaczy mógł stać BWP, będzie mógł stać też Borsuk. Druga rzecz jest taka, że nie wszystko dzisiaj, i to jest taka trochę błędna teza tego artykułu, nie wszystko dzisiaj wojsko musi pobudować samo. Jest mnóstwo miejsc, czy hal byłych nieużywanych produkcyjnych, czy innych miejsc, które można wykorzystać jako bazę logistyczną bez konieczności bawienia się w działalność deweloperską na początku.
6: Ale skoro mówimy o datach, no to pan wspomniał maj 26, to ja panu przypomnę, że w 2030 ten program SAFE się skończy. Do 2030 trzeba będzie ten program SAFE zamknąć. To wszystko już będzie wyprodukowane. Jeżeli nie będzie zbudowanej infrastruktury, to gdzie to wszystko pomieścić?
7: Dlaczego miałaby nie być pobudowana?
6: Dlatego chociażby, że trzeba przeprowadzić zamówienia. Trzeba przeprowadzić, bo to rozumiem, że będzie chodziło wszystko, jeśli chodzi w oparciu o ustawę o zamówieniach publicznych.
7: Nie wszystko. Mamy ustawę o inwestycjach kluczowych i strategicznych, która wprowadza mnóstwo ułatwień w tej sprawie. I to jest właśnie
6: wtedy bez przetargu, rozumiem, wojsko buduje.
7: Tak, ale jeżeli mówimy o kwestiach bezpieczeństwa, to liczy się czas, a nie przetarg. Ale jest jeszcze, ja się trochę uśmiecham, bo ja lubię tą naszą polską mentalność tego ciągłego bólu głowy. Znaczy, jakbyśmy nie podpisali kontraktów na te 120 miliardów, to byśmy mieli ból głowy, dlaczego nam się to nie udało. Dlaczego
6: no,
7: były pieniądze na nam się udało, to jest mniej więcej tak, jakbym kupił nowy samochód i zamiast się nim cieszyć, od razu dzień później mówił, ojej, ale nie mam większego garażu. No buduję ten większy garaż.
6: Panie ministrze, rakiety do systemu NARW, będzie ich ile? 1000?
7: Tak.
6: Rakiety typu Kamer, a dlaczego nie rakiety typu KAM-MR, które mają dużo większy zasięg i mówią specjaliści, że są potrzebne?
7: To są zupełnie dwie różne rzeczy. Rakiety KAM to jest zasięg 25 km, jeżeli dobrze pamiętam.
6: R mają do 40 km.
7: R-ki mają do 45 i to jest na.
6: A MR-ki mają do 100 km.
7: Tak, ale one mają być używane w domenie morskiej, to jest zupełnie inna rakieta.
6: Ale mamy swój program morski również, on mogłoby się przydać do naszego programu morskiego, chociażby programu Miecznik, prawda?
7: Tak, dobre pytanie. Zdecydowanie tak, ale znowu, zacznę najpierw od tego, co jest pozytywne. Podpisaliśmy kolejną umowę, jest dofinansowanie 300 milionów złotych. Będziemy produkowali silniki, elementy głowic fragmentujących, inne elementy rakiet.
6: Skarżysku kamienny.
7: Tak jest, transfer technologii do tych rakiet, które będą miały zasięg 45 km. Jeżeli chodzi o rakietę KAM-MR, bo jedna jest ER, druga jest MR,
6: tak jest.
7: To MR-ka jest w trakcie opracowywania. Tutaj piłka jest mocno po stronie Agencji Uzbrojenia, która prowadzi ten proces.
6: Z kim? Z Brytyjczykami?
7: Jest konsorcjum, w którym głównym konsorcjantem są Brytyjczycy i jest Polska Grupa Zbrojeniowa.
6: Chcą podpisać tą umowę? Brytyjczycy?
7: Tak, chcą, tylko zawsze diabeł tkwi w szczegółach. I ja jestem przekonany, że ten program mimo chwilowych turbulencji, bo o tym była mowa w ubiegłym tygodniu w przestrzeni publicznej, idzie w bardzo dobrym kierunku i to zostanie sfinalizowane, ale takich rzeczy, zwłaszcza tam, gdzie nie wchodzi prosty transfer technologii, tylko wchodzi wspólne opracowanie czegoś, podzielenie się kosztami badań, podzielenie się potem zyskami i tak dalej, to nigdy nie jest proste. Panie i problem ministrze. Polega na tym, że zazwyczaj takie programy buduje się przez wiele lat, a my wszystko budujemy bardzo szybko. Stąd to zniecierpliwienie uzasadnione, ale no...
6: Ale to jest też najdroższy program polskiej armii. To jest nawet droższy program niż zakup samolotów wielozadaniowych. Pan wie o tym.
7: Tak, i Polska Grupa Zbrojeniowa...
6: Ile tam 70 miliardów, o ile wchodzi, pamiętam,
7: do
6: wchodzi
7: w rząd. Teraz nie pamiętam. Natomiast Polska Grupa Zbrojeniowa jest gotowa do tego, żeby w tym partycypować. Piłka tutaj jest po stronie Ministerstwa Obrony Narodowej, która określa swoje potrzeby i też określa, co i od kogo będzie kupowało.
6: Panu się podoba pomysł powszechnego dostępu do broni?
7: Zapytam
6: pana jako ministra.
7: Nie, w ogóle, absolutnie.
6: Dzisiaj pan człowiek, który się zajmuje przemysłem zbrojeniowym, mówi, że absolutnie nie chce, żeby Polacy mieli dostęp do broni?
7: Nie powszechny. Dzisiaj mieliśmy atak nożownika w Ostrołęce. Okropna, tragiczna sytuacja. Zresztą też rozmawialiśmy o tym przed wejściem na antenę, że mi się takie rzeczy nie mieszczą w głowie. A gdybyśmy mieli strzelaniny jak w Stanach, dostęp do broni tak, być może szerszy niż dzisiaj.
6: To znaczy ale... szerszy? Co to znaczy szerszy, pańskim zdaniem?
7: No, szerszy.
6: Łatwiej o pozwolenie na broń?
7: Nie łatwiej. Być może powinna być większa promocja tego, żeby wstępować do klubów strzeleckich, żeby odpowiednio się szkolić, ale jeżeli chodzi o zasady dostępności, w mojej ocenie nie powinniśmy ich liberalizować, bo one są w dużej mierze gwarantem naszego bezpieczeństwa i tego, że ktoś nieodpowiedzialny tej broni nie weźmie i nie zacznie strzelać do bezbronnych ludzi.
6: Ale ci, którzy myślą o tym, żeby ten dostęp do broni rozszerzyć, powiedzą wręcz odwrotnie. Właśnie gwarantem naszego bezpieczeństwa jest to, żeby obywatele mieli łatwiejszy dostęp do broni, bo z tą bronią będą się mogli nauczyć obsługiwać chociażby.
7: No ale są strzelnice, są kursy, można to zrobić. Czy Amerykanie, czy w Stanach Zjednoczonych...
6: Amerykanów bym tutaj nie powoływał.
7: Ale nie, no czy z naszej perspektywy Stany Zjednoczone, w których co chwila dochodzi do strzelaniny, do jakiejś masakry, to jest bezpieczniejsze miejsce niż Polska? Nie mam takiego przekonania.
6: A dzisiaj gdyby było tak, że zmienia się władza i nowa władza uznaje, tak, będzie powszechny dostęp do broni, to dzisiaj mamy taką produkcję tej krótkiej broni albo takiej osobistej broni, tak, no, żeby każdy Polak sobie kupił?
7: To też znowu zależy, w jakim czasie. Nie, to znaczy produkcja skaluje się na potrzeby. I gdyby była potrzeba rynkowa czy zamówienia chociażby ze służb mundurowych, zwiększenia produkcji, to jesteśmy do tego gotowi, bo mamy chociażby w Radomiu drugą linię produkcji. No jesteśmy do tego natychmiast gotowi. Natomiast no, nie produkuje się na półkę i do magazynu tego typu broni.
6: Tak mówi Konrad Gołota, wiceminister aktywów państwowych, odpowiedzialny za przemysł zbrojeniowy. Dzisiaj gość naszej popołudniowej rozmowy.
7: No wiecie, znowu szybko zeszło. A tyle ciekawych rzeczy jeszcze chcieliśmy
6: powiedzieć.
7: A przypomnę
6: panu, że...
7: O inwestycji w Czernicy. 90 milionów złotych w małej Czernicy. To w ogóle
6: zapraszam
7: niesamowita historia.
6: Zapraszam pana na kolejne spotkanie. Na pewno będzie jeszcze okazja.
7: Umówieni.
6: Dziękujemy bardzo.

0: popołudniowy program w Radiu RMF 24. Rada Polityki Pieniężnej ogłosiła swoją decyzję w sprawie stóp procentowych. No i już wiadomo, że pozostają one bez zmian. Stopa referencyjna nadal wynosi 3,75%. Porozmawiam teraz z moim gościem, którym jest Piotr Kuczyński, ekonomista, analityk domu inwestycyjnego Xerion. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Jak pan uważa, czy dzisiejsza decyzja to jest tylko takie odroczenie podwyżki stóp, czy Rada będzie musiała podnosić stopy jeszcze w tym roku?
1: Wydaje mi się, panie redaktorze, że Rada nie wie, co zrobi za 3-4 listopada, bo to będzie następne posiedzenie, też 4 listopada, bo sytuacja do tego czasu się nie wyjaśni, a Rada Polityki Pieniężnej musi patrzeć na to, co dzieje się w geopolityce, a szczególnie na rynku ropy. A ponieważ sytuacja między Iranem a Stanami Zjednoczonymi do 3 listopada się nie wyjaśni, a 3 listopada to jest dzień, w którym odbędą się wybory do Kongresu Stanów Zjednoczonych, kiedy rozpoczyna się również posiedzenie RPP. Ponieważ zarówno Iran, jak i Stany Zjednoczone stoją na pozycjach takich, że jednej i drugiej stronie z różnych powodów nie opłaca się zawrzeć porozumienia przed wyborami do kongresu, no to Rada 3 i 4 będzie nadal we mgle, bo nadal nie będzie wiedziała, co się będzie działo. Będzie o tyle miała łatwiej, że już będzie dostępna projekcja inflacyjna analityków Narodowego Banku Polskiego. Przy czym współczuję analitykom, sam nim jestem, bo analitycy będą też we mgle w tym czasie. W związku z tym ich projekcja może się okazać kompletnie nietrafiona. Bo można sobie wyobrazić, że Stany z Iranem w listopadzie zawierają jakieś porozumienie, takie, które pozwala na uspokojenie sytuacji w ciśnienie Bab al-Mandab również. No i ropa sobie spokojnie płynie. No a na przykład jeszcze do tego, wydaje się to już kompletnie nieprawdopodobne, ale wspomina o tym i prezydent Zełenski, prezydent Trump, więc na przykład porozumienie Rosja-Ukraina, która zamrozi konflikt przed zimą, a nie po zimie, jak w tej chwili chciałaby tego Rosja. No i wtedy ta ropa jest aż za dużo, bo jest jej w tej chwili za dużo, naprawdę. Proszę mi wierzyć, że to, tak to wygląda. Wszystkie państwa, wszystkie firmy we wszystkich państwach, które są zaangażowane w produkcję ropy, gwałtownie zwiększają produkcję. Będzie, jeżeli by się to wszystko uspokoiło, to byłby zalew ropy i z tych 90, no prawie...
0: Czyli doczekalibyśmy się tańszej jednak ropy.
1: Tak, doczekalibyśmy się ropy o 50% tańszej, a wtedy skończyłoby się mówienie o wysokiej inflacji, a wtedy Rada mogłaby nawet myśleć o obniżkach stóp procentowych. Inaczej mówiąc, obawiam się, że tego 4 listopada też odpowiedzi nie dostaniemy na to, co trapi szczególnie zadłużonych, szczególnie posiadających kredyty. No bo Rada dalej będzie we mgle w tamtym czasie i jak powiedziałem, analitycy NBP też będą we mgle, też nie będą wiedzieli, jak to projekcje układać.
0: A jak pan przyjmuje te decyzje o utrzymaniu stóp? Czy to jakoś nie zmienia naszej sytuacji, czy może zacznie się jakieś mocniejsze hamowanie polskiej gospodarki wobec tego? A może już jest nasza gospodarka wystarczająco odporna?
1: Nie, utrzymanie stóp niczego nie zmienia, bo wszyscy wiedzieli, olbrzymia większość, może tak powiem, może zdarzały się jednostki, które myślały, że będzie inaczej, ale olbrzymia większość analityków, inwestorów wiedziała, że taka będzie decyzja i również przedsiębiorców. To naprawdę niczego nie zmienia. Zmienia to, co się dzieje, jak powiedziałem, na rynku ropy, dlatego że jeżeli to podnosi cenę ropy, podnosi cenę hurtowe ropy, no bo mniej nas interesuje, powinno teoretycznie nasze prywatne portfele, jak tankujemy, że płacimy ropy, no bo mniej nas interesuje, powinno teoretycznie nasze prywatne portfele, jak

0: gdy zaczną przerzucać i wtedy zrobi się prawdziwy problem i wtedy Rada musiałaby rzeczywiście podnieść stopy, ale myślę, że nie wcześniej niż w grudniu.
1: A jeśli Rada, no właśnie, będzie zmuszona podnosić stopy, to czy polska gospodarka jest właściwie dzisiaj na tyle silna, żeby to udźwignąć bez poważniejszych konsekwencji, wie pan, dla konsumpcji, inwestycji?
0: Jasne, panie redaktorze, wszystko zależy od tego, jak mocno. Dlatego, że jeżeli Rada Polityki Pieniężnej podniesie stopy raz o 25 punktów bazowych, bo zazwyczaj taki jest krok tych podwyżek, maleńki, 25 punktów, no to tak jak liczą ci, którzy zajmują się na przykład kredytami hipotecznymi, że przy kredycie 500 tysięcy złotych to 25 punktów bazowych w górę, to by oznaczało, że zapłaci się 80 zł więcej miesięcznie. No nie jest to taka suma, która by konsumenta przeciętnego zwaliła z nóg. Jeżeli by to była seria podwyżek stóp procentowych, no to byłaby zupełnie inna sytuacja, ale w tej chwili zdecydowanie nie możemy o tym mówić.
1: A jak pan uważa, jak w tej sytuacji powinien, wie pan, zachować się przeciętny Polak? Czy to jest dobry moment na jakieś większe wydatki, inwestycje, czy raczej warto zachować ostrożność? Zima może
0: ostrożność,
1: być surowa.
0: Ostrożność, panie redaktorze, zawsze trzeba zachowywać. Ostrożność jest wskazana przy każdej decyzji związanej z finansami i nie tylko z finansami. W związku z tym tak, no trzeba zachowywać, tylko nie należy przesadzać. Znaczy, że nie należy wpadać na przykład to, co ja nazywam, a to niestety przykro mi, ale taka jest prawda, część mediów uprawia pewnego rodzaju histerię wojenną, więc w to zdecydowanie nie należy wpadać, bo to rzeczywiście hamowałoby i nasze poczucie, samopoczucie i nie dawałoby nic szczęścia i hamowałoby również wydatki, więc szkodziłoby również gospodarce. Na szczęście, jak widzę sondaże, to tylko 15% Polaków boi się jakiejś wojny w Polsce, no i trzymam kciuki, żeby to 15% zmalało do zera.
1: Zachowajmy spokój za tym. Moim gościem był Piotr Kuczyński, ekonomista, analityk Domu Inwestycyjnego Xelion w Radiu RMF24. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję, dobra.
2: Tu Radio RMF24.

0: Słuchacie radia RMF 24. Teraz wracamy do głośnej sprawy tragicznego wypadku na autostradzie A1. 8 lat więzienia. O taką karę wnioskuje prokuratura dla Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie wypadku właśnie na A1C. To maksymalny wymiar kary przewidziany w tym przypadku. Sam Sebastian M. prosi o uniewinnienie. Przed Sądem Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim wygłoszono dziś mowy końcowe w procesie oskarżonego o spowodowanie wypadku na A1C. 3 lata temu zginęła w nim 3-osobowa rodzina. Dziś oskarżony przeprosił bliskich ofiar.
1: Nie, to nie były żadne przeprosiny. To nie były żadne przeprosiny, proszę pana. Nie są. I on przeprasza za co? I on przeprasza, a za chwilę mówi, że on jest niewinny, że on tego nie zrobił. Prosił uniewinnienie. No coś tu jest nie tak. Więc no za coś trzeba przeprosić. Za coś, co się zrobiło, prawda? A on dalej twierdzi, że on tego nie zrobił. I przeprasza. Jakie to były przeprosiny? Co to w ogóle miało znaczyć?
0: Oprócz 8 lat pozbawienia wolności, prokuratura chce jeszcze ponad 2 milionów złotych zadośćuczynienia dla rodziny ofiar.
2: O słuszności tej kwalifikacji mówił dzisiaj pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych. Materiał dowodowy, który zgromadziliśmy w toku śledztwa, on wprost wskazywał, że w tym wypadku, o którym mówimy, mamy do czynienia z wypadkiem drogowym, nie z zabójstwem. Pewnego rodzaju ruchy oskarżonego, które miały miejsce, po prostu wskazywały na to, że próbował uniknąć tego wypadku. Co nie zmienia faktu, że skala tej tragedii powoduje, że jedyną karą, o jaką mogliśmy wnosić, była kara najwyższa przewidziana przez polskie przepisy.
0: Podkreślał prokurator Aleksander Duda. Biegli oświadczyli dziś, że BMW oskarżonego jechało z prędkością od 315 do 329 km na godzinę. Kia poruszała się z włączonym tempomatem z prędkością około 140 km na godzinę. Zespół ekspertów jednoznacznie ustalił, że przed zderzeniem kierujący Kiją nie zmieniał toru jazdy i cały czas poruszał się środkowym pasem. To oznacza, że BMW uderzyło w Kiję, a nie, jak twierdziła obrona oskarżonego, samochód zajechał nagle drogę Sebastianowi M. Z tym, oczywiście nie zgadza się obrona.
3: W naszej ocenie do wypadku doszło na lewym pasie 100 metrów przed miejscem wskazanym przez biegłych na skutek przejechania pojazdu Kia na ten lewy pas i uderzenia w pojazd oskarżonego.
0: Mówiła po wyjściu z sali obrończyni oskarżonego Katarzyna Hebda. Do wypadku doszło 16 września 2023 roku wieczorem na autostradzie A1 koło Piotrkowa Trybunalskiego. Na miejscu zginęły 3 osoby, małżeństwo i ich 5-letni syn. A my już zbliżamy się do godziny 19. Za 7 minut będą fakty.
4: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: No i nieuchronnie zbliżamy się do godziny 19:00. Wtedy oczywiście najnowsze wydanie faktów. No a w faktach będzie m.in. o premierze filmu Mniej obcy, inspirowanego życiem i wspomnieniami Jana Borasewicza, oczywiście lidera Lady Punk, o tym, czym dla twórców jest rock'n'rollowy bunt i wolność. No, Katarzyna Sobiechowska-Szuchta rozmawiała z odtwórcą głównej roli. A teraz fakty, Anna Wachowska.
1: Zapraszam. 19-latek miał w plecaku ładunek wybuchowy domowej roboty. Te informacje potwierdza RMF FM prokuratura w Ostrołęce. Na początek nowe fakty w sprawie nożownika, który ranił 9 osób. Prokurator żąda najwyższej możliwej kary dla Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie wypadku, w którym zginęła 3-osobowa rodzina. Dziś premiera filmu Mniej obcy i o tym na koniec. Prokuratura w Ostrołęce wszczęła śledztwo w sprawie o usiłowanie zabójstwa. Dziś przed południem 19-letni uczeń zespołu szkół zawodowych nr 4 zaatakował nożem kolegów i nauczycieli, a następnie po ucieczce z budynku postronne osoby. W sumie ranił 9 osób. Został zatrzymany po kilkudziesięciu minutach. 19-latek miał w plecaku ładunek wybuchowy domowej konstrukcji. Na linii faktów reporter RMF FM Michał Radkowski. Łączymy się z naszym głosem satelitarnym.
2: Witam.
1: Witaj. Jesteś przed zespołem szkół. Czy na miejscu są jeszcze pirotechnicy?
2: Nie, opuścili ten teren po godzinie 18:00, a to oznacza, że zakończyli sprawdzanie plecaka. Dosłownie przed chwilą Elżbieta Łukasiewicz, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Ostrołęce, potwierdziła mi, że w plecaku znajdował się ładunek wybuchowy domowej konstrukcji. Na razie nie chcę ujawniać więcej szczegółów, temu podać jutro podczas konferencji prasowej. Udało mi się też nieoficjalnie ustalić, że ładunek miał być prawie zdetonowany. No i faktycznie tuż przed odjazdem pirotechników była tutaj wyczuwalna woń, podobna do tej, gdy odpalane są petardy. Teren przed szkołą nadal jest tutaj wygrodzony, wciąż pracują tu policjanci. Nie wiadomo, jak długo to jeszcze potrwa. Jutro wszystkie szkoły w Ostrołęce mają odwołane lekcje. Uczniowie mają jednak przyjść do szkół, tam będą na nich czekać psycholodzy. Jutro rano o 9:00 zbiera się znów sztab kryzysowy. Ten dzisiejszy pracował od 13:00 aż do 18:30. Z Ostrołęki Michał Radkowski.
1: Sprawa tego, co wydarzyło się w Ostrołęce, powróci za chwilę w naszym informacyjnym radiu RMF24. Gościem Tomasza Weryńskiego będzie psycholog społeczny profesor Zbigniew Nęcki. Polecamy tę rozmowę. Skala tej tragedii pokazuje, że państwo nie dysponuje karą w pełni adekwatną, mówił dziś prokurator po opuszczeniu sali sądowej w Piotrkowie Trybunalskim. Za dwa tygodnie, 21 października, poznamy wyrok w procesie Sebastiana M. Mężczyzna jest oskarżony o spowodowanie 3 lata temu wypadku na autostradzie A1. Zginęli w nim rodzice i ich 5-letni syn. Prokuratura chce maksymalnej kary, 8 lat więzienia.
3: Ja po prostu uważam, że na miejscu Patryka, Martyny i Oliwiera naprawdę mógł być każdy z nas.
1: To prokurator Aleksander Duda. Obrona wnioskuje o uniewinnienie Sebastiana M.
4: W naszej ocenie do wypadku doszło na lewym pasie 100 metrów przed miejscem wskazanym przez biegłych na skutek przejechania pojazdu kija na ten lewy pas i uderzenia w pojazd oskarżonego.
1: Mówiła adwokat Katarzyna Hebda. Sebastian M. po wypadku uciekł za granicę. Został zatrzymany w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Sprowadzono go do Polski w ramach ekstradycji. Od tego czasu przebywa w areszcie tymczasowym.
5: Mówimy o tym w faktach RMF FM.
1: Rock'n'roll to bunt i wolność, mówią nam twórcy filmu Mniej obcy. Produkcja inspirowana życiem i wspomnieniami lidera Lady Punk Jana Borasewicza dziś ma premierę. Reżyserem jest polsko-szwedzki twórca Christopher Rus, a główną rolę gra debiutant Mikołaj Bukrewicz.
6: Do filmu znaleźliśmy gitarę z 79 roku w takim samym odcieniu też jak miał Janek. I to jest gitara, na której Mikołaj w filmie gra.
7: Taka... Znaleźliśmy gitarę rekwizyt do filmu. Chris po prostu chciał mieć fajną pamiątkę, więc sobie kupił gitarę, którą potem użyliśmy na planie. Po prostu chciałeś sobie kupić gitarę.
1: Zapis spotkania Katarzyny Sobiechowskiej-Szuchty z RMF FM i twórców filmu Mniej obcy jest na rmf24.pl, a my słyszymy się o 20:00.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Radio RMF 24.
0: Tu Radio RMF 24 wieczorową porą. Za moment u nas rozmowa, o której no, być może słyszeliście w faktach. Naszym gościem będzie psycholog społeczny profesor Zbigniew Nęcki. Już teraz gorąco was zapraszam, a na zegarze no, prawie 5 minut po 19:00.

0: Słuchacie Radia RMF 24, a już teraz wracamy do dzisiejszych tragicznych wydarzeń z Ostrołęki. Tam 19-letni Jakub Z. zaatakował w szkole zawodowej uczniów i nauczycieli, raniąc łącznie 9 osób. Wiemy też, że jutro uczniowie wszystkich szkół w Ostrołęce będą mogli skorzystać z opieki psychologów.
1: Podjęliśmy decyzję o tym, że we wszystkich szkołach będzie udzielana pomoc psychologiczna uczniom. Będziemy rozmawiać na temat tego, co się wydarzyło. Natomiast mogę Państwa zapewnić, że uczniowie są bezpieczni i wszelkie działania możliwe ze strony Urzędu Miasta zostały podjęte.
0: Mówiła wiceprezydent Ostrołęki Elżbieta Mierzejewska-Nicewicz. O konsekwencjach tego zdarzenia dla uczniów porozmawiam już teraz z psychologiem społecznym profesorem Zbigniewem Nęckim. Dobry wieczór, panie profesorze.
2: Dobry wieczór, pozdrawiam.
0: No, jak usłyszeliśmy w faktach o 19, młody mężczyzna miał ładunek wybuchowy w plecaku. Wiemy też, że wcześniej był karany za posiadanie niewielkiej ilości narkotyków. Z relacji świadków wiemy, że napastnik miał zapowiadać swój czyn, chcąc w dniu swoich urodzin zrobić coś, dzięki czemu będzie znany na całą Polskę. Panie profesorze, co mogło pchnąć tego młodego człowieka do ataku? Czy to rzeczywiście może być tylko chęć zaistnienia?
2: Może być chęć zaistnienia, ale nakładająca się na duże, szerokie tło, o którym, jeśli można, dwa słowa bym powiedział. Bo oczywiście dążenie do sławy, znaczenia, zwrócenia na siebie uwagi, to już od IV wieku, gdzie Herostrates, paląc świątynię, miał nadzieję, że zdobędzie wieczną sławę. I to mu się w dodatku udało, bo do dzisiaj o nim mówimy jako wyjątkowym wydarzeniu, ale negatywnie, patologicznie, absolutnie. Jeśli chodzi o ten moment, to rzeczywiście nie znam szczegółów niestety, więc nie mogę tak bardzo zdecydowanie tutaj interpretować, ale nakładanie się tego momentu urodzinowego napastnika z tym, co tutaj niektórzy świadkowie mówią o jego generalnie rzecz biorąc poprawnym zachowaniu, znaczyłoby, że jednak to jest problem. Mianowicie ten problem nazywa się co widać, a co w środku człowieka się dzieje. I w środku człowieka nie powinno się, zgodnie z kulturą, dziać zezwolenie na agresję. A tutaj wybuch agresji był absolutnie pełny. I to się niestety powtarza i w Polsce, i w Ameryce, i w wielu innych krajach. Dlatego proszę, uwzględnijmy trzy elementy, które są ważne. Sytuacja fizjologiczno-biologiczna człowieka może sprzyjać agresji, bo my mamy popęd agresji, który ma służyć obronie, a nie atakowi. Drugi poziom to jest bardzo niebezpieczny, to jest społeczny, nauczanie agresji. I tutaj bym minutę, jeśli można, przyhamował. Trzeci to będzie frustracja. O tym społecznym, bo życie społeczne teraz toczy się znowu na dwóch zupełnie różnych światach. Fizycznym, w którym żyjemy, i mentalnym, który się w internecie dzieje. I tam jest taka masa agresji, że nie można ochronić umysłów młodych ludzi, którzy siedzą bardzo głęboko zaangażowani w internet, przed zarażeniem się agresją. To jest prawie tak jak wirus. Jeżeli patrzysz bez przerwy na gry, gdzie się zabija, gdzie się strzela, gdzie się bije, gdzie się tłucze, to przyzwolenie na agresję zostaje bardzo zbudowane. A tymczasem kultura ogólna mówi, nie wolno przemocy stosować wobec innych. No ale co zwycięża? Zwycięża właśnie to ta stała obecność w świecie wirtualnym, obecność przemocy, a w świecie realnym także jej nie ma, ale tu powiedzmy, że jesteśmy chronieni przez systemy prawne.
0: Panie profesorze, ale chcę też zapytać, co dzieje się pana zdaniem w głowach uczniów, którzy byli świadkami tego ataku, albo wiedzą, że ich koledzy zostali rani. Jak rozmawiać z tymi młodymi ludźmi o tym wydarzeniu? No żeby, wie pan, nie bagatelizować ich lęku, ale jednocześnie nie wzmacniać poczucia, że szkoła jest miejscem, w którym może wydarzyć się coś strasznego.
2: Jest rzeczywiście tutaj wielki problem konsekwencji społecznych tego przerażającego wydarzenia. Bardzo mi się podoba idea, żeby jutro posłać całe ekipy psychologów do szkół, żeby popracować z nimi, żeby uspokoić stany emocjonalne. Reakcja na to zachowanie jest dwojaka. Jedna to jest budowanie przekonań o istniejącym zagrożeniu, a druga, poważniejsza, to jest spontaniczne, emocjonalne przeżycie tego wydarzenia i tam siedzi strach, lęk, przerażenie. Dlatego trzeba to rozładować, a więc poświęćmy chwilę uwagi na to. Nie zaprzeczajmy, nic się nie stało, nic się nie stało. Stało się i będzie się działo tak samo. Częściej kryzysy, faza kryzysu psychicznego i połączonego z konfliktami z otoczeniem w środowisku młodzieży i szkoły jest bardzo dobrze znana i ciągle się powtarza, tylko nie w tej amplitudzie, nie w takim zakresie. Czy to, co przede wszystkim widzę, omawiamy z wszystkimi ludźmi młodymi sprawę agresji. Pokazujemy, że jej funkcja to jest obrona, a nie atak. Trzecia, druga sprawa, którą uczymy. Tak zwane niepowodzenia życiowe i trudności zamienia się często w złość, agresję i gniew. Uczymy ludzi innej reakcji na niepowodzenia. Czyli zamiast rozładowywać się na koledze, na sąsiedzie, czy ewentualnie na istotach niewinnych, jak tam zwierzaki, czy rozbijanie aut, to też jest forma agresji, rozładowującej głębokie poziomy frustracji. Więc uczymy ludzi tego, żeby pozytywnie reagować na niepowodzenia. Każdy z nas, mi także i także panu redaktorowi, zdarza się coś nieudanego, coś chciałbym, ale nie mogę. I wtedy, pamiętajmy, przesuwamy dźwignię psychicznej reakcji z gniewu na poszukiwanie roztropnych działań, a więc kontrola emocjonalna.
0: Tak jest. Panie profesorze, jeszcze jedna kwestia, którą chciałem koniecznie poruszyć w kontekście tych słów, które padły, że miał ten napastnik zapowiadać swój czyn, chcąc w dniu swoich urodzin zrobić coś, dzięki czemu będzie znany na całą Polskę. I mówi się w tym kontekście o tak zwanym efekcie naśladowania, no bo to jest pytanie, co sprawia, że jeden tragiczny atak może stać się dla kogoś po prostu takim impulsem do podobnego zachowania?
2: Bardzo ważne pytanie rzeczywiście. Odpowiedź jest bardzo prosta, mianowicie ten mechanizm, który pan nazwał naśladowanie, jest bardzo silnym mechanizmem psychologicznym, zwłaszcza w młodym wieku. Młodzi ludzie zarażają się swoimi zachowaniami bardzo łatwo i naśladują to, co się dzieje dookoła. Dookoła dzieje się właśnie te informacje, strzelaniny w Stanach, w Polsce noże, rozjechane samochody. To są modele niepotępiane, ale świat psychiczny polega na tym, że naśladujesz wszystko, także to, czego nie chcesz naśladować. Potęga tego mechanizmu, a więc jeżeli pokazujemy to wszystko i komentujemy na agresję, napady, te masowe zbrodnie, to musimy to każdorazowo, i tutaj do mediów wielki apel, każdorazowo obudować bardzo poważnym, głębokim komentarzem, z którego będzie wynikało potępienie, odrzucenie i blokowanie naśladowania. Młodzi ludzie są naprawdę, sami nie wiedzą o tym, jak bardzo są narażeni na to, że robią to, co inni. To znamy w psychologii bardzo dobrze. Wobec tego indywidualność człowieka wydaje się być bardzo ważna, ale kiedy wchodzisz do klasy, kiedy wchodzisz do szkoły, kiedy się spotykasz ze swoimi rówieśnikami, reszta znika w głębokiej dali. I pedagogika, i rodzina, i media. I tu media mają kapitalny sposób na działanie, pokazywać dobre rzeczy, potępiać te złe. Media są nasycone agresją. Marzę o tym, żeby ona była zakazana, bo jeszcze raz mówię, naśladujemy nie tylko tych żywych ludzi, o których słyszeliśmy, że ktoś gdzieś tam już w tej szkole narobił problemu, ale naśladujemy także to, co widzimy w mediach. Nie mogę wejść głębiej, ale powiem, że naśladuje się i dzieci, i dorosłych, i zwierzęta, i nawet figury geometryczne, jeżeli są one agresywne, także przyklejają się do psychiki obserwatora. Na chwilę, na szczęście. Ale model taki, że świat, w którym masa przemocy jest sposobem na rozładowanie frustracji, i można bić ludzi, można gnębić, i można rozstrzeliwać różne rzeczy, jest w mediach zbyt popularny, żeby się nie przenosił do świata realnego.
0: To prawda. No. Tutaj musimy postawić kropkę, panie profesorze. Profesor Zbigniew Nęcki, psycholog społeczny w Radiu RMF 24. Serdecznie panu dziękujemy za rozmowę.
3: Radio RMF 24. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Fight Club, bo ja się nie boję.
1: A w Radiu RMF 24 wracamy teraz do dzisiejszej Nagrody Nobla z chemii. No, przypominamy, tegorocznymi laureatami w tej dziedzinie zostali Francuz Henri B. Kagan, Japończyk Kenzo Soei. Naukowców wyróżniono za badania asymetrycznej syntezy organicznej. Ich odkrycia miały bardzo duży wpływ m.in. na rynek leków. Laureaci badali reakcje związków chiralnych, no, czyli takich, które są swymi lustrzanymi odbiciami. O wyróżnionych teraz Jakub Rybski i jego gość.
2: Panie profesorze, to na początku, co możemy powiedzieć o tegorocznych noblistach z chemii? Za co ta nagroda została im przyznana?
3: Została przyznana za odkrycie tego, że cząsteczki mogą same napędzać swoją formę. Czyli kiedy zaczynamy, tak jak gotujemy zupę w kuchni, chcemy, aby nasz produkt wyszedł jedna bądź druga zupa. Gdybyśmy mieli taki dowolny wybór, że ona może nagle zdecydować, czy powstanie o jednym, czy o drugim smaku, to ci profesorowie pokazali, że wybór, który zostanie po jednym malutkiej fragmencie tej zupy wybrany, może się powielić na cały garnek. Bo tak jakbyśmy na stadionie zaczęli klaskać, jedna osoba zaczyna klaskać w pewnym tempie, a wszystkie inne zaczynają ją powielać. Tylko że to powielanie odnosi się w tym kontekście do skrętności, do tego, że nasz świat nie jest identyczny z jego odbiciem lustrzanym. Jeżeli spojrzymy na nasze dłonie, to one składają się z tych samych elementów, ale nie są identyczne.
2: Jak pan o tym opowiada, to brzmi trochę jakby to była taka prosta sprawa, ale chyba tak do końca nie jest.
3: Oczywiście zawsze wytłumaczenie badań podstawowych, bo z tym mamy tutaj do czynienia, z taką pewną ideą i pokazaniem na pewnym przykładzie, że taka idea, która była znana przez kilkadziesiąt lat, która była znana tylko z prac napisanych na papierze, rzeczywiście może być zrealizowana w praktyce. To nie jest proste, natomiast mierzymy się z tym na co dzień. To leki, które wykorzystujemy, 70% z nich w naszej apteczce jest chiralnych. To jest niezwykle ważny element. Wprowadzenie dowolnego leku do obrotu oznacza, że musimy znać i kontrolować jego chiralność. Stąd poznanie tego, że tego typu efekty nieliniowe, takie, w których może nastąpić kaskada pewna, która napędzi jedną ze skrętności, to jest niezwykle użyteczne, żebyśmy się tego spodziewali i być może powstrzymywali ten efekt, na przykład w syntezie leków.
1: Mówił doktor habilitowany Wiktor Lewandowski z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, a rozmawiał z nim nasz reporter Jakub Rybski. Jutro poznamy laureata literackiej Nagrody Nobla, no a już za moment odpowiemy na pytanie, jak radzić sobie z dyskopatią. Bądźcie blisko radia RMF24.

0: Słuchajcie, Radia RMF 24 w naszym cyklu Twoje zdrowie. Razem z ekspertami mówiliśmy dzisiaj o dyskopatii. Tego schorzenia możemy się napawić na przykład, gdy mamy siedzącą pracę, no i zbyt mało ruchu. Fizjoterapeuci podkreślają też, że zbyt szybka chęć powrotu do sprawności, błędy na siłowni mogą doprowadzić nas do bólu pleców. Jak ćwiczyć zatem, gdy codziennie siedzimy przed komputerem, a chcemy mieć zdrowe plecy? Oto nasz reporter Piotr Błakowski pytał fizjoterapeutę Maciej Alasocki.
1: Zdecydowanie powinniśmy skupić się na pracy pośladka, mobilności bioder, aktywacji tego pośladka do wyprostu. Jakby biodro jest naszym tutaj najważniejszym stawem. W pozycji siedzącej niestety te pośladki są rozleniwione, no i później bolą czy plecy, czy kolana.
2: Podejrzewam, że ważna jest też postawa, jaką mamy właśnie przy biurku.
1: Zdecydowanie ta postawa tutaj ma fundamentalne znaczenie. Musimy sobie tak uzmysłowić, że w obecnych czasach bezruch zabija równie bardzo jak kiedyś palenie. Dlatego najważniejsze wiercić się przed biurkiem.
2: W co warto się wyposażyć? Jakieś takie narzędzia do ćwiczeń?
1: Myślę, że zacząłbym roller do masażu i uważam, że jest w zupełności wystarczający do takiego pierwszego etapu powrotu do sprawności.
2: Mamy roller, jakie ćwiczenia wykonywać?
1: Rolowanie mięśnia czworogłowego, zginaczy bioder, pasma biodrowo-piszczelowego, rozciąganie grupy zginaczy bioder i aktywacja mięśnia pośladkowego.
2: Przechodząc teraz do ćwiczeń na siłowni, tutaj często mówi się, że sami sobie możemy zrobić krzywdę, jeżeli nie ćwiczymy pod okiem czy to trenera, czy fizjoterapeuty. Jakich błędów unikać, albo może inaczej, jakie błędy popełniamy?
1: Przede wszystkim za szybki powrót do tego, co było kiedyś, zbyt duże ciężary. Musimy zacząć się rozpędzać jak lokomotywa.
2: Poprawność wykonywanych ćwiczeń też jest ważna?
1: Technika najważniejsza. Jeżeli opanujemy dobrze ruch, dopiero możemy dawać jakieś zewnętrzne obciążenie, ale przede wszystkim technika.
0: No jak słyszymy, nawet przy siedzącej pracy możemy skutecznie zadbać o kręgosłup. Kluczowy jest regularny ruch. No i dobrze dobrane ćwiczenia również. A jeśli pojawia się ból, nie warto go ignorować ani na własną rękę forsować pleców. Pamiętajmy. A za moment w Radiu RMF 24 wyjątkowe testy na Gotlandii.
3: Radio RMF 24.

0: Słuchajcie, radia RMF24, a już teraz o wyjątkowych testach, jakie odbyły się na Gotlandii. Ta malownicza wyspa pośrodku Morza Bałtyckiego stała się areną największych od lat ćwiczeń obronnych w Szwecji. Dzisiaj setki mieszkańców wyspy wzięły udział w symulacji ewakuacji przygotowującej na taki najczarniejszy scenariusz, oczywiście wybuch wojny. Takie wydarzenie miało miejsce po raz pierwszy od lat 60. XX wieku, proszę sobie wyobrazić. Scenariusz zakładał ewakuację mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych, dzieci i osób z niepełnosprawnościami. Symulowano zniszczenie dróg i konieczność korzystania z tymczasowych przepraw. Specjalnie zbudowany 24-metrowy most pozwolił sprawdzić, jak szybko można przewrócić kluczowe połączenia komunikacyjne na wyspie w sytuacji oczywiście kryzysowej. Przypomnijmy, Gotlandia jest położona niespełna 300 km od rosyjskiego obwodu Królewieckiego, co oczywiście sprawia, że jej militarne zabezpieczenie to jest priorytet zarówno dla Sztokholmu, jak i całego sojuszu NATO. Za 9 minut najnowsze wydanie faktów. O 20:00 bądźcie z nami.
1: Tu Radio RMF 24.

0: Nie.
1: 19-latek, który ranił 9 osób w Ostrołęce, spędzi noc w policyjnym areszcie. Za chwilę relacja reportera RMF FM. Mamy także nowe fakty w sprawie śledztwa dotyczącego zbrodni w klasztorze w Jarosławiu. Ten koncert przeszedł do historii. 50 lat temu ABBA porwała Polskę. Będą także fakty sportowe. Nożownik z Ostrołęki tę noc spędzi w policyjnym areszcie. Dziś przed południem 19-letni uczeń zespołu szkół zawodowych nr 4 zaatakował nożem kolegów i nauczycieli oraz osoby postronne, w sumie 9 osób. Ranił także siebie. Prokuratura wszczęła już śledztwo w sprawie o usiłowanie zabójstwa. W Ostrołęce jest reporter RMF FM Michał Radkowski. Łączymy się z naszym wozem satelitarnym. Dobry wieczór. Kiedy 19-latek zostanie przesłuchany?
2: Najpóźniej w piątek w południe, ale niewykluczone, że dojdzie do tego jutro, już po południu. Prokuratura ma 48 godzin na to od chwili zatrzymania Jakuba Z. A ten, przypomnę, został dziś zatrzymany przez policjantów właśnie około 12 w rejonie plaży miejskiej nad rzeką Narew. Na razie 19-latek przebywa w policyjnej izbie zatrzymań. Przed chwilą Elżbieta Łukasiewicz, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Ostrołęce, potwierdziła, że badany był przez pirotechników plecak, który chłopak miał zostawić w sali, której zaatakował uczniów i nauczycieli.
3: Po przeprowadzeniu wstępnych badań zawartości tego plecaka okazało się, że w środku znajduje się ładunek wybuchowy domowej produkcji. Całość wraz z zawartością została zabrana przez pirotechników, będzie poddana oględzinom i ewentualnie jutro będziemy mogli Państwu podać, co faktycznie znajdowało się w tym plecaku.
2: Jutro prawdopodobnie prokuratura poda też, jakie zarzuty może postawić 19-latkowi. Mówi się, że w tej chwili w związku z tym, co znaleziono w plecaku, można mu będzie postawić zarzut usiłowania zabójstwa. Sprzed prokuratury okręgowej w Ostrołęce, Michał Radkowski.
1: Przemyska prokuratura przesłuchała nożownika, który 2 tygodnie temu w opactwie w Jarosławiu ranił 5 osób, w tym jedną śmiertelnie. Dowiedział się reporter RMF FM Dominik Smaga. Do przesłuchania doszło dzisiaj. Podejrzany Ihor M., obywatel Ukrainy, przyznał się do zarzucanych mu czynów. Więcej o tym usłyszycie w kolejnych faktach. Syntetyczne narkotyki warte co najmniej 35 milionów złotych przejęli w Kujawsko-Pomorskiem funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz kryminalni z Komendy Wojewódzkiej w Bydgoszczy. Zlikwidowali fabrykę klofedronu, zwanego też kryształem. Reporter RMF FM Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Krzysztofie, co wiadomo o tej akcji?
4: W dwóch miejscowościach w powiecie włocławskim funkcjonariusze zatrzymali 4 osoby. Podczas przeszukań zajmowanych przez nich pomieszczeń odkryli laboratorium, a w nim ponad 100 pojemników wypełnionych cieczą. To było w sumie 2000 litrów płynnego 3CMC. Chemicy mogli z tego uzyskać około 800 kg kryształu. Zatrzymani usłyszeli w prokuraturze rejonowej w Szubinie zarzuty wytwarzania na dużą skalę narkotyków. Wszyscy trafili do aresztu, grozi im 20 lat więzienia.
5: Te fakty warto przypomnieć.
1: 50 lat temu szwedzki zespół ABBA nagrał swój kultowy i jedyny występ w Polsce. Przyciągnął on przed telewizory tylu widzów, że ulice świeciły pustkami. A czy wy pamiętacie te hity sprzed lat?
6: Mamma mia, here I go again,
7: Mamma mia, cała ABBA jest cudowna.
8: A ta najmądrzejsza, najważniejsza, najfajniejsza, najbardziej melodyjna?
9: Jest taka piosenka... Tak, the winner takes it all, chyba coś takiego było. Tak mi się wydaje.
8: Zwycięzca bierze wszystko.
9: Tak jest.
10: The winner takes it all. The loser standing small.
9: To jest o rozstaniu i ona jest taka smutna, jednocześnie właśnie melodyjna, fajna. To jest pokoleniowo zespół między moimi rodzicami a mną mniej więcej. Także
8: ale brzmi dobrze i trafia w jakąś strunę.
9: Moim zdaniem to on się w ogóle nie starzeje. No jest coś fantastycznego.
1: To prawda. Te wspomnienia wśród mieszkańców Warszawy zebrał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Ja już dziękuję i dobrego wieczoru Wam życzę, a na fakty o 21 zapraszam w imieniu Katarzyny Podrasy.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: Fakty sportowe i Patryk Serwański.
0: Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału turnieju tenisowego w Pekinie. Nasza zawodniczka pokonała wschodzącą gwiazdę amerykańskiego tenisa Iwę Jowicz. Pewne zwycięstwo 6-1, 6-3. Kolejną rywalką Polki będzie w piątek Belgijka Elis Mertens. W Szanghaju w pierwszej rundzie porażka Kamila Majchrzaka po bardzo wyrównanym meczu z Niemcem Janikiem Hanfmanem. 3 sety, 3 tiebreaki, ponad 3 godziny gry przez cały mecz, ani jednego przełamania. W pierwszym tiebreaku górą Polak, dwa kolejne już pod dyktando Hanfmana. Szczypiorniści Industrii Kielce mają przed sobą trzeci mecz w Lidze Mistrzów. Rywalem będzie Magdeburg, czyli jedna z najlepszych drużyn Europy, która w poprzednim sezonie zajęła trzecie miejsce w tych prestiżowych rozgrywkach.
12: Przyjrzałem jako, moim zdaniem, jako faworyt, ale my gramy u siebie i to daje nam największą szansę, bo kibice, jak każdy wie, jak przyjrze do naszej hali, że kibice dają nam taką siłę, że możemy wygrać z każdym.
0: Tak mówił skrzydłowy Industrii Piotr Jarosiewicz. Dziś w Faktach Sportowych głos oddajemy Bartoszowi Mazurkowi. Młody piłkarz Red Bull Salzburg szybko odnalazł się w czołowym austriackim klubie, no bez kompleksów, ale początki, letnie treningi były naprawdę bardzo wymagające.
13: Największa właśnie różnica to jest intensywność treningów. Jak pojechałem pierwsze dni treningi, to schodziliśmy na kolanach z boiska, bo naprawdę ten wysiłek był niesamowity. Dwa treningi dziennie plus bieganie bez piłki, ale teraz to owocuje i w tych meczach dominujemy.
0: Rozmowa Wojtka Marczyka z Bartoszem Mazurkiem jest na rmf24.pl. No a nasza piłkarska kadra zanotowała spadek w rankingu FIFA. Biało-czerwoni obecnie na 37. miejscu. Na prowadzeniu niezmiennie mistrzowie świata Hiszpanie, dalej Argentyna i Francja, a po serii dobrych wyników w Lidze Narodów na piątą lokatę awansowała Portugalia.
11: Sponsorem Faktów Sportowych jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Tu Radio RMF 24.
14: Wieczór w Radiu RMF 24, no już prawie 6 minut po 20 we Francji. Narasta protest młodych ludzi przeciwko cięciom budżetowym. Licealiści i studenci zapowiadają kolejną falę demonstracji. Połączymy się z naszym paryskim korespondentem, żeby to omówić. W tej godzinie także o tym, co przyciąga młodych ludzi do wojskowego lotnictwa. No, mimo że perspektywa wojny jest dziś jakby bardziej realna. I żeby nie było, że ABBA tylko w faktach, to my też oddamy hołd. Przypomnijmy, 50 lat temu ABBA wystąpiła w Polsce. Z tej strony Tomasz Wereński, witajcie.

0: Słuchacie radia RMF24, a już teraz przenosimy się do Francji. Na jutro zapowiadana jest kolejna fala protestów przeciwko drastycznym cięciom budżetowym. Zapowiadają to strajkujący licealiści i studenci, o których rozczarowało dzisiejsze orędzie do narodu wygłoszone przez premiera Sebastiana Lecornu. Ich zdaniem szef rządu nie poczynił żadnych konkretnych ustępstw, które mogłyby poprawić stan publicznego szkolnictwa we Francji.
1: How has the government responded to the protest? Terribly.
0: Jak rząd zareagował na protest? No, fatalnie. To była fatalna odpowiedź. Chciałbym, żeby te blokady nie trwały długo, żebyśmy mogli kontynuować naukę, ale żeby to się stało, potrzebujemy odpowiedzi ze strony rządu, mówili francuscy uczniowie i studenci. Łączymy się z naszym paryskim korespondentem Markiem Gładyszem. Witamy, Marku.
2: Witam, dobry wieczór.
0: Co konkretnie powiedział premier Francji w telewizyjnym orędziu do narodu?
2: Cóż, faktycznie mało było konkretów w sprawie strajkujących licealistów, którzy wraz ze skrajnie lewicowymi aktywistami wywołali trwającą już ponad tygodnia falę zamieszek. Lecornu obiecał, że rząd przedstawi jakieś kroki, które będą miały na celu poprawę sytuacji szkolnictwa publicznego we Francji, ale dopiero pod koniec tego miesiąca. Wielu paryskich obserwatorów sugeruje, że Lecornu liczy na to, iż fala zamieszek samoistnie wygaśnie z kilku powodów. Po pierwsze, licealiści są już trochę zmęczeni codziennymi blokadami szkolnych budynków i starciami z policją, które nie przynoszą na razie żadnych konkretnych rezultatów. Po drugie, w regionie paryskim zaczęła jednocześnie szaleć nowa wersja COVID-19, która wprawdzie nie jest zbyt groźna, ale powoduje, że wielu uczniów choruje i zostaje w domach. A po trzecie, za 10 dni rozpoczynają się we Francji jesienne ferie szkolne, a więc wielu uczniów wyjedzie z miast. Słowem, zdaniem komentatorów, premier Lecornu prawdopodobnie chce trochę cynicznie, bo ostatecznie każdego dnia są nowi ranni w czasie zamieszek, przeczekać te trudne chwile w nadziei, że wszystko w końcu rozejdzie się po kościach.
0: Marku, a przypomnij, co dzisiaj działo się na ulicach dużych francuskich miast?
2: Już znowu były zamieszki, w tym starcia strajkujących licealistów, studentów oraz skrajnie lewicowych ekstremistów i chuliganów w samym centrum Paryża. Przypomnijmy, że rannych w czasie trwającej już od ponad tygodnia fali zamieszek zostało już ponad 1000 osób, ponad 6,5 tysiąca osób zostało zatrzymanych przez policję, ponad 5 tysięcy umieszczono w aresztach tymczasowych. Część uczestników zamieszek jest sądzona w trybie natychmiastowym.
0: No, zapewne wiele będzie się działo w najbliższych dniach we Francji. Będziemy oczywiście się łączyć z Markiem Gładyszem. Zatem do usłyszenia, Marku, bardzo dziękujemy.
2: Do usłyszenia, dziękuję. Radio RMF.

0: Słuchacie Radia RMF 24, już 19 minut po 20. A teraz zaglądamy do Dęblina. Otóż 213 studentów zaczęło naukę na pierwszym roku studiów wojskowych w Lotniczej Akademii Wojskowej. Rywalizacja o miejsca na studia była bardzo zacięta. Na jedno miejsce przypadało 8 chętnych, tymczasem na studiach cywilnych było tylko 3 osoby na miejsce. Skąd takie zainteresowanie studiami wojskowymi? No, w czasach, gdy słowo wojna słychać coraz częściej. Młodzi ludzie tłumaczą, że do lotnictwa wojskowego i do armii pcha ich pasja oraz poczucie odpowiedzialności za ojczyznę.
1: Pasja do lotnictwa była, potem byłam w liceum lotniczym, więc teraz kontynuuję na Lotniczej Akademii Wojskowej.
2: Będzie pani pilotować wojskowe samoloty?
1: Taką mam nadzieję, że zdrowie pozwoli i nic nie stanie mi na drodze do tego marzenia.
2: Łatwo było się dostać?
1: Nie łatwo. Trochę pracy trzeba było poświęcić na to.
3: Dużo poświęciłem uwagi maturze, żeby móc się tutaj dostać, a także właśnie ćwiczeniom fizycznym. Bez tego to raczej by mnie to nie było. Od dawna już pasjonowałem się lotnictwem. Służba w mundurze to jest coś, czego pragnę. Tak więc jestem dumny, że mogę tutaj być i szkolić się na pilota samolotu bojowego, naddźwiękowego.
2: Długa droga jeszcze przed panem.
3: Niewątpliwie. Czeka mnie jeszcze dobrych par lat nauki, ale liczę, że podołam. Najbardziej obawiam się oczywiście zaliczeń, ponieważ słyszałem, że ciężko jest tutaj wytrwać na akademii, szczególnie na moim kierunku, że są duże wymagania. Ale mam nadzieję, że dam radę i że uda mi się zostać pilotem.
4: Myślę, że średnio 15-20% ludzi odpada. Także podczas studiów ludzie się wykruszają.
2: Czyli co piąty pilotem nie zostanie.
4: Tak.
2: A co jest najtrudniejsze?
4: Pilot samolotów odrzutowych, no to już jest najwyższa półka, jeżeli chodzi o możliwości zarówno i zdrowotne, ale też, żeby opanować trudną sztukę pilotażu, podejmowania trudnych decyzji w deficycie czasu.
2: Dużo guziczków, mało czasu.
4: Dokładnie tak.
5: Chcieliśmy, niestety nie udało nam się dostać na kierunek lotny. Ja akurat jestem na kontroli ruchu lotniczego. Może w przyszłości jeszcze uda się przenieść i zostać pilotem.
2: Skąd taki pomysł?
5: Mój tata służy w siłach powietrznych. Bardzo duża część rodziny również jest żołnierzami. Od dziecka mi się to marzyło i jakoś tak wyszło. To na pewno pewna praca i mi się wydaje, że dla osoby gotowej na wyzwania będzie to ciekawa praca.
6: Na specjalizacji nawigator naprowadzania. Docelowo w pracy będziemy zwiększać świadomość sytuacyjną pilotów, myśliwców, którzy na przykład pilnują naszego nieba na dyżurach bojowych. No i stale będziemy im pomagać, żeby byli w stanie jak najlepiej zwalczać cel oraz pilnować naszego bezpieczeństwa na ziemi.
2: Brzmi bardzo poważnie. Skąd tyle powagi u tak młodych ludzi?
6: Poczucie odpowiedzialności i chęć służby ojczyźnie nadaje tej chęci do służby.
2: I nie boi się pan tych wszystkich wojen potencjalnych?
3: Oczywiście, że się boję, aczkolwiek ważne jest, aby stawić czoła najeźdźcom i służyć ojczyźnie.
2: To niebezpieczne może być.
5: Obaw nie ma. Obawy zostawiłem w domu.
6: W słowach roty przysięgi mówiliśmy, że jesteśmy gotowi i świadomi tego, co nas może czekać, nawet w najgorszej sytuacji.
0: Ze studentami pierwszego roku studiów wojskowych w dęblińskiej szkole Orląt oraz jego prorektorem do spraw wojskowych pułkownikiem Mirosławem Jakubowskim rozmawiał reporter RMF FM Dominik Smaga. A za chwilę w radiu RMF 24, no też wojskowy temat. Kiedy Polska będzie mogła korzystać z systemu SAN, czyli takiego systemu antydronowego? No to bardzo ciekawe. Za moment przytoczymy słowa Konrada Gołoty, wiceministra aktywów państwowych. Bądźcie blisko Radia RMF 24.
7: Tu Radio RMF 24.

0: Słuchajcie, Radia RMF 24. Jak mówiłem, zostajemy w tematach militarnych. Pierwsze elementy programu SAN, który został podpisany w grudniu ubiegłego roku, jeszcze w tym roku trafią do naszych sił zbrojnych. Zapewnił w rozmowie z Piotrem Salakiem w popołudniowej rozmowie w RMF FM Konrad Gołota, wiceminister aktywów państwowych. Przypomnijmy, program SAN to jest taki największy w polskich siłach zbrojnych system obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej bardzo krótkiego zasięgu, dedykowany między innymi do zwalczania bezzałogowych statków powietrznych.
1: Pierwsze elementy systemu SAN, który został podpisany w grudniu ubiegłego roku, trafią jeszcze w tym roku, czyli w ciągu najbliższych 2,5 miesiąca do naszych sił zbrojnych.
2: To będzie
1: system
2: początek?
1: SAN, czyli system... To będzie początek, to będzie 18 w sumie modułów ogniowych, czyli 700 pojazdów, na których będą postawione efektory, czyli to, czym zastrzeliwujemy, radary, integracja tego dowodzenia.
2: Czyli do końca roku 3 z 18, rozumiem, tak?
1: Taki był plan.
2: I żadnego opóźnienia, bo tam jest sporo elementów, które się składają na ten system. Nie ma żadnego opóźnienia w tej chwili, jeśli chodzi o realizację programu
1: Na
2: SAN?
1: Dzisiaj nie ma opóźnienia. Oczywiście jest to też system, który dzisiaj być może będzie wyglądał inaczej niż na finalizacji, bo on jest zrobiony w ten sposób jako otwarty system, trochę jak z klocków Lego, że być może w przyszłorocznych zestawach będziemy coś dokładali. Wtedy opóźnienie teoretycznie może wystąpić, bo na przykład coś będziemy musieli zintegrować, co się pojawi, nowy element, tak? Ale natomiast jeżeli chodzi o te założenia, które mamy od początku, tu idzie wszystko zgodnie.
2: Czyli rozumiem, że gdyby dzisiaj powtórzyła się sytuacja z września, to byśmy dokładnie musieli podrywać samoloty i strzelać z samolotów i znowu się trzeba byłoby strzelać z pocisków powietrze-powietrze, tak? Gdyby to dzisiaj się stało?
1: Dzisiaj jest... Myślę, że to jest pytanie do sztabu generalnego. Jeżeli
2: Ale
1: sztab generalny...
2: Ja odpowiadam
1: za SAN. I za uzbrojenie, tak. Natomiast proszę, nie będę wyręczał w tym momencie, to nie jest żaden unik naszych oficerów, bo być może jest tak, o czym ja nie, a mogę o tym nie wiedzieć, że w międzyczasie pozyskaliśmy również inne środki zwalczania dronów, o których ja nie wiem, a nie chciałbym nikogo wprowadzać tutaj w błąd swoim...
2: Pan mówi, że największe zagrożenie w tej chwili robią drony odrzutowe, a gdyby wleciały drony odrzutowe, to mamy do nich czego strzelać?
1: To akurat tutaj jest kwestia lotnictwa, poderwania myśliwców.
2: Czyli w systemie SAN, rozumiem, nie mamy środków do zastrzeliwania dronów odrzutowych.
1: Nie, bo drony odrzutowe to jest kwestia ostatnich kilkunastu tygodni.
2: A to chce mi pan powiedzieć, że budujemy system, który nie reaguje na to, co się dzieje na teatrze wojennym?
1: No właśnie nie, właśnie budujemy system, który ma mieć możliwość uzupełniania o kolejne elementy. Dzisiaj poza myśliwcami nie ma jeszcze nikt skutecznego systemu przeciwko dronom odrzutowym takim, jakie zastosowała Rosja. Ale za kilkanaście tygodni, bo wszyscy nad tym pracują, te systemy już będą i wtedy będą implementowane. To jest wyzwanie tego teatru wojennego i tego, co dzisiaj mamy, że z jednej strony mamy tradycyjny przemysł zbrojeniowy, tradycyjny sposób działania wojska, a z drugiej strony w niektórych kwestiach zmienia się sytuacja co 2-3 miesiące.
0: Tak mówił wiceminister aktywów państwowych Konrad Gołota. Całej rozmowy możecie posłuchać na naszej stronie rmf24.pl.
3: Tu Radio RMF 24.

0: Słuchajcie, Radio RMF 24 w naszym środowym programie. No, czas na muzyczne wspomnienia. Mija dokładnie pół wieku od koncertu, który zapisał się w historii polskiej muzyki i polskiej telewizji. 7 października 1976 roku szwedzki kwartet ABBA po raz pierwszy, no i jedyny, odwiedził Warszawę, występując w słynnym programie Studio 2. Ten występ przyciągnął przed telewizory tylu widzów, że ulice w Polsce, no, świeciły pustkami. ABBA przyleciała do stolicy specjalnie wynajętym samolotem, towarzyszyła jej ścisła ochrona, asysta milicji oraz tłum dziennikarzy z Polski i zagranicy. Wspomnienia związane z tamtym koncertem i z ABBĄ w roli głównej wciąż są bardzo żywe.
1: No, ja uważam, że to jest absolutnie magiczny zespół i że te piosenki są takie mądre, a jednocześnie są takie fajne, melodyjne.
2: A ta najmądrzejsza, najważniejsza, najfajniejsza, najbardziej melodyjna?
1: Jest taka piosenka tylko nie pamiętam tytułu, The Winner Takes It All chyba, coś takiego było, a, prawda? Tak. The Winner Takes It All. Tak mi się wydaje.
2: Zwycięzca bierze wszystko.
1: Tak jest. I to jest o rozstaniu tej pary, która tworzyła ABBĄ, jak on po prostu odszedł do innej młodszej kobiety. I ona jest taka smutna, jednocześnie właśnie melodyjna, fajna. To jest chyba jedna z moich ulubionych piosenek, ale mogę słuchać ich, mimo że to w zasadzie nie jest pokoleniowo mój zespół. To jest pokoleniowo zespół między moimi rodzicami a mną, mniej więcej.
2: Także ale brzmi dobrze i trafia w jakąś strunę.
1: Moim zdaniem to on się w ogóle nie starzeje. No, jest coś fantastycznego. Mam dwóch synów, jeden w szkole muzycznej, a drugi już ją skończył, więc oni nawet będą w stanie zagrać ABBĄ.
3: Mama mia, here I go again.
2: Dobrze pani pamięta, to mocno jest w pamięci.

0: pamięci, a może i w sercu?
1: Oczywiście, ABBA jest zespołem mojego dzieciństwa.
0: Tak? Jakie wspomnienia przywołuje?
1: Taniec w domu z mamą, w dużym pokoju, w salonie, szaleństwo oczywiście.
0: Przy Mamma Mia, czy przy innej piosence?
1: Przy wszystkim po kolei. Cała ABBA jest cudowna. The Winner takes It All, Dancing Queen.
0: Okay. To pani też taką była, Dancing Queen, tam w dużym pokoju?
1: Oczywiście.
2: Te wspomnienie zebrał nasz reporter Michał Dobrołowicz. No, Mamma Mia, Dancing Queen, ale też Fernanda. A teraz w Radiu RMF 24 oczywiście gramy Mamma Mia.

0: Szara codzienność czy amerykański sen? Najpotężniejsze państwo świata czy kolos na glinianych nogach? Taka Ameryka.
1: Prezydent wezwał wcześniej władze Kanady, by jak to ujął, podporządkowały się amerykańskim żądaniom. Ale premier Kanady Mark Carney mówi, nie ma na to zgody.
0: Jak naprawdę żyje się w Stanach Zjednoczonych? O tym zza oceanu raportuje Lidia Krawczuk. W każdą sobotę po 16 w radiu RMF 24.

0: Fakty o 21. Katarzyna Podraza.
1: Dobry wieczór, zapraszam. Na początek nowe ustalenia po tragedii w Opactwie w Jarosławiu. Ukrainiec Ihor M. przyznał się do zarzutów. Śledzimy to, co dzieje się w Ostrołęce po ataku nożownika w szkole. Jutro zamiast lekcji spotkania z psychologami. Nobel z chemii dla Francuza i Japończyka. Wrócimy do przełomowego odkrycia. Prokuratorom z Przemyśla udało się dziś przesłuchać nożownika, który 24 września w Opactwie w Jarosławiu ranił 5 osób, w tym jedną śmiertelnie. Więcej informacji ma reporter RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, czy podejrzany przyznał się do winy?
2: Dobry wieczór. Tak, usłyszał dziś zarzuty zabójstwa, usiłowania zabójstwa i spowodowania ciężkich obrażeń ciała. Przyznał się do tych czynów, ale skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Dowiedziałem się w prokuraturze okręgowej w Przemyślu, która prowadzi śledztwo w sprawie zbrodni w Opactwie. Prokuratorom dopiero dziś udało się przesłuchać mężczyznę, bo wcześniej wykluczali to biegli psychiatrzy, którzy w pierwszej opinii stwierdzili u Ihora M., obywatela Ukrainy, objawy ostrej psychozy. Druga opinia mówiła o lekkiej poprawie i zaniku wrogości, ale wciąż wykluczała przesłuchanie. Wczoraj prokuratura zamówiła trzecią opinię. Dziś doszło do postawienia zarzutów i przesłuchania. Mężczyźnie grozi dożywocie, o ile nie okaże się, że w chwili zdarzenia był niepoczytalny, ale o tym przesądzi osobna opinia na późniejszym etapie śledztwa.
1: Jutro w ostrołęckich szkołach nie odbędą się lekcje. Zamiast tego uczniowie mają możliwość spotkania z psychologami i pedagogami. To reakcja na dzisiejszy atak nożownika w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce.
3: Podjęliśmy decyzję o tym, że we wszystkich szkołach będzie udzielana pomoc psychologiczna uczniom. Będziemy rozmawiać na temat tego, co się wydarzyło. Natomiast mogę Państwa zapewnić, że uczniowie są bezpieczni.
1: Mówiła wiceprezydent Ostrołęki Elżbieta Mierzejewska-Nicewicz. Wsparcie psychologiczne będzie dostępne także dla nauczycieli i rodziców. Dodatkowo przed szkołami pojawi się więcej patroli policji i straży miejskiej. Pomorscy funkcjonariusze szukają sprawcy albo sprawców, którzy ostrzelali z broni pneumatycznej szkolny bus w miejscowości Skarszewy w okolice Stargardu Gdańskiego. Jak przekazali RMF FM, pomorscy policjanci, nikomu na szczęście nic się nie stało. Pusty bus był zaparkowany obok lokalnego zespołu szkół publicznych. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem albo w nocy. Okoliczności tego zdarzenia wyjaśnia policja. Skalę strat oszacowano na 3000 zł. Osoby, które mają informacje na temat sprawców tego zdarzenia, proszone są o kontakt z policją w Starogardzie Gdańskim. Sejmowa Komisja Zdrowia przyjęła dziś wieczorem projekt ustawy, która ma wprowadzić limity zarobków i czasu pracy lekarzy. Te przepisy to konsekwencja afery w warszawskim Szpitalu Południowym. Zgodnie z nimi maksymalna stawka za godzinę pracy lekarza to 240 zł, a w szczególnych przypadkach 360 zł brutto. Zielone światło od Sejmowej Komisji Zdrowia otwiera drogę do dalszych prac nad tymi przepisami w parlamencie.
4: Wybitni naukowcy w faktach RMF FM.
1: Francuz Henri Kagan i Japończyk Kenzo Soai to tegoroczni nobliści z chemii. Naukowców doceniono za odkrycie efektów nieliniowych i autokatalizy w asymetrycznej syntezie organicznej. Co to dokładnie oznacza?
5: Cząsteczki mogą same napędzać swoją formę. Czyli kiedy zaczynamy, tak jak gotujemy zupę w kuchni, chcemy, aby nasz produkt wyszedł jedna bądź druga zupa. Gdybyśmy mieli taki dowolny wybór, że ona może nagle zdecydować, czy powstanie o jednym, o drugim smaku, to ci profesorowie pokazali, że wybór, który zostanie po jednym malutkiej fragmencie tej zupy wybrany, może się powielić na cały garnek.
1: Mówił dr Wiktor Lewandowski z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. A już jutro dowiemy się, w czyje ręce trafi literacki Nobel.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: A na fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
7: Mikel Arteta przedłużył umowę z Arsenalem. Nowa ma obowiązywać do 2030 roku. Drużynę kanonierów Hiszpan prowadzi od grudnia 2019 roku. Na liczniku już 360 meczów. Nawiązaliśmy już wyjątkową więź, stworzyliśmy wspomnienia, które pozostaną z nami na całe życie. A najbardziej ekscytujące jest to, że to jest dopiero początek tego, co możemy razem osiągnąć. To Arteta cytowany w klubowym komunikacie. No a różnie układają się na to losy Hiszpanów, którzy w 2010 roku zostali piłkarskimi mistrzami świata. 39-letni Pedro ogłosił dziś zakończenie kariery, wznawiają... David Silva, 40-latek, podpisał kontrakt z klubem Szatin, no i Hiszpan będzie grał w Hongkongu. Salzburg, w tym austriackim mieście mieszka od kilku miesięcy Bartosz Mazurek. Z nastolatkiem, który jest uznawany za jeden z naszych największych piłkarskich talentów, rozmawiał Wojciech Marczyk.
8: Salzburg jako miasto, podoba ci się?
9: Szczerze, jak mam powiedzieć, to bardzo. Wielkościowo to jest trochę mniejsze niż Białystok, ale szczerze mi to odpowiada, nie ma jakichś większych korków. Dużo zabytków, miasto raczej stare, ale bardzo ładne, plus te góry, Alpy, to robi wrażenie.
8: A stałeś się fanem muzyki klasycznej? Przez ducha tego miasta, który no mocno nawiązuje jednak.
9: Skończyłem szkołę muzyczną. Ta muzyka klasyczna nie jest mi obca tak do końca. Nawet chwilę, jak byłem młodszy, to się nią interesowałem, ale dalej tam widać tego ducha Mozarta.
8: A jaki instrument miałeś?
9: Na akordeonie. Grałem 8 lat i na pianinie 2 lata.
7: A rozmowę z zawodnikiem Red Bull Salzburg znajdziecie na rmf24.pl. Zaglądamy jeszcze do Kielc. Tam piłkarze ręcznej industrii grają z Magdeburgiem w Lidze Mistrzów. Kwadrans gry za nami. Kielczanie teraz przegrywają 6-9.
6: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: Rozmowa o siódmej w radiu RMF24. To warto powtórzyć.
1: A gościem rozmowy o siódmej w radiu RMF24 jest Bartosz Józefiak, reportażysta, autor m.in. książki Wszyscy tak jeżdżą, uwaga TVN. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry.
1: Będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. To tylko jeszcze podsumujmy ten ostatni weekend, tragiczny weekend. W miniony weekend właśnie w Nowym Sączu 21-letni kierowca potrącił mężczyznę na przejściu dla pieszych. Pieszy zginął na miejscu, a policja podejrzewa, że kierowca brał udział w nielegalnym wyścigu. Kolejna sprawa. Dzień później w podwarszawskim Piastowie pijany kierowca potrącił kobietę na przejściu. Kobieta walczy o życie. Kierowca został zatrzymany. Zaledwie 1 na 5 polskich kierowców przestrzega ograniczenia prędkości w terenie zabudowanym. Tak wynika z ogólnoeuropejskiego badania, w którym brał udział też Polski Instytut Transportu Drogowego. Czyli co? Wszyscy tak jeżdżą?
2: Wszyscy tak jeżdżą. To jest oczywiście przewrotny tytuł, ale wszyscy się dostosowujemy do jazdy tych najbardziej agresywnych kierowców.
1: Dlaczego,
2: prawda,
1: tak jest?
2: No bo jest presja psychiczna, prawda? Jeśli ja jadę zgodnie z przepisami i na mnie najeżdżają kierowcy, świecą mi światłami, wyprzedzają mnie agresywnie, to naturalnym i zdrowym, paradoksalnie odruchem jest, że dostosowuje się tych do najbardziej agresywnych, no bo dbam o swoje bezpieczeństwo.
1: Ale co, polscy kierowcy są agresywni w takim razie?
2: Są agresywni. W sensie, to nie chodzi o to, że my jesteśmy gorsi niż jest średnia. No to jest milion powodów, dlaczego my jeździmy szybciej w terenie zabudowanym. Są psychologiczne powody, to jest jakieś regulowanie sobie napięcia. Są powody społeczne. My bardzo dużo pracujemy, jesteśmy najbardziej zapracowanym narodem Europy. Ciągle się gdzieś śpieszymy. Dużo osób, przedstawicieli handlowych na jakichś umowach śmieciowych chce jak najszybciej dojechać do klienta, ale najważniejszy jest powód taki: polscy kierowcy pędzą po polskich miastach, bo mogą. Bo mogą, bo nic ich nie ogranicza, bo mają szerokie pasy, nie mają fotoradarów i aż ich noga świerzbi, żeby docisnąć pedał gazu.
1: Ale z drugiej strony, jak widziałem tą reakcję społeczną, chociażby po tej bandyckiej jeździe Łukasza Żaka, który dostał 20 lat tak. Za jazdę po trasie, za to, co zrobił na trasie łazienkowskiej w Warszawie, to widziałem, że jest coraz mniejsze przyzwolenie na taką jazdę po ulicach miast.
2: I ja się z tym zgadzam. Społeczne przyzwolenie jest coraz mniejsze. Widzimy to też w uwadze po zgłaszanych do nas tematach, że ludzie nie chcą już walczyć z tym. Ludzie, którzy jeżdżą normalnie, się na to nie zgadzają. Politycy nie nadążają za opinią społeczną w tym wypadku. Zmiany są za mało idące.
1: To znaczy, że co, że jest w Polsce partia kierowców?
2: Partia kierowców jest w każdej partii. Wszystkie partie mają w swoim gronie ludzi, którzy po prostu chcą szybko jeździć, żeby daleko nie szukać. Obecny premier, zanim został premierem, przypominam, stracił prawo jazdy na 3 miesiące, jadąc ponad stówą w terenie zabudowanym. To jest premier tego kraju.
1: No dobrze, no to w takim razie z czego wynika ten brak takiej zgody politycznej na to, żeby przeprowadzać zmiany, jeśli chodzi o bezpieczeństwo ruchu?
2: Bo politykom się wciąż wydaje, i to dotyczy też samorządowców, że kierowców jest, ponieważ sami jeżdżą, prawda? Politycy są też kierowcami, jeżdżą głównie, teraz ich wożą limuzyny, jak są w rządzie. Oni nie jeżdżą komunikacją publiczną, oni nie jeżdżą pociągami, więc im się wydaje, że wszyscy chcą jeździć i boją się tego gniewu społecznego. Nie widzą tego, o czym pan mówi, co ja widzę, że właśnie zostaliby za to nagrodzeni. Tutaj muszę pochwalić Mateusza Morawieckiego, co by nie mówić o poprzedniej władzy, to Mateusz Morawiecki zaostrzył przepisy między innymi dotyczące tego, że już jesteśmy bezpieczni na pasach, prawda? Momentalna zmiana. Ludzie teraz wchodzą na pasy, kierowcy się zatrzymują. Wystarczyło wprowadzić przepis, który chroni pieszych.
1: Ale wciąż jest taka grupa agresywnych kierowców, którzy jeżdżą za szybko i którzy wręcz się chwalą tym i szczycą się tym, że tak kozakują na polskich drogach.
2: Ale oni są i zawsze będą. Oni są w każdym kraju. Ja nie uważam, że my jesteśmy gorszymi kierowcami niż Niemcy, Włosi, Finowie. My po prostu mamy nieodpowiedzialnych polityków, bo w innych krajach mandaty to jedno, ale po prostu się nie rozpędzisz. Masz węższe drogi, masz fotoradar na fotoradarze i wiesz, że za to zapłacisz.
1: A to znaczy, że likwidacja fotoradarów, tych małych gminnych fotoradarów, które były podlegały władzom samorządowym, to był błąd?
2: To była zbrodnia. Przez to zginęły tysiące ludzi na drogach. To była skandaliczna decyzja. Zresztą pierwszego rządu Platformy Obywatelskiej w 2014 roku myśmy, nie było innego kraju w Europie, chyba na świecie, który by o połowę ściął sobie liczbę fotoradarów.
1: To znaczy, że mamy za mało fotoradarów?
2: Mamy za mało fotoradarów, mamy na to dane. My mamy dużo mniej fotoradarów, chyba 5-krotnie mniej, już nie chcę rzucać liczbami, ale przeliczając na powierzchnię, czy na liczbę kierowców, bo też tak można liczyć, niż Niemcy, niż Francja, w Finlandii masz fotoradar na fotoradarze na każdym. Ja wiem, że nas słuchają pewno kierowcy, których teraz krew zalewa, ale niestety, ja uważam, że żeby zmusić ludzi, właśnie o to chodzi, trzeba zmusić ludzi do wolniejszej jazdy, bo sami z siebie ci szaleni kierowcy nigdy nie zdejmą nogi z gazu.
1: Jak patrzyłem na te dane, bo przyjrzałem im się, to w Polsce jest mniej więcej trochę ponad 500 fotoradarów. Tylko w Niemczech jest 4,5 tysiąca, we Francji są 3 tysiące radarów, w Belgii to już w ogóle jest fotoradar na fotoradarze, ale z drugiej strony słyszę te głosy polityków, ale my mamy odcinkowe pomiary prędkości.
2: mamy odcinkowe pomiary prędkości, tylko mamy ich za mało. Jest jedna instytucja, która za nie odpowiada i wprowadza je za wolno, bo tam oczywiście, jak to w polskim państwie z kartonu, jest za mało ludzi, mają za mało uprawnień, za mało pieniędzy i te fotoradary i odcinkowe pomiary prędkości wchodzą za wolno. Ja mówię, okej, dobra, odcinkowe pomiary też są super. Zresztą fotoradar, który nie zrobi żadnego zdjęcia w ciągu roku, też spełnia swoją rolę, bo on ma zmusić kierowców do wolniejszej jazdy, karać.
1: Tylko wie pan, jak jest z fotoradarami? Egzekucja mandatów z fotoradarów, to mówią statystyki policyjne, jest na poziomie 50-50. Co drugi mandat jest tak na dobrą sprawę podlega egzekucji.
2: No ale to wracamy do tematu państwa z kartonu, tak? No to jest niepoważne państwo, które nie jest w stanie wyegzekwować własnej kary. No to, ale to mnie już nic nie dziwi. Po tylu latach w dziennikarstwie to po prostu wiem, w jakim kraju żyję. Niestety.
1: Ministerstwo Infrastruktury zapowiada zmiany w przepisach. Od przyszłego roku ma być tak, że ta egzekucja będzie silniejsza. Tak. Ale policja cały czas nie ma narzędzi? Czy wciąż nie ma narzędzi? Czy ma te narzędzia? Czy nie może tego zrobić po prostu?
2: Przede wszystkim zacznijmy od tego, że to jest w ogóle chory system, że policjanci stoją z suszarkami i łapią. To tak, jakbyśmy w XXI wieku mieli służbę, która albo mieli w domach pralki ręczne i prali ludzie ręcznie, kiedy już cały świat jest na pralkach automatycznych. My powinniśmy mieć automatyczne fotoradary. Policjantów jest i tak za mało. Niech się zajmą ochroną bezpieczeństwa, a niech te czynności pomiaru prędkości pełnią urządzenia, które są do tego zaprojektowane.
1: Czy w takim razie te mandaty nie powinny się przedawniać tak szybko?
2: Jedną rzeczą jest, że nie powinny się przedawniać, ale drugą rzeczą jest to, że jeśli będziemy mieli lepsze prawo, które pozwoli je lepiej egzekwować, szybciej ściągać te mandaty, prawda, że to będzie bardziej automatyczne, no to wtedy kierowca też, bo podwyższać mandaty to jest łatwo, ale egzekwować jest zawsze trudno.
1: Ale mówi pan o tym, żeby bardziej surowo karać kierowców. Czy te kary, one są, te surowe kary, one są istotniejsze, czy surowa jest, czy ważniejsza jest ściągalność, czy ważniejsza jest egzekucja tych kar?
2: No widzi pan, z tą surową karą to też nie jest tak do końca, bo z jednej strony oczywiście ważniejsza jest egzekucja i żeby ten kierowca wiedział, że ten mandat na pewno do niego przyjdzie albo że ma fotoradar na co drugim skrzyżowaniu, więc się nie rozpędzi. Z drugiej strony, jak już ktoś spowoduje wypadek i doprowadzi do śmierci kogoś, to uważam, że mamy prawo bardzo łagodne. 8 lat jest za wypadek w Polsce maksymalnie, jeśli sąd tak
1: decyduje. Ale Łukasz Żak dostał 20 lat.
2: Łukasz Żak dostał 20 lat, dlatego że jechał pijany i był recydywistą. I to był zbieg okoliczności, który sprawił, że można go było posadzić na 20 lat. My faktycznie surowo karzymy pijanych kierowców i bardzo dobrze, nie ma usprawiedliwienia dla pijanej jazdy, tylko znowu mam taką kontrowersyjną tezę, za dużą uwagę przykładamy do pijanych kierowców. Nie ma społecznego przyzwolenia na jazdę po pijaku, dlatego coraz mniej osób jeździ. Ci, co jeżdżą, trzeba ich karać, nie ma dyskusji, ale skupmy się na prędkości, bo ona zabija najwięcej ludzi w Polsce. I tu powinniśmy karać raz, że surowiej, a dwa, że konsekwentniej.
1: Czy powinna policja dostać lepsze narzędzia, na przykład możliwość monitorowania numerów rejestracyjnych? Dzisiaj policjant nie może tego zrobić, nie może po prostu, korzystając ze swoich urządzeń, z takiego czytnika sprawdzić, czy dany pojazd chociażby nie ma ubezpieczenia, albo czy właściciel tego pojazdu nie ma zakazu prowadzenia pojazdu.
2: Wie pan co, od mieszania herbaty nie stanie się słodsza, więc to, że my tam dodamy jakichś technicznych bajerów policjantom, czy nawet damy im większe uprawnienia, policjantów jest po prostu dramatycznie za mało. I to w każdym pionie, w każdym mieście, w Warszawie brakuje kilku tysięcy, więc to jest w ogóle jeszcze osobna dyskusja, którą moglibyśmy toczyć, jak trzeba dofinansować polską policję, żeby przyciągnąć do nich ludzi. Przepisy są, teraz są przepisy, które pozwalają karać nielegalne wyścigi i całe szczęście. Tu z kolei chwalę obecną władzę. Wprowadzili przepisy, faktycznie one od tego roku funkcjonują i już są pierwsze obławy na te nielegalne zloty, które zresztą ja też w książce opisywałem.
1: Ale słyszał pan o tym, żeby jakaś sprawa została doprowadzona do końca? Bo ja nie słyszałem.
2: Słyszałem zresztą w moich rodzinnych Pabienicach. Faktycznie zrobili obławę na takie nielegalne wyścigi. Tam dużo kierowców dostało mandaty, zabrano im dowody rejestracyjne, co kiedyś było niemożliwe. Oni się spotykali, to była zabawa w kotka i myszkę. Oni się spotykali na opuszczonych drogach, tam sobie jeździli, potem jechali gdzieś dalej, ci policjanci za nimi, to było niepoważne.
1: No ale dzisiaj jeżeli policja ma rację, to ten kierowca w Nowym Sączu też brał udział w nielegalnym wyścigu.
2: No i tu wracamy do tego, o czym mówiłem wcześniej, bo jedną rzeczą jest, ja badałem tę subkulturę ludzi, którzy się nielegalnie ścigają. Oni się najpierw spotykają, nakręcają się wzajemnie, opowiadają sobie, jakie mają fury, jakie podkręcili często nielegalnie na tych zlotach, które teraz policjanci mogą karać, a potem tę kulturę, którą nasiąknęli na tych zlotach, przynoszą na drogę. I wtedy już też opisywałem taki wypadek w Jeleniej Górze, gdzie się dwóch chłopaków spotkało na światłach, machnęli sobie ręką, wiedzieli, o co chodzi, bo
1: się znali. Nie umawiali się w ogóle, tak?
2: Nie umawiali się w ogóle, spotkali się przez przypadek na światłach. Ruszyli, potrącili parę, para zginęła na pasach. A na to jest właśnie, wracamy do początku. Gdyby tam były fotoradary, gdyby były węższe drogi, oni by wiedzieli, że się nie mogą rozpędzić i nie byłoby tego wyścigu nielegalnego.
1: Ale wie pan, że węższe drogi to oznacza koszty dla samorządów, a samorządy nie chcą ponosić takich kosztów.
2: No raz, że nie chcą ponosić kosztów, a dwa, że przede wszystkim boją się wyborców też, bo samorządowcy znowu znowu też nie jeżdżą. Oni wsiadają do metra i do tramwaju raz na 4 lata, kiedy, no to raz na 5 lat, kiedy ich czekają wybory. A poza tym też jeżdżą w swoich limuzynach, więc oni przede wszystkim się w głowie nie mieści, że można zwężać pasy. To się na szczęście zmienia w polskich samorządach. Moim zdaniem zbyt wolno, ale trzeba to oddać, że się zmienia.
1: Ale gdzie jest większy problem? W tych małych społecznościach lokalnych, czy chodzi o duże miasta?
2: To jest ciekawe, bo ja widzę bardzo dobre przykłady i w małych miastach, które niektóre bardzo odważnie właśnie wchodzą w to, żeby zwężać, budować drogi rowerowe, prawda? Rozwijać transport publiczny. Jaworzno jest takim przykładem, chociażby podwarszawskie niektóre gminy. W dużych miastach ta świadomość jest większa. Nie we wszystkich, ale i Kraków, i Wrocław, i Warszawa powoli już widać, że idą w tę stronę, że mamy więcej buspasów i znowu kierowcy, którzy dzisiaj stoją w korku na Wisłostradzie, mnie będą chcieli mnie powiesić, ale ja powiem bardzo dobrze, tam powinien też być buspas i węższe pasy, nie będzie się można rozpędzać.
1: Ale to w gruncie rzeczy doprowadzimy do tego, że ludzie będą wysiadać z samochodów. O to chodzi?
2: No oczywiście, że o to chodzi. No powinniśmy mieć, znaczy rząd powinien mieć politykę i samorządy powinny mieć politykę przesadzania ludzi do transportu publicznego, tak? Nie chodzi o to, żeby siłą, jak ktoś ma taki zawód, tak jak wspomniałem, który wymaga jeżdżenia samochodem, oczywiście on ma jeździć i będzie jeździł.
1: Ale tu się kłania, wie pan co, wykluczenie komunikacyjne, bo jak ja mam pociąg spod domu do centrum Warszawy, to mogę sobie tak spokojnie dojechać, ale jeżeli ktoś ma 30 km do pracy, a nie ma ani autobusu, ani pociągu, to nie ma innego wyjścia.
2: To jest system naczyń połączonych. Trzeba najpierw ludziom, dokładnie dobrze pan powiedział, najpierw rozbudować komunikację publiczną, dać im alternatywę, pokazać im, że można podróżować szybko i nie trzeba korzystać z samochodu, a potem stopniowo, nie naraz, tylko stopniowo, na to też są badania, inne kraje tak robiły, stopniowo zwężać drogi, zmniejszać liczbę miejsc parkingowych i w ten sposób delikatnie, ale stopniowo, konsekwentnie przez lata wypychać samochody ze śródmieścia.
1: Mamy za dużo samochodów w ogóle w Polsce?
2: Mamy za dużo samochodów w Polsce, na to też mamy, mamy badania, ale znowu, ja właśnie rozumiem kierowców i pan ma rację, rozumiem kierowców, którzy po prostu sam robiłem masę reportaży o miastach,
1: gdzie musiał pan dojechać samochodem.
2: O miasteczkach, gdzie raz, że musiałem dojechać samochodem, a dwa, że tam po prostu nie da się inaczej poruszać. No jak nie masz jeden autobus i to szkolny dwa razy na dobę, no to jak masz inaczej jeździć niż samochodem? Więc to oczywiście, ale no to trzeba konsekwentnie latami rozwijać pewną politykę. Tego polskie państwo nie robi.
1: Słyszał pan, dzisiaj będzie też dyskusja w Sejmie na ten temat. Chodzi o bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych. Problemem są zawodowi kierowcy?
2: Z przejazdami kolejowymi to jest tak, że moja intuicja jest taka, ponieważ sam robiłem reportaż o parze, która wjechała na przejazd kolejowy, w Uwadze robiliśmy na początku roku taki reportaż, wjechała, ponieważ były podniesione rogatki, oni byli pewni, że są bezpieczni, wjechali i uderzył w nich pociąg i nie zginęli na miejscu. Ewidentnie jest problem, nie wiemy jeszcze chyba w jakiej skali, ale ewidentnie jest problem z bezpieczeństwem w PKP PLK. Tam coś nie gra, to trzeba zbadać. Słyszałem też o innych wypadkach na kolei i te systemy nie działają tak, jak powinny działać. To nie ma prawa się wydarzyć, prawda? No nie wyobrażam sobie, że jadę po ulicy i nagle zielone światło mam ja i druga strona, która jeździ.
1: Ale z drugiej strony
2: takie rzeczy zdarzają.
1: Ale jak z drugiej strony słyszymy o wypadkach na rogatkach, to widzimy i słyszymy też te przypadki kierowców, którzy wjeżdżają na czerwonym świetle, kiedy jest, czy migającym czerwonym świetle, albo opuszczający się szlaban rogatki i wtedy też mimo wszystko kierowca wjeżdża na przejazd,
2: oczywiście,
1: prawda?
2: Bo to jest, to obstawiałbym, że to są ci sami kierowcy, których mówiliśmy wcześniej, którzy się śpieszą, którzy pędzą, którym się wydaje, że droga należy do nich. To są też ci często agresywni kierowcy, prawda?
1: To może problem polega na, też na szkoleniu.
2: Ja generalnie uważam, że jak ktoś mówi, że edukacja albo szkolenie, to mnie się zapala czerwona lampka.
1: Dlaczego?
2: Dlatego, że to nie chodzi o to, że sprawcy wypadków nie wiedzą, jakie są przepisy, albo że zostali źle przeszkoleni. Oni doskonale wiedzą, jakie są przepisy, to są często zawodowi kierowcy, oni wiedzą, jak jeździć, po prostu mają to w nosie. Więc nie chodzi o to, żeby możemy ich edukować i szkolić, a on wyjdzie za to szkolenie i zrobi dalej i dokładnie to samo, co
1: zrobił. Ale widzi pan te statystyki policyjne? Jeszcze kilkanaście lat temu 3000 ludzi ginęło na polskich drogach. Dzisiaj ginie 1600. Mamy surowsze prawo, surowsze kary. Być może to działa jednak.
2: Kary to jedno. Bardzo dużo zmieniły te przepisy, o których mówiłem, czyli pierwszeństwo, w cudzysłowie, bo to one są bardziej skomplikowane, ale pierwszeństwo pieszych na pasach. Mhm. To uratowało, myślę, już setki, jak nie tysiące żyć. Plus drogi, prawda? Mamy coraz lepsze drogi, autostrady, Zachód nam może pozazdrościć naszej sieci dróg i to też ratuje życie, prawda? I super, ale idźmy, i ma pan rację, statystyki się poprawiają, świetnie, ale idźmy w stronę wizji zero. Zero śmiertelnych wypadków.
1: Politycy, to jest do zrobienia? Zero śmiertelnych wypadków?
2: No kraje na północy to testują.
1: Ale wie pan, ile czasu to zabrało? Wie pan też, jak wygląda system szkolenia chociażby w Skandynawii? To jest, tam kierowca nie tylko przychodzi kurs ze znajomości przepisów, czy z tego, jak funkcjonuje samochód, ale też chociażby uczy się tego, że nie potrafi zapanować nad samochodem, kiedy w samochód wpada w poślizg. Nie będę pomyślenia na polskim kursie.
2: To jedno, a dwa, przede wszystkim te społeczeństwa na północy na coś się umówiły, prawda? Politycy się na coś umówili i mówią, chcemy mieć bezpieczne społeczeństwo. I każda kolejna ekipa konsekwentnie to realizuje. Jakby mi pan pokazał jeden obszar, oprócz, dobra, bezpieczeństwa, w którym wszystkie rządy powiedziałyby, dobra, robimy to, idziemy w to, zmieni się ekipa, wy wejdziecie, to będziecie robić tak samo. Nie ma takiego obszaru w Polsce.
1: Ale ja dzisiaj słucham polityków i mówią tak, że wprowadziliśmy obostrzenia, jeśli chodzi o nielegalne wyścigi. Za chwilę będzie też sprawa zaostrzenia przepisów, jeśli chodzi o fotoradary. Czyli co? Działamy generalnie.
2: Ale wie pan, dlaczego nie działają? To się wszystko dzieje, wydarza się taki wypadek. My o tym robimy, wy o tym robicie materiał. Jest oburzenie społeczne i mówią, dobra, trzeba coś zrobić, żeby to uspokoić. Robią? Okej, te zmiany są czasami sensowne, czasami bez, ale ostatnio, mówię, chwalę ich. Po czym jest spokój, nie? I dobra, to jest problem odbębniony, nie? Za chwilę się znowu coś wydarzy i znowu na tym oburzeniu opinii społecznej oni zaostrzą kary, coś zmienią. Jest jakaś wizja tego?
1: Czyli pańskim zdaniem to jest tylko od pożaru do pożaru?
2: Oczywiście, że to jest tylko od pożaru do pożaru. No tak się robi politykę w Polsce.
1: Ale to jest tak, że nie ma żadnej długofalowej polityki, jeśli chodzi o bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce?
2: To mogę powiedzieć, nie zapraszam do dyskusji, bo to jest oczywiste. Nie ma takiej, nie ma. Jest ciało, które miało za to odpowiadać. Ja już nie patrzyłem, kiedy oni się ostatnio spotykali, jak się temu przyglądałem. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, oni się tam raz na rok spotykali, raz na dwa lata. Zresztą i tak minister infrastruktury to w nosie miał ich rekomendacje, więc no oczywiście, że nie ma.
1: To będzie temat, myśli pan, jeśli chodzi o wybory?
2: No to zależy, co się wydarzy. Niestety, to jest bardzo przykre, co powiem, ale jeśli ktoś jeszcze zginie na drogach, a na pewno zginie, jeśli to będzie taki spektakularny wypadek jak Żaka czy Sebastiana M. na autostradzie, to temat wróci i wtedy znowu będziemy gasić pożar.
1: Ale to pan powiedział o ważnej sprawie, bo pan powiedział też trochę o świętych krowach na tak. polskich drogach. I są takie święte krowy?
2: Oczywiście. No są to przede wszystkim raz, że politycy. To ja mogę panu długą listę wymienić, zresztą państwo też wiedzą. No za władzy PiSu Kurski był znany z tego, że miał ciężką nogę. Macierewicz jeździł kierowcą z limuzyną i też. Tu o premierze Tusku już mówiłem. Celebrytów, cała długa lista. Prawda?
1: Ostatnio Arkadiusz Milik.
2: Piłkarzy, sportowców, prawda? Taki elit, którym się wydaje, niech pan zobaczy, jaki przykład idzie z góry, że można tak jeździć, prawda?
1: Ale to policja w takim razie powinna reagować ostrzej, rozumiem, nie zwracając uwagi na to, czy mamy do czynienia ze znaną twarzą, czy też nie, tak?
2: Podam panu przykład Beaty Kozidrak, bo akurat czytałem akta tej sprawy. Policja zareagowała bardzo dobrze. Beata Kozidrak została zatrzymana. Sprawa skierowana do sądu. Sędzia stwierdził, że jest to tak ważna postać dla polskiej kultury, że nie można jej ukarać. Tam nie była mowa, że ona przypomina Michała w stanie bardzo pijanym. Tak, tam było chyba 2 promile. I sędzia stwierdził, że to jest tak ważna postać dla polskiej kultury, że nie można jej zasądzić prac społecznych. Nikt nie mówił o żadnym więzieniu. Prace społeczne nie dało się przykleić Beacie Kozidrak, więc potem się zaczął problem na poziomie sądów, które z kolei też często, znowu zmienia się linia orzecznicza, ale też przez lata były bardzo pobłażliwe dla kierowców, którzy jechali za szybkim, bo właśnie sędziowie też wychodzili z założenia, że wszyscy tak jeżdżą, więc czemu mamy biednego człowieka, który zabił kogoś na pasach, wsadzać do więzienia?
1: Będzie pan pisał drugą część?
2: No to ona się sama pisze, niestety. Niestety, to już ja mam materiał na drugą i trzecią, a chciałbym nie mieć, powiem panu. Chciałbym nie mieć.
1: Tak mówi Bartosz Józefiak, reportażysta, autor książki Wszyscy tak jeżdżą, wydawnictwo Czarne, o bezpieczeństwie na polskich drogach. Uwaga TVN. Bardzo dziękujemy za spotkanie.
2: Dziękuję serdecznie.
0: RMF 24.

0: Prokuratorskie śledztwo w sprawie nożownika z Ostrołęki. 19-latek ranił 9 osób. Noc spędzi w areszcie. Dawid K. z zarzutami, ale nadal może leczyć. Posłuchajcie, co na to lekarski samorząd. Kocham Polaków. Trump odpowiada RMF FM na pytanie o polski rząd. Polecamy też fakty sportowe. Prokuratura wszczęła śledztwo po dzisiejszym ataku w szkole w Ostrołęce. Przed południem 19-latek zaatakował nożem w klasie uczniów i nauczycieli. Poszkodowanych jest 9 osób. Większość z nich wciąż przebywa w szpitalu. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Ranny jest także sprawca, którego szybko udało się zatrzymać. Wkrótce zostanie przesłuchany.
1: Czynności prawdopodobnie odbędą się jutro po południu albo w piątek rano. 48 godzin minie w piątek około godziny 12.
0: Zapowiada Elżbieta Łukasiewicz, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Ostrołęce. Mieszkańcy są wciąż poruszeni tym, co stało się dziś w szkole.
2: Dostałam wiadomość na zegarek i ja mówię, niemożliwe. Ale mówię, za chwilę wziąłam ten telefon i przeczytałam ten artykuł w pracy na głos. Mówię, dziewczyno Boże, co się stało? Była panika u nas ogólnie, bo znajomi mają też dzieci w tej szkole. Także było u nas wielkie poruszenie, nie dało się pracować.
3: Nigdy w życiu czegoś tego tutaj nie było. No jak się dowiedziałam, a mieszkam tutaj dosłownie za ulicą, jak o tym słyszałam, to po prostu taki strach we mnie wstąpił.
0: Jutro we wszystkich ostrołęckich szkołach nie będzie lekcji. Zamiast tego odbędą się rozmowy z psychologami. Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy sprawdza, czy Dawid K. powinien dalej leczyć pacjentów. Tak przedstawiciele Naczelnej Izby Lekarskiej komentują dzisiejszą informację prokuratury o zarzutach dla młodego medyka, głównego bohatera afery w warszawskim Szpitalu Południowym. Dawid K. jest podejrzany o to, że wystawiał szpitalowi nierzetelne faktury na kwotę ponad 500 000 zł. Zastosowano wobec niego dozór policji, poręczenie majątkowe i zakaz opuszczania kraju. Komentarze w tej sprawie zbiera reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
4: Rzeczniczka Naczelnej Izby Lekarskiej Iwona Kania tłumaczy, że nie ma informacji o tym, żeby Dawid K. popełnił błąd medyczny. Zarzuty dotyczą nieprawidłowości gospodarczych i dlatego na razie może dalej pracować w gabinecie.
5: W świetle tych ustaleń może nadal przyjmować pacjentów, wykonywać swój zawód. Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej zwróci się do prokuratury o wgląd w akta.
4: Z kolei wiceprezydent Warszawy odpowiedzialna za stołeczne szpitale Izabela Marcewicz-Jędrysik komentuje w rozmowie ze mną, że zarzuty dla Dawida K. zamykają ważny etap wyjaśniania afery. Pod koniec października, jak ustaliłem, swoje wnioski po aferze w warszawskim Szpitalu Południowym ma przedstawić po kontroli Narodowy Fundusz Zdrowia.
6: Fakty prosto z Waszyngtonu.
0: Kocham Polaków, odpowiada Donald Trump na pytanie naszego korespondenta Pawła Żuchowskiego. Nasz dziennikarz dopytywał o informacje, które pojawiły się w Polsce na temat tego, że prezydent USA ma wspierać zmianę rządu w Polsce. Paweł Żuchowski ze mną na linii.
7: Kłaniam się, dobry wieczór.
0: Dobry wieczór. Paweł, co jeszcze powiedział amerykański przywódca?
7: Prezydent przywołał też w krótkiej odpowiedzi swoje dobre relacje z polskim prezydentem. Pytanie zadałem, kiedy prezydent Trump szedł do śmigłowca Marine One. Donald Trump jest w tej chwili w drodze do San Antonio w Teksasie na kolejny wjazd wyborczy przed listopadowymi wyborami.
8: Ma pan świetne relacje z Polską, jednak w Polsce pojawiły się doniesienia, że popiera pan zmianę rządu. Czy to prawda? Czy popiera pan zmianę rządu w Polsce? Czy to prawda? Kocham Polaków. Prezydent jest moim przyjacielem. I jak wiesz, poparłem go.
7: To jest cała odpowiedź. Następnie Donald Trump wskazał na kolejnego korespondenta o tym, że prezydent Trump miał wyrażać zainteresowanie zmianą premiera w Polsce. Podczas marcowej rozmowy z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem donosiła jedna z prawicowych stacji. Według Kosiniaka-Kamysza rozmowa w Białym Domu dotyczyła kwestii obronnych. Premier Donald Tusk powiedział z kolei, że dotyczyła raczej sytuacji wewnętrznej w Polsce, choć odmówił podania szczegółów.
0: Zapraszamy Was do słuchania naszych porannych rozmów publicystycznych w RMF FM i RMF 24. Gościem Piotra Salaka o 7 będzie generał Maciej Materka, były szef służby kontrwywiadu wojskowego. Z kolei po 8 usłyszycie Tomasza Terlikowskiego i Dariusza Klimczaka, ministra infrastruktury, wiceprezesa PSL. Wy również możecie zadawać pytania poprzez specjalny formularz na rmf24.pl. Polecamy.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
0: Na ostatnie już dziś fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
10: Niespodzianka w hokejowej Lidze Mistrzów to za sprawą zawodników GKS-u Tychy. Po trzech tercjach remis 4-4 z niemiecką drużyną Adler Mannheim, która tutaj była uznawana za zdecydowanego faworyta. Zatem pierwszy punkt w rozgrywkach udało się zdobyć. W dogrywce 5 minut 3-3 bez rozstrzygnięcia. No i przed chwilą o wyniku tego spotkania przesądziła seria rzutów karnych. Tutaj już lepsi gospodarze z Mannheim, ale hokeiści GKS-u Tychy no, postawili się rywalowi. Polsko-niemiecki pojedynek także w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Industria Kielce gra z Magdeburgiem. Druga połowa tego spotkania. Gospodarze przegrywają teraz 22-26. No a koszykarze Kinga Szczecin wygrali dziś mecz rozgrywek FIBA Europe Cup. Pokonali u siebie słowacki zespół Nitra Blue Wings 88-81.
11: Chaotyczny mecz bym powiedział i na tym etapie wydaje mi się, że z każdego zwycięstwa bez względu na styl, na wszystko trzeba po prostu kolekcjonować te zwycięstwa.
10: Podsumował kapitan Kinga Tomasz Gielo. Wielki talent. Taką opinię zasłużenie ma młody piłkarz Bartosz Mazurek. 19-latek niedawno zadebiutował w kadrze do lat 21, a piłkarskie szlify z powodzeniem zbiera obecnie w austriackim Red Bull Salzburg. Coraz głośniej mówi się o tym, że powinien dostać szansę w seniorskiej kadrze.
12: To myślę, że marzenie każdego chłopaka, który zaczyna grać piłkę, żeby zagrać na narodowym, pełny stadion, pierwsza reprezentacja. Ja się cieszę, że w ogóle jestem wymieniany jako ten zawodnik, który może tam trafić i tak jak mówiłem, wierzę, że to niedługo nadejdzie.
10: Rozmowy z Bartoszem Mazurkiem możecie posłuchać na rmf24.pl. Maja Chwalińska zagra w grudniu pokazowy mecz w Polsce w trójmiejskiej Ergo Arenie. Spotka się z Czeszką Lindą Noskową.
13: Cieszę się, że po tak intensywnym sezonie będę mogła wystąpić w naszym kraju i spotkać się ze wspaniałymi polskimi kibicami, których wsparcie czułam przez cały rok.
10: Tak mówiła 21. zawodniczka rankingu WTA. Wszystko to 11 grudnia, a tenisowych atrakcji na miejscu ma być więcej.
9: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Radio RMF 24.

0: Poranna rozmowa Tomasza Terlikowskiego. Posłuchajmy jeszcze raz.
1: Dzień dobry, moim gościem jest Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, ministra funduszy i polityki regionalnej, szefowa Polski 2050. Witam pani minister.
2: Dzień dobry.
1: To co, alkohol dotarł w końcu do Sejmu, jest sukces?
2: Jest sukces, ale przede wszystkim ludzi, dlatego że naprawdę jest bardzo jasne stanowisko Polaków, że chcą zakazu nocnej sprzedaży alkoholu i zakazu reklam. Koniec. I taka ustawa została wypracowana na bazie ustawy Polski 2050.
1: Ale PSL nie był zachwycony.
2: W zgodzie z komisji. No i nagle PSL robi woltę, ale wolta zatoczyła koło.
1: Czyli to już nie ma tej wolty. Już wiadomo, że PSL zagłosuje za.
2: Ustawa jest poddana pod głosowanie i ona ma większość po prostu.
1: Ale ma większość i PSL ją poprze, czy tego jeszcze nie wiemy?
2: To trzeba pytać PSL-u, natomiast...
1: Ale rozumiem, że pani minister rozmawia z PSL-em.
2: Ja i my jesteśmy na pewno za tym rozwiązaniem. Ono jest zresztą na bazie naszego projektu ustawy Polski 2050 z komisji. Ja podkreślam, po dziesiątkach godzin
1: co
2: pracy...
1: Co się stało, że PSL zatoczył woltę i wrócił do punktu
2: wyjścia? Wyszła ta ustawa w pełnej zgodzie, w tym z aprobatą członka komisji od strony PSL-u.
1: No dobra,
2: a co się stało, że PSL zatoczył woltę? Proszę pytać PSL. Ja interweniowałam w momencie, kiedy potrzebna, oczekiwana, popierana przez większość Polaków ustawa nagle znika z głosowań.
1: A może lobby winiarskie przekonało PSL?
2: To nie jest słuszne. Akurat może i przekonało. Jeżeli PSL dba o polskich winiarzy, i ja muszę powiedzieć, że ja akurat uważam, że to jest taka jak każda inna gałąź produkcji rolnej i zabiega o to, żeby winiarze mogli takie robić degustacje w plenerze, to przecież można to zrobić normalnie odrębną ustawą. Zresztą PSL ma tę ustawę w Sejmie i jeżeli te rozwiązania w tej ustawie zostaną poddane pod głosowania i będą okej, to przecież nikt nie będzie w żaden sposób się przeciwko winiarzom
1: wypowiadać. Po tej ostatniej wymianie zdań, takiej dość
2: ostrej. Nie miałam okazji, ale rozumiem, że to, co jest kluczowe, PSL zmienił zdanie, albo nie zmienił zdanie. Najważniejsze jest to, że ustawa wróciła na właściwą trajektorię i będzie głosowana.
1: Będzie podniesiona dzisiaj akcyza na alkohol, pani zdaniem?
2: Powinna być.
1: Powinna być?
2: To jest dobra ustawa. Przypominam, że to jest propozycja, która też wyszła od Polski 2050 i chodzi o to, żeby podwyższyć akcyzę na alkohol i wszystko przekierować na zdrowie. Nie po prostu podwyższyć, tylko przekierować
1: pani minister,
2: na zdrowie.
1: Tylko przypomnę, że wprawdzie prezydent podpisał jedną ustawę podnoszącą
2: i powiedział, podatek. Że jak będzie przekierowana, znaczy na banki podpisał, tak. Chociaż i też było
1: ale to jest
2: to
1: jest podatek, który uderzy w tych, którzy spożywają alkohol, czyli w klientów, czyli w zwykłych obywateli, więc pytanie, czy podpisze.
2: Uderzy w tych, którzy spożywają
1: alkohol. Będą musieli płacić więcej, no to chciałem powiedzieć. Ja akurat nie spożywam, więc to nie jest mój problem.
2: Ja akurat w normalnych powiedziałabym dozach spożywam i nikt w Polsce nie zamierza wprowadzać prohibicji, natomiast nadużycie spożycia alkoholowego, szacunki są, kosztują Polaków nawet do 100 miliardów.
1: Pytanie, czy prezydent
2: rocznie.
1: Pani zdaniem podpisze...
2: Prezydent powiedział, że jeżeli podwyżka na akcyzę będzie w całości przekierowana na zdrowie, to podpisze. Więc uwaga, sprawdzam. To jest ta niewielka rekompensata dla Polaków przez cały przemysł alkoholowy za to, że nadużywanie alkoholu niesie ogromne koszty dla całego społeczeństwa, w tym koszty zdrowotne, koszty leczenia. Więc to jest super normalna rzecz, że się podwyższa trochę że korpo alkoholowe dokładają się do zdrowia. O tym jest ta
1: akcyza
2: ustawa.
1: Akcyza zostanie przerzucona na klientów, a nie na korpo alkoholowe.
2: Ja tu chcę powiedzieć tak, że to też jest taka, przepraszam panie redaktorze, śpiewka zawsze, że cokolwiek zrobimy wielkim korporacjom, to one to przerzucą na klienta. Jawność cen mieszkań przerzucą na klienta. Podwyższone podatki dla banków przerzucą na klienta. Nie przerzuciły tych podwyższonych podatków od banków na klienta, ani troszeczkę. Ceny kredytów od tego czasu spadły.
1: Zarzuty są wobec Dawida Kacprzaka. Sprawa idzie do przodu, pani zdaniem?
2: Bardzo dobrze, że są nie tyle zarzuty, bo rozumiem tylko, że prokuratura pracuje, bo nie ma nic gorszego niż jest podejrzenie zdanie bardzo poważne i medialnie udokumentowane, że się źle zadziało. Za tym podejrzeniem idą też konkretne działania prezydenta miasta, po czym cisza. No to jest bardzo niedobre i...
1: Precyzyjnie, to oczywiście już Dawid K. tutaj się poprawia.
2: To Dawid K., ale ciężko to nazwisko ukryć, bo cała Polska
1: uważa. Cała Polska jest, ale pytanie, czy ta sprawa się rozwija w dobrym kierunku, dlatego, że można odnieść wrażenie, że po takim medialnym wzmożeniu i politycznym wzmożeniu reforma umiera i nic się specjalnie z ochroną służby, z ochroną zdrowia nie dzieje.
2: Duża zmiana ochrony zdrowia to nie jest z chwili na chwilę. I to, co ja powiedziałam od razu po tej aferze, my musimy wreszcie tę dużą zmianę w ochronie zdrowia zrobić.
1: Ale
2: na to
1: wierzy
2: są potrzebne...
1: pani minister w to, że się dokona, jest rok do wyborów.
2: Na to są potrzebne pieniądze, bo bez dużych pieniędzy nie da się zmienić ochrony zdrowia, bo chodzi o to, żeby zmienić strukturę oferowanych usług do tych usług, które są potrzebne. To brzmi nudno, ale to jest absolutnie potrzebne. I teraz w kolejnym budżecie unijnym, i to nie chodzi o odkładanie, tylko ten budżet po prostu startuje od 28 roku.
1: Czyli realnie od 28 roku coś będziemy robić?
2: Ja nie mówię, że od 28 roku dopiero coś zaczniemy robić, ale jeżeli w dzisiaj planowanym unijnym budżecie nie zagwarantujemy dużych pieniędzy na reformę zdrowia, to ta reforma się nie zdarzy i to, co ja zrobiłam, to tę reformę w planie inwestycyjno-reformatorskim zapisaliśmy wraz z Ministerstwem Zdrowia i zostały zagwarantowane na to bardzo duże pieniądze.
1: Myślę, że podobno chodzą słuchy, że mamy dostać mniej pieniędzy z unijnego budżetu.
2: Przeszła projekt ustawy, który ogranicza te kominowe zarobki lekarzy oraz uniemożliwia wieloetatowość sztuczną. Przeszła przez Radę Ministrów, mam nadzieję, że przejdzie przez Sejm i zostanie podpisana przez prezydenta.
1: Ale my z drugiej strony słyszymy, że jesteśmy przy ochronie zdrowia, słyszymy też, że są kolejne szpitale, ograniczają przyjęcia, więc jakby to powiedzieć, może przeszła jakaś ustawa, natomiast z perspektywy pacjenta jest gorzej. To znaczy szpital ogranicza przyjęcie, nie ma pieniędzy. No powiedziałbym, nie dzieje się dobrze w państwie duńskim.
2: Nie dzieje się dobrze i dlatego to, co z naszej strony, akurat Polska 2050 w Ministerstwie Zdrowia jest nieobecna, nieobecni są wszyscy koalicjanci, jak panu redaktorowi wiadomo, podjęto polityczną decyzję, że to jest ministerstwo całkowicie Platformy Obywatelskiej.
1: Natomiast tu postawię kropkę, pani minister.
2: Ta duża reforma musi zostać zapisana w planie.
1: Żegnamy się ze słuchaczami radia RMF FM, ale pozostajemy w Radiu RMF24 w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale na portalu YouTube. A ja przypominam, naszym gościem jest Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, ministra funduszy i polityki regionalnej, szefowa Polski 2050. Ja pamiętam, kto jest szefową resortu zdrowia, ale właśnie o to się chciałem zapytać. Pani Sobierańska-Grenda znowu zniknęła, nie ma jej. Można odnieść wrażenie, że premier zapowiadał zmianę, ona coś zrobiła, ale dalej się nic nie dzieje. I to ciąży na całej koalicji, nie tylko na Koalicji Obywatelskiej.
2: Fakty są takie, że dwa projekty ustaw, tak jak powiedziałam, o ograniczeniu tych kominów i o ograniczeniu sztucznej wieloetatowości przeszły. Zdecydowanie potrzebna jest duża reforma i my o tym
1: mówimy. Fakty są takie, że Szpital Orłowskiego w Warszawie wczoraj podjął decyzję o ograniczeniu przyjęć planowych o 50% do końca roku z powodu złej sytuacji finansowej. Ludzi kompletnie nie obchodzi, że przyjęte są dwie ustawy. Interesuje ich, czy będą mogli pojechać do szpitala, czy zostaną przyjęci, czy ich zabiegi zostaną wykonane. To jest rzeczywistość, która ludzi interesuje.
2: Tak jest, natomiast to, co może w tej sprawie zrobić Polska 2050, to robi. My żeśmy od początku mówili, potrzebne są duże reformy zdrowia, a nie chowanie głowy w piasek i wjeżdżanie w ścianę.
1: Ale takich nie ma.
2: Nie było tych reform. Tak jak powiedziałam, odpowiedzialność za to konkretne ministerstwo zostało wyjęte z koalicji, a dzisiaj, i to muszę powiedzieć, że pani minister zdrowia tu ma pełną do tego przekonanie, to, co my możemy zrobić, to jest zapisać bardzo duże środki, a zapewniam, że to nie jest proste, dlatego, że jest próba rozerwania tych środków na bardzo różne bieżące rzeczy, na twardo zapisać bardzo duże środki, wreszcie na dużą reformę zdrowia i przypomnijmy, że ta reforma zdrowia była odwlekana i rolowana do przodu nie tylko przez ten rząd, ale przez poprzedników i przez poprzedników wszyscy po prostu w głowa w piasek i wjazd w ścianę i dlatego zapisujemy bardzo duże pieniądze, 5 miliardów złotych na to przeznaczone z funduszy europejskich, ale właśnie na reformę ochrony zdrowia, po to, żeby wreszcie te rzeczy uporządkować, bo bez tej reformy będzie gorzej i gorzej i gorzej. Żadną doraźną plastrami tego się po prostu nie da zalepić.
1: Przeszło do budżetu unijnego, możliwe jest ucięcie środków wspólnotowych na polskie rolnictwo i regiony, bo słyszymy cały czas, że ta polska koperta będzie mniejsza niż było.
2: Trwają w ogóle negocjacje nad wielkością całego budżetu. I to są negocjacje, które cały czas są. Wiemy, że jest grupa państw, które opowiadają się za tym, żeby cały budżet unijny był mniejszy.
1: Które to państwa?
2: No to są tak zwane, my to nazywamy skąpe państwa. Oni mówią, że to są państwa
1: oszczędne. Wszystko jedno, które?
2: No to jest między innymi Holandia, to jest między innymi Dania, no to są te państwa, które uważają się za płatników netto i są nimi i uważają, że budżet powinien być mniejszy. I teraz kluczowa sprawa, oprócz wielkości budżetu, my chcemy, żeby był większy, to jest jego architektura, to znaczy co tam w środku jest.
1: I co jest dla nas taką czerwoną linią, z której nie
2: zrezygnuje? Naszą czerwoną linią powinno być, są dwie pule tego budżetu. Jedna jest centralnie zarządzana przez Brukselę i ona jest na konkurencyjność. Druga część jest na spójność. Polska powinna stać po stronie spójności. My nie możemy dopuścić do tego, żeby pieniądze europejskie szły na to, żeby bogaci stawali się coraz bogatsi, a biedni coraz biedniejsi, bo to rozwali wspólnotę europejską i demokrację unijną.
1: Od tego budżetu, bo pojawiają się też takie głosy, że będziemy już płatnikiem netto, że my też będziemy płacić więcej niż dostajemy.
2: W tym budżecie jeszcze nie. Natomiast, tak jak mówię, kluczowe dzisiaj, o co musimy po prostu zawalczyć, to jest niedopuszczenie do tego, żeby środki poszły na konkurencyjność rozumianą tak, że najbogatsi dostają i to jest 20 najbogatszych regionów, 20 najbogatszych uniwersytetów, 20 najbogatszych biznesów i wtedy, znaczy to po prostu rozwali Unię Europejską i jest skrajnie niekorzystne dla Polski. Więc ja zwracam uwagę na to, że wielkość budżetu jest jedną rzeczą, ale tak naprawdę kluczowa dla Polski jest jej jakość i ta część na spójność powinna być jak największa.
1: Pani minister, rozliczyła pani już KPO do końca?
2: To trwa, ze względu na to, że taki jest timing. Wszystko zrobiliśmy o czasie. Ostatni wniosek o płatność na największy, 55 miliardów, wyszedł do Brukseli. Następnego dnia po tym, jak wyszedł ten wniosek, przyszły pieniądze z poprzedniego. Wszystkie 9 wniosków zostały rozliczone ze 100% efektywnością. Czyli wszystko, co złożyliśmy, otrzymaliśmy refinansowanie. Pod choinkę mniej więcej wpłyną ostatnie środki z KPO i tym samym 100% KPO zostanie zainwestowane. I chcę powiedzieć, że to jest chyba największy projekt równościowy, inwestycyjny, jakie zrobiliśmy w Polsce w XXI wieku.
1: Pani wyliczała, że za KPO odpowiada za 1,5% PKB, to oznacza, że bez KPO nasze PKB będzie mniejsze, niższe?
2: To są szacunki europejskie, które mówią, że już w tym roku KPO, ta wielka fala inwestycyjna, za którą też poszły nowe miejsca pracy, rozwój wielu przedsiębiorstw, dało nam około plus 1,5% wzrostu. Natomiast KPO jest tak pomyślane i te inwestycje zostały tak zrobione, żeby przynosić wzrost i rozwój na wiele lat do przodu. Zresztą te inwestycje, one będą trwały. To, że samo rozliczanie KPO się kończy, to nie znaczy, że inwestycje zostały zakończone. One będą trwały przez najbliższą dekadę. I podkreślam, istotą KPO jest to, że to jest projekt równościowy, taki, który wyrównuje szanse Polski lokalnej z metropoliami. Ludzi, którzy potrzebują miejsc pracy.
1: To wiemy, ile trafiło do Polski lokalnej, ile do metropolii?
2: Do Polski lokalnej dodatkowo trafiło 10 miliardów więcej wobec tego, co zostało zaplanowane przez poprzedni rząd. Natomiast ile dokładnie trafiło do Polski lokalnej, będziemy wiedzieli dopiero, jak te inwestycje się sfinalizują, bo na przykład mamy ogromne inwestycje energetyczne. I dzisiaj ja nie jestem w stanie dokładnie powiedzieć, ile tych sieci przesyłowych, sieci dystrybucyjnych jest w Polsce lokalnej, a ile jest w metropoliach. Ale to jest przede wszystkim projekt taki wyrównujące szanse.
1: Pani minister, Amerykanie, no to wynika ewidentnie z wypowiedzi premiera i wicepremiera i drugiego wicepremiera, chcieli zmienić rząd w Polsce. Donald Trump chciał ustawiać skład koalicji.
2: Chcieliby.
1: Rozumiem, że chcieli, tylko się nie udało.
2: Tak. na to wygląda. I to jest szersze zjawisko. Dzisiaj po prostu, i trzeba to sobie uczciwie powiedzieć, administracja amerykańska uważa, że ma prawo ingerować w sprawy wewnętrzne państw europejskich, nie tylko przecież Polski. Wypowiedź ambasador amerykańskiej w Grecji, że jak chcą, to mogą każdy rząd
1: wywrócić. No, ona powiedziała, że zmienili w Rumunii rząd, tak bardzo uczciwie.
2: Tak jest i mogą każdy inny wywrócić, jak tylko sobie zechcą. Bardzo jasne wypowiedzi dosadne prezydenta Trumpa, który się opowiada po bardzo konkretnej stronie sporu niemal w każdym kraju europejskich. Jednym popiera, drugich
1: zwalcza. To jest jedno, on się gada. Natomiast jeżeli wzywa się, czy spotyka się z wicepremierem i proponuje mu zmianę koalicji, to jest krok dalej. To znaczy, no to jest już taki moment, w którym Donald Trump, no tak się zdaje, uważa się za władcę wszechświata.
2: Każdy polski patriota w takiej sytuacji odpowiada parlamentarnie, to trzeba powiedzieć, ale idźcie po prostu w cholerę. Znaczy, polski rząd jest ustanawiany przez Polaków w polskich wyborach i nawet bardzo sojuszniczy państwo amerykańskie nie ma prawa ingerować w nasze sprawy wewnętrzne.
1: Pani uważa, że Władysław Kosiniak-Kamysz odpowiedział Donaldowi
2: Trumpowi? Nie wiem, co odpowiedział pan premier.
1: Się kochać.
2: O, pan redaktor ujął to ładniej. Nie wiem dokładnie, co odpowiedział, natomiast na pewno sprawę koalicyjnie ujawnił.
1: Ale przed czy po spotkaniu? No bo to jest tak, został zaproszony.
2: Panie redaktorze, to jest już do zapytania do pana premiera. Ja muszę powiedzieć, że bardzo szybko po spotkaniu o tym wiedziałam i wiedziałam, że...
1: A dlaczego to nie wypłynęło? No bo to się wydarzyło w marcu,
2: co zostało tam powiedziane. Kluczowe nie jest wypłynęło, nie wypłynęło, tylko po pierwsze, że dzisiaj wiemy, że Amerykanie ingerują w sprawy wewnętrzne i każdy, kto z tego korzysta, i tu trochę apel do pana prezydenta, i uważa, że będzie miał mocniejszą władzę przez to, że pozwoli Amerykanom meblować nam scenę polityczną w środku Polski, nie powinien tego robić, bo suwerenność polega na tym, że Polacy decydują,
1: to co powinniśmy
2: kogo,
1: z tym zrobić?
2: Kogo wybierają.
1: Jak już wypłynęło, wszystko
2: to,
1: jest jasne.
2: Zostało to, zrobione. Nikt nie wziął tych słów w żaden poważny sposób. Nikt nie pozwolił w Polsce meblować naszej wewnętrznej sceny politycznej siłą zewnętrznym. I te siły zewnętrzne, nieważne czy je są, nie mają prawa. I nikt na to nie dał zgody i za tymi życzeniami amerykańskimi poszło okrągłe zero działań.
1: A co, w co gra Adam Bielan? Bo to też jest fascynujące.
2: A nic mnie to w ogóle nie obchodzi, powiem szczerze. Wygląda to z lekka jak działanie na rzecz dopuszczenia wasalizacji Polski. Ale to są jego problemy.
1: Pani minister, Ministerstwo Finansów ustąpiło w sprawie progów podatkowych. Może nie tak bardzo, jak chciałaby Polska 2050, ale jednak co dalej?
2: Nawet bardziej bym powiedziała w pewnym sensie.
1: W pewnym sensie bardziej,
2: dlatego, że ten 32-procentowy próg, który powinien dotyczyć tylko ludzi bardzo bogatych, jednak poszedł do góry o 30 tysięcy. I druga rzecz, też bardzo ważna, to jest zamknięcie pierwszego z wielu rajów podatkowych, czyli tych najbogatszych ryczałcowców. Właśnie rzeczony pan Kacprzyk, no myślę, że już nie mamy co ukrywać tego nazwiska, bo i tak każdy wie, o kogo chodzi. Tego typu milionerzy, lekarze, 14% i zero prawie składki zdrowotnej. Takie rzeczy zostają zamknięte i tego się domagaliśmy.
1: Co powinno się dzieć
2: dalej? Nie da się, nie da się, nie da się. I da się.
1: A jednak się da. Ale progi podatkowe powinny być automatycznie waloryzowane? No bo to jest oczywiście, w tej chwili coś się wydarzyło. Wiemy, że są wysokie ceny paliw, że prawdopodobnie inflacja pójdzie w górę. No więc pytanie, czy powinna być automatyczna waloryzacja tych progów?
2: My potrzebujemy całościowej restrukturyzacji podatków. Ja rozumiem, że można być wpisem, wyjść i powiedzieć, a teraz to jeszcze damy, to jeszcze damy, to jeszcze damy, a już najlepsze jest, przywrócimy składkę zdrowotną za 92 miliardy dla najbogatszych. Zszokowana jestem.
1: No, Mateusz Morawiecki w tym studiu mówił, że to jest właśnie prezent dla Dawida K.
2: Do partii, która jednym głosem mówi z Ryszardem Petru, i muszę powiedzieć, że Ryszard Petru mówi cały czas to samo, natomiast to PiS zaczął mówić głosem głosem Ryszarda Petru i to jest absolutnie szokujące. Natomiast my jako Polska 2050 no dosłownie uparliśmy się, jak widać, skutecznie przy tym podwyższeniu progu i zamknięciu przynajmniej najbardziej wyjącego raju podatkowego. Natomiast dalej, polski system podatkowy dalej jest bardzo niefunkcjonalny i niesprawiedliwy. Cały czas są miejsca, w których dużo zarabiający płacą mniej podatków niż średnio zarabiający albo mniej. I na pewno powinien być podatek cyfrowy. Ja też uważam, że powinno się dalej podwyższać podatki dla banków, czyli wielkie korpo mają się dołożyć bardziej do dobra wspólnego, a ludzie średnio zarabiający nie powinni być obciążani dużymi podatkami.
1: Polska 2050 zagłosuje za tegorocznym budżetem?
2: Polska 2050 na pewno zagłosuje za tą zmianą podatkową, bo ona jest dobra, a tegoroczny budżet jest w debacie sejmowej, a my jesteśmy w koalicji. Ale jest jedna rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę w tym budżecie, która no, jest kuriozalna. Nie może być tak, że w czasach, kiedy bardzo wiele wydatków jest ucinanych, te instytucje, które reprezentują władzę, Sejm, Senat, Prezydent, chcą sobie podwyższać budżety o kilkadziesiąt procent. To jest kuriozalne.
1: Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, ministra funduszy i polityki regionalnej, szefowa Polski 2050 była naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję.

0: Już tylko sekundy dzielą nas od 23, a więc poznajmy szczegóły najnowszego wydania Faktów RMF FM. Zebrała je dla nas Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Potężny pożar Biedronki w Jastrzębiu-Zdroju. Akcja strażaków może potrwać do rana. Nożownik z Ostrołęki w areszcie. 19-latek miał w plecaku ładunek wybuchowy.
2: Całość wraz z zawartością została zabrana przez pirotechników. Będzie poddana oględzinom.
1: W tych faktach podpowiemy Wam także, jak dbać o kręgosłup. Pożar sklepu Biedronka przy ulicy Niepodległości w Jastrzębiu-Zdroju. Jak przekazała RMF FM, rzeczniczka prasowa tamtejszej policji, aspirant sztabowy Halina Semik, na miejscu trwa akcja gaśnicza. Nikt nie został poszkodowany. Ogniem objęta jest część dachu, na której znajdują się panele fotowoltaiczne. Cały czas dojeżdżają dodatkowe siły OSP, które pomagają strażakom. Akcja gaszenia potrwa najprawdopodobniej do rana. Droga przy budynku objętym pożarem w obu kierunkach została zablokowana. To miejsce zabezpieczają policjanci. Do Jastrzębia-Zdroju będziemy wracać w faktach RMF FM. Nożownik z Ostrołęki w policyjnym areszcie. Dziś przed południem 19-letni uczeń zespołu szkół zawodowych nr 4 zaatakował nożem kolegów i nauczycieli oraz osoby postronne. W sumie 9 osób. Ranił także siebie. Prokuratura wszczęła już śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa. Młody mężczyzna miał ładunek wybuchowy w plecaku, przekazała Elżbieta Łukasiewicz, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Ostrołęce.
2: Po przeprowadzeniu wstępnych badań zawartości tego plecaka okazało się, że w środku znajduje się ładunek wybuchowy domowej produkcji. Całość wraz z zawartością została zabrana przez pirotechników, będzie oględzinowana, będzie poddana oględzinom i ewentualnie jutro będziemy mogli Państwu podać, co faktycznie znajdowało się w tym plecaku.
1: Jutro we wszystkich ostrołęckich szkołach nie odbędą się lekcje. Zamiast tego uczniowie będą mieli możliwość spotkania z psychologami i pedagogami. Słuchacie Faktów RMF FM. Afganistan nauczył nas odpowiedzialności za siebie i kolegów, mówi w rozmowie z naszym reporterem kapitan rezerwy Jacek Domański, który walczył podczas trzech zmian polskich żołnierzy. Dziś mija 25 lat od wybuchu wojny w Afganistanie. W faktach reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, wielu Polaków straciło życie i zostało rannych.
3: W wyniku walk w Afganistanie zginęło 44 Polaków. Jak wspomina kapitan Jacek Domański, uważać na siebie i na kolegów trzeba było na każdym kroku.
4: To jako siódmy pojazd w Kolumnie, najechałem tylnym kołem na minę. Pierwsze co pamiętam, to wyszedłem, próbowałem ratować jednego kolegę, drugiego ratować kolegę. Medawak, szpital. Na drugi dzień dopiero się ocknąłem.
3: W tym ataku życie stracił jeden z polskich żołnierzy.
4: Ciężko jest, kiedy się idzie do tych kampów, gdzie mieszkaliśmy i to łóżko było puste już do końca zmiany, no to jest ciężko, to cały czas wracało do głowy, ale trzeba było sobie z tym radzić.
3: W takich sytuacjach pomocy na miejscu udzielali wojskowi psychologowie.
1: Komisja Etyki Poselskiej zajmie się sprawą czterech posłów PiS-u, którzy we wrześniu brali udział w blokadzie Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, dowiedział się reporter RMF FM. Politycy partii Jarosława Kaczyńskiego protestowali przeciwko odwołaniu Michała Sopińskiego z funkcji rektora komendanta AWS-u. Łączymy się z reporterem Jakubem Rybskim. Jakubie, o których posłów chodzi?
5: Z moich informacji wynika, że Komisja Etyki Poselskiej podczas trwającego właśnie posiedzenia Sejmu otrzymała wnioski o ukaranie Dariusza Mateckiego, Marii Kurowskiej, Mariusza Goska i Antoniego Macierewicza. Komisja zdecydowała, że rozpatrzy każdy z tych wniosków. To oznacza, że na następne posiedzenie przyjdą zarówno wnioskodawcy, czyli zastępca prokuratora okręgowego w Warszawie i Sławomir Cudak, nowy rektor Akademii Wymiaru Sprawiedliwości oraz sami zainteresowani. Członkowie komisji zdecydują o ewentualnej karze. Przypomnę, Dariusz Matecki w połowie września przeskoczył przez płot i wtargnął na teren AWS-u. Posłanka Kurowska natomiast przez kilka dni okupowała budynek uczelni. Antoni Macierewicz i Dariusz Gosek z kolei próbowali dostać się do siedziby Akademii.
6: Liczy się tylko twoje zdrowie.
1: Zbyt szybka chęć powrotu do formy sprzed lat albo źle wykonywane ćwiczenia na siłowni. To wszystko może prowadzić do bólu w plecu, a nawet dyskopatii.
7: Przede wszystkim za szybki powrót do tego, co było kiedyś. Zbyt duże ciężary. Musimy zacząć się rozpędzać jak lokomotywa.
8: Poprawność wykonywanych ćwiczeń też jest ważna?
7: Technika najważniejsza. Jeżeli opanujemy dobrze ruch, dopiero możemy dawać jakieś zewnętrzne obciążenie. Ale przede wszystkim technika.
1: Te rady w rozmowie z naszym reporterem Piotrem Bułakowskim przekazał wam fizjoterapeuta Maciej Lasocki. Więcej o tym, jak powinniście dbać o kręgosłup, przeczytacie na rmf24.pl w zakładce Zdrowie.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Radio RMF 24.

0: popołudniowa rozmowa w Radiu RMF 24. To warto powtórzyć.
1: Dzień dobry, a gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM jest Konrad Gołota, wiceminister aktywów państwowych, odpowiedzialny za przemysł zbrojeniowy. Dzień dobry, panie ministrze.
2: Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Panie ministrze, ponad rok temu wleciały do Polski ruskie drony. Wtedy strzelaliśmy do nich z samolotów i z drogich pocisków powietrze-powietrze. Dzisiaj byłoby to samo?
2: To jest bardzo pojemne pytanie, dlatego że też zależy, o jakich dronach mówimy.
1: A czyli byłoby to samo, jak pan tak mówił?
2: Nie, w międzyczasie pojawiły się kilka tygodni temu coś, co jest zmorą Ukrainy i wszyscy dzisiaj szukają na to odpowiedzi, czyli drony odrzutowe.
1: Za chwilę o tym porozmawiamy, ale gdyby doszło do powtórzenia sytuacji z września ubiegłego roku, to mamy już w tej chwili gotowy system do rozstrzeliwania
2: pierwsze
1: dronów,
2: systemy, pierwsze elementy systemu SAN, który został podpisany w grudniu ubiegłego roku, trafią jeszcze w tym roku, czyli w ciągu najbliższych 2,5 miesiąca do naszych sił zbrojnych.
1: To będzie
2: system
1: początek?
2: SAN, czyli system. To będzie początek, to będzie 18 w sumie modułów ogniowych, czyli 700 pojazdów, na których będą postawione efektory, czyli to, czym zastrzeliwujemy, radary, integracja tego dowodzenia.
1: Czyli do końca roku 3 z 18, rozumiem, tak?
2: Taki był plan.
1: I żadnego opóźnienia, bo tam jest sporo elementów, które się składają na ten system. Nie ma żadnego opóźnienia w tej chwili, jeśli chodzi o realizację programu.
2: Na dzisiaj nie ma opóźnienia. Oczywiście jest to też system, który dzisiaj być może będzie wyglądał inaczej niż na finalizacji, bo on jest zrobiony w ten sposób jako otwarty system, trochę jak z klocków Lego, że być może w przyszłorocznych zestawach będziemy coś dokładali. Wtedy opóźnienie teoretycznie może wystąpić, bo na przykład coś będziemy musieli zintegrować, co się pojawi nowy element, tak? Ale natomiast jeżeli chodzi o te założenia, które mamy od początku, tu idzie wszystko zgodnie.
1: Czyli rozumiem, że gdyby dzisiaj powtórzyła się sytuacja z września, to byśmy dokładnie musieli podrywać samoloty i strzelać z samolotów i znowu się trzeba byłoby strzelać z pocisków powietrze-powietrze, tak? Gdyby to dzisiaj się stało?
2: Dzisiaj myślę, że to jest pytanie do Sztabu Generalnego. Jeżeli
1: ale
2: sztab
1: pan
2: generalny.
1: Ja odpowiadam
2: za SAN i za uzbrojenie, tak. Natomiast proszę, nie będę wyręczał w tym momencie, to nie jest żaden unik naszych oficerów, bo być może jest tak, o czym ja nie mam, mogę o tym nie wiedzieć, że w międzyczasie pozyskaliśmy również inne środki zwalczania dronów, o których ja nie wiem, a nie chciałbym nikogo wprowadzać tutaj w błąd swoim.
1: Pan mówi, że największe zagrożenie w tej chwili robią drony odrzutowe, a gdyby wleciały drony odrzutowe, to mamy do nich czego strzelać?
2: To akurat tutaj jest kwestia lotnictwa, poderwania myśliwców.
1: Czyli w systemie SAN, rozumiem, nie mamy środków do zastrzeliwania dronów odrzutowych?
2: Nie, bo drony odrzutowe to jest kwestia ostatnich kilkunastu tygodni.
1: A to chce mi pan powiedzieć, że budujemy system, który nie reaguje na to, co się dzieje na teatrze wojennym?
2: No właśnie budujemy system, który ma mieć możliwość uzupełniania o kolejne elementy. Dzisiaj, poza myśliwcami, nie ma jeszcze nikt skutecznego systemu przeciwko dronom odrzutowym takim, jakie zastosowała Rosja. Ale za kilkanaście tygodni, bo wszyscy nad tym pracują, te systemy już będą i wtedy będą implementowane. To jest wyzwanie tego teatru wojennego i tego, co dzisiaj mamy, że z jednej strony mamy tradycyjny przemysł zbrojeniowy, tradycyjny sposób działania wojska, a z drugiej strony w niektórych kwestiach zmienia się sytuacja co 2-3 miesiące.
1: Czyli budujemy...
2: I ten system był tak budowany...
1: Żeby mnie pana dobrze zrozumiał, budujemy system, który w tej chwili już nie do końca pasuje do tego, co się dzieje na teatrze działań między Ukrainą a Rosją, tak?
2: Właśnie odwrotnie. Budujemy system, który odpowiada na większość zagrożeń, które mamy, natomiast te zagrożenia nowe będą się pojawiały i po to ten system został stworzony jako system otwarty, żebyśmy kolejne elementy mogli dodawać. Na przykład rzeczą, nad którym pracujemy bardzo mocno, to są efektory tak zwane niekinetyczne. Kinetyczne to jest jak zastrzelimy. Niekinetyczne to jest jak na przykład zakłócimy falami albo działkiem laserowym. I takie rzeczy będą się cały czas pojawiały.
1: Wie pan, ile takich dronów zastrzeliwują niekinetycznie Ukraińcy? Zastrzeliwują tylko 10%. Tylko 10%. Pytanie, czy ten nasz system SAN będzie rzeczywiście aż tak skuteczny, żeby...
2: Ale są różne rodzaje dronów, bo proszę pamiętać, że system SAN nie służy tylko do ochrony granicy. Po to jest postawione na ciężarówkach, żeby można go było na przykład przesunąć do ochrony infrastruktury krytycznej. I już na przykład nad rafinerią raczej nie będzie pan chciał strzelać, prawda?
1: A co gdyby była taka potrzeba? Jeżeli my mówimy o 18 bateriach i 54 plutonach, to tej infrastruktury krytycznej mamy dużo więcej, panie ministrze. Pan o tym lepiej wie niż ja.
2: Ale to jest tak bardzo ciekawie zadane pytanie. Ale mamy kilka warstw obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej. Mamy myśliwce. To znaczy, to też nie jest tak, że my mamy mieć system SAM na ciężarówkach do ochrony każdego elementu infrastruktury krytycznej, bo tego nikt na świecie nie ma. To jest niemożliwe. Ale po to mamy największe natężenie tych systemów na granicy, żeby maksymalnie to, co wlatuje, zatrzymać na granicy. Natomiast mamy ten odwód. Podkupiłby było, no co, mamy lać setki ton, tysiące ton betonu pod fundamenty, postawić to w jednym miejscu, żeby było pomnik niedoruszenia.
1: Wręcz odwrotnie. Ja mówię chociażby o tej krytyce, o której, którą przedstawia Michał Dworczyk, który mówi, że ten system powinien być bardziej rozproszony.
2: Nie lubię, może nie chcę do końca polemizować z Michałem Dworczykiem, ale przez chwilę to porobię. Michał Dworczyk opowiada różne rzeczy, najpierw zapominając, że był współodpowiedzialnym za budowę kompetencji Polski w tym dziedzinie przemysłu obronnego, a pojechali wtedy na zakupy spółki do Korei. Potem były jakieś dziwne pomysły w tamtym rządzie dotowania zamówieniami firm, które nie miały prywatnych linii produkcyjnych, żadnego doświadczenia.
1: O jakiej firmie pan mówi?
2: No, przecież Michał Dworczyk cały czas powtarza o tym, że powinniśmy amunicję 155 rozproszyć po prywatnych firmach. Tylko nie ma dzisiaj w Polsce prywatnych firm, które mają kompetencje do budowy. Chcieli zbudować za publiczne pieniądze swoje zbrojeniowe red izbet. I dzisiaj Michał Dworczyk z uporem maniaka powtarza, bo jego kolega Mateusz Morawiecki chciał już rozwiązywać Polską Grupę Zbrojeniową. Polska Grupa Zbrojeniowa, która ma zamówienia z sejfa na 110 miliardów złotych, realizuje kluczowe potrzeby wojska. Inwestuje, bo ponad 9 miliardów złotych zainwestowane z Funduszu Inwestycji Kapitałowych w rozwój zdolności produkcyjnych. Nagle pojawia się cały na biało i mówi: nie, nie, to trzeba zrobić inaczej, trzeba to dać do prywatnych. Ale zapytajmy, do jakich prywatnych? Jak przyjdzie i powie o jakimś konkretnym systemie, który należy wykorzystać, to ja chętnie się na
1: nim pochylę. Ale sami będzie, sami korzystacie z firm prywatnych, panie ministrze.
2: Ale nie, nie. Ale mówimy o konkretach. Jeżeli ja do pana przychodzę i mówię o tym, że chcemy współpracować z przemysłem amerykańskim, to na przykład kładę na stół projekt Barracuda 500. Pociski kierowane, zasięg 925 kilometrów. I mówię, że wchodzimy w partnerstwo, to produkujemy. Taka opowieść, że powinno się to robić inaczej, ale nie podam przykładów, to jest bajkopisarstwo. To jest robienie kampanii wyborczej bez żadnego konkretu.
1: Panie ministrze, czy zmieńmy temat. Czy Orlen przejmie część akcji Polskiej Grupy Kapitałowej? Polskiej Grupy Zbrojeniowej? Jeszcze czy Orlen przejmie część aktywów Polskiej Grupy Zbrojeniowej?
2: Nie wiem tego. To, co na razie, czym się na razie zajmujemy, to jest wycena Polskiej Grupy Zbrojeniowej.
1: Ale to pan musi
2: aktywów,
1: to wiedzieć.
2: Ale już odpowiadam na pana pytanie. Drugą rzeczą, to co chcemy zrobić, żeby móc podejmować dalsze decyzje, jest ujednolicenie struktury właścicielskiej. Już tłumaczę. Dzisiaj Agencja Rozwoju Przemysłu, Polski Holding Obronny mają udziały w Polskiej Grupie Zbrojeniowej. To jest zaszłość. Proszę pamiętać, że Polska Grupa Zbrojeniowa jako podmiot istnieje dopiero od 12 lat.
1: No dobrze, to jeżeli już to zrobicie, panie ministrze, no to wyobraźmy sobie, że ten krok będzie
2: zrobiony. Zrobimy, to trochę to potrwa. I co wtedy?
1: I wtedy pytanie, czy Orlen na przykład wykupi część akcji Polskiej Grupy Zbrojeniowej?
2: Myślę, że gdyby Orlen bądź inna duża spółka Skarbu Państwa chciała dodatkowo, zamiast sama, zainwestować wspólnie w budowę tej nogi defense, to zasadnym jest, żeby wtedy zainwestowała w dalsze dokapitalizowanie i rozwój Polskiej Grupy Zbrojeniowej.
1: Ale spółki Skarbu Państwa są na giełdzie. To nie jest niebezpieczne?
2: Dlaczego?
1: No, dlatego chociażby, że można potem wykupić te akcje orlenowskie.
2: Nie dlatego, że przecież spółki Skarbu Państwa, które są na giełdzie, państwo zachowuje nad nimi pełną kontrolę.
1: Panie ministrze, to teraz porozmawiajmy chociażby o patriotach i o pociskach PAK-3 do patriotów.
2: No szkoda, że od tego nie zaczęliśmy, bo to jest ciekawy temat.
1: No to proszę bardzo w takim razie, panie ministrze, ale to kiedy decyzja w tej sprawie? Będziemy serwisować, czy będziemy produkować pociski PAK-3?
2: Dzisiaj produkują tylko Amerykanie.
1: To wiemy.
2: I Japończycy. Japończycy produkują 60 sztuk rocznie. I to jest zwieńczenie, uwaga, 20-letniego procesu inwestycji, wdrażania, uczenia się, jak to robić. To, co dzisiaj zdecydowała administracja amerykańska, to to, że w Europie zostanie stworzone centrum serwisowania rakiet Patriot, bo każda rakieta musi być przeglądana, musi być serwisowana. To, co nie każdy wie, to to, że pomiędzy tym centrum serwisowania a produkcją już niewiele elementów trzeba dołożyć.
1: Czyli to jest wstęp do tego, żeby produkować pociski. To chce pan powiedzieć, tak?
2: Dzisiaj nie ma deklaracji ze strony administracji amerykańskiej, że chce gdzieś indziej fizycznie produkować. Ale będziemy mieli wszystko przygotowane pod to, żeby móc zacząć w Europie przygotować. Teraz decyzja. Dwa tygodnie temu byliśmy minister Zalewski, minister Sobkowiak-Czarnecka z MON-u.
1: Wtedy co Władysław Kosiniak-Kamysz miał się spotkać, ale się nie spotkał.
2: Tak, i ja byliśmy w Stanach Zjednoczonych. Mieliśmy część wspólnych spotkań, część rozbieżnych. Rozmawialiśmy z administracją, rozmawialiśmy z Lockheed Martin. I to jest tak, że my już przedstawiliśmy wszystkie argumenty za. Przedstawiliśmy swoje kompetencje. Byli tutaj przedstawiciele i Lockheed'a, i administracji amerykańskiej. Sprawdzali, jakie my już dzisiaj mamy kompetencje, bo część rzeczy do Patriotów już w Polsce robimy, o czym nie każdy wie.
1: No i co powiedzieli? Zaakceptowali to, co
2: widzieli? Nie, no powiedzieli, że to jest świetna propozycja i świetna oferta, natomiast decyzja, czy to będzie Polska, czy inny kraj, a są 4 kraje w konsorcjum.
1: 4? A myślałem, że jeszcze tylko Niemcy są w grze.
2: W konsorcjum są 4. Jest Holandia, Polska, Niemcy i Szwecja. I że ostateczna decyzja na pewno będzie w tym roku. Natomiast czy to będzie za tydzień, czy to będzie za 5 tygodni, to już nie od nas zależy.
1: A dlaczego tak zwlekają?
2: Myślę, że jest tutaj połączenie opłacalności samej inwestycji, tego, czym dany kraj... Teraz jest analiza wszystkich dokumentów bardzo szczegółowych, które od nas zebrali. Czym dysponujemy, jeżeli chodzi o potencjał już technologiczny, o warunki umiejscowienia tego, jaki jest też potencjał zamówienia, a na koniec jest to też trochę decyzja polityczna.
1: Gdzie byśmy mogli ewentualnie serwisować te pociski PAK-3?
2: Pomidor.
1: Rozumiem, że to informacja tajna i dlatego pan nie może pan tego ujawnić. Pan mówi o 4 krajach, które są w tej chwili w konsorcjum. Czyli mówimy, czy my mówimy bardziej o rywalizacji w tym wyścigu, czy bardziej też o możliwości współpracy? Chociażby?
2: Mówimy o jednym i o drugim, dlatego że o główną część trochę rywalizujemy z Niemcami. Natomiast co do zasady, wszystkie elementy nie będą umiejscowione w jednym kraju, tylko prawdopodobnie w dwóch.
1: Pan mówi, że
2: i
1: może...
2: I myślę, że Polska i Niemcy są tutaj bardzo najmocniej brane pod uwagę. Natomiast dzisiaj gra toczy się o podział. Ile czego będzie w którym kraju.
1: Ile to będzie kosztowała taka produkcja nas, jeżeli chodzi o polski budżet chociażby?
2: To jest jeszcze przedmiotem analiz, dlatego że Amerykanie nie przedstawili nam ze swojej strony, znaczy powiedzieli nam i my wiemy, jakie są potrzeby, jeżeli chodzi o wymagania terenowe i tak dalej. Natomiast nie ma jeszcze w oficjalnych dokumentach w pełni określonej ilości i co za tym idzie. Przy tym podziale dopiero będziemy wiedzieli, ile musimy zainwestować. Tak czy siak, jest to dla nas, ile byśmy nie zainwestowali. Opłacalna inwestycja, bo po pierwsze, wchodzimy w produkcję najczęściej używanego, najbardziej zaawansowanego systemu. Po drugie, wzmacnia to bezpośrednio nasze bezpieczeństwo, dlatego że NATO będzie miało bardzo głęboki interes w bronieniu takiej fabryki.
1: A to jest tak, że te pociski będziemy produkować do polskich Patriotów tylko, czy będziemy je wysyłać?
2: Nie, szerzej. To jest od razu na eksport. Na razie nie produkcja, tylko utrzymanie, serwis. Sądzę, że w przyszłości produkcja, ale dopóki tego nie mam na papierze, to nie mogę tego powiedzieć, że produkcja.
1: Pan mówi, że to jest polityczna decyzja,
2: Polityczna i biznesowa.
1: Polityczna, ale polityczna także. Polityczna na poziomie bardziej Pentagonu, czy na poziomie Białego Domu, pańskim zdaniem?
2: To jest ciekawe, bo...
1: Obydwa ośrodki nie zawsze brzmią tak samo, wie pan o tym?
2: Tak, oczywiście. Wiem o tym i powiem tak, rozmawiamy ze wszystkimi udziałowcami tego procesu i to jest i Biały Dom, i Pentagon.
1: Panie ministrze, Rzeczpospolita dzisiejsza pisze, że owszem, są kontrakty, pan zresztą o tym wspomniał, kontrakty safe na 100 miliardów złotych, ale nie ma infrastruktury.
2: 120.
1: Nawet 120. Mówiąc w skrócie, możemy mieć nowe pojazdy opancerzone, możemy mieć nowe armaty, ale nie będziemy mieli gdzie ich schować, gdy będzie padał deszcz i śnieg. No to w takim razie, czy to nie będzie wyrzucanie pieniędzy w błoto?
2: Rozmawialiśmy przed tą rozmową, że ja nie przeczytałem tego artykułu jeszcze dzisiaj, ale i tak się odniosę.
1: Pierwsza rzecz jest... Cieszę, może pan się...
2: Który dzisiaj jest, października?
1: 7.
2: Skończyliśmy podpisywać umowy 29 maja. Budżet był wcześniej konstruowany, ale dzisiaj jesteśmy ile? 4 miesiące po podpisaniu umów. Dobrze liczę?
1: No
2: dobrze
1: tak.
2: Liczę. I to nie jest tak jeden do jednego, że infrastruktura... Oczywiście jest to kwestia Ministerstwa Obrony Narodowej, nie chce ich zastępować. I to nie jest też tak, że jeżeli na przykład dostarczamy Borsuki, to my dzisiaj, czyli bojowy wóz piechoty, nie mamy żadnej infrastruktury, bo wychodzą z użycia BWP-y stare i ten Borsuk, tak jak w hangarze, w dużym garażu mógł stać Borsuk, znaczy mógł stać BWP, będzie mógł stać też Borsuk. Druga rzecz jest taka, że nie wszystko dzisiaj, i to jest taka trochę błędna teza tego artykułu, nie wszystko dzisiaj wojsko musi pobudować samo. Jest mnóstwo miejsc, czy hal byłych nieużywanych produkcyjnych, czy innych miejsc, które można wykorzystać jako bazę logistyczną bez konieczności bawienia się w działalność deweloperską na początku.
1: Ale skoro mówimy o datach, no to pan wspomniał maj 26, to ja panu przypomnę, że w 2030 ten program SAFE się skończy. Do 2030 trzeba będzie ten program SAFE zamknąć. To wszystko już będzie wyprodukowane. Mhm. Jeżeli nie będzie zbudowanej infrastruktury, to gdzie to wszystko pomieścić?
2: Dlaczego miałaby nie być pobudowana?
1: Dlatego chociażby, że trzeba przeprowadzić zamówienia. Trzeba przeprowadzić, bo to rozumiem, że będzie chodziło wszystko, jeśli chodzi w oparciu o ustawę o zamówieniach publicznych.
2: Nie wszystko. Mamy ustawę o inwestycjach kluczowych i strategicznych, która wprowadza mnóstwo ułatwień w tej sprawie. I to jest właśnie
1: wtedy bez przetargu, rozumiem, wojsko buduje,
2: tak? Znaczy, jeżeli mówimy o kwestiach bezpieczeństwa, to liczy się czas, a nie przetarg. Ale jest jeszcze, ja się trochę uśmiecham, bo ja lubię tą naszą polską mentalność tego ciągłego bólu głowy. Znaczy, jakbyśmy nie podpisali kontraktów na te 120 miliardów, to byśmy mieli ból głowy, dlaczego nam się to nie udało. Dlaczego
1: no, były
2: pieniądze na nam się udało, to jest mniej więcej tak, jakbym kupił nowy samochód i zamiast się nim cieszyć, od razu dzień później mówił, ojej, ale nie mam większego garażu. No buduję ten większy garaż.
1: Panie ministrze, rakiety do systemu NAR, będzie ich ile? 1000?
2: Tak.
1: Rakiety typu Kamer, a dlaczego nie rakiety typu KAM-MR, które mają dużo większy zasięg i mówią specjaliści, że są potrzebne?
2: To są zupełnie dwie różne rzeczy. Rakiety KAM to jest zasięg 25 km, jeżeli dobrze pamiętam.
1: R mają do 40
2: km. R-ki mają do 45 i to jest na.
1: MR-ki mają do 100 km.
2: Tak, ale one mają być używane w domenie morskiej, to jest zupełnie inna rakieta.
1: Ale mamy swój program morski również. On mogłoby się przydać do naszego programu morskiego, chociażby programu Miecznik, prawda?
2: Mhm. Tak, dobre pytanie. Zdecydowanie tak, ale znowu, zacznę najpierw od tego, co jest pozytywne. Podpisaliśmy kolejną umowę, jest dofinansowanie 300 milionów złotych. Będziemy produkowali silniki, elementy głowic fragmentujących, inne elementy rakiet.
1: Skarżysku kamienne.
2: Tak jest, transfer technologii do tych rakiet, które będą miały zasięg 45 km. Jeżeli chodzi o rakietę KAM-MR, bo jedna jest ER, druga jest MR,
1: tak jest.
2: To MR-ka jest w trakcie opracowywania. Tutaj piłka jest mocno po stronie Agencji Uzbrojenia, która prowadzi ten proces.
1: Z kim? Z Brytyjczykami?
2: Jest konsorcjum, w którym głównym konsorcjantem są Brytyjczycy i jest Polska Grupa Zbrojeniowa.
1: Chcą podpisać tą umowę? Brytyjczycy?
2: Tak, chcą, tylko zawsze diabeł tkwi w szczegółach. I ja jestem przekonany, że ten program mimo chwilowych turbulencji, bo o tym była mowa w ubiegłym tygodniu w przestrzeni publicznej. Idzie w bardzo dobrym kierunku i to zostanie sfinalizowane, ale takich rzeczy, zwłaszcza tam, gdzie nie wchodzi prosty transfer technologii, tylko wchodzi wspólne opracowanie czegoś, podzielenie się kosztami badań, podzielenie się potem zyskami i tak dalej, to nigdy nie jest proste.
1: Panie
2: i problem
1: mistrzu.
2: Polega na tym, że zazwyczaj takie programy buduje się przez wiele lat, a my wszystko budujemy bardzo szybko. Stąd to zniecierpliwienie uzasadnione, ale no...
1: Ale to jest też najdroższy program polskiej armii. To jest nawet droższy program niż zakup samolotów wielozadaniowych. Pan wie o tym.
2: Tak, i Polska Grupa Zbrojeniowa...
1: Ile tam 70 miliardów, o ile wchodzi, pamiętam,
2: do wchodzi w rzut. Teraz nie pamiętam. Natomiast Polska Grupa Zbrojeniowa jest gotowa do tego, żeby w tym partycypować. Piłka tutaj jest po stronie Ministerstwa Obrony Narodowej, która określa swoje potrzeby i też określa, co i od kogo będzie kupowało.
1: Panu się podoba pomysł powszechnego dostępu do broni?
2: Zapytam
1: pana jako ministra.
2: Nie,
1: jako...
2: nie, w ogóle, absolutnie. Dzisiaj
1: pan
2: mamy...
1: człowiek, który się zajmuje przemysłem zbrojeniowym, mówi, że absolutnie nie chce, żeby Polacy mieli dostęp do broni?
2: Nie powszechny. Dzisiaj mieliśmy atak nożownika w Ostrołęce. Okropna, tragiczna sytuacja. Zresztą też rozmawialiśmy o tym przed wejściem na antenę, że mi się takie rzeczy nie mieszczą w głowie. A gdybyśmy mieli strzelaniny jak w Stanach, dostęp do broni tak, być może szerszy niż dzisiaj.
1: To znaczy
2: ale...
1: szerszy? Co to znaczy szerszy? Nie,
2: szerszy.
1: Łatwiej o pozwolenie na broń?
2: Nie, łatwiej. Być może powinna być większa promocja tego, żeby wstępować do klubów strzeleckich, żeby odpowiednio się szkolić, ale jeżeli chodzi o zasady dostępności, w mojej ocenie nie powinniśmy ich liberalizować, bo one są w dużej mierze gwarantem naszego bezpieczeństwa i tego, że ktoś nieodpowiedzialny tej broni nie weźmie i nie zacznie strzelać do bezbronnych ludzi.
1: Ale ci, którzy myślą o tym, żeby ten dostęp do broni rozszerzyć, powiedzą wręcz odwrotnie. Właśnie gwarantem naszego bezpieczeństwa jest to, żeby obywatele mieli łatwiejszy dostęp do broni, bo z tą bronią będą się mogli nauczyć obsługiwać chociażby.
2: No ale są strzelnice, są kursy, można to zrobić. Czy Amerykanie, czy w Stanach
1: Zjednoczonych... Amerykanów bym tutaj nie powoływał.
2: Ale nie, czy z naszej perspektywy Stany Zjednoczone, w których co chwila dochodzi do strzelaniny, do jakiejś masakry, to jest bezpieczniejsze miejsce niż Polska? Nie mam takiego przekonania.
1: A dzisiaj gdyby było tak, że zmienia się władza i nowa władza uznaje, tak, będzie powszechny dostęp do broni, to dzisiaj mamy taką produkcję tej krótkiej broni albo takiej osobistej broni, tak, żeby każdy Polak sobie kupił?
2: To też znowu zależy, w jakim czasie. Nie, to znaczy produkcja skaluje się na potrzeby. I gdyby była potrzeba rynkowa, czy zamówienia chociażby ze służb mundurowych, zwiększenia produkcji, to jesteśmy do tego gotowi, bo mamy chociażby w Radomiu drugą linię produkcji. No jesteśmy do tego natychmiast gotowi. Natomiast nie produkuje się na półkę i do magazynu tego typu broni.
1: Tak mówi Konrad Gołota, wiceminister aktywów państwowych, odpowiedzialny za przemysł zbrojeniowy. Dzisiaj gość naszej popołudniowej rozmowy.
2: No wiecie, znowu szybko zeszło. A tyle ciekawych rzeczy jeszcze chcieliśmy
1: powiedzieć. A przypomnę panu, że...
2: O inwestycji w Czernicy, 90 milionów złotych w małej Czernicy, to w ogóle
1: niesamowita
2: historia.
1: Zapraszam pana na kolejne spotkanie, na pewno będzie jeszcze
2: okazja.
1: Umówieni. Dziękujemy bardzo.
0: Radio RMF24.

0: prawie północ. A skoro 24, to oczywiście pora faktów w Radiu RMF FM. Najnowsze informacje przygotowała dla nas Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Nocna akcja strażaków w Jastrzębiu-Zdroju. Duży pożar Biedronki. Ogień objął dach z fotowoltaiką. Co pchnęło 19-letniego nożownika w Ostrołęce do ataku? Psycholog wskazuje możliwy impuls. Marzą o mundurze i lataniu. Szkoła Orląt w Dęblinie ma nowych studentów.
2: Od dawna już pasjonowałem się lotnictwem.
1: Fakty. Zaczynamy od doniesień z polskich dróg. 4 osoby ranne w zderzeniu 2 samochodów dostawczych i autolawety z przyczepą na S12 w Lubelskiem. Do kolizji doszło między węzłami na Łęczu Wiastków w pobliżu Garbowa. Zablokowana jezdnia w kierunku Lublina. Poważne zderzenie 2 samochodów osobowych na skrzyżowaniu ulicy Lazurowej i Alei Obrońców Grodna na warszawskim Bemowie. Jak informuje reporter RMF FM, ruch na skrzyżowaniu jest zablokowany. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilkadziesiąt minut. Na miejscu pracuje policja. Ponad 20 zastępów Straży Pożarnej gasi pożar sklepu Biedronka przy ulicy Niepodległości w Jastrzębiu-Zdroju. Ogień początkowo objął dach i znajdujące się tam panele fotowoltaiczne, ale rozprzestrzenił się też do środka budynku.
3: Pożarem objęte jest wnętrze budynku. Na szczęście nie ma osób poszkodowanych. Akcja nadal trwa, jest dynamiczna. Na miejscu również są patrole policji i zespół ratownictwa medycznego.
1: Przekazał RMF FM oficer prasowy komendanta miejskiego PSP w Jastrzębiu-Zdroju, młodszy brygadier Łukasz Cepiel. Gaszenie ognia może potrwać do rana. Na echa wczorajszego ataku w Ostrołęce. 19-letni Jakub Z. zaatakował w szkole uczniów i nauczycieli, raniąc 9 osób. W jego plecaku znaleziono ładunek wybuchowy. Wiadomo też, że wcześniej był karany za posiadanie narkotyków. Świadkowie twierdzą, że 19-latek zapowiadał atak i chciał w dniu swoich urodzin zrobić coś, dzięki czemu będzie znany na całą Polskę. Psycholog społeczny profesor Zbigniew Nęcki uważa, że potrzeba rozgłosu mogła być jednym z impulsów, które doprowadziły do ataku.
4: Nakładanie się tego momentu urodzinowego napastnika z tym, co tutaj niektórzy świadkowie mówią o jego generalnie rzecz biorąc poprawnym zachowaniu, znaczyłoby, że jednak to jest problem. Mianowicie ten problem nazywa się co widać, a co w środku człowieka się dzieje. I w środku człowieka nie powinno się zgodnie z kulturą dziać zezwolenie na agresję, a tutaj wybuch agresji był absolutnie pełny i to się niestety powtarza i w Polsce, i w Ameryce, i w wielu innych krajach.
1: Dzisiaj w ostrołęckich szkołach nie będzie zajęć dydaktycznych. Uczniowie otrzymają opiekę i będą mogli skorzystać z bezpośredniej pomocy specjalistów, psychologów i pedagogów. Prokuratura wszczęła śledztwo. 19-letni nożownik wkrótce zostanie przesłuchany. Negocjacje w sprawie miliardów euro z unijnej kasy wchodzą w kluczową fazę. W sobotę irlandzka prezydencja pokaże nową propozycję budżetu Unii Europejskiej na lata 2028-34. To ma być próba znalezienia kompromisu między 27 państwami. Irlandczycy sami przyznają jednak, że propozycja nie zadowoli wszystkich. Na linii nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, co to oznacza dla Polski?
5: Dla Polski stawka jest wysoka. Warszawa liczy na 123 miliardy euro w nowym budżecie. Polska chce przede wszystkim ochrony pieniędzy na politykę spójności i rolnictwo. Nieoficjalnie mówi się jednak, że Irlandia zaproponuje cięcia w wysokości około 200 miliardów euro. Na razie nie wiadomo, gdzie konkretnie miałyby nastąpić te cięcia. Irlandia chce też kompromisu w sprawie nowych pieniędzy dla Unii. Polska stawia tu czerwoną linię. Nie chce, by dochody z handlu emisjami CO2, które obecnie zasilają krajowe budżety, trafiły do wspólnej unijnej kasy.
6: Fakty z pozytywną energią.
1: 213 młodych ludzi zaczęło oficjalnie pierwszy rok studiów wojskowych w dęblińskiej szkole Orląt. O jedno takie miejsce rywalizowało aż 8 chętnych. Co mówili adepci?
7: Taką mam nadzieję, że zdrowie pozwoli i nic nie stanie mi na drodze do tego marzenia.
8: To niebezpieczne.
7: Może i tak, ale zarazem jakie pasjonujące.
2: Od dawna już pasjonowałem się lotnictwem. Służba w mundurze to jest coś, czego pragnę. Tak więc jestem dumny, że mogę tutaj być i szkolić się na pilota samolotu bojowego, naddźwiękowego. Mam nadzieję, że dam radę i że uda mi się zostać pilotem.
1: Ze studentami Lotniczej Akademii Wojskowej Lilianą Wieją i Tadeuszem Dobkiem rozmawiał reporter RMF FM Dominik Smaga. Przyszłym pilotom życzymy bezpiecznych lotów i zawsze szczęśliwych lądowań. A my z nowymi faktami wystartujemy punktualnie o pierwszej.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Tu Radio RMF 24.

0: Na zegarach pierwsza, czas na najnowsze fakty RMF FM. Zapraszam, Katarzyna Podraza. Śledzimy akcję gaśniczą w Jastrzębiu-Zdroju. Wieczorem zapalił się tam dach Biedronki przy ulicy Niepodległości. Dzień po ataku nożownika szkoły w Ostrołęce zmieniają tryb pracy zamiast lekcji, pomoc psychologów. W faktach także niecodzienne znalezisko psa poszukiwawcza. Miał szukać trufli, a znalazł kokainę wartą 25 tysięcy euro. Może potrwać akcja gaszenia pożaru Biedronka przy ulicy Niepodległości w Jastrzębiu-Zdroju. Jak podawaliśmy w faktach, nikt nie został poszkodowany. Na razie nie wiadomo, dlaczego zapalił się dach sklepu i znajdujące się tam panele fotowoltaiczne.
1: Jeszcze jest za wcześnie, żeby ustalać przyczyny pożaru. W chwili przyjazdu pierwszych zastępów straży pożarnej na miejsce zdarzenia pożarem objęty został dach budynku, na którym oczywiście znajduje się instalacja fotowoltaiczna.
0: Przekazał RMF FM oficer prasowy komendanta miejskiego PSP w Jastrzębiu-Zdroju, młodszy brygadier Łukasz Cepiel. RCB wysłało do mieszkańców alert z ostrzeżeniem przed zanieczyszczonym powietrzem. Do akcji gaśniczej w Jastrzębiu-Zdroju będziemy wracać w kolejnych faktach. Dzisiaj w ostrołęckich szkołach nie odbędą się lekcje. Zamiast tego uczniowie mają możliwość spotkania z psychologami i pedagogami. To reakcja na wczorajszy atak nożownika w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce. 19-letni uczeń zaatakował kolegów i nauczycieli oraz osoby postronne. W sumie 9 osób. Ranił także siebie. Prokuratura wszczęła już śledztwo w sprawie o usiłowanie zabójstwa.
2: Podjęliśmy decyzję o tym, że we wszystkich szkołach będzie udzielana pomoc psychologiczna uczniom. Będziemy rozmawiać na temat tego, co się wydarzyło. Natomiast mogę Państwa zapewnić, że uczniowie są bezpieczni i wszelkie działania możliwe ze strony Urzędu Miasta zostały podjęte.
0: Mówiła wiceprezydent Ostrołęki Elżbieta Mierzejewska-Nicewicz. Wsparcie psychologiczne będzie dostępne dla nauczycieli i rodziców. Dodatkowo przed szkołami pojawi się więcej patroli policji i straży miejskiej. To już ostatnie dni wyborczej dogrywki w Krakowie. W niedzielę druga tura przedterminowych wyborów prezydenta miasta. Czy krakowianie pójdą do głosowania i kogo poprą? O to pytaliśmy na ulicach małopolskiej stolicy.
3: Ja ogólnie nie chodzę na żadne wybory. Co będzie, to będzie. Także nie będę tu głosował na żadnego prezydenta, co teraz będzie w Krakowie, ani nie mam żadnego faworyta.
4: No wiadomo, mój kandydat Gibała. Dlaczego? No bo działo się niedobrze w tym Krakowie. Podwyżki, bilety i za dużo Kraków jest.
5: No niestety to będzie trochę mniejsze zło niż taki świadomy, zdecydowany wybór.
6: Czy idzie pani w niedzielę głosować?
7: Tak.
6: Mogę się zapytać na kogo?
7: Wolałabym nie odpowiadać na to pytanie.
0: Z mieszkańcami Krakowa rozmawiał reporter RMF FM Maciej Sołtys. W drugiej turze zmierzą się Monika Piątkowska i Łukasz Gibała. Komitet Noblowski w Sztokholmie ogłosił wczoraj laureatów Nagrody Nobla z chemii. To Francuz Henri Kagan i Japończyk Kenzo Soai. Naukowców wyróżniono za badania asymetrycznej syntezy organicznej.
6: Co to odkrycie zmieniło i dało nauce?
8: Potwierdzenie, że pewne idee, pewne zjawiska mogą się pojawiać, pomimo tego, że ich się tak naprawdę nie do końca spodziewaliśmy. Znaczy, były teorie, które mówiły, tak, to może być tak, że cząsteczki same się będą napędzać i będą się skręcały w jednym kierunku, ale nikt tego wcześniej nie dowiódł. Jest to nagroda, która buduje się na barkach Ludwika Pastera, który w dawnych, dawnych czasach rozdzielał kryształki pewnego związku, które powstawały i te kryształki losowo powstają w dwóch formach. Ponad 100 lat później jesteśmy w stanie pokazać, że tego typu zjawiska rozdzielania kryształów, tego, że one mają jedną bądź drugą formę, mogą się samodzielnie napędzać.
0: Wyjaśniał dr Wiktor Lewandowski z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, z którym rozmawiał reporter RMF FM Jakub Rybski. A już dzisiaj dowiemy się, w czyje ręce trafi literacki Nobel. W faktach teraz Włochy. Pies tropiący trufle znalazł w lesie w Abruzji 270 gramów kokainy, wartej około 20-25 tysięcy euro. Piorun, bo tak się wabi ten niezwykły tropiciel na czterech łapach, wykopał z ziemi trzy pakunki. Jego właściciel początkowo myślał, że pies znalazł wyjątkowo duże trufle. Gdy zauważył plastikowe opakowania, zawiadomił karabinierów. Narkotyki najprawdopodobniej zakopali handlarze.
9: Publicystyka w faktach RMF FM.
0: Wracamy teraz do porannej rozmowy w RMF FM. Tomasz Terlikowski pytał Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej, o nowy budżet unijny. Posłuchajmy.
10: Możliwe jest ucięcie środków wspólnotowych na polskie rolnictwo i regiony, bo słyszymy cały czas, że ta polska koperta będzie mniejsza niż była.
11: Trwają w ogóle negocjacje nad wielkością całego budżetu. I to są negocjacje, które cały czas są. Wiemy, że jest grupa państw, które opowiadają się za tym, żeby cały budżet unijny był mniejszy.
10: Które to państwa?
11: No to są tak zwane, my to nazywamy skąpe państwa. Oni mówią, że to są państwa
10: oszczędne. Wszystko jedno, które?
11: No to jest między innymi Holandia, to jest między innymi Dania. No to są te państwa, które uważają się za płatników netto i są nimi i uważają, że budżet powinien być mniejszy. I teraz kluczowa sprawa, oprócz wielkości budżetu, my chcemy, żeby był większy, to jest jego architektura, to znaczy co tam w środku jest.
10: I co jest dla nas taką czerwoną linią, z której nie zrezygnujemy?
11: Naszą czerwoną linią powinno być, są dwie pule tego budżetu. Jedna jest centralnie zarządzana przez Brukselę i ona jest na konkurencyjność. Druga część jest na spójność. Polska powinna stać po stronie spójności. My nie możemy dopuścić do tego, żeby pieniądze europejskie szły na to, żeby bogaci stawali się coraz bogatsi, a biedni coraz biedniejsi, bo to rozwali wspólnotę europejską i demokrację unijną.
10: Od tego budżetu, bo pojawiają się też takie głosy, że będziemy już płatnikiem netto, że my też będziemy płacić więcej niż dostajemy.
11: W tym budżecie jeszcze nie. Natomiast, tak jak mówię, kluczowe dzisiaj, o co musimy po prostu zawalczyć, to jest niedopuszczenie do tego, żeby środki poszły na konkurencyjność rozumianą, tak, że najbogatsi dostają i to jest 20 najbogatszych regionów, 20 najbogatszych uniwersytetów, 20 najbogatszych biznesów i wtedy, znaczy to po prostu rozwali Unię Europejską i jest skrajnie niekorzystne dla Polski. Więc ja zwracam uwagę na to, że wielkość budżetu jest jedną rzeczą, ale tak naprawdę kluczowa dla Polski jest jej jakość i ta część na spójność powinna być jak największa.
10: Pani minister, rozliczyła pani już KPO do końca?
11: To trwa, ze względu na to, że taki jest timing. Wszystko zrobiliśmy o czasie. Ostatni wniosek o płatność na największy, 55 miliardów, wyszedł do Brukseli. Następnego dnia, po tym jak wyszedł ten wniosek, przyszły pieniądze z poprzedniego. Wszystkie 9 wniosków zostały rozliczone ze 100% efektywnością. Czyli wszystko, co złożyliśmy, otrzymaliśmy refinansowanie. Pod choinkę mniej więcej wpłyną ostatnie środki z KPO i tym samym 100% KPO zostanie zainwestowane. I chcę powiedzieć, że to jest chyba największy projekt równościowy, inwestycyjny, jakie zrobiliśmy w Polsce w XXI wieku.
10: Pani wyliczała, że za KPO odpowiada za 1,5% PKB, to oznacza, że bez KPO nasze PKB będzie mniejsze, niższe?
11: To są szacunki europejskie, które mówią, że już w tym roku KPO, ta wielka fala inwestycyjna, za którą też poszły nowe miejsca pracy, rozwój wielu przedsiębiorstw, dało nam około plus 1,5% wzrostu. Natomiast KPO jest tak pomyślane i te inwestycje zostały tak zrobione, żeby przynosić wzrost i rozwój na wiele lat do przodu. Zresztą te inwestycje, one będą trwały. To, że samo rozliczanie KPO się kończy, to nie znaczy, że inwestycje zostały zakończone. One będą trwały przez najbliższą dekadę. I podkreślam, istotą KPO jest to, że to jest projekt równościowy, taki, który wyrównuje szanse Polski lokalnej z metropoliami. Ludzi, którzy potrzebują miejsc pracy.
10: To wiemy, ile trafiło do Polski lokalnej, ile do metropolii?
11: Do Polski lokalnej dodatkowo trafiło 10 miliardów więcej wobec tego, co zostało zaplanowane przez poprzedni rząd. Natomiast ile dokładnie trafiło do Polski lokalnej, będziemy wiedzieli dopiero jak te inwestycje się sfinalizują, bo na przykład mamy ogromne inwestycje energetyczne. I dzisiaj ja nie jestem w stanie dokładnie powiedzieć, ile tych sieci przesyłowych, sieci dystrybucyjnych jest w Polsce lokalnej, a ile jest w metropoliach. Ale to jest przede wszystkim projekt taki wyrównujący szanse.
10: Pan minister, Amerykanie, to wynika ewidentnie z wypowiedzi premiera i wicepremiera i drugiego wicepremiera, chcieli zmienić rząd w Polsce. Donald Trump chciał ustawiać skład koalicji.
11: Chcieliby.
10: Rozumiem, że chcieli, tylko się nie udało.
11: Tak. na to wygląda i to jest szersze zjawisko. Dzisiaj po prostu, i trzeba to sobie uczciwie powiedzieć, administracja amerykańska uważa, że ma prawo ingerować w sprawy wewnętrzne państw europejskich, nie tylko przecież Polski. Wypowiedź ambasador amerykańskiej w Grecji, że jak chcą, to mogą każdy rząd
10: wybrócić. No, ona powiedziała, że zmienili w Rumunii rząd, tak bardzo uczciwie.
11: Tak jest i mogą każdy inny wywrócić, jak tylko sobie zechcą. Bardzo jasne wypowiedzi dosadne prezydenta Trumpa, który się opowiada po bardzo konkretnej stronie sporu niemal w każdym kraju europejskich. Jednym popiera, drugim zwalcza.
10: To jest jedno, on se gada. Natomiast jeżeli wzywa się, czy spotyka się z wicepremierem i proponuje mu zmianę koalicji, to jest krok dalej. To znaczy, no to jest już taki moment, w którym Donald Trump, no tak się zdaje, uważa się za władcę wszechświata.
11: Każdy polski patriota w takiej sytuacji odpowiada parlamentarnie, to trzeba powiedzieć, ale idźcie po prostu w cholerę. Znaczy, polski rząd jest ustanawiany przez Polaków w polskich wyborach i nawet bardzo sojuszniczy państwo amerykańskie nie ma prawa ingerować w nasze sprawy wewnętrzne.
10: Pani uważa, że Władysław Kosiniak-Kamysz odpowiedział Donaldowi Trumpowi?
11: Nie wiem, co odpowiedział pan premier.
10: Się kochać.
11: O, pan redaktor ujął to ładniej. Nie wiem dokładnie, co odpowiedział, natomiast na pewno sprawę koalicyjnie ujawnił.
10: Ale przed czy po spotkaniu? No bo to jest tak, został zaproszony.
11: Panie redaktorze, to jest już do zapytania do pana premiera. Ja muszę powiedzieć, że bardzo szybko po spotkaniu o tym wiedziałam i wiedziałam,
10: że... A dlaczego to nie wypłynęło? Znaczy, no bo to się wydarzyło w marcu,
11: co zostało tam powiedziane. Kluczowe nie jest wypłynęło, nie wypłynęło, tylko po pierwsze, że dzisiaj wiemy, że Amerykanie ingerują w sprawy wewnętrzne i każdy, kto z tego korzysta, i tu trochę apel do pana prezydenta, i uważa, że będzie miał mocniejszą władzę przez to, że pozwoli Amerykanom meblować nam scenę polityczną w środku Polski, nie powinien tego robić, bo suwerenność polega na tym, że Polacy decydują,
10: to co powinniśmy
11: kogo,
10: z tym zrobić?
11: Kogo wybierają.
10: Jak już wypłynęło, wszystko jest jasne.
11: Zostało to zostało zrobione. Nikt nie wziął tych słów w żaden poważny sposób. Nikt nie pozwolił w Polsce meblować naszej wewnętrznej sceny politycznej siłą zewnętrznym. I te siły zewnętrzne, nieważne czyje są, nie mają prawa. I nikt na to nie dał zgody i za tymi życzeniami amerykańskimi poszło okrągłe zero działań.
0: Całą rozmowę Tomasza Terlikowskiego z Katarzyną Pełczyńską na Łęcz znajdziecie na rmf24.pl, a nowe fakty RMF FM już za niecałą godzinę. O drugiej przywita się z Wami Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Już teraz zapraszam, a ja dziękuję za uwagę i do miłego usłyszenia.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: Zbliża się już godzina druga, a to oznacza, że czas na kolejne wydanie Faktów. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, dobry wieczór, zapraszam. Podejrzany o zabójstwo księdza w Jarosławiu przyznał się do winy. Usłyszał też zarzut usiłowania zabójstwa czterech osób. Funkcjonariusze CBA weszli do biura Rzecznika Praw Dziecka. Jest śledztwo prokuratury. W tych faktach także wspomnienia polskich żołnierzy z Afganistanu. Ta misja nauczyła nas odpowiedzialności, mówią. Wojna rozpoczęła się 25 lat temu. Podejrzany o zabójstwo duchownego w Jarosławiu przyznał się do winy. 31-letni Ihor M. usłyszał zarzut zabójstwa księdza Stanisława Zbojnowicza i usiłowania zabójstwa czterech innych osób. Mężczyzna odmówił składania wyjaśnień. Przesłuchanie było możliwe po opinii biegłych psychiatrów, którzy uznali, że może brać udział w czynnościach procesowych. Prokuratura zaznacza, że jego poczytalność w chwili ataku zostanie oceniana osobno. Ihor M. przebywa aktualnie w areszcie na oddziale psychiatrii sądowej. Funkcjonariusze CBA w Biurze Rzecznika Praw Dziecka. Prokuratura Okręgowa w Szczecinie wszczęła śledztwo w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa. Czego CBA szukało w Biurze Rzecznika Praw Dziecka? Te fakty ustaliła reporterka RMF FM Anna Pałamar.
1: Chodziło o wydanie dokumentacji i przedmiotów elektronicznych, które mogą pomóc w ustaleniu, co dokładnie się wydarzyło. Jak informuje prokurator Julia Szozda z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, śledztwo prowadzone jest w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa, przekroczenia uprawnień i fałszywego oskarżenia.
2: Prokurator w ramach prowadzonego śledztwa będzie badał, czy zachowanie Rzecznika Praw Dziecka polegające na rozpoczęciu postępowania przed organami ścigania doprowadziło do odebrania rodzicom dzieci i umieszczeniu ich w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
1: Przypomnę, do tego zdarzenia doszło w sierpniu tego roku na warszawskiej Białołęce. Rzecznik Praw Dziecka zauważyła na ulicy dwoje małych dzieci, które jej zdaniem były źle zaopiekowane. Następnie podjęła działania, które doprowadziły do odebrania dzieci rodzicom, ograniczenia z nimi kontaktu i umieszczenia w placówce opiekuńczej.
3: Ludzkie historie w faktach RMF FM.
0: Afganistan nauczył nas odpowiedzialności za siebie i kolegów, tak mówił w rozmowie z reporterem RMF FM kapitan rezerwy Jacek Domański, który walczył podczas trzech zmian polskich żołnierzy. Wczoraj minęło dokładnie 25 lat od wybuchu wojny w Afganistanie. Z nami w faktach teraz Michał Krasoń, który powie o tym, jak wielu Polaków straciło życie i zostało rannych.
4: W wyniku walk w Afganistanie zginęło 44 Polaków. Jak wspomina kapitan Jacek Domański, uważać na siebie